0: i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś w Polsce sporo słońca, temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy 40 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za te wiadomości, kolejne o trzeciej i ostatnia godzina dziś Biura Piosenek Znalezionych, ostatniego w tym półroczu i ostatniego w czerwcu i ostatniego w roku szkolnym 2025-26. Dużo tych ostatków. Właśnie. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, uprzejmie się polecamy.
2: Przez chwilę było blisko i nic się nie stało, gdy na zakręcie tamtym wpadliśmy.

0: pasuje do każdej, kurczowo się go chwytam, póki ciepłe jeszcze.
1: Bezradnie się oglądasz, świadom, że spóźniony w autobusowym kursie skojarzeń.
0: I znowu dziś wyglądasz zupełnie jak ona,
1: choć wszystko dziś wygląda zupełnie.

Michał, Łanuszka i Joanna Kołaczkowska. To pani Magda Emmi podrzuciła ten utwór. Pan Michał to ma całą płytę i tam jest ta piosenka, pani Magdo. Także ja sobie poradziłem, ale dziękuję za to podrzucenie. No, płakaliśmy po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Takich ludzi się nie da skopiować, sklonować. Zdarzają się tylko raz w życiu w naszej drodze, prawda? Tak jak raz w życiu zdarzają się pewne piosenki i one są nie do podrobienia. I Majka Jeżowska i Krystyna Prońko też nagrały taką piosenkę i nikt nigdy czegoś równie przejmującego i takiego dobrego nie nagrał. Szanuję bardzo panią Krystynę. A Majka Jeżowska dla tych dzieciaków. I wygląda, jakby miała ciągle tyle lat, co śpiewała te dłonie tam na festiwalu w Sopocie piosenki dziecięcej i młodzieżowej, co my w tym wozie, w tej Awi Roland, pamiętasz?

Ależ to jest piękna piosenka. Nie kochał nas. To jest zbiór piosenek znalezionych. To jest muzyka Nocą w Jedynce. Będą takie za moment rozważania techniczne, ale teraz taki temacik na szybcioro, czyli czy da się kupić używany samochód za 10 tysięcy. Da się, proszę Państwa, tylko co to będzie za samochód? Ja w ogóle, proszę Państwa, z używanymi samochodami to odradzam przegrzebywanie ogłoszeń i jedziemy i kupujemy. To proszę tak nie robić. To, proszę Państwa, emocje to jest najgorszy doradca. Nie wiem, czy Państwo oglądają tego chłopa w TVN Turbo, który tam pokazuje te ściemy na maksa, jak to z czterech samochodów jeden zrobili. I to zaprzyjaźniony mechanik to jest też pewien kłopot. No chyba, że mamy w rodzinie kogoś takiego, kto się na autach zna, bo pracuje w branży. Ale jeśli nie, to są takie firmy, które zajmują się analizami samochodów. To są rzeczoznawcy. I to może być Polski Związek Motorowy. Tam też są tacy fachowcy, ale są też te firmy prywatne. Jak się tam zdaje do leasingu, to przyjeżdża taki pan i on, tamten mierniczek to jest pic na wodę. Znaczy, to jest ważne, ale ci panowie naprawdę w 3 minuty rozkminiają cały samochód. I to zwykle około 300 zł kosztuje taka wizyta. I ten pan, po pierwsze, nie ma emocji, bo nie jest naszym znajomym, tylko przychodzi do roboty i powiedzieć nam: panie, weź pan sobie to daruj, albo brać. Super okazji nie ma. Nie ma, nie istnieją. Nie ma super okazji. Zawsze jest jakiś feler, jeśli cena jest okazyjna. A jeśli jest taka całkiem spoko, to takiego pana warto jednak zaprosić, zapłacić, dostać raport i wiedzieć, o co chodzi. Więc za 10 tysięcy będzie ciężko, ale da się. No ale rozumiem, że państwo tu na klimatyzację, elektryczne szyby i upcar to nie liczą chyba, co? No bo to ten samochód to będzie starszy od państwa często. No ale

jak się bardzo postaramy, to się da. Raczej chyba dwie deszki to jest ta taka granica, że, gdzie będzie łatwiej. No, ale to tak na szybciora. Temat ten techniczny, Kajetan kocha tematy techniczne, będzie. Ale teraz zagramy sobie tryptyk bez tryptyku. Eurythmics. No fear, no hate, no pain, no broken hearts. Taka nieoczywista piosenka. I Dave'a Stewarta. Jejka, ile ja się naszukałem płyty. Pamiętam, że to było jeszcze, była jeszcze radiokonferencja Aliny Dragan na Żwirkach i Muchomorkach w tym centrum konferencyjnym Wojska Polskiego. I tam któraś z wytwórni przyniosła tą płytę, gdzie było to Heart of Stone. Zawsze Eurythmics i zawsze Dave Stewart w naszym sercu. Moim przynajmniej.

lubię piosenek znalezionych, ładne, prawda? Heart of Stone, któż nie pamięta? No i wcześniej No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Proszę Państwa, temat mikrofonów dzisiaj, też postaram się krótko, bo napisała do mnie pani Krystyna, że potrzebuje zostać youtuberką. Nie bardzo rozumiem, potrzebuje zostać

Tubetką. Okej, no chce pani sobie tam otworzyć jakiś kanał z poradami, bo nie ma informacji, czy to będą porady, jak piec pyszne ciasta, czy tam jak szydełkować, albo jak robić dobre zdjęcia w domu przed lustrem. To nie jest takie wcale proste, ale znam takich, którzy bez poradników sobie poradzili i idzie im świetnie. Tylko muszą zmienić urządzenie do robienia zdjęć i ciągle mówią, że to już w przyszłym roku. Aha, dobrze, ale to tak. No, ale jeśli jednak ktoś chce z takich porad skorzystać, to czasami można zadać pytanie, tam wpisać sobie do Google'a, z AI-em należy uważać, bo gada głupoty często. Natomiast pytanie o mikrofony. Na filmach u różnych youtuberów i instagramerów zauważyłam, że w ręku trzymają takie malutkie mikrofony. Dlaczego to nie są klasyczne mikrofony? Bardzo dobry temat, bardzo dobre pytanie. I już się za to zabieram. Te klasyczne mikrofony, które my rozumiemy w sensie takim trzymanym w dłoni, co tam na przykład Krystyna Prońko śpiewała, wypisujesz hasła w mojej dłoni. No to są mikrofony, które muszą zostać podłączone do profesjonalnego systemu, który sygnał z tego mikrofonu odpowiednio będzie umiał przeczytać, wzmocnić i będzie można ten sygnał przesłać do urządzenia nagrywającego, czy tam do wzmacniacza na przykład. Natomiast w warunkach domowych, no to posługiwanie się takim mikrofonem z kabelkiem, no wymagałoby jeszcze ze sobą noszenia jakiegoś urządzenia, najlepiej miksera. I to generuje mnogość urządzeń, które musimy ze sobą mieć, jak to jeszcze nagrać i czy ten mikrofon spełni nasze żądania i oczekiwania. Świat się automatyzuje, żyjemy instant i też chcemy, żeby wiele rzeczy było instant, więc ten świat technologii też postarał się za tą ofertą instant pójść, kiedy nasze smartfony stały się już całkiem dobrymi studiami produkcyjnymi i możemy tam zmontować fajny filmik i to już nie jest naprawdę byle co, to też z tym audio zaczęto kombinować. I w zasadzie, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten taki segment prawie pro, czyli to może mieć zastosowanie w profesjonalnym broadcaście i często ma, czyli w radiu i w telewizji, ale youtuberzy często nie potrzebują takich typowych rozwiązań pro. I tutaj wstrzeliły się dwie firmy. Kajetan, muszę wymienić te firmy, no bo to powiem, że to jest taka firma z Australii na literę R, to przecież każdy sobie wpisze. No nie uprawiajmy hipokryzji. Moim zdaniem są dwie firmy. Jest firma Rode z Australii i oni się specjalizują w takich rozwiązaniach i bardzo pro do broadcastu, do telewizji, do radia, ale też nie pogardzili tym rynkiem amatorskim, który chce być pro. I zaczęto wypuszczać różne urządzenia. I to, co Państwo bardzo często widzą, takie małe pudełeczko, które ktoś trzyma, tam czasami jest gąbeczka, to są tak zwane mikrofony, mikrofonorekordery. Taki standard, który się przyjęło, to jest zestaw, który się składa z dwóch albo z trzech urządzeń. Ja taki jeden zestaw dzisiaj mam, gdzie mamy w takim zestawie coś w rodzaju centralki, czyli takie serce naszego systemu. I dwa takie pudełeczka o tym samym kształcie. Te pudełeczka są mikrofonami, bardzo czułymi i bardzo dobrymi. I jednocześnie te pudełeczka też w sobie mają nadajnik bezprzewodowo. Oczywiście to komunikuje się z tą centralką i wysyła do niej sygnał, bo ta centralka nagrywa nam to audio. Ale ponieważ różnie bywa, to te pudełeczka, które tam youtuberzy trzymają w dłoni, też nagrywają. Więc możemy sobie tylko zabrać takie pudełeczko, włączyć nagrywanie i ono we własnej pamięci dokona nam takiej rejestracji. No nie wiem, możemy włożyć do kieszeni i pójść na przykład, jak tam idziemy z kimś, kto przeinacza nasze słowa i chcemy zarejestrować taką rozmowę, żeby mieć dowód, że się z kimś na coś umówiliśmy. Na przykład z majstrem, który nam remontuje łazienkę. Nagrywamy rozmowę, panie majster, w kieszeni na wszelki wypadek, żeby nie było, że za tą łazienkę to majster powiedział, że 20 tysięcy, a po odbiorze to się okazuje, że 40. Nie, panie majster, tu jest, proszę odsłuchać. Więc takie pudełeczko możemy zabrać. Ono ma jeszcze jedną zaletę, że w takiej

zestawach, bo najlepiej jest kupować zestawy combo od producenta, są dołączane wszelakiej maści akcesoria. Na przykład mikrofony krawatowe, czyli takie mikrofoniki, tu sobie możemy przypiąć do krawata albo do krawędzi t-shirtu, kabeleczek i takie pudełeczko możemy mieć tu z tyłu. Co więcej, to pudełeczko będzie nam transmitowało to audio do kolejnego pudełeczka, do tego rekordera, który tam potem prześle ten sygnał, na przykład, żeby zrobić live'a w internecie. Ale jest też możliwość taka, na razie mają to urządzenia z jabłkiem, że to pudełeczko, które jest mikrofonem i rekorderem, to ono może też połączyć się z naszym smartfonem bezprzewodowo. To znaczy, że nagrywamy sobie wideo i jednocześnie do tego wideo od razu nam się nagrywa dźwięk nie z telefonu, tylko z tego pudełeczka, który ma ten mikrofon. Bardzo dobry. I powiedziałem, że to są dwie firmy. To jest australijskie R Rode. No i jest firma no daleko wschodnia, no co by nie mówić, głównie słynną z dronów, czyli DJI, i oni też te systemy robią bardzo dobre. Które wybrać? Proszę Państwa, to już decyzja należy do Państwa. Proszę sobie obejrzeć, poczytać parametry, obejrzeć różne poradniki, na przykład Tomka Wróblewskiego, 0dB, bardzo tam mądre rzeczy Tomek mówi. I też oczywiście kwestia ceny. Ja mam taki zestaw kupiony jakoś tak przed gwiazdką w wersji Pro, ten australijski, i on ma wszystko, i tamte gąbki, i mikrofony bezprzewodowe, znaczy te krawatowe, i teraz jeszcze wypatrzyłem, że takie są pałąki i na końcu jest zaczep i gąbka. I my możemy sobie to nasze nagrywadełko, czyli to pudełeczko, osadzić w tym pałąku, nałożyć gąbkę i to wygląda jak rasowy mikrofon, taki prawdziwy. I nikt nie musi wiedzieć, że my mamy tam rekorder, tylko pomyślą, wow, ale ma mikrofon. No, reporterzy różnych stacji radiowej to mają mikrofony, które też nagrywają za miliony monet, a teraz się okazuje, że można mieć coś takiego. I to ma zastosowanie też pro, bo jest to w stanie też pracować w tych bardzo wysokich częstotliwościach, więc tego się nie da przesterować. Ale tu już musiałbym wejść w tematy zapisu, dźwięku. To chyba nie czas na to. Prawda, Kajetan? Bo i tak się rozgadałem. Tryptyk z Jokokerem po prostu teraz.

With a little help from my friends, to wiadomo, że to... No dla mnie to się z jednego filmu zawsze będzie kojarzyło. You Are So Beautiful, to że piękna ballada. No i też z filmu z Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Joe Cocker był pierwszym artystą takim światowym, na którego koncert, taki specjalnie inny koncert, pojechałem do Warszawy. To było na Gwardii, już nie ma tam tego stadionu. Potem jeszcze na tej Gwardii byłem na Tinie Turner. Ale Cocker był pierwszy. Nie byłem wielkim fanem Cockera, ale doceniam, szanuję. Byłem też na Cockerze na Sylwestrze w Gdyni. I to było jak 9-9 zamieniało się w 2000. Z panią Halinką byliśmy. Znaczy z sąsiadką. A, to nie będę opowiadał. Pójdziemy już sobie, kajdan. Żeby nie było, bo widzę nawet to, że to gadanie jednak tak jakoś nie zostało przeze mnie należycie opanowane. A że na koniec ma być granie, to będą lody na patyku, bo będzie i Shanice, i Sydney Youngblood, i czoklity, i zapraszam w południe na biuro piosenek znalezionych, na kilka słów, na foteczkę, na odsłuch i wszystkiego dobrego. Dnia ubywa, nocy przybywa.

no, stało się. Kajetan Fokowski, Marcin Sobesto, bardzo Państwu dziękujemy. Do następnego, to znaczy do usłyszenia za pół roku, to znaczy no, za tydzień, ale to już będzie kolejne półrocze, czyli 1 lipca w imieniny Haliny. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
2: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Ukrainy Julia Świrydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku jest złą wiadomością dla Polski.
1: To niestety obniża rangę tej konferencji. To też jest wskaźnik dla wielu ukraińskich podmiotów, że trzeba ograniczać rozmowy z Polską. I to jest szkoda dla wielu polskich firm. Naprawdę to jest działanie na szkodę polskich interesów.
0: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówi, że postawa prezydenta Ukrainy jest niezrozumiała, bo przecież jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji.
2: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża. Dla mnie jest to niewytłumaczalne wręcz.
0: Konferencja rozpocznie się w czwartek. Napięcia między Kijowem a Warszawą pojawiły się potem, jak prezydent Zełenski nadał imię jednej z jednostek wojskowych, imię bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał mu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tak zwanych małpek. To prawie 300 milionów złotych rocznie. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
3: To jest walka o zdrowie Polaków. My doskonale wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
0: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny.
4: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
0: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie na początku przyszłego roku. Tajwańscy producenci systemów bezzałogowych szukają nowych kontraktów w Europie i rozważają rozpoczęcie produkcji dronów w Polsce. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 15 firm zajmujących się budową dronów cywilnych i wojskowych. W ubiegłym roku 60% europejskiego importu dronów z Tajwanu trafiło właśnie do Polski.
5: Przykładem tajwańskiej technologii jest system bezzałogowy Saber, wyposażony w silnik odrzutowy. Dron może wykonywać ostre manewry i osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę. Jednak na Tajwanie nie można w pełni przetestować jego osiągów. Jesteśmy małą wyspą i według rządowych wytycznych dron może przelecieć tylko 30 km. Powiedział polskiemu radiu Jack Young z Jim Ming Industry. Większość importowanych tajwańskich dronów trafia z Polski na Ukrainę. Tajwańskie firmy rozważają produkcję dronów nad Wisłą lub wejście w spółkę joint venture.
6: Potrzebujemy suwerennych technologii, bez żadnych backdoorów, bez żadnych wyjść. Potrzebujemy partnerów z Tajwanu.
5: Powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Potencjalną lokalizacją do produkcji tajwańskich dronów będzie park technologiczny w Miękini pod Wrocławiem. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rzeszowianin Piotr Pytel opuścił zakład karny po 22 latach. Mężczyzna został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo kobiety 20 lat temu, którego, jak zapewnia, on i jego prawnicy nie popełnił. Do zbrodni doszło po latach, przyznał się inny mężczyzna i zakończył już odbywanie kary. Dzięki decyzji prokuratora generalnego Piotr Pytel otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary. Wcześniej Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel powiedział Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku, a najbardziej wzruszające było spotkanie z rodziną.
7: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest w nim, to się dzieje naprawdę, bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszyłem łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje do końca.
0: Adwokat Paweł Matyja liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski.
8: Trudno mi sobie dziś wyobrazić sytuację inną niż ta, że Piotr już zawsze będzie wolnym człowiekiem, bo przecież gdyby decyzja

0: decyzja prezydenta była negatywna, musiałby tu wrócić do tego zakładu karnego, który mamy obok. Jak wytłumaczyć wtedy społeczeństwu, że człowiek, co do którego wszyscy dziś jesteśmy przekonani, że jest niewinny, miałby tą karę dalej odbywać? Tak po ludzku nie umiałbym tego zrozumieć.
1: Piotr Pytel już trzykrotnie bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Aktu łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa będzie słoneczna, a termometry pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 20. Od czwartku do soboty upały głównie w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Dla tych województw wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Tam temperatura przekroczy nawet 40 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
4: Gabor,
3: Halina Mlynkowa, Warius Manksi, Kasia Stankiewicz.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
5: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 27 czerwca. Radom.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20
5: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: A w Jedynce, w środowym wydaniu audycji, w 24 dniu czerwca, witam Państwa, Adam Rozlach. Dzisiaj imieniny Jana Zagozdy. Zawsze o tej porze, kiedy jeszcze żył, składaliśmy mu moc serdecznych życzeń. Dzisiaj jest to już nieco trudniejsze zadanie, ale ciągle mamy jego głos. Tak samo dzisiaj będziemy słuchać i Janka Zagozdy, i Danusi Żelachowskiej, ich głosów. A będą prezentować letnie piosenki w interpretacji gwiazdy lat 70. Anny Jantar. To w pierwszych 15-20 minutach audycji, a potem posłuchamy portretu Jana Kazimierza, portretu Franciszka Lesla, kompozytora i autora słów Juliana Ursyna Niemcewicza. Następnie polska nostalgia i kolejne rozdziały. Dzisiaj niezwykle ciekawe, bo będziemy słuchać zarówno Derwida, jak i Lutosławskiego. Wtajemniczeni doskonale wiedzą, że Derwid to był pseudonim Witolda Lutosławskiego. Były takie trudne lata po wojnie, kiedy Derwid po prostu dorabiał i pisał piosenki warszawskiego dorożkarza. Nie oczekuje dziś nikogo, piękny przebój, bardzo sentymentalny, bardzo popularny w swoim czasie. Ale będzie także utwór Hej, od Krakowa jadę, ludowy, fortepianowy, oryginalny. A potem usłyszymy także pieśń Dzwony Stanisława Niewiadomskiego i jeden z największych przebojów polskiej piosenki Pamiętasz, była jesień, Lucjana Marii Kaszeckiego. To w pierwszej godzinie, a w drugiej magiczny świat jazzu. Ciąg dalszy historii tego gatunku. Dzisiaj będziemy słuchać i omawiać troszkę z pomocą autorów hard bop. To rodzaj odpowiedzi na bebop i na cool jazz. A grać będą tacy giganci muzyki jazzowej, jak chociażby Sonny Rollins, jak Horace Silver czy Clifford Brown. Tak więc emocji i atrakcji nie zabraknie. Zapraszam Państwa gorąco wraz z Joanną Włoczewską, która naszą audycję realizuje.
7: Panowie, prosimy.

Lato się zaczęło i nie będziemy o żadnych problemach już opowiadać, tylko będziemy śpiewać takie piosenki, nie te, które mają w tytule słońce, tylko które są w nastroju słoneczne, pogodne, uśmiechnięte i Anna Jantar.

0: Anna Jantar, gwiazda lat 70. ubiegłego stulecia w letnich, pogodnych piosenkach.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Dziś portret Jana III, autorstwa muzycznego Franciszka Lesla. Ale zanim posłuchamy muzyki, chciałbym, żebyście Państwo, bo nasz cykl śpiewów historycznych zbliża się już do końca, abyśmy posłuchali komentarza profesora Marcina Gmysa, jest całkiem niedawnego dyrektora Polskiego Radia Chopin, a na co dzień profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znakomitego muzykologa, który o tym zbiorze napisał takie oto słowa. Umuzycznienie 33 śpiewów historycznych z literackiego punktu widzenia stanowiących rodzaj cyklu poetyckiego powierzono aż 14 kompozytorkom i kompozytorom. Czy w obliczu tak dużej mnogości artystów możemy postawić tezę, że mamy do czynienia z prekursorskim na skalę europejską cyklem pieśni, skoro oficjalna historia muzyki utrzymuje, że pierwszy tego typu utwór, Andiferne Geliebte, Beethovena, do dalekiej ukochanej, powstał w kwietniu 1816 roku? Wydaje się, że tak, choć z koniecznym dopiskiem, że w przypadku śpiewów mamy do czynienia z cyklem wieloautorskim. W tym szerokim gronie muzycznym prym wiódł, mający zadbać o redakcję i dramaturgiczną spójność całości, Franciszek Lesel. Także on jest dziś autorem Jana III, muzyki do Jana III. Autor aż 10 bardzo wysmakowanych, jak pisze profesor Gmys, i starannie dopracowanych pieśni, które swoimi dwoma utworami, Piast i Pogrzeb księcia Józefa, klamrowo spiął całość. Przeglądając spisy rzeczy, od razu zwraca uwagę zadziwiająco wysoki, jak na czas powstania cyklu, poziom sfeminizowania grona kompozytorskiego. Aż 14 utworów powierzono 9 kobietom wywodzącym się z arystokracji, Karolinie Teresie z Walewskiej-Chodkiewiczowej, Franciszce Kochanowskiej, Konstancji Narbut, Salomei Paris, Zofii z Czartoryskich-Zamojskiej, Laurze Potockiej, Marii Szymanowskiej, Marii z Czartoryskich-Wirtemberskiej i Cecylii Bejdale. Spośród tych kompozytorek chyba tylko 4 ostatnie mogły być uznane za artystki profesjonalne. Szymanowska była wysoko w Europie cenioną komponującą pianistką, a Bejdal i Wirtemberska swego czasu pobierały lekcje kompozycji u ojca Franciszka Lesla, Wincentego. Edukacja muzyczna Potockiej nie jest do końca jasna, ale zakłada, że odebrała ona dość solidne wykształcenie. Pozostałe 9 pieśni napisali Karol Kurpiński, autor 6 utworów oraz po jednej hrabia Wacław Rzewuski, kompozytor Józef Deszczyński i muzyk amator Franciszek Skibicki. Całego cyklu śpiewów nie da się podzielić, stosując wyłącznie kryteria muzyczne. Te są bowiem bardzo ujednolicone i statyczne. Na 33 ściśle zwrotkowe pieśni, aż 32 zajmują w druku zaledwie jedną stronę, licząc około 20 taktów, a z prawidłowości tej wyłamuje się tylko Duma o Kniaziu Michale Glińskim Szymanowskiej. Cykl można podzielić jedynie ze względu na tematykę tekstu, a nie kryteria muzyczne, a więc na fazę piastowską, jagiellońską i fazę królów elekcyjnych, którą domyka pieśń dotycząca czasów współczesnych. Możemy też dostrzec w cyklu pewną prawidłowość. Utworom opiewającym Piastów, a więc czasy najbardziej odległe i z tej racji w idealizowanym świecie Niemcewicza niejako idylliczne, mimo wielu dramatycznych wydarzeń, przypisane zostały wyłącznie tonacje durowe. Z kolei w fazie jagiellońskiej dostrzeżemy już 2 pieśni molowe, a w 13-częściowej fazie poświęconej królom elekcyjnym aż 7 molowych. Czy ten wyraźny wzrost ilościowy pieśni minorowych był zaplanowany, czy też stał się wynikiem przypadku, pozostaje kwestią otwartą, ale nie można, puentuje profesor Gmys, wykluczyć, że w ogólnym zarysie mógł być to zamysł Franciszka Lesla, który nadzorował układ całości. No, wykorzystałem, że dzisiaj

Dzisiejszy portret jest nieco krótszy i chciałem Państwu też niejako sportretować osoby, postaci kompozytorów i kompozytorki, którzy pisali muzykę do śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Przed nami jeszcze jeden portret Jana Kazimierza z muzyką Franciszka Lesla w opracowaniu Marcina Zielińskiego. Śpiewają Aneta Łukaszewicz, Adam Zdunikowski i Witold Żołądkiewicz. Na pianoforte gra Wiola Łabanow, na altówce Marcin Stefaniuk, na wiolonczeli Karolina Szewczykowska, a na kontrabasie Grzegorz Zimak.

0: To był portret Jana Kazimierza. Słowa napisał Julian Ursyn-Niemcewicz, muzykę Franciszek Lesel, a śpiewali Aneta Łukaszewicz, Adam Zdonikowski i Witold Żołądkiewicz.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami polska nostalgia, czyli polskiej nostalgii, ciąg dalszy. Na fortepianie grać będzie francuski wirtuoz tego instrumentu, Cyprian Katsaris, który dziś zaprezentuje nam kilka niezwykle ciekawych utworów. Rozpoczniemy od oryginalnego utworu fortepianowego Witolda Lutosławskiego, Hej, od Krakowa jadę, aby zaraz potem posłuchać dwóch piosenek. Nie Witolda Lutosławskiego, tylko Derwida, bo pod takim pseudonimem pisał, no tak wypadało, pisał zaraz po wojnie, żeby troszkę dorobić, być może. I były to bardzo popularne piosenki, warszawski dorożkarz i Nie oczekuję dziś nikogo. Jak napisał Dariusz Michalski, portret poważnego kompozytora piosenek rozrywkowych wypada zacząć od powstania warszawskiego. Warto bowiem pamiętać, że powstańcze, partyzanckie, żołnierskie, wojskowe wiersze i pieśni miały nierzadko znakomitych autorów i kompozytorów. Poetę Tadeusza Gajcego, kompozytora właśnie Witolda Lutosławskiego i Aleksandra Maliszewskiego, którzy napisali utwór Dobroni. Jako pianiści Witold Lutosławski i Andrzej Panufnik w latach 41-44 koncertowali w warszawskiej kawiarni U Aktorek w Pałacyku Radziwiłłów przy Alejach Ujazdowskich. Tam obecnie mieści się ambasada Szwajcarii. A w powojennym polskim radiu ten pierwszy zatrudnił się w dziale muzyki poważnej, czyli Witold Lutosławski, skąd odszedł ledwie po 10 miesiącach. Władysław Szpilman tak mówił o nim. Lutosławski bardzo dobrze zrobił, bo to był kompozytor wybitnie uzdolniony. Jeszcze przed wojną grałem na Wawelu jego kompozycje, ale teraz zaproponowałem mu współpracę z działem dziecięcym i on zaczął dla dzieci komponować śliczne piosenki, wspaniale napisane ze smakiem. No i w ten sposób pomogłem mu dorabiać, czy właściwie zarabiać, żeby miał z czego żyć. Jak to w życiu, zwłaszcza wtedy w tamtej Polsce, zbyt piękne to było, żeby mogło długo trwać. I rzeczywiście w 1949 roku w Łagowie, na pamiętnej konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych, gdzie dokonano krytyki formalizmu i kosmopolityzmu, napiętnowano twórczość Panufnika, Berda, Lutosławskiego i Turskiego, ale w 1955 roku dwie kompozycje Lutosławskiego znalazły się na historycznie drugiej polskiej płycie długogrającej. W latach 50. zaliczane do czołówki kompozytorów muzyki popularnej, Lutosławski stworzył Najpiękniejszy sen, Nową hutę, Służbę Polsce, Wyszłabym ja. Co nie przeszkodziło, że w końcu tamtej dekady komponował wcale zgrabne przeboje właśnie pod pseudonimem Derwid Ba. W 1957 roku znalazł się razem z Bogdanem Wodiczko w komitecie honorowym, proszę słuchać, drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. A Walc, ostatni dorożkarz, bo usłyszymy go już za moment, był przez długi czas przebojem, wizytówką Olgierda Buczka.

kompozycja, piosenka Derwida, czyli Witolda Lutosławskiego. Napisał jeszcze jedną piosenkę, którą Kacaris się zainteresował, Nie oczekuję dziś nikogo. To jest piosenka z repertuaru Reny Rolskiej. Pewnie nieco starsi słuchacze doskonale to pamiętają, że Rena Rolska śpiewała właśnie tę piosenkę do słów Zbigniewa Kaszkura i Zbigniewa Zaperta. Oczywiście Witold Lutosławski pokazał tutaj swoją klasę. To piękna melodia, jeden z najpopularniejszych polskich przebojów muzyki rozrywkowej. Mamy rok 1959.

Dwie piosenki, warszawski dorożkarz i nie oczekuje dziś nikogo, skomponowane przez Derwida, czyli Witolda Lutosławskiego, grał na fortepianie Cyprian Kacaris. A teraz powracamy, bo troszeczkę tym komentarzem Dariusza Michalskiego oddaliłem rzecz od utworu Hej, od Krakowa jadę Lutosławskiego, tego ludowego utworu, który powstał w 1945 roku. Opracował Lutosławski właśnie cykl melodii ludowych i tam tego krakowiaka właśnie zamieścił. Posłuchajmy, jak gra tego właśnie krakowiaka Cyprian Kacaris.

To był utwór fortepianowy Witolda Lutosławskiego, oryginalny Hej, od Krakowa jadę, ze zbioru Melodii Ludowych. Bardzo popularnego zbioru. Chyba wszyscy, którzy grali na fortepianie, grali te melodie ludowe tego kompozytora i to bez znaczenia, czy to było zaraz po wojnie, czy potem w latach 60., 70., 80., a niewykluczone, że dzieje się to także dzisiaj. Zostały nam jeszcze dwa utwory przygotowane na dzisiaj. Teraz skorzystam z komentarza Dariusza Michalskiego. Rozpoczniemy od muzyki Stanisława Niewiadomskiego, od jego pieśni do słów Marii Konopnickiej, Dzwony. Jest to oczywiście wersja instrumentalna profesora Karola Pensona. A utwór opublikowany w 1910 roku w zbiorze Jaśkowa Dola zawiera także 8 innych pieśni skomponowanych przez tego wybitnego pieśniarza, właśnie Stanisława Niewiadomskiego, do słów Marii Konopnickiej. To usłyszymy już za moment w wykonaniu Cypriana Kacerisa. Natomiast zaraz potem zabrzmi nam tango Pamiętasz, była jesień, z muzyką Lucjana Kaszyckiego. Moim zdaniem to jeden z absolutnie najpiękniejszych utworów, jakie powstały w tamtym czasie. A utwór powstał w 1900.

odpowiedzi na bebop i na cool, już tak skracając sprawę. Natomiast teraz posłuchajmy, jak pięknie gra na trąbce Chris Botti.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Poinformował, że wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
3: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
4: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 480.

0: 58 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
1: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje, niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Donald Tusk zaznaczył też, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze propozycje ustawowe. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom. Zdaniem premiera brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Lepiej byłoby, gdyby prezydent Zełenski był na tej konferencji, mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. W konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału prezydent tego kraju, a zastąpi go premier Julia Świrydenko.
3: Był taki minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który mówi, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, ma wieczne interesy. Polska i Ukraina także mają wspólne interesy, są przyjaciółmi, partnerami i taka jest moja odpowiedź. Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
2: Jak mówi wicemarszałek Senatu Małgorzata Magdalena Biejat z Lewicy, prezydent Ukrainy popełnia błąd za błędem, począwszy od nadania oddziałowi wojsk imienia bohaterów UPA.
4: Ale dla mnie najważniejsze jest, że to forum się odbędzie, że będą przedstawiciele administracji Ukrainy, że będą posłowie ukraińscy, będą posłowie polscy i będą się tam odbywały rozmowy także o tych trudnym elemencie naszych relacji i bardzo dobrze. Teraz naszym zadaniem jako polityków jest przede wszystkim z tej coraz bardziej nakręcającej się sytuacji wyjść, bo w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, w naszym interesie jest to, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy i żeby te relacje odbudowywać i naprawiać.
2: Konferencja w Gdańsku rozpocznie się jutro, a między Kijowem i Warszawą stosunki są napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, co w Kijowie odebrano jako afront wobec ukraińskiego przywódcy. Mazowiecki Port Lotniczy zbudował nowy terminal pasażerski. Władze zdecydowały się na to w związku z przepełnieniem obecnego. Do dyspozycji pasażerów będzie hala na ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe gejty oraz strefa ekonomiczna, zachwala prezes Jacek Kowalski.
5: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
2: Port lotniczy w Modlinie tylko od stycznia do maja tego roku obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów. 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. W rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o niespełnionych obietnicach w kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit.
6: 23 czerwca 2016 roku za wyjściem z Unii Europejskiej zagłosowało 52% Brytyjczyków, a 48% chciało pozostania we wspólnocie. Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałem za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Jeśli czegoś nie zrobimy, problemy będą się pogłębiać na dłużej, mówili mi Londyńczycy. Podobne głosy pojawiają się w sondażach i komentarzach brytyjskich mediów. Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Dziś w kraju sporo słońca, a termometry pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Najchłodniej nad morzem, tam 20. A od czwartku do soboty ostrzeżenia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy nawet 40 stopni.
7: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
2: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Mamy środę, mamy historię muzyki jazzowej w ramach zbioru Magiczny Świat Jazzu. Dzisiaj hard bop, brzmienie pewnej epoki, ale żeby odnaleźć się w tym gąszczu różnych terminów, może przypomnę, że poprzedzający hard bop bebop to był styl z początków lat 40. ubiegłego wieku, powstał na wschodnim wybrzeżu Stanów. Głównymi twórcami byli Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, także Bud Powell, a w porównaniu z wcześniejszymi stylami, ze swingiem na przykład, charakteryzował się dużą swobodą interpretacyjną, improwizacją, bogatą rytmiką, skokowo rozwijaną melodią i przyspieszeniem frazy. I właśnie bebop dał początek jazzowi nowoczesnemu. A my dzisiaj będziemy mówić i słuchać hard bopu. Jest to rodzaj odpowiedzi na bebop i na cool jazz. A cool jazz to był z kolei styl, który powstał na zachodnim wybrzeżu Stanów. Zwany był albo cool, albo West Coast jazz. I z czasem cool jazz poszedł tą samą drogą co swing. Zyskał wielką popularność wśród nowego pokolenia białej młodzieży po obu stronach Atlantyku. A scenę cool jazzu opanowali biali muzycy tacy jak Chet Baker, Stan Getz czy Jerry Mulligan. I znowu na muzyce stworzonej przez kolorowych i dla kolorowych pasożytowała, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, grupa białych jazzmenów, którzy ze względu na europejskie wykształcenie muzyczne i dzięki silnemu poparciu przez przemysł fonograficzny oderwali nowy styl od jego pierwotnych korzeni. Nie trzeba było długo czekać, czytamy w tejże historii Magiczny Świat Jazzu, na odpowiedź, która w dodatku przybrała charakter walki na rzecz równouprawnienia i zniesienia dyskryminacji rasowej. Bowiem hard bop, czyli twardy bop, nadawał afroamerykańskiej muzyce ideologiczny kontekst buntu przeciwko marginalizacji ciemnoskórych muzyków oraz przywłaszczaniu sobie dla własnych korzyści znaków rozpoznawczych właściwych tej muzyce. Niebawem Miles Davis wyparł się cool jazzu, którego był jednym ze współtwórców, a dołączyła do niego cała plejada czarnych muzyków pracujących nad nowym sposobem rozumienia tej muzyki. Za punkt zwrotny w powstaniu hard bopu uważa się koncert nagrany wieczorem 21 lutego 1954 roku w nowojorskim klubie Birdland. Na tej sesji wystąpiła formacja Jazz Messengers Arta Blackie wraz z pianistą Horace'em Silverem jako dyrektorem muzycznym. Grana tego wieczoru muzyka, rejestrowana jednocześnie na żywo, od razu została uznana za oficjalną sukcesorkę bebopu, wyraźnie odcinającą się od cool jazzu. Cool jazzu granego przez białych muzyków, przypominam, na zachodnim wybrzeżu Stanów. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju hard bopu było nagranie przez Milesa Davisa tematu Walking. W tej pracy solo wykonane przez Davisa wykracza poza granice bebopu, takiego jakim był do tej pory, i wkracza do królestwa najczystszej ekspresji bluesa. A teraz posłuchamy najbardziej charakterystycznych przykładów tego hard bopu w nagraniach fantastycznych zupełnie postaci, takich jak Sonny Rollins, Art Blackie, Horace Silver, Clifford Brown, ale rozpoczniemy od Jimmy Rania. Spośród jego nagrań mamy tutaj utwór Signal,

którym po wspaniałym początku wykonanym na saksofonie tenorowym i perkusji słuchamy fantastycznego solo właśnie Jimmy Rania na gitarze elektrycznej. Należy docenić czystość i precyzję wykonania oraz łatwość, z jaką przychodzi mu szybkie frazowanie na saksofonie.

To był Jimmy Rani i jego kompozycja Signal. W dyskografii Sonny Rollinsa mamy utwór Dick, pochodzący z pierwszej płyty, na której wystąpił on razem z Milesem Davisem. Davis szukał do tego utworu saksofonisty, który brzmiałby jak John Coltrane, z którym później nagrał mistrzowskie dzieło jazzowe Kind of Blue. Lecz spotkał muzyka o wyjątkowej osobowości. Chociaż poziom nie dorównuje utworom nagranym z Coltrane'em, saksofon tenorowy Sonny Rollinsa mocno zwraca na siebie uwagę. Jest to nagranie z 1951 roku i jest to jedno z pierwszych, gdzie zauważa się już brzmienie hard bopu.

To był Son Rollins i kompozycja Milesa Davisa, Dick. Spośród dzieł Arta Blakey zdecydowaliśmy się kilka słów powiedzieć o Moanin. Temat ten po raz pierwszy nagrany z Jazz Messengers w 1958 roku, zaraz po publikacji stał się utworem znamiennym dla hard bopu. Przede wszystkim ze względu na intensywne solówki perkusyjne Arta Blakey oraz wyszukaną subtelność całego albumu łączącego brzmienie gospel i bluesa. A prezentowany fragment to nagranie na żywo tego samego tematu zrealizowane w Baba's Jazz Restaurant na Florydzie w 1980 roku. Utwór pomimo słabszej jakości charakterystycznej dla nagrań na żywo tworzy jednak magiczną atmosferę

0: To sztandarowy utwór hard bopu Moanin Timonsa i Hendrixa w wykonaniu Arta Blechi i Jazz Messengers.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i historii jazzu dziś hard bop i najwybitniejsi przedstawiciele. Przed nami absolutnie gigantyczna postać pianisty Horace'a Silvera. Posłuchamy dwóch utworów, Wire Do, ze względu na wyborne partie na trąbce, którymi popisuje się nie kto inny jak Miles Davis, oraz Safari, jedno z pierwszych, a może nawet pierwsze nagranie Horace'a Silvera z Jeanem Ramiem na banjo i Artem Blechim na perkusji. Rytmika zapowiada już brzmienie, które będzie charakteryzować jego późniejsze prace z Jazz Messengers.

To były dwa utwory Davisa Wildu i Silvera Safari. A my naprawdę słuchaliśmy Horace'a Silvera grającego na fortepianie, Milesa Davisa na trąbce, Arta Blackie na instrumentach perkusyjnych. Nasza dzisiejsza prezentacja hard bopu zbliża się do końca. Mam teraz dla Państwa po prezentacji Sonny Rollinsa, a także Horace'a Silvera, mam teraz dla Państwa postać Clifforda Browna. Posłuchamy dwóch jego kompozycji. Pierw będzie to utwór zatytułowany Joy Spring, a następnie posłuchamy utworu The Hound. Joy Spring to jeden z najbardziej znanych utworów tego znakomitego muzyka. Możemy w nim docenić otwarte i mocne brzmienie jego trąbki i tak samo dziać się będzie w jego kompozycji drugi The Hound, temacie wykorzystywanym później przez licznych artystów, m.in. przez Dizzy Gillespiego i Oscara Petersona. W nagraniach

W obu utworów uczestniczył znakomity perkusista Max Roach, który był członkiem najsłynniejszego kwintetu jazzowego lat 50. Obie kompozycje tego muzyka, Clifforda Browna, należą dzisiaj do standardów. Zawierają wiele z koncepcji harmonii kompozycyjnej charakterystycznych dla nowoczesnego jazzu.

To był Clifford Brown i jego zespół i jego muzyka. Słuchaliśmy dzisiejszego odcinka magicznego świata jazzu poświęconego hardbopowi, brzmieniu pewnej epoki, a chodzi konkretnie o lata 50. ubiegłego stulecia. Może pożegnajmy się kompozycją Wyntona Marsalisa Gypsy, a grać będzie Art Blakey, ta słynna postać, znakomity perkusista, słynna postać, symbol, sztandar Jazz Messengers. A ja już dziękuję Państwu za uwagę wraz z Joanną Włoczewską, która audycję dzisiaj nam zrealizowała, a za uwagę dziękuję, Adam Rozlach.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Kardynał Stefan Wyszyński. Promemoria. W 70. rocznicę przygotowań do ślubów jasnogórskich. Warto zanotować przygody świąteczne moich sióstr, które postanowiły dotrzeć na Wielkanoc do Komańczy. Naprzód otrzymałem wiadomość, że ksiądz dr

Padacz, mój kapelan, nie otrzymał pozwolenia na przyjazd. W czwartek, 29 marca, miały przyjechać obie moje siostry, Stanisława i Janina. W rzeczywistości przyjechała sama Stanisława. Janina dotąd nie otrzymała przepustki, chociaż prawdziwie obie razem starały się w jednym urzędzie powiatowym.

0: Dano jej przepustkę na ostatni moment, gdy odwołała się do przewodniczącego PRN. Przyjął ją wiceprzewodniczący i wyraził zdziwienie, że Janina jest siostrą prymasa, a nadto stwierdził, że nic nie wiedział o jej staraniach. Wreszcie papier wydano. Urzędniczki nikt nie zauważył. Dopiero w Komańczy dopatrzono się, że dokument jest nie w porządku. Komendant przysłał rano żołnierzy i domagał się, by siostra natychmiast wyjechała z Komańczy. Nic nie pomogły żadne tłumaczenia. Musiała stawić się na dworcu i to na oczach 12 żołnierzy, którzy przyszli po całą rodzinę. Wsiadła w pociąg i przedwcześnie opuściła biurokratyczną Komańczę. Prócz współczucia nic więcej nie można było uczynić. Postulaty episkopatu zgłoszone we wrześniu 1953 roku na wezwanie rządu nie zostały uwzględnione. Należy je na nowo przypomnieć. W oparciu o współczesne nawoływanie do praworządności można pokusić się o zrewidowanie sprawy usuniętych biskupów Adamskiego, Baziaka, Kaczmarka i mojego sufragana. Nie chciałbym wracać do Warszawy wtedy, gdy inni biskupi pozostaną poza swoimi diecezjami. Mógłbym wrócić ostatni, nigdy pierwszy. Gdyby się okazało, że mój powrót byłby niemożliwy, należałoby sprawić, by przynajmniej biskup Baraniak mógł wrócić do Gniezna. Rozmowę należy zakończyć wręczeniem promemoria na piśmie. Fragmenty promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego w 70. rocznicę przygotowań do ślubów jasnogórskich czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
1: a wśród nich
2: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
1: Wiki Gabor,
2: Halina Mlynkowa, Warius Manx i Kasia Stankiewicz.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 27 czerwca. Radom.
2: Transmisja koncertu w TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
1: Zapraszamy. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nawet ponad 40 stopni mogą pokazać w tym tygodniu termometry na zachodzie Polski. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W stan gotowości postawiono straż pożarną i policję, które będą zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe i bezpieczeństwo nad wodą. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem ryzyka udarów i odwodnień, a służby medyczne są przygotowane na pomoc osobom starszym i dzieciom. Według IMGW napływ bardzo gorącego powietrza zacznie się już dziś. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może przekroczyć 43 stopnie. Najwyższe temperatury będą w niedzielę, wtedy fala upałów rozleje się na niemal cały kraj, a słupki rtęci w prawie każdym regionie przekroczą 30 stopni. Energetyka, konkurencyjność gospodarki, migracja i budżet Unii Europejskiej mają być głównymi tematami współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w najbliższym roku. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier deklarują, że chcą koncentrować się na sprawach, w których jest możliwe wypracowanie wspólnego stanowiska.
4: Premier Donald Tusk zwracał uwagę, że kraje regionu łączą podobne doświadczenia historyczne i podobne interesy gospodarcze.
5: Nie jest

0: jesteśmy naiwniakami, nie mamy ideologicznych iluzji, chcemy być radykalnie pragmatyczni, chcemy osiągać efekty bez jakichś górnolotnych wizji.
1: Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że podczas słowackiego przewodnictwa nie będzie tematów mogących wywoływać podziały między partnerami. Jesteśmy na tyle mądrzy, by poruszać tylko tematy, które nas łączą. Chcę obiecać, że prezydencja słowacka nie poruszy tematów, które nas dzielą. Przywódcy wskazywali m.in. na potrzeby obniżenia cen energii, ochronę Funduszu Spójności oraz wspólne działania wobec nielegalnej migracji. To właśnie te kwestie mają stać się osią współpracy Grupy Wyszehradzkiej po latach politycznych napięć. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
2: To nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Świrydenko przyjedzie w czwartek do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Rezygnacja z udziału ukraińskiego prezydenta jest związana z napięciem między Kijowem a Warszawą po tym, jak Wołodymir Zełenski zatwierdził nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów armii. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego.
3: Wołodymyr Zełenski w swoim wtorkowym wieczornym przemówieniu co prawda nie odniósł się do konfliktu z polityką historyczną w tle, ale potwierdził, że to premier Świrydenko pojedzie do Gdańska. Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przygotowali na spotkanie w Gdańsku konkretne i merytoryczne propozycje. Sama Julia Świrydenko przekazała, że oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, a przed delegacją stoi jasne zadanie osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą. Jak dodała, oczekuje podpisania szeregu ważnych umów. Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. Potrwa 2 dni. Mają w niej uczestniczyć także przedstawiciele władz szeregu państw oraz Unii Europejskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tak wynika z najnowszej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Przeanalizowano w nim prawie 600 różnych placówek edukacyjnych, publicznych, niepublicznych i zawodowych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek powiedział, że ranking jest przede wszystkim wskazówką dla przyszłych studentów, ale też dobrą informacją o kondycji polskich uczelni.
4: Jest tak naprawdę drogowskazem dla studentów, którzy na końcu będą wybierać te uczelnie, w których chcą dalej się kształcić. Ranking jest też bardzo ważny dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo podnosi jakość kształcenia, jeżeli chodzi o polskie uczelnie, zarówno te publiczne, niepubliczne, zawodowe czy akademickie.
2: Według rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Piotra Jedynaka, kluczem sukcesu każdej uczelni jest jej otwartość na współpracę.
5: Bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni.
2: Spośród uczelni niepublicznych najlepsza okazała się Akademia Leona Koźmińskiego, natomiast w przypadku szkół wyższych zawodowych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Środa będzie słoneczna z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy 40 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu.

0: Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: A na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
2: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam Państwa na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych o poranku. A zaczynamy od planowanego dużego uproszczenia, ułatwienia dla rolników. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego rolnicy będą składać raz w roku elektronicznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie jak dotychczas w formie papierowej do Urzędu Gminy dwa razy w roku. Tak przewidują założenia projektu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego od paliwa rolniczego. Wysoce zjadliwa grypa ptaków nieco wyhamowała. W ostatnich tygodniach sytuacja związana z wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce nieco się uspokoiła. Mamy takie lepsze dane, bo liczba nowych ognisk wyraźnie spadła. No jednak oczywiście służby weterynaryjne oraz producenci drobiu nadal muszą zachować tą czujność. Choroba wciąż stanowi poważne zagrożenie dla ferm, ponieważ wirus łatwo rozprzestrzenia się w środowisku i może powodować duże straty ekonomiczne. Od początku tego roku Główny Inspektorat Weterynarii w Polsce wykrył 143 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Stop klatkom, teraz dość czekania, wasza zwłoka, ich cierpienie. Między innymi pod takimi hasłami protestowali wczoraj obrońcy zwierząt. Protest odbył się pod polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, ponieważ to ona zwleka od lat z realizacją obietnic o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Na miejscu był Tomasz Matusiak.
3: Dość czekania, stop klatkom teraz, dość czekania, stop klatkom teraz.
4: Małgorzata Szatkowska, prezeska Fundacji Compassion i World Farming Polska, członkini Komitetu Obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowej. Mija dzisiaj 5 lat od momentu, kiedy Komisja Europejska przychyliła się pozytywnie do tej naszej inicjatywy i stwierdziła, że przedstawi przepisy zakazujące hodowli klatkowej w całej Unii Europejskiej. No do dzisiaj się to nie wydarzyło niestety.
5: Aleksandra Kołeczek, koordynatorka do spraw dobrostanu zwierząt hodowlanych Fundacja Viva. Chcemy zakończyć epokę klatkową w Unii Europejskiej. Zbieraliśmy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. W całej Unii Europejskiej podpisało się ponad 1 000 000 osób. Jest to bardzo ważna sprawa dla wielu z nas. Plan jest taki oficjalnie, że do 2027 roku Komisja Europejska zaproponuje jakieś realne zmiany w przepisach, ale jest rok 2026 i nie mamy żadnych konkretów. Dlatego jesteśmy tutaj pod siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Agata Więcis, menadżerka kampanii Compassion in World Farming Polska. Wciąż czekamy. Po 5 latach nie wydarzyło się zupełnie nic. Jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć Komisji, że zwierzęta i obywatele czekają na koniec epoki klatkowej. Dzisiaj rozpoczynamy serię protestów, która będzie we wszystkich największych miastach Europy. Przed nami protesty w Paryżu, w Brukseli, w Sztokholmie, w Rzymie, jeszcze w wielu innych miastach. Będą przez cały miesiąc. Protestujemy do skutku, dopóki wszystkie klatki nie będą puste.
7: Marta Korzeniak, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. My jako Otwarte Klatki skupialiśmy się przede wszystkim na kurach hodowanych w klatkach przez ostatnie 10 lat. To było taki główny nasz fokus i tutaj faktycznie bardzo dużo udało się już w samej Polsce zrobić, bo z niemal 90% kur trzymanych w klatkach. Obecnie ten odsetek spadł do nieco ponad 60%. Także dalej jest to ponad 30 milionów kur, które spędzają swoje życie w klatce, natomiast ta zmiana postępuje. Teraz spodziewamy się takiej zmiany na poziomie całej Unii Europejskiej, ponieważ mamy już kraje w Unii Europejskiej, które taki zakaz wprowadziły. Polska tak naprawdę zawyża tą średnią, jak chodzi o odsetek kur trzymanych w klatkach, więc ta decyzja Unii Europejskiej naprawdę wpłynęłaby na życie milionów zwierząt.
2: No i jeszcze przed rozpoczęciem protestu koalicja Koniec Epoki Klatkowej złożyła na ręce urzędników przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce petycję w sprawie całkowitego zakazu hodowli klatkowej w Europie. I jeszcze na koniec o strajkach rolniczych dwa słowa powiem, bo odwołanie do sądu od decyzji o rozwiązaniu protestu zapowiadają zachodniopomorscy rolnicy. Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia swoimi traktorami zablokowali oni drogę S3 w Zachodniopomorskim, ale protest zakończyła decyzja burmistrza Gryfina. Ona wskazywała, że blokada trasy zagraża bezpieczeństwu. Dziś do sądu ma trafić wniosek o uchylenie tej decyzji. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro o tej samej porze, a ja wracam tu za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pora wstawać, pora otworzyć no przynajmniej jedno oko i nie należy już wyłączać budzika, jeżeli zaczął dzwonić, bo to znak, że to już jest ten moment. Dzień dobry z Jedynką, 22 139 2202 to oczywiście numer naszego telefonu. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś środa, 24 dzień czerwca. Imieniny: Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz. Dzień przytulania także. To chyba dobre wskazanie. Nie wiem, czy o 5.16 należy się stosować do tego dnia, czy też do tego wskazania, ale już potem, w czasie dnia, warto o tym dniu, a właściwie o tym święcie, no to może za wiele powiedziane, ale warto o tym czymś związanym z przytulaniem pamiętać. No to jeszcze przysłowia na dziś. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba za paską napędzi go z nieba. Gdy Jan z deszczem przybywa, to

słota bywa także i we żniwa. Nie wiem, jak będzie z tą słotą i nie wiem, jak będzie z tym deszczem, bo patrząc na prognozy pogody, to chyba w najbliższych dniach tego deszczu za bardzo nie popada. No to jeszcze w takim razie o tym, jak dziś operuje słońce. Wschód słońca 4:15, czyli mniej więcej godzinę temu. Zachód o 21:01. No i to jest niestety smutna wiadomość. Długość dnia 16:45. Dlaczego smutna? Bo wczoraj ten dzień trwał o całą jedną długą minutę więcej. Trochę szkoda, zaczyna nam ubywać.

0: 20 minut po godzinie 5. Aha, mundial trwa, Kolumbia, Kongo 0-0. Niektóre drużyny zdążyły się już pożegnać z mistrzostwami. Żegnamy je bardzo, bardzo czule. Czekamy na kolejne mecze i na tych, którzy grać będą dalej. W przypadku kilku faworytów zdarzyły się małe potknięcia. Myślę na przykład o Anglikach. No, wymęczony remis 0-0 chyba chluby im za bardzo nie przynosi. Jeżeli chodzi o mecz Panama-Chorwacja, to Panamczycy, którzy właśnie pożegnali się z mundialem, no długo stawiali opór Chorwacji, która przecież miała być jednym z faworytów tych rozgrywek. No, natomiast Portugalia z może niezbyt silnym przeciwnikiem znów pokazała, że jednak grać potrafi i Ronaldo nie zapomniał, jak strzela się bramki. 5-0, bez względu na to, z kim taki wynik się uzyskuje. To musi robić wrażenie. Wrażenie robi również to, co będzie się działo w pogodzie. Przypomnę, w najbliższych dniach prawie 40 stopni ciepła. Będą takie miejsca, gdzie być może ta magiczna liczba zostanie nawet przekroczona i tam powyżej 40 stopni. To głównie weekend, czyli sobota, niedziela. Bardzo jestem ciekaw, jak będziemy znosić takie temperatury. Choć z drugiej strony być może trzeba się przyzwyczajać przed letnimi, wakacyjnymi wyjazdami. A jak pogoda wygląda teraz o godzinie 5:21 w różnych zakątkach Polski? To oczywiście też sprawdzamy. 22 139 22 02, a właściwie nie tyle my sprawdzamy, co sprawdzają słuchacze jedynki.
1: Dzień dobry, raport pogodowy spod Krakowski Liszek, kierunek zajezdnia autobusowa, 15 stopni na plusie, praktycznie bezchmurne niebo.

0: na wschodzie taki tak zwany marynarski świt. Jak to mówił pan Edak, to wczoraj dnia zaczyna powoli ubywać. A to takie pesymistyczne, ale trzymajmy się tego, że jest cieplutko, będzie jeszcze cieplej. Lato przed nami, wakacje, urlopy. Miłego dnia dla wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy, oczywiście również pozdrawiam, natomiast bez przesady z tym pesymizmem. No, na razie dzień trwa jeszcze 16 godzin i 45 minut, czyli można tak w zaokrągleniu powiedzieć prawie 17. Nie jest źle. No, martwić to my się zaczniemy tak naprawdę na poważnie dopiero jesienią.

0: 29 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. To kłaniamy się na wszelki wypadek jeszcze raz. Być może ktoś do nas dołączył, być może komuś dopiero przed chwilą zadzwonił budzik i otworzyło się lewe albo prawe oko, żeby zorientować się, jak wygląda rzeczywistość wokół nas i za naszymi oknami. Jeżeli chodzi o rzeczywistość za naszymi oknami, to oczywiście pytamy szczególnie mocno, tym bardziej, że te zapowiadane zmiany w pogodzie, ta pogoda, która nadchodzi, rzeczywiście może namieszać. 22 139 22 02. Co słuchać w pogodzie? My pytamy, jest odpowiedź.
1: Witam serdecznie, Paweł z Chełma. A dzisiaj w Chełmie 14 stopni, pewnie dlatego, że niebo bezchmurne. A dzisiaj ani jednej chmurki na niebie nie ma. Słoneczko już operuje, ptaszki śpiewają. Zapowiada się piękny dzień. Trzeba jechać do pracy. Obiecałem, że pozdrowię Rafała z Lublina. Tak więc pozdrawiam serdecznie.
0: To pozdrawiamy w takim razie i my, Rafała z Lublina. Jakiś taki smutny był ten głos mówiący o tym, że trzeba jechać do pracy. Znaczy niby optymistycznie, a jednak jakoś tak w głębi można było znaleźć taką drugą barwę, już mniej optymistyczną, bardziej chyba taką pod tytułem no niestety znów do tej roboty. Tym bardziej, że 5.30 to jakimś takiej euforii chyba za bardzo nie sprzyja. Choć być może się mylę. Przede mną dopiero pierwsza filiżanka kawy, być może po kawie te nastroje też się radykalnie zmieniają. I myślę sobie jeszcze o jeszcze jednej rzeczy, bo pogoda bez wątpienia dziś powinna być ładna, słoneczna. Na razie 14, 15, 16 stopni w zależności od tego, z jakiego miasta państwo dzwonią. I zastanawiam się, że czy to będzie dobry dzień do przytulania się, bo dziś dzień przytulania, przypominam o tym, no i zastanawiam się, z kim na przykład państwo mieliby ochotę się dziś przytulić, albo z kim państwo będą się dziś przytulać, oczywiście spełniając ten obowiązek związany z dniem przytulania. To na takie wskazania, na takie odpowiedzi oczywiście też czekamy. 22 139 22 02.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 25 minut godzina 6 to jest Dzień Dobry z Jedynką. To ja jeszcze raz powtórzę numer naszego telefonu 22 139 2202. Dziś dzień przytulania. Z kim państwo mają ochotę się przytulić albo z kim będą się przytulać, o ile oczywiście mają zamiar spełnić ten obowiązek związany z dniem przytulania. Przepraszam, nie, no wycofuję się z tych słów. Jaki obowiązek? To przecież powinna być absolutnie czysta przyjemność. Tego oczywiście wszystkim dziś w dniu przytulania jak najbardziej życzę. No i z wielką uwagą spoglądamy również na to, co dzieje się na niebie. W różnych miejscach Polski, to też warto zaznaczyć, kilka takich raportów pogodowych już za nami. No to w takim razie posłuchajmy kolejnego.
2: Witam kochaną Jedynkę, pana redaktora Krzysztofa Piaski, Wielkopolska, Waldemar. Otóż u nas jest tylko 9 stopni, także dość chłodnawo, rześko. Wspaniale, no ale oczekujemy, przygotowujemy się wszyscy na wielkie temperatury. U nas w sklepie przygotowujemy już agregaty, żeby w razie wyłączenia prądu przy takiej temperaturze, żeby wszystko mieliśmy przygotowane. Chłodnie przeglądamy, żeby to wszystko zagrało. Kochani, dzisiaj Jana, 24 zawsze mojej rodzice mówili, nie będzie się prędzej kąpał jak po 24

0: Janie Chrzcicielu. Nigdzie nie pojedziesz na żadne jezioro.
1: Taki zwyczaj, o takim zwyczaju chyba też kiedyś słyszałem, mam wrażenie, ale dobrze, że pan to przypomniał, że pan o nim przypomniał. Tym bardziej, że wczoraj w Jedynce w porannym programie rozmawialiśmy między innymi właśnie o tym, co dzieje się nad polskimi wodami. I proszę państwa, przypominam, od początku czerwca 20 utonięć. No, takich rekordów bić nie chcemy. 22 139 22 02. Budzimy się z Jedynką. Dzień dobry z Jedynką trwa. My czekamy na kolejne telefony, kolejne raporty. No i oczywiście kolejne głosy dotyczące przytulania.

0: Za 16 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką 22 139 22 02. Mówimy cały czas o pogodzie. Oczywiście ja pytam o to, jak wygląda w tej chwili pogoda w różnych zakątkach Polski. Ten raport pogodowy tworzą oczywiście słuchacze jedynki. Do tych raportów będziemy za chwilę powracać. No i zapowiadamy to, co za kilka dni stanie się w Polsce z pogodą ponad 40 stopni. Coś takiego w tej chwili przeżywają Francuzi. Wczoraj zanotowano we Francji najwyższe temperatury od rozpoczęcia pomiarów, czyli od roku 1947. Chodzi o średni wskaźnik temperatur dla kraju. Rekordowy, szczególnie rekordowy był zachód Francji. Tam od 40 do ponad 42 stopni Celsjusza. 1800 szkół zamkniętych, w 8000 szkół zmieniono godziny lekcji. 58 francuskich departamentów, jeżeli tak można powiedzieć, świeci się na czerwono. No i coś podobnego już od weekendu czeka również nas. Warto się przygotować, warto przemyśleć podróże, warto przemyśleć plany na weekend, żeby się po prostu niepotrzebnie nie narażać. Ale są też dobre wiadomości. Tą dobrą wiadomością na pewno jest fakt, iż dziś mamy Dzień Przytulania.
1: No, dzień dobry, panie redaktorze. No oczywiście, że z małżonką będę się przytulać. Ale mój piesek chyba wiedział o tym już przed godziną piątą. Bo przyszedł i przytulał się jak nigdy, także jednak zwierzaki, mówi się, że wiedzą więcej. Także pozdrawiam wszystkich przytulających się.
0: Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o zwierzaki, przynajmniej mówię o swoich, to tam dzień przytulania trwa non-stop przez 365 dni w roku. 22 139 22 02. Z kim będziemy się dziś przytulać? Z kim mieliby państwo ochotę się dziś przytulić, skoro dziś dzień przytulania?

0: Za 11 minut godzina 6. To jest Dzień Dobry z Jedynką na antenie. No tu oczywiście niespodzianki nie będzie. Na antenie Jedynki oczywiście. 22 139 22 02. Po pierwsze raport pogodowy. Na te raporty pogodowe cały czas czekamy. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju. Jak zmienia się pogoda. Na razie nie jest źle. 14-15 stopni. Nawet jeden ze słuchaczy mówił, że u niego na termometrze na razie zaledwie 9 stopni. Ale bez wątpienia dziś w południe, po południu będzie tych stopni o wiele więcej, a w kolejnych dniach no to dopiero zacznie nam tej temperatury przybywać. Czekamy w takim razie na Państwa telefony, czekamy również na komentarze dotyczące Dnia Przytulania, ale to nie wszystko, o czym chcemy rozmawiać. Zastanawiam się, czy mają Państwo podobne obserwacje po wizytach w sklepach, kiedy na przykład sięgamy po jakiś produkt i bardzo, bardzo często okazuje się, że opakowanie jest otwarte. Więc sięgamy po drugie, okazuje się, że drugie opakowanie jest również otwarte albo naruszone. No i tak można z trzecim, czwartym i tak dalej. I tak dalej. Okazuje się, że to nie jest tylko kwestia naszego dyskomfortu jako klientów, ale jest to również dosyć poważny problem dla sklepów. I o tym dziś też będziemy rozmawiać.
1: No są rozdarte po prostu i często są pootwierane albo są puste w środku.
2: Teraz już się nauczyłam i sprawdzam wszystko, czy jest dobrze zamknięte. Jak najbardziej. Korzystają ludzie ze wszystkiego i nie kupują po prostu.
0: Korzystają i nie kupują. No jest problem. To o tym problemie więcej powiemy po godzinie 6.00.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
2: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. Jak zwykle o tej porze wzmożony ruch obserwujemy na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Uwaga na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem w pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym. Trwa remont nawierzchni i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I także tam już obserwujemy dosyć spore właśnie spowolnienia o poranku. Remontowana jest także droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Jezdnia jest tam zwężona na odcinku mniej więcej 8-kilometrowym, a prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę. Wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. A ruch wzmaga się chociażby w pobliżu Wadowic na drodze krajowej nr 28, a także w pobliżu Wieliczki na krajowej 94. I jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj autostrada jest zatłoczona, na razie nie bardzo poważnie, ale jednak na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna.
4: Na zegarach godzina 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Gdańska konferencja o odbudowie Ukrainy bez współgospodarza Wołodymyra Zełenskiego. Polski premier przekonuje, że nie jest rozczarowany.
6: Traktuje to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
4: Paczka z niebezpieczną substancją i ewakuacja na komendzie policji w Iławie. Ranny został jeden policjant. Zagrożenie jest już zażegnane.
5: Stanęły wszystkie pociągi w całym kraju. Niemiecka kolej stopniowo przywraca ruch po nocnej gigantycznej awarii.
4: Konferencja na temat odbudowy Ukrainy bez współgospodarza spotkania.
5: Do Gdańska nie przyjedzie bowiem prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów poinformował, że ich delegacji będzie przewodziła premier Julia Swyrydenko.
4: Nie jestem rozczarowany, tak decyzję ukraińskich władz komentuje premier Donald Tusk.
6: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swyrydenko. Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. I traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
5: Napięcia między Kijowem a Warszawą to efekt nadania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA i reakcji polskiego prezydenta na ten gest.
4: Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
5: Ukraiński przywódca popełnił błąd, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że błędem jest także nieobecność w Gdańsku.
7: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję.
4: Konferencja w Gdańsku rozpocznie się jutro i potrwa 2 dni.
5: A dziś poprzedzi ją sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy.
4: Ewakuacja komendy policji w Iławie zakończona, a zagrożenie zażegnane.
5: A wszystko przez podejrzaną paczkę, która wieczorem trafiła na komisariat.
4: Przyniosła ją kobieta, która, jak twierdziła, żadnej przesyłki ze sklepu.

0: sklepu internetowego nie zamawiała, wyjaśnia Anna Sznarkowska z Iławskiej Policji.
1: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz. Oczywiście na miejsce została wezwana karetka pogotowia, aby udzielić funkcjonariuszowi pierwszej pomocy.
2: Wezwana została też jednostka chemiczna Straży Pożarnej oraz pirotechnicy. Eksperci zapewnili, że budynek nie został skażony i zagrożenia już nie ma.
0: Policja nie wyjaśnia na razie, jaka substancja znajdowała się w przesyłce.
2: Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w województwie świętokrzyskim.
0: W piątek 49-latek zabił teścia i próbował zamordować teściową. Po zbrodni uciekł i ukrywał się. Wpadł w poniedziałek niedaleko swojego domu.
2: Odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, informuje Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie.
0: A mężczyźnie, który w przeszłości był policjantem, grozi dożywocie. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 49-latka.
4: To są aktualności jedynki.
2: Niemieckie pociągi stopniowo wracają na trasy. Przed północą gigantyczna awaria zatrzymała w całym kraju wszystkie składy.
0: Na stacjach przymusowy postój miały pociągi dalekobieżne, regionalne, a także kolej S-Bahn w Berlinie i Monachium.
2: Ten dwugodzinny paraliż spowodowała awaria systemu łączności radiowej, który zapewnia komunikację między załogami pociągów, a kierującymi ruchem kolejowym.
0: Prezes Deutsche Bahn zapewnia, że usterka została usunięta i trwa ustalanie jej przyczyn.
2: Choć pociągi już ruszyły, to do rana pasażerów czekają jeszcze spore opóźnienia i odwoływanie niektórych połączeń.
0: Europa zmaga się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. We Francji i Wielkiej Brytanii padły nienotowane w historii pomiarów rekordy.
2: Gorąco jest także w Belgii i w Niemczech, a także, co nie zdarza się często, w Szwecji.
0: Do Polski fala upałów dopiero się zbliża. W województwach lubuskim, dolnośląskim oraz na zachodnich obrzeżach Wielkopolski już dziś będzie 30 stopni, a w kolejnych dniach znacznie goręcej.
2: W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W stan gotowości postawiono Straż Pożarną i Policję, które mają zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe oraz bezpieczeństwo nad wodą.
0: Ale jeśli nad wodę, to tam, gdzie najpiękniej.
2: Internauci wskazali, gdzie w Polsce są najpiękniejsze plaże. Wygrała Ustka po 12 latach dominacji Świnoujścia.
0: Wynik głosowania magazynu Travelist i Polskiej Organizacji Turystycznej cieszy burmistrza Ustki Jacka Maliszewskiego.
5: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. A od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
2: Tytuł najpiękniejszej Insta plaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stegna.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Anglia bezbramkowo zremisowała w Bostonie z Ganą, a Chorwacja pokonała w Toronto Panamę 1-0 w meczach drugiej kolejki grupy L na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Anglia i Gana mają po 4 punkty, Chorwacja 3, a Panama 0. W grupie K w Houston Portugalia rozgromiła Uzbekistan 5-0. 2 gole strzelił Cristiano Ronaldo, który został pierwszym w historii zawodnikiem, który trafił do bramki rywali w 6 mundialach. Kilka minut temu zakończyło się spotkanie w Guadalajara. Że Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0. W drużynie z Afryki zagrał obrońca Widzewa Łódź, a wcześniej Legii Warszawa Steve Capuadi. Kolumbia ma 6 punktów i jest już pewna awansu do 1/16 finału. Portugalia 4 punkty, Demokratyczna Republika Konga 1 i Uzbekistan bez punktowej zdobyczy. Sędzia Szymon Marcinak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G. To w sobotę nad ranem czasu w Polsce. Nie milkną echa wyczynu Lionela Messiego. Argentyńczyk w wygranym przez obrońców tytułu meczu z Austrią strzelił 2 gole i ma 18 trafień na mundialach. O najlepszym strzelcu w historii mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki.
7: Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. To jest zawodnik typu Pele, Maradona.
6: tyle o mundialu. Teraz tenis. Trwają turnieje na trawie. W Eastbourn Katarzyna Peter odpadła w pierwszej rundzie debla. W Bad Homburgu w Niemczech Iga Świątek rozpocznie dziś zmaganie od drugiej rundy. Rywalką Polki będzie Amerykanka Emma Navarro. Trwają już kwalifikacje do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego Wimbledonu. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa.

0: Polka pokonała Szwajcarkę Susan Bandacci 6-1, 6-3. Odpadła Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu San 6-7, 5-7. W głównym turnieju na pewno wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska, a wśród mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ponownie o sporcie już za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda. Na termometrach o poranku od 8 do 10 stopni miejscami w centrum kraju i na Pomorzu do prawie 18 lokalnie na zachodzie. I to zachodnia Polska ma być dziś najcieplejsza, nawet do 30 stopni, choć to dopiero początek fali upałów, bo weekend rozgrzeje nas jeszcze bardziej. W centrum dziś około 26 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 23. Cały kraj skąpany w słońcu, wiatr ma być słaby i raczej ochłody dzisiaj nie zapewni.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat. Stan powietrza jak powtórka z wczoraj. Wszędzie jego jakość jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Starachowicach umiarkowana. Z energii elektrycznej najlepiej będzie dziś korzystać między 10 a 14. Po 20 natomiast zalecane będzie oszczędzanie prądu. Cała Polska wciąż objęta zagrożeniem pożarowym w lasach. Jest ono obecnie małe lub średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia, budzimy się, 22 139 2202 to oczywiście telefon do jedynki, do sygnałów dnia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś środa, 24 dzień czerwca, imieniny obchodzą Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz. Dzień przytulania. Warto pamiętać również o tej kwestii. No i w takim razie jeszcze spoglądamy na to, jak dziś pracuje, pracowało i pracować będzie słońce. Praca tak naprawdę na poważnie zaczęła się o 4:15. To jest wschód słońca, zachód 21:01. Długość dnia liczymy teraz bardzo, bardzo szybko w pamięci. Wychodzi nam 16 godzin 45 minut. No i tu niestety zaczyna się już robić mniej wesoło, bo gdy porównamy te dane z tym, co było wczoraj czy przedwczoraj, to okazuje się, że tego dnia zaczyna niestety nam ubywać. Na razie tak delikatnie, nieśmiało, raptem o minutę, więc nie ma powodu do niepokoju. Na razie. Jesienią będzie trochę gorzej. Dziś także kilka tematów, które chcemy Państwu przedstawić. Jednym z nich będzie kwestia opakowań. Tylko tyle, że opakowań bardzo często rozpakowanych.
2: No są rozdarte po prostu i często są pootwierane albo są puste w środku.
3: Teraz już się nauczyłam i sprawdzam wszystko, czy jest dobrze zamknięte. Jak najbardziej, korzystają ludzie ze wszystkiego i nie kupują po prostu.
0: Nieładnie, nieładnie będziemy o tym problemie dyskutować. Będzie również o pocztówkach, które, jak się okazuje, powracają do łask. No i to jest akurat chyba bardzo dobra informacja. Co jeszcze przed nami? Po godzinie 7:15 gościem jedynki będzie Marek Sawicki, poseł PSL-u. Po 8:15 z kolei profesor Roman Kuźniar. Tematy czysto polityczne. Będzie również o turnusach wakacyjnych. Powiemy o tym, co ciekawego wydarzyło się na Mundialu i na jakie mecze warto oczekiwać. No i pojawi się również Jacek Czarnecki, który opowie o tym, cóż ciekawego słychać w polityce. To wszystko przed nami w sygnałach dnia, czyli do godziny 9:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 20 minut po godzinie 6, przed nami wysokie temperatury. To się w bardzo ciekawy sposób składa również z faktem, iż w najbliższy piątek koniec roku szkolnego. No, a to oznacza początek wakacji. No i myślę sobie o takich wakacjach sprzed wielu, wielu lat, gdy wyjeżdżało się na obozy, wyjeżdżało się na kolonie, ba, nieważne gdzie tak naprawdę. Wystarczyło gdziekolwiek wyjechać, no i oczywiście z tego miejsca wszystkim w rodzinie, bliskim, znajomym wysyłało się piękne pocztówki. Czy to z nadmorza, czy z góry. Ale ten zwyczaj, ten obyczaj niestety zamarł. Wydawałoby się, że już nie powróci. No mamy teraz zupełnie inne formy komunikacji czy też kontaktu. A tu niespodziewanie, nieoczekiwanie okazuje się, że karty pocztowe tak jakby zaczęły wracać do łask. To element trendu snail mail. Piszemy listy i kartki do przyjaciół, często wyjątkowe, na kolorowej, eleganckiej papeterii, zdobione różnymi dekoracjami. Skąd wzięła się ta moda? No i na ile ta moda jest w stanie wygrać z SMS-ami? Tym tematem zajęła się Weronika Puszkar.
2: Zamiast wiadomości na komunikatorze, kartka pocztowa lub list do bliskiej osoby. Na tym polega tak zwana ślimacza poczta, trend, po który sięgają młodzi ludzie. W natłoku wiadomości w telefonie szukamy czegoś, co możemy w spokoju przeczytać i na co możemy w spokoju odpowiedzieć, mówi Krzysztof Kuźmicz z Akademii Leona Koźmińskiego.
3: Paradoksalnie, wysyłając kartkę pocztową, czy taki już klasyczny list, mamy tej przestrzeni do napisania sporo i nawet mogę powiedzieć, że częściej okazuje się, że jest jej więcej niż wysyłając wiadomość tekstową. Przecież tam często ograniczamy się do jednego zdania. Sporo takich elementów, różnego typu emotikonów uzupełniamy, a tutaj mamy możliwość jednak tych kilka zdań pełnych zredagować. I jeszcze jak ktoś dostanie taką kartkę, to mamy poczucie, że ten ktoś jednak włożył sporo wysiłku, bo jednak wybór kartki, zastanowienie się nad tym, cóż tam napiszemy w tych życzeniach, a później to udanie się do skrzynki pocztowej, nabycie znaczka, cały ten proces trwać będzie, zanim otrzymamy pocztówkę, choć sam jestem ciekawy, czy te usprawnienia teraz na poczcie i

0: w różnego typu usługach są lepsze niż w przeszłości, bo ja pamiętam, że zdarzało się kiedyś wysyłać właśnie takie pocztówki z wakacji i one docierały już w trakcie roku szkolnego albo część gdzieś tam się w ogóle gubiła w międzyczasie.
1: Ma to związek z trendem Creative Health, dodaje Monika Borycka z Trend Radar.
2: Dbanie o swój dobrostan poprzez różnego rodzaju danie upust swojej kreatywności albo kontakt ze sztuką w różnej formule. No i trochę tutaj te chociażby scrapbookingowe zabawy, kaligrafia, tworzenie trochę takiej formuły artystycznej z tej wymiany listów.
1: Poza tym ręczne pismo buduje poczucie autentyczności.
0: Koresponduje z tym światem cyfrowym, którego część pokolenia Z ma przesyt. I bo wracam do tego świata cyfrowego, pokazując go trochę w takiej opozycji, ale myślę, że to jest uzasadnione, dlatego że otrzymując właśnie list papierowy, będziemy mieli poczucie tego, że to jest autentyczne, że to nie zostało wykreowane przy użyciu sztucznej inteligencji, że tam za tym stał ten człowiek. Będzie to widać po jego stylu pisma. Kartka pocztowa też będzie miała no jednak charakterystyczną fakturę.
1: Kiedyś w różnych magazynach dla młodzieży była taka rubryka "Napisz do mnie".
2: Funkcjonujemy w takim paradygmacie pomiędzy, to znaczy jesteśmy jak nigdy dotąd połączeni wszyscy, ale jednocześnie odczuwamy dosyć mocne odłączenie od innych, bo często ta komunikacja w sieci, komunikacja właśnie zapośredniczona przez technologię jest bardzo płytka albo obciążona no, takim negatywnym zjawiskiem zakłamywania rzeczywistości. Ten powrót do takiej komunikacji przy pomocy starej technologii, no bo umówmy się, że pismo to jest również jakaś forma technologii, pomoże nam nawiązać taką bliższą, prawdziwą relację z drugim człowiekiem. Ja przypominam sobie, przez różnego rodzaju czasopisma dla właśnie dzieci i młodzieży można było nawiązać kontakt z jakąś osobą, na przykład na drugim krańcu Polski i właśnie wejść z nią w listowną wymianę. I wspominam z taką dużą nostalgią właśnie moje listowne koleżanki, których nigdy nie poznałam, ale o których wbrew pozorom wiedziałam bardzo dużo i wymiana i bliska relacja była dosyć istotnym elementem takiego dojrzewania.
3: No i myślę sobie, że taki list, czy też taką pocztówkę na pewno docenimy dużo bardziej niż krótki, zwięzły SMS pisany z szablonu. No to pytanie, kto ostatnio z wakacji wysyłał list albo kartę pocztową, albo kto taki list albo taką kartę pocztową ostatnio otrzymał? Bardzo jestem ciekaw, 22 139 22 02. No i cały czas krążąc wokół tych samych tematów, czekamy również na raporty pogodowe z całej Polski.

0: Prawie 28 minut po godzinie 6. Sygnały dnia trwają. W studiu jest już Justyna Golonko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy ostatnio wysłałaś jakąkolwiek kartę pocztową?
1: Co roku tak robię. Także tutaj to jest tak, że właściwie w każde wakacje.
0: No to chyba jesteś jedną z nielicznych osób, jakie znam.
1: No proszę, ale ja pochwalam, żeby nie było. Nie, no
0: bardzo wyjątkowa. Dobrze, ale nie o kartach pocztowych będziemy rozmawiać.
1: Nie będziemy o kartach, będziemy rozmawiać o pracy wakacyjnej teraz, bo dzisiaj o tym piszą portale, że ona jest coraz atrakcyjniejsza, bardziej atrakcyjna niż saksy za granicą. Kiedyś przychodziłam tutaj i mówiłam o tym, jaka liczba Polaków wyjeżdża za granicę, jak bardzo te saksy są popularne, a tu się okazuje, że są coraz mniej popularne, bo mamy po prostu wysokie zarobki, dość wysokie zarobki, względnie zarobki.
0: I już nam się na te truskawki nie chce jeździć.
1: Nie chce nam się wyjeżdżać, bo jak mówią eksperci, dlaczego my nie wyjeżdżamy? Bo musimy sobie odliczyć koszty życia za granicą, a przy obecnych stawkach oferowanych między innymi w budownictwie, praca w Polsce bywa bardziej opłacalna, czy także w rolnictwie chociażby, patrząc na to też, że musimy wyjechać, musimy za to zapłacić. I faktycznie te dane pokazują, że coraz atrakcyjniejsza jest ta praca. W tegorocznym zestawieniu przygotowanym przez Personal Service na pierwszym miejscu znalazł się kelner. I tutaj w efekcie najlepiej zarabiający pracownik gastronomii może osiągnąć nawet 150 zł netto za godzinę. 150 zł. Mówimy tu oczywiście o napiwkach i o miejscach bardzo popularnych już w turystyce.
0: Ale jeżeli podkręcimy obroty i rzeczywiście będziemy tak pracować 8-10 godzin dziennie, albo nawet więcej, to się może coś uzbierać.
1: Bardzo, bardzo może się uzbierać. Na drugim miejscu znalazł się pracownik budowlany. Tutaj mamy wynagrodzenie, sięga od 40 zł do 75 zł netto za godzinę. Bardzo poszukiwanie teraz. Opiekunki dla dzieci, także tutaj 63 zł netto za godzinę. Hostessy i pracownicy obsługi eventowej oraz koncertowej. Tutaj mamy stawki 57 zł netto. Ja maksymalnie podaję oczywiście. I kolejną grupą są instruktorzy sportów wodnych. Tu się uśmiechamy, bo tak fajnie sobie być takim instruktorem, którym wydaje nam się, że można sobie pasję połączyć z niezłym zarobkiem, na przykład na pływaniu na SUP-ie, który jest teraz tak popularny. 55 zł netto za godzinę dla osób poniżej 26 roku życia, a tak normalnie 50 zł netto za godzinę. Kiedy sobie będziemy przez godzinę właśnie pomagać i instruować osoby na SUP-ie na przykład.
0: No, szału nie ma, szczerze mówiąc, akurat w tym przypadku.
1: Myślałeś, że będzie więcej?
0: Tak,
1: No ale akurat tak, więcej niż średnia.
0: To praca sezonowa taka naprawdę wyjątkowa, ale da się przeżyć,
1: no,
0: bez wątpienia.
1: Pewnie się da, no i to jest przyjemna praca jednak.
0: Raczej
1: tak mi się wydaje, bo ja lubię wodne takie
0: 40
1: sporty.
0: Stopni to raczej nad wodą, zdecydowanie.
1: Albo
0: nawet
1: w wodzie tutaj.
0: Albo w wodzie, tym bardziej w wodzie. Justyna Golonko, bardzo, bardzo dziękuję. Na zegarach prawie 31 minut po godzinie 6. No a to oznacza oczywiście skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
2: To już pewne. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającą się jutro konferencję o odbudowie Ukrainy. Polski premier Donald Tusk odbiera to jako krok deeskalacji napięcia między Polską a Ukrainą.
3: Nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
2: Zakończyła się ewakuacja komendy policji w Iławie. Była konieczna wieczorem, po tym jak pojawiła się kobieta z paczką, którą dostała, ale której nie zamawiała.
4: Doszło do gwałtownego wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz.
2: Policja wyjaśnia kulisy tej sprawy. Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Schwytany po kilkudniowej obławie 49-latek odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej.
5: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
2: Byłemu policjantowi grozi dożywocie. Ruch pociągów w Niemczech stopniowo wraca do normy. W całym kraju późnym wieczorem na 2 godziny zatrzymane zostały wszystkie pociągi.
6: Firma kolejowa przekazała, że nie działa GSMR, system do rozmów między załogami kabinowymi Deutsche Bahn, a kierującymi ruchem kolejowym.
2: CR7 zapisał się w piłkarskiej historii.

jako pierwszy trafiał do siatki na 6 mundialach. W wygranym 5-0 meczu Portugalii z Uzbekistanem Cristiano Ronaldo trafił dwukrotnie. Zaskoczeniem bezbramkowy remis Anglii z Ganą. Są też dwa skromne zwycięstwa 1-0. Chorwacji z Panamą i Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: To spoglądamy, co dziś dziać się będzie w pogodzie. Polska będzie pod wpływem słabego wyżu, którego centrum przemieści się nad Niemcy i zachodnią Polskę. Z północnego zachodu napływać będzie bardzo ciepłe powietrze. Będzie słonecznie, temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 stopni w centrum do 30 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej, to już tradycyjnie nad samym morzem, tam około 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby na północy, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Za 27 minut godzina 7.
2: 24 czerwca, kalendarz jedynki.
3: Najpierw widziałam scenę, wiedziałam, co chcę powiedzieć, wiedziałam, co jest epilogiem przedstawienia i szukałam tego aktu drugiego, w którym uzasadniałbym i motywację całą przekazywał. I to był ten cały scenariusz.
2: W 2008 roku zmarł Józef Szajna. Reżyser, scenograf, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeden z największych polskich reżyserów teatralnych drugiej połowy XX wieku.
4: To szczególnie do was, młodzi Polacy i młodzi Ukraińcy, woła dziś to miejsce. Usłyszcie to wołanie. Poznawajcie naszą wspólną historię, poznawajcie siebie nawzajem. Uczcie się szacunku dla wolności, uczcie się patriotyzmu, w którym jest duma z własnej tożsamości, ale i życzliwość wobec sąsiadów, otwartość na inne narody.
2: W 2005 roku we Lwowie z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy dokonano ponownego otwarcia i poświęcenia cmentarza Orląt Lwowskim.
5: Ceny mięsa i jego przetworów wzrosną o 69%. O 30% wzrosną ceny drobiu. Uważamy za konieczne również ceny ryb i ich przetworów zmienić w podobnej jak mięso skali. Proponujemy również zwiększyć o ponad połowę ceny masła i wyższych gatunków serów tłustych.
2: W 1976 roku zapowiedziana przez premiera Piotra Jaroszewicza w transmitowanym na żywo przemówieniu podwyżka cen żywności wzbudziła protesty robotnicze znane jako Czerwiec 76.
6: Jako kurier wypełniał wzorowo tę misję, którą mu powierzono w 1942 roku i chciał co w ludzkiej mocy zrobić, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej anglosasów na to, co Niemcy w Polsce robią z Żydami, ale i z Polakami.
2: W 1914 roku urodził się Jan Karski, prawnik, dyplomata, historyk, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego. Świadek Holokaustu. Zmarł w roku 2000.
7: Ten artysta wielkich formatów malarstwa historycznego wszedł pod polskie strzechy, stał się wręcz takim kreatorem zbiorowej wyobraźni, wyobrażeń na temat polskich królów, hetmanów, wielkich wydarzeń, które przyniosły chwałę polskiemu orężu i polskiej kulturze.
2: W 1838 roku urodził się Jan Matejko, malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiograf. Mieszkał i pracował w Krakowie. Był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych oraz członkiem wielu akademii zagranicznych.
1: Za 24 minuty godzina 7. Ja przypominam o tym, iż cały czas czekamy na raporty pogodowe i czekamy również na wskazania, z kim dzisiaj mielibyśmy się ochotę przytulić, bo dziś dzień przytulania. To zaczniemy od pogody.
8: Witam, Waldek z Kamieńska. Troszeczkę jestem zawiedziony, bo mamy tylko plus 12 stopni. W centrum Polski mamy plus 12 stopni. Słońce powoli się budzi. Mam nadzieję, że to takie bałkańskie pogody, gdzie rano jest zimno, tak chłodno powiedzmy, bo 12 stopni to chłodno, a po południu już będzie ciepło.
1: 12 na razie, proszę się nie martwić, na pewno będzie cieplej, ja w kolejnych dniach to już lepiej nie mówić. 22 139 22 02.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 20 minut godzina siódma. Wcześniej już zapowiadaliśmy, mówiliśmy o tym, iż będzie o opakowaniach i problemie, jaki czasami pojawia się, gdy wchodzimy do sklepu, próbujemy coś sobie wyjąć, włożyć do koszyka i nagle okazuje się, że dany produkt, dane opakowanie jest już po prostu otwarte. To się dzieje. Klienci otwierają opakowania, odkręcają płyny do płukania, sprawdzają kosmetyki, ba, czasami nawet z tych kosmetyków przed dojściem do kasy po prostu korzystają. Dla jednych być może jest to zwykła ciekawość, sposób na sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku. Dla innych, tych kolejnych, to już jest bardziej kwestia braku higieny i chyba też braku szacunku dla pozostałych klientów, ale jest też stanowisko, czy też spojrzenie samego sklepu, dla którego to z kolei bardzo często jest to już łamanie pewnych zasad, by nie powiedzieć prawa. No to te wszystkie wątki postanowiła zebrać i przyjrzeć im się bardzo uważnie Izabela Kostyszyn.
2: Czy przed zakupem można samodzielnie otworzyć pudełko z produktem i sprawdzić jego zawartość? Wielu klientów uważa, że mają do tego prawo.
3: No są rozdarte po prostu i często są pootwierane albo są puste w środku.
4: Teraz już się nauczyłam i sprawdzam wszystko, czy jest dobrze zamknięte. Jak najbardziej. Korzystają ludzie ze wszystkiego i nie kupują po prostu.
2: Ale tak robić nie wolno. Dopóki konsument nie zapłaci za produkt, jest on własnością sklepu. Przypomina Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Prawo mówi jasno, że produkt przed zakupem należy właśnie do przedsiębiorcy i nie należy go rozpakowywać, nie należy zdejmować tej folii ochronnej. Dlatego właśnie wiele sklepów oferuje coś takiego, co możemy nazwać testem.

0: bestsellerem, jak w przypadku kosmetyków chociażby, albo produkt pokazowy. To właśnie ten produkt jest po to, aby konsument mógł sobie go dokładnie obejrzeć. Czasami nawet na prośbę oczywiście konsumenta sprzedawca powinien go uruchomić i pokazać konsumentowi, jak on działa, ale na własną rękę konsument zdecydowanie nie powinien produktu otwierać, ani go na miejscu w sklepie przetestowywać.
1: Choć takie sytuacje się zdarzają, handel nie traktuje ich jako masowego problemu, mówi Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.
2: Oczywiście takie sytuacje są, natomiast nie jest to z punktu widzenia sieci handlowych duży problem.
1: To jednak nie oznacza, że można bez konsekwencji odkręcać czy otwierać dowolne produkty. Dotyczy to także kosmetyków albo środków chemicznych.
3: Czy na przykład widuje pani w sklepach kosmetycznych, jak klientki korzystają z kosmetyków przed zakupem?
4: Tak, i to jest obrzydliwe. Obrzydza mnie to strasznie, bo ja tak nigdy nie robię, a często panie, w szczególności młode dziewczyny, tak robią. Otwierają kosmetyki, korzystają, potem odkładają i nie korzystają z testera. Także to jest niehigieniczne i obrzydliwe, jak dla mnie.
5: To takie notoryczne jest, malują sobie rzęsy, usta, wszystko, naprawdę. I to w każdym sklepie, to nie tylko w tym tu obok, tylko wszędzie tak jest.
3: Przed zakupem, tak?
5: Przed zakupem, oczywiście.
0: No właśnie, tutaj chciałbym zaznaczyć i przestrzegać konsumentów przed próbowaniem. To, co nie jest zamknięte hermetycznie i zalakowane higienicznie, nie oznacza, że możemy to przetestować, chociaż wiemy, że pokusa jest dosyć duża. Jeżeli chodzi o przetestowanie zapachu, czy chociażby jak dany produkt wygląda, myślę, że tutaj większych problemów nie ma. Zdecydowanie jednak przestrzegamy przed testowaniem tego produktu, ponieważ go jeszcze nie kupiliśmy, więc nie daje nam to prawa do korzystania z niego.
1: A co jeśli klient mimo wszystko otworzy opakowanie albo zacznie używać produktu? W skrajnym przypadku może się okazać, że będzie musiał za niego zapłacić.
0: I dlatego tutaj przestrzegamy konsumentów przed otwieraniem tego typu produktów, ponieważ sprzedawca może w takich sytuacji właśnie wymagać tego, abyśmy po prostu ten produkt kupili, mimo tego, że nie chcieliśmy go kupić, tylko i wyłącznie chcieliśmy go sprawdzić.
1: Dlatego zanim otworzymy pudełko, odkręcimy nakrętkę, czy wypróbujemy produkt ze sklepowej półki, warto pamiętać, że ciekawość może po prostu kosztować.
6: I bez wątpienia warto o tym pamiętać, warto również pamiętać, że do łask podobno powracają karty pocztowe. Czy tak jest?
7: Dzień dobry, z tej strony Ewelina. Ja nie zaprzestałem wysyłania kartek pocztowych i co roku z wakacji do najbliższych z rodziny oraz do znajomych zawsze wysyłam. I ja też czasami dostaję, natomiast ja zbieram też karty pocztowe. Mam ich mnóstwo, tych z dawnych lat jeszcze, takie, które dostawali rodzice, więc dla mnie to jest taka sentymentalna pamiątka i też wiem, że to zupełnie inaczej, kiedy ja te kartki wyślę i każdy się cieszy i mi potem dziękuje, że chociaż ode mnie coś tam dostają, bo wszyscy już zapomnieli, że pocztówki istnieją.

0: Za 12, za 11 minut godzina 7. Sygnały dnia trwają. W studiu Grzegorz Osiecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, z takim dosyć pokaźnym plikiem gazet.
1: No tak, bo dzisiaj jeszcze są tygodniki, dzienniki, no i są portale na bieżąco, więc naprawdę dzieje się dużo. Dzieje się głównie wokół dwóch tematów. Z jednej strony wokół konferencji ukraińskiej, to jest na czołówce na przykład Gazety Wyborczej. Konferencja o odbudowie Ukrainy, która jutro się zaczyna w Gdańsku, na której nie będzie prezydenta Zełenskiego, ale dzieje się także w zdrowiu. Duży artykuł w Polityce, Kasa Chorych, czyli patologii lekarskiego systemu płac, w Gazecie Polskiej, w tygodniku Szpital VIP dla ludzi władzy. Ale od wczoraj wieczorem głośny jest wywiad z lekarzem Emilem Jędrzejewskim na portalu Zero, bo to i w mediach społecznościowych, ale także na portalach widać silne echa, gdzie on wyszedł z dużo poważniejszymi zarzutami dotyczącymi Szpitala Południowego niż do tej pory słyszeliśmy z tekstów. I są pierwsze reakcje, bo jest na przykład reakcja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który zapowiada, że zwróci się do prokuratora generalnego, żeby całą sprawę zbadał. Tam między innymi było oskarżenie o to, że mieli umierać ludzie na SOR-ze, a także, że miało być badanie tomografem osoby, która już wcześniej zmarła, więc jakby kaliber zarzutów wzrósł. Ta sprawa nabiera rozpędu. Wczoraj widzieliśmy premiera jeszcze przed tym wywiadem, który odnosił się do bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia i do sytuacji ze Szpitalem Południowym, ale także do coraz liczniejszych przypadków ujawniania wysokich wynagrodzeń w różnych placówkach. No i który zapowiadał rozmowę z szefostwem NFZ-u i zapowiadał kolejne działania. Wiadomo, że nad tym pracuje Ministerstwo Zdrowia. Także to są takie dwa tematy, w których najbardziej się dzieje.
0: Jeżeli chodzi o ten temat związany ze zdrowiem, no, na ile to jest temat, który będzie nam towarzyszyć, twoim zdaniem oczywiście, będzie nam towarzyszyć już do wyborów parlamentarnych, bo można takie głosy usłyszeć?
1: No chyba tak będzie, dlatego że no, po pierwsze cały czas mamy, mimo tego, że pieniądze rosną i nakłady rosną na ochronę zdrowia, to cały czas mamy dużą dziurę. Po drugie, co chwila jakieś kwestie wybijają, jakby media są uczulone i takie przypadki będą nagłośniały. Niedawno mieliśmy senatora Lenca, teraz jest sprawa Szpitala Południowego, być może za pół roku będzie coś zupełnie innego, więc myślę, że to jest taka sprawa, która będzie wracała. Pytanie, czy będą na to jakieś recepty?
0: No to w takim razie to, jeżeli chodzi o prasę, jeżeli chodzi w ogóle o media, natomiast jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po godzinie 7.15, to co zapowiemy i kogo?
1: No Marka Sawickiego, posła PSL-u. Ludowcy mają własny pomysł na zdrowie, więc między innymi...
0: Oni mają wiele własnych pomysłów.
1: No na każdą sprawę starają się mieć własny pomysł, więc o to też zapytamy, ale o te bieżące, istotne rzeczy także.
0: Grzegorz Osiecki, jego gość o 7.15. Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem aktor Janusz Habior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
2: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej dwójce w Warszawie na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz. Na jezdni w kierunku Poznania doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i trasa S2 jest tam zwężona. Stąd właśnie ten bardzo poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Warszawa Lotnisko. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
2: Uważajcie na autostradzie A1, jadąc z Gdańska w kierunku Łodzi. Przed mostem Grudziądz rozpoczyna się strefa dosyć gęstej mgły i ona się ciągnie co najmniej do tego remontowanego odcinka koło Lisewa. Mgła okresami jest bardzo gęsta. Uważajcie, zachowajcie ostrożność, trzymajcie odstęp.
1: Poranne godziny szczytu już zaczęły się w województwie małopolskim. Zatłoczona jest autostrada A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka pod Krakowem od strony Myślenic, droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny oraz krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Przybywa samochodów także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej i Wadowic oraz na krajowej 75 niedaleko Brzeska. W województwie dolnośląskim także zdecydowanie wolniej jedzie się na wielu trasach, chociażby przed Wrocławiem od strony Oławy, Bielan Wrocławskich, a także Środy Śląskiej oraz spory ruch obserwujemy na A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic.
3: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. Nowe, alarmujące wątki afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o fałszowanie dokumentacji medycznej i zaniedbania, które miały kończyć się śmiercią pacjentów.
3: Przyjedzie premier zamiast prezydenta. Zmiana na czele delegacji Kijowa na gdańską konferencję o odbudowie Ukrainy. A w tle napięcie na linii Warszawa-Kijów.
4: Są ostrzeżenia synoptyków, strażaków i rządu.
5: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów.
4: Dziś początek, a kulminacja w weekend.
3: W sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Do zbadania kolejny alarmujący wątek.
4: Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się do prokuratora generalnego z prośbą o pilne zajęcie się zarzutami stawianymi przez byłego lekarza placówki, doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: Chirurg, który jako pierwszy alarmował o nadużyciach w szpitalu, wieczorem w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że na SOR-ze placówki dochodziło do zaniedbań, które w niektórych przypadkach mogły kończyć się śmiercią pacjentów.
4: Z relacji lekarza wynika też, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.
3: A prokuratura już bada wcześniejsze doniesienia dotyczące pracy SOR-u i koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
4: Młody lekarz miał tam zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych, a na oddziale priorytetowo mieli być traktowani politycy Koalicji Obywatelskiej.
3: To patologia, którą należy ukrócić, tak mówi premier, a nad rozwiązaniami pracuje już rząd.
4: Co w tej sprawie powinno się zmienić, sprawdzał Michał Makowski.
6: Premier Donald Tusk zapowiada zmiany dotyczące egzekwowania godzin pracy lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za wypłacanie wynagrodzeń medykom. W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia lekarz przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, czyli prawie 17 godzin na dobę codziennie. Szef rządu zapowiada poważną rozmowę z zarządem NFZ-u. Premier odniósł się też do sprawy wykorzystywania znajomości przez polityków, aby ominąć kolejkę w publicznej służbie zdrowia.
7: Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, zredukowały maksymalnie możliwość wchodzenia bez kolejki, upraszczając tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza.
6: Donald Tusk dodaje, że w temacie kontroli i rozliczania czasu pracy w ochronie zdrowia liczy na bardzo szybkie działanie. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Szefowa rządu Ukrainy Julia Sfirydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
4: Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski, choć jest współgospodarzem spotkania.
3: Premier Donald Tusk, komentując tę decyzję, uznał, że to obniży napięcie między Warszawą a Kijowem.
4: W rządzie krok Zełenskiego oceniany jest jako błąd. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

0: Pomimo tego, że sytuacja ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich była napięta, jest napięta nadal, to gdyby przyjechał pan prezydent Zełenski, na pewno znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia się z jego gestu związanego z nadaniem imienia UPA jednej z jednostek ukraińskich.
1: A to właśnie główny powód napięć między Kijowem a Warszawą.
2: W odpowiedzi na uhonorowanie żołnierzy, którzy stoją za masakrą ludności polskiej na Wołyniu, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku, a ten temat wróci w rozmowie z naszym gościem. O 7.15 będzie nim polityk Ludowców Marek Sawicki.
2: Nie proces, a mediacje. Tak w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zdecydował Sąd Okręgowy w Siedlcach.
1: Do napaści doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Sprawcy uciekli, polityk trafił do szpitala.
2: Na pierwszej rozprawie była Olga Kwaśniewska.
3: To obrońcy oskarżonych złożyli wniosek o skierowanie sprawy do mediatora. Podkreślili, że zarówno Rafał G., jak i Aleksander B. nie uciekają od odpowiedzialności i chcieliby zadośćuczynić szkody byłemu szefowi resortu zdrowia. Jego pełnomocnik potwierdził taką wolę również u Adama Niedzielskiego. W efekcie następne posiedzenie sądu wyznaczono na 30 września, a w międzyczasie odbędą się mediacje.
1: Aleksander B. i Rafał G. usłyszeli zarzuty pobicia i narażenia na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: To są aktualności jedynki.
2: Dziś 30-stopniowy upał tylko na zachodzie Polski. Jutro 30 na termometrach już w całym kraju. Miejscami w cieniu będą nawet 34 stopnie.
1: A to dopiero początek, ostrzegają synoptycy i ostrzega rząd, mówi jego rzecznik Adam Szłapka.
5: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tak, żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
2: Kulminacja upałów w najbliższy weekend. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni.
1: A my przypomnijmy tylko, że te dzisiejsze alerty IMGW w Polsce obowiązują w pasie od Legnicy i Bolesławca po Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Leszno.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Następny rekordzista na piłkarskich mistrzostwach świata. Cristiano Ronaldo poprowadził Portugalię do zwycięstwa nad Uzbekistanem 5-0 w grupie K i został pierwszym zawodnikiem, który strzelał gole na 6 mundialach. W innym meczu tej grupy Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. W grupie L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Chorwacja pokonała Panamę 1-0. Więcej o mundialu o 7:40. Dziś w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Trener Nikola Grbicz powołał na tę imprezę 18 zawodników, w tym większość gwiazd z Wilfredo Leonem na czele. Jak zwykle na wielu pozycjach trwa walka o miejsce w wąskim składzie. Mimo absencji odpoczywającego od kadry weterana Bartosza Kurka, to także będzie w gronie atakujących. Mówi o tym jeden z nich, Bartłomiej Bołądź.
7: Ostatnie lata już pokazują, że naprawdę mamy sporą rywalizację na każdej pozycji. Nieraz tak mówiłem, że spokojnie by można było zrobić 3-4 drużyny, które by jechały na czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata i by walczyły o medale, więc możemy się z tego cieszyć. Rywalizacja na pewno będzie i nikt nie jest teraz pewny gry w przysłowiowej pierwszej szóstce. Mam nadzieję, że coś tam uda się też pograć i pomóc chłopakom.
6: Dziś o 20:00 Polacy zagrają z Belgami, a na gliwickim turnieju rywalizować będą także z Turcją, Niemcami i Argentyną. Najlepszy koszykarz finału Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta z Legii Warszawa przenosi się do Hiszpanii. Podpisał 2-letni kontrakt z Gironą. 26-letni rozgrywający zdobył z Legią 2 z rzędu tytułu mistrza Polski. W zaległym spotkaniu 8:00 kolejki Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 51-39. Liderem pozostaje GKM Grudziądz. I jeszcze tenis. Trwają kwalifikacje do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego Wimbledonu. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa. Polka pokonała Szwajcarkę Susan Bandecci 6-1, 6-3. Odpadła Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu San 6-7, 5-7. W głównym turnieju singla pewne miejsce mają broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska, a wśród panów Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości CRN.

0: Pogoda.
1: Przed nami dzień w pełnym słońcu. Czeka nas także brak opadów, nie powinno być burz, a wiatr raczej zbyt słaby, by przynieść ochłodę. Na termometrach na Suwalszczyźnie 23 stopnie, w centrum około 26, najgoręcej na zachodzie do 30-31, a to dopiero początek fali upałów, kulminacja w weekend nawet z 40 na termometrach.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia 22 139 2202 to oczywiście nasz numer telefonu. Krzysztof Grzybowski. Dziś środa, 24 dzień czerwca. Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz. To są solenizanci. Dziś biegniemy z życzeniami, dzwonimy, wysyłamy SMS-y, albo być może idąc tropem tego, o czym wcześniej wspomnieliśmy, być może wysyłamy jakąś widokówkę, pocztówkę imieninową. Któż wie, to byłaby chyba całkiem miła niespodzianka. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba za paską napędzi go z nieba. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa, ale dziś chyba tego deszczu za bardzo obserwować nie będziemy. Wschód słońca godzina 4:15, zachód słońca 21:01, czyli 16 godzin i 45 minut, czyli o jedną minutę krócej niż wczoraj. Dnia nam już ubywa, ale patrząc na to, co dzieje się za oknami, chyba powodów do niepokoju czy też do smutku na razie nie mamy. 15 minut po godzinie 7, Grzegorz Osiecki, gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Radio Sygnałów Dnia, Marek Sawicki, poseł PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, a być może jak słyszeliśmy w serwisie, zwróci się do prokuratora generalnego w sprawie wyjaśnienia twierdzeń, które padły wczoraj w wywiadzie dla Kanału Zero, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. To jest dobry krok?
3: Zastanawiam się, dlaczego do prokuratora generalnego, nie do prokuratora rejonowego czy okręgowego, bo jest jakaś gradacja zgłoszenia przestępstw. No, jeśli pan prezydent korzysta ze ścieżki specjalnej i liczy na to, że sprawa zostanie lepiej poprowadzona, podejrzewam, że prokurator generalny skieruje to do prokuratury niższego szczebla. Natomiast to jest niestety oskarżenie, które... Tak jak sam oskarżający mówi, nie był świadkiem tych zdarzeń. Coś tam wie, coś przypuszcza. To jest tak mniej więcej jak z zabójstwem, jak to mówił Zbigniew Ziobro, jego ojca przez lekarza. I przez tego pana nikt już więcej życia nie straci. A mamy sytuację, w której cała machina państwa jest użyta do prywatnego procesu rodziny Zbigniewa Ziobry i do dziś nie jest zamknięta. Do
2: no tak,
3: się
2: ale,
3: toczy.
2: No tak, nawet jakby to są świeże wydarzenia, ten proces w kontekście śmierci ojca Zbigniewa Ziobro. Natomiast no wczoraj mieliśmy stwierdzenia o ukrywaniu błędów medycznych, o markowaniu dokumentacji, a nawet o przypadkach śmierci pacjentów na podstawie tych błędów lekarskich. I to są oskarżenia ze strony byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym.
3: Więc ten pan popełnił przestępstwo wtedy, kiedy powziął informację, że coś takiego miało miejsce i nie informował prokuratury, więc to jest także przestępca w mojej ocenie. W związku z tym pewnie sprawy będą rozwojowe.
2: Natomiast... Ale przepraszam, przestępca, nie sygnalista, no informuje jednak o tych nieprawidłowościach. Rok temu miał informować,
3: wysłał
2: na komunikatorze wiadomość do prezydenta Warszawy. Chociaż akurat tych szczegółów tam nie było, no ale mówił
3: ale
2: o poważnych błędach
3: bardzo.
2: I o...
3: To jest fachowiec, tak jak pan powiedział. To nie jest młody lekarz, to jest lekarz doświadczony. To jest także osoba, która no jednak podstawy prawa powinna znać.

0: I jeśli jest się świadkiem przestępstwa, to obowiązkiem każdego z nas, obywatelskim obowiązkiem, jest powiadomienie organów ścigania, a nie tylko organu nadzorującego, bo od czasu do czasu wiemy, że w kwestiach różnego rodzaju błędów urzędników czy instytucji organy nadzorujące bardziej bronią urzędników i instytucji niż obywatela. W związku z tym każdy z nas ma prawny obowiązek, jeśli poweźmie informację o przestępstwie, powiadomienia organów ścigania, właśnie prokuratury bądź policji.
1: No, okej, taki obowiązek ma, ale dopuszczając, że tego nie zrobił, no to rozumiem, że z jednej strony jest ta kwestia, o której pan mówi, ale z drugiej strony jest kwestia tych zarzutów, które on stawia w tej chwili, które w przestrzeni publicznej się pojawiły i które, jak rozumiem, na poważnie traktuje prezydent Warszawy.
0: No i dobrze, że ona poważnie traktuje, bo nie może ich zlekceważyć, bo one pojawiły się w przestrzeni publicznej, to raz, a dwa, jeśli pan Trzaskowski wiedział, a twierdzi, że nie wiedział, to też powinien wcześniej zawiadomić prokuraturę, a nie dopiero po wywiadzie w jednej ze stacji.
1: A jakie będą konsekwencje tej całej sprawy dla kwestii ochrony zdrowia czy dla działań koalicji? Otóż pana zdaniem powinny tu być wyciągnięte jeszcze jakieś konsekwencje personalne? Mamy wymieniony zarząd szpitala.
0: Panie redaktorze, konsekwencje personalne nic nie zmienią, bo tych wad, tych niedociągnięć w zakresie służby zdrowia jest zbyt dużo, bo jeśli lekarze biorą 3-4 placówki pod opiekę i tylko po to, żeby uzyskać kontrakt w NFZ-cie, pracując na B2B czy na własną działalność gospodarczą, biorą kontrakty ciągiem powiedzmy 96, a czasami i więcej godzin.
1: No rekordzista 17 godzin na dobę miał.
0: No, więc to jest ten dylemat, który wiąże się ze strukturą organizacyjną usług szpitalnictwa i systemem zatrudniania lekarzy. I jeśli nie przeprocedujemy ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Federacji Przedsiębiorców Polski, gdzie chcemy ustrukturyzować usługi medyczne. I wielu ekspertów i także lekarzy mówi, że organizacja szpitali nie powinna się odbywać na poziomie powiatu, tylko na poziomie regionu. Żebyśmy zracjonalizowali ilość oddziałów, tak żeby zracjonalizować ilość łóżek. No nie może być tak, że mamy 310 łóżek w szpitalu w Sokołowie Podlaskim, gdzie mieszkańców mamy poniżej już 50 tysięcy, gdzie tam by wystarczyło, podejrzewam, 100-110 łóżek. Więc Rada Powiatu boi się podjąć decyzję, bo się boi mieszkańców, ale boi się przede wszystkim personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, który w momencie, kiedy mówi się o konsolidacji, dyrektor konsolidację przygotował, ten personel już robi wycieczki do jednego posła, do drugiego posła i absolutnie nie można żadnych oddziałów połączyć, bo to zmniejsza liczbę godzin, zmniejsza liczbę kontraktów, etc.
1: No to na pewno jest jedną z wad, ale ja chciałem zapytać jeszcze inną kwestię, no bo przecież ktoś nadzoruje te szpitale, tam są dyrektorzy, to oni podpisują umowy, z których wynika, że mają osoby na stanie, które pracują kilkanaście godzin dziennie.
0: Panie redaktorze, dyrektor często w ogóle nie jest medykiem, nie ma nic wspólnego z leczeniem.
1: A to może powinien być?
0: On się na tym nie... Powinien być zastępca dyrektora, co najmniej właśnie lekarz-medyk. Ale dyrektor szpitala często staje przed takim oto dylematem. Czy zamknąć oddział, czy podpisać umowę z lekarzem, o którym wie, że już w sąsiednich dwóch powiatach także ma podpisane umowy. I tam ma stawkę 100 tysięcy za miesiąc, więc ten dyrektor proponuje jemu 120. Jeśli lekarz się dowie, że już tu ma załatwiony kontrakt 120, to w swoim macierzystym szpitalu mówi do dyrektora: słuchaj, dostałem 120, pewnie będę odchodził, daj 150. No i ten drugi daje 150 i to jest normalna rzecz, kiedy konkurują o lekarzy, o pielęgniarki, szpitale sąsiadujące ze sobą, to ten stan jest taki, jaki jest.
1: To do tej sprawy jeszcze wrócimy, ale ja chciałem w tej części antenowej zapytać pana marszałka o kwestię konferencji o odbudowie Ukrainy. Wiemy, że nie będzie tam prezydenta Zełenskiego. Czy to jest dobra decyzja prezydenta Ukrainy, czy nie?
0: Prezydent Ukrainy się pognębia coraz bardziej, bo sama decyzja o nadaniu temu oddziałowi specjalnemu wojska ukraińskiego nazwy bohaterów, pseudobohaterów UPA, można powiedzieć bandytów ukraińskich, była po prostu jego błędem. Ale to widać wyraźnie jakieś świadome działanie. Świadome działanie, bo zrobił to na kilka tygodni przed konferencją gdańską, którą razem z rządem polskim przygotowywał. W związku

0: tym ja tu nie patrzę na to jako na pomyłkę, tylko na pewien ciąg zdarzeń, gdzie chyba wzorem lat 1918-1920-1922 Ukraina poczuła troszkę swoją siłę i próbuje zrzucić ten bagaż współpracy z Polską, jakby się bojąc naszej dominacji w tej współpracy, i jednocześnie kieruje się bardziej w stronę Niemiec, być może w stronę Wielkiej Brytanii, ale odbudowa i pomoc Ukrainie bez względu na to, jak to się skończy, a tego typu zabawy pana prezydenta Zełenskiego dla Ukrainy mogą skończyć się tragicznie, tylko i wyłącznie ze względu na jego potrzeby wewnętrzne, polityczne, ukraińskie, po prostu jest niepokojące.
1: No dobrze, a to nie jest, a pana zdaniem, nie za wysoko zalicytował tutaj Karol Nawrocki, odbierając order?
0: Nie,
1: Białego?
0: Absolutnie nie, dlatego że sygnały o tym, jaka jest relacja i czego Polska oczekuje, były od dawna. Myślę, że właściwie zareagował także wicepremier Kosiniak-Kamysz, bo kiedy bezwarunkowo sprzęt Ukrainie wojskowy i pomoc materialną przekazywał rząd Mateusza Morawieckiego i pan minister Błaszczak, to Kosiniak-Kamysz, kiedy mamy jeszcze resztki migów porosyjskich, jasno powiedział: dajcie nam technologie dronowe, damy wam migi, które mamy do zbycia. I tak pewnie je skierujemy na żyletki, jeśli nie dostanie ich Ukraina, więc Ukrainie były one potrzebne. Dziś Ukraina dostała kredyt europejski, duży kredyt europejski po zmianie władzy na Węgrzech i prawdopodobnie kupi sobie szwedzkie Gripeny, więc być może nie będą jej potrzebne migi porosyjskie z Polski.
1: A to znaczy, że Polska jest coraz mniej potrzebna Ukrainie?
0: Tak się Ukrainie wydaje. Natomiast ciągle powtarzam, że kiedy kozacy współpracowali z Polską i Polska i Ukraina mieli swoją siłę i znaczenie w regionie. To było tak za pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy kozacy stawali po stronie przeciwko Polsce, najczęściej sprawę wygrywała Moskwa. I to, co robi Załęski, robi to rzeczywiście dla Moskwy.
1: To powiedział Marek Stawicki. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia pięć minut po godzinie siódmej. Program pierwszy Polskiego Radia. A ja jeszcze dodam, że Grzegorz Osiecki powróci po godzinie 8:15. Wtedy jego gościem będzie profesor Roman Kuźniar.

0: Na zegarach już prawie 7:30, już teraz na antenie jedynki skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Prezydent Warszawy zwróci się do prokuratora generalnego, by zbadał nowe doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Lekarz, który tam pracował, poinformował w mediach, że na SOR-ze dochodziło do fałszowania dokumentów i zaniedbań, które prowadziły nawet do śmierci pacjentów.
2: Ten pan popełnił przestępstwo wtedy, kiedy powziął informację, że coś takiego miało miejsce i nie informował prokuratury, więc to jest także przestępca w mojej ocenie.
1: Tak sprawę komentował w radiowej jedynce poseł PSL-u Marek Sawicki. Wołodymyr Załęski potwierdził, że nie przyjedzie do Gdańska na dwudniową konferencję o odbudowie Ukrainy. Dziękował przy tym wszystkim partnerom, którzy są z Ukrainą i przygotowali materiały na to spotkanie. Na tym spotkaniu Kijów będzie reprezentowała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Rząd kupi dla polskiej armii pierwsze samoloty do tankowania w powietrzu. Będą to Airbusy, a zakup będzie finansowany z unijnego programu SAFE. Naszym partnerem w zamówieniu ma być Hiszpania, o czym mówił goszczący w tym kraju wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zależy teraz tylko o liczbie tych samolotów. Dyskutujemy o możliwościach produkcji.
1: Decyzja ma zapaść w ciągu 2 tygodni. Lotnisko w Modlinie, niedaleko Warszawy, ma nowy terminal pasażerski. Ma 4 nowe bramki, strefę gastronomiczną i ponad 300 miejsc siedzących.
4: To jest totalna rewolucja. To jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
1: A pierwsi pasażerowie zostaną tu obsłużeni w przyszłym tygodniu. Anglia nie zdołała przebić się przez obronę Gany. Ten mundialowy pojedynek skończył się bezbramkowym remisem. Zataż 5 razy do siatki trafiali Portugalczycy, którzy rozbili Uzbekistan. Chorwacja do końca drżąco wynik pokonała Panamę 1-0, a Kolumbia też 1-0 pokonała Demokratyczną Republikę Konga. Zapraszam na pełne wydanie aktualności już o 8:00.

0: Pogoda.
1: A co słychać w pogodzie? Polska będzie dziś pod wpływem słabego wyżu, którego centrum przemieści się nad Niemcy i zachodnią Polskę. Z północnego zachodu napływać będzie bardzo ciepłe powietrze. Będzie też słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 stopni w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Najchłodniej tradycyjnie będzie nad samym morzem. Tam słupek rtęci będzie wskazywać około 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
3: Vicky Gabor,
2: Halina Mlynkowa.

0: Warius Manx i Kasia Stankiewicz.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 27 czerwca. Radom.
2: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 24 minuty, godzina 8.
1: Po pierwsze ekonomia.
0: Po pierwsze ekonomia, a po drugie to muszę powiedzieć, że w studiu jest Justyna Golonko.
2: Znowu?
0: Ponownie. Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będzie już tak bardzo wakacyjnie.
2: Będzie wakacyjnie, no bo ja wczoraj mówiłam o wyjazdach zagranicznych, a dzisiaj powiem o tym, jakie wyjazdy wakacyjne mamy w Polsce. Bo u nas w ostatnich latach, latem, branża turystyczna przede wszystkim stawia na 7-dniowe turnusy. Pewnie to zauważyłeś, że tak to działa. Jak chcemy sobie zarezerwować miejsce na wyjazd taki wakacyjny, to musimy zarezerwować tydzień. I generalnie brzmi to dobrze, jak mamy ten tydzień. Ale jak tego tygodnia nie mamy, a mamy 3-4 dni, to mamy ogromny problem, żeby wyjechać na takie wakacje i żeby mieć atrakcyjne miejsce. Bo tak naprawdę nie mamy w czym wybierać i to właśnie dotyczy tego szczytu sezonu letniego. No, branża w tym czasie dąży do maksymalizacji zysków. Nawet właściciele domków i apartamentów chcą 100% obłożenia. Boją się tak naprawdę ryzyka pustych dni pomiędzy rezerwacjami. Te stałe dni przyjazdów ułatwiają na przykład organizację sprzątania i wymiany pościeli w pokojach. Wiadomo, dla branży turystycznej takie turnusy są bardzo atrakcyjne, ale dla tych, tak jak powiedziałam, którzy nie mają takiej możliwości, to atrakcyjne nie jest. Zjawisko takie jest spowodowane po prostu czystą ekonomią. O tym mówią eksperci i o tym powiedziała nam Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
3: Hotelarzom bardziej opłaca

0: się sprzedaż taka szersza, to znaczy nie na jedną, dwie doby, ale oczywiście na pięć i więcej. Bardzo zróżnicowana jest oferta noclegowa, to nie muszą być oferty pięciogwiazdkowe, to oczywiście mogą być hotele niższej kategorii lub też pensjonaty, kempingi, kwatery agroturystyczne. Tych ofert jest naprawdę cała gama. W turystyce w Polsce pracuje około 1 000 000 osób, więc jest to bardzo potężna gałąź polskiej gospodarki, no i z pewnością potrafi się dostosować do potrzeb turystów.
1: No i jeśli chodzi o te turnusy, to jak pytaliśmy ekspertów, to się powoli zmienia, opornie, ale jednak rynek zdaje się zauważyć taką potrzebę krótszych pobytów w hotelach, ale nie tylko, bo jak powiedziałam, także po prostu w agroturystyce jest trudno wynająć to na kilka dni.
2: No bo myślę sobie, że jeżeli tak jest, jak mówisz, to być może paradoksalnie to jest też ciekawa nisza do wykorzystania.
1: Absolutnie tak i dlatego to się już zmienia, bo tak jak powiedziałam, branża zaczyna to zauważać, no i coraz więcej organizatorów turystyki odchodzi od takiego klasycznego 7-dniowego turnusu, dostosowując noclegi do potrzeb klientów. Taką tendencję widzi też Marzena Markowska z portalu waszaturystyka.pl.
3: Tour operatorzy uwzględniają potrzeby klientów, które się zmieniły w ciągu ostatnich lat. Polscy turyści niekoniecznie chcą już w sposób taki, powiedzmy, wahadłowy na jeden tydzień, ale oczekują większej elastyczności i te podmioty, które chcą się utrzymać na rynku, dostosowują się do tych potrzeb.
1: No i eksperci powiedzieli mi jedno, że warto się nie poddawać i śledzić te oferty na stronach internetowych, bo wiele obiektów, które wymagają właśnie takich rezerwacji tygodniowych z takim dużym wyprzedzeniem, tuż przed terminem zgadza się na takie krótsze pobyty, aby zapełnić te wolne miejsca. I miejmy nadzieję, że to się będzie także i w tym kierunku zmieniać, żeby każdy mógł w naszym kraju wypocząć.
2: To w takim razie o to apelujemy. Apelujemy o to, żeby rzeczywiście pamiętać też o tych, którzy nie mają tygodnia, dwóch czy trzech tygodni, tylko trochę mniej. To też mogą być całkiem dobrzy klienci, całkiem dobrzy.
1: Tak, absolutnie.
2: Dobrzy.
1: I coraz więcej takich jest.
2: Justyna Golonko, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A już za chwilę na antenie jedynki będziemy rozmawiać o futbolu.

0: Za 17 minut godzina 8 w naszym studiu Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Można powiedzieć, że to też prosta historia, tak jak śpiewała Kora. 6 mundiali na każdym gol i mamy kolejnego rekordzistę na mundialu.
0: Choć mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te ostatnie występy, to sprawa wcale taka prosta nie jest.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Nie wiem, czy słusznie odgadłem, ale chyba zacząłeś od Ronaldo i rzeczywiście
1: tak jest,
0: niebywałego
1: oczywiście.
0: Rekordu. Ale z jednej strony mamy kolejne dwie bramki, no i to, o czym wspomniałeś, czyli 6 mundiali z bramkami, rzecz niespotykana. Z drugiej nie brakuje jednak takich głosów krytycznych, że no, Ronaldo trochę jest taszczony przez swoich kolegów. Albo ciągnięty przez swoich kolegów.
1: No ale jednak te gole przeciwko Uzbekistanowi były rzeczywiście piękne. Choć rywal oczywiście nie ten z najwyższej półki. Ja czekam na następne mecze z trudniejszymi rywalami. Ale powracając do tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem polskiego czasu i dziś nad ranem. To była oczywiście grupa K. Zwycięstwo Portugalii nad Uzbekistanem. No a w drugim meczu tej grupy zwycięstwo Kolumbii nad Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia z awansem do następnej rundy. W Demokratycznej Republice Konga akcent ekstraklasowy, no ale więcej o tych meczach Tomek Kowalczyk. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry. Tak myślę, jeżeli mówicie panowie o Ronaldo, to rzeczywiście były takie głosy, że jest ciągnięty za uszy przez kolegów, ale po pierwszym meczu z Demokratyczną Republiką Konga, natomiast po meczu z Uzbekistanem jednak te głosy ustały, bo takie akcje, jakie zrobił i jakim błyskiem się popisał, no to jednak zasługuje na wielkie słowa uznania, bo oczywiście ten pierwszy gol znalazł się w takim swoim stylu w polu karnym rywali. No, jeżeli chodzi o drugą bramkę, no też naprawdę trzeba było tam dużo wysiłku włożyć, żeby do piłki dobiec i strzelić, żeby wpadła przy słupku, a później jeszcze próbowali z Bruno Fernandeszem rozegrać rzut wolny. Jakby to im wyszło, to mielibyśmy bramkę turnieju. Taki lob nad murem i wybiegający Ronaldo z pozycji strzelca na pozycję tego zawodnika, który wbiegł w pole karne. Więc naprawdę świetny występ, wysokie noty. Zobaczymy rzeczywiście, jak będzie sobie radził później z potencjalnie trudniejszymi rywalami. Ale za mecz z Uzbekistanem noty bardzo, bardzo wysokie. Portugalczycy to drużyna, która w ogóle wyglądała bardzo konkretnie w tym spotkaniu, która tutaj nie dała żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. Oczywiście rywal egzotyczny, ale świetnie się ustawili w tym momencie w grupie. Natomiast w jeszcze lepszej sytuacji jest Kolumbia, która wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. No i ten nasz ekstraklasowy akcent, czyli występ Steve'a Capuadiego, zakończył się tym, że troszkę nie upilnował na kwadrans przed końcem Munoza. Sytuacja nie była łatwa, ale Kolumbijczyk dał tym golem zwycięstwo i reprezentacja Kolumbii zapewniła sobie awans do dalszych gier. Myślę, że tutaj też nie ma wątpliwości, że Portugalia dołączy do tej ekipy. No, a zobaczymy, jak sobie będzie radziła Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem, czy tam wygra i zapewni sobie awans. No, znów zobaczyliśmy tego kibica, który stoi jak posąg Michael Cooka Boladinga, który udaje troszeczkę Lumumbuwe, czyli legendarnego premiera Konga i tak sobie cały mecz stoi bez ruchu. No, ja sobie nie wyobrażam, jak można by tak cały mecz stać.
1: W grupie L natomiast rozczarowanie w Bostonie. Harry Kane nie powiększył

0: swojego bramkowego dorobku, a w Toronto skromne zwycięstwo Chorwacji.
1: Tak jest. Rzeczywiście angielska prasa, która po pierwszym meczu piała z zachwytu, teraz jest krytyczna. The Sun zawsze jakieś ciekawe tytuły daje. No i tym razem określiła Anglię martwą naturą, że tam wszystko stało, nic się nie ruszało. Brak ruchu, brak finezji. Harry Kane mógł to spotkanie rozstrzygnąć na korzyść reprezentacji Anglii, bo stanął w znakomitej sytuacji. Jak on tego nie strzelił, jak przestrzelił piłkę z 7, może 8 metrów nad poprzeczką, to wie tylko on sam. Wściekły był Thomas Tuchel w trakcie całego meczu, bo nie był tam zadowolony z tych akcji. Natomiast zespół Gany też zaprezentował się z niezłej strony. A w drugim spotkaniu tej grupy Chorwacja wygrała z Panamą. Chorwacja przedłuża szansę na to, żeby zagrać dalej oczywiście w fazie pucharowej. 1-0 dla Chorwatów i mamy 48 spotkań już mundialu za nami. Jeżeli chodzi o liczbę meczów, to zbliżamy się do półmetka. Jeżeli chodzi o czas turnieju, no to do tego półmetka jeszcze trochę mamy.
0: Tomek Kowalczyk, bardzo dziękuję. Zmieniono wytyczne dotyczące reprezentacji Iranu, aby zapewnić jej dodatkowy czas, jakim dysponują inne drużyny biorące udział w mundialu. Stanie się tak przed piątkowym meczem Irańczyków przeciwko Egiptowi w Seattle. Spotkanie to poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak. O tym także, jak w Stanach Zjednoczonych przyjęto to historyczne osiągnięcie Cristiano Ronaldo, opowie Jan Pachlowski.
2: Zespół Iranu otrzyma teraz zgodę na przyjazd do Seattle na 2 dni przed meczem, co oznacza dodatkowy dzień w porównaniu z 24-godzinnym limitem czasu, jaki obowiązywał reprezentację podczas dwóch pierwszych spotkań. Mimo to, po zakończeniu meczu drużyna nadal będzie musiała udać się do swojej bazy w Tijuanie w Meksyku. Nie będzie miała dodatkowego dnia na odnowę biologiczną. Decyzja ta zapadła w momencie, gdy Irański Związek Piłkarski zapowiedział złożenie oficjalnej skargi do FIFA w związku z dotychczasowym traktowaniem drużyny, która na mistrzowskie mecze przyjeżdża do USA. Prezydentowi zależy przede wszystkim na tym, by uwaga skupiła się na wydarzeniach na boisku. Kluczowe jest przy tym zapewnienie bezpieczeństwa, nie tylko w okolicach stadionu, ale także w bazach pobytowych i miejscach treningów, czytamy w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa. Iran w spotkaniu z Egiptem będzie walczył o historyczny awans do rundy pucharowej. Portugalscy kibice zgromadzeni na stadionie w Houston po golach swojego idola Cristiano Ronaldo i zwycięstwie z Uzbekistanem 5-0 oszaleli z radości. Radości nie było również końca w wielu strefach kibica w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie brakowało Portugalczyków. Ronaldo jest w tej chwili nie tylko pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 różnych mistrzowskich turniejach, ale także najstarszym piłkarzem w dziejach mundialu, który w jednym meczu zdobył 2 gole. Ronaldo ma obecnie 41 lat. W okrzyku wróciłem skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył 2 bramki. Nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo. Pisał na gorąco zaraz po meczu nowojorski dziennik New York Times. Na koniec powiem Państwu o tym, co w związku z mundialem dzieje się w Miami. Skąd mówię te słowa? Kibice Szkocji i Brazylii zalali południową Florydę. Dzisiaj reprezentacje obu krajów zagrają w Miami w ostatnim meczu grupy C. Kibice obu reprezentacji opanowali południową Florydę, przynosząc lokalnym przedsiębiorstwom pokaźne zyski. A szkoccy fani zajęli okoliczne plaże, gdzie rozbrzmiewały okrzyki „Bez Szkocji nie ma imprezy”. Dla studia mundialowego z Miami, Jan Pachlowski.
0: No i dziś rozpocznie się ostatnia kolejka grupowej fazy. Pierwsze rozstrzygnięcia poznamy w grupie B o 21:00 Bośnia i Hercegowina kontra Katar oraz Szwajcaria kontra Kanada.
3: Po tym, co usłyszeliśmy, chyba powinienem odszczekać swoje słowa o Ronaldo, ale dobrze, poczekamy do kolejnego spotkania.
0: Tak jest.
3: I wtedy się przekonamy. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. To były informacje dotyczące mundialu. A już teraz po drugiej stronie stołu Grzegorz Osiecki, przed którym za 20 kilka minut kolejna rozmowa.
4: Tak, i nie Cristiano Ronaldo, ale...
3: Trochę szkoda.
4: Ale Roman Kuźniar.
3: To też dobrze.
4: Trochę inna branża, politolog, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.
3: Tematy, rozumiem, że te, które dominują.
4: No, przede wszystkim tematy zagraniczne, to znaczy konferencja odbudowy i pewnie taka duża geopolityka.
3: O 8:15.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej dwójce w Warszawie, na południowej obwodnicy, pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko a Opacz, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na kilometrze 464 zablokowany jest jeden pas.

strony Rzeszowa, a także na obwodnicy samego Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami, zwłaszcza w kierunku Balic. Podobnie jest na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na drogowej trasie średnicowej niedaleko Chorzowa i Katowic oraz na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Sporo problemów także na północy w województwie pomorskim, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdynia-Wielki Kack, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego. Podobnie na drodze krajowej nr 91. Tutaj trasa się korkuje pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i wzmożony ruch obserwujemy też na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem w obu kierunkach. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Zaniedbania, za które pacjenci płacili życiem. Nowe sygnały o pracy Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy kieruje sprawę do ministra sprawiedliwości.
0: Polska armia dostanie pierwsze latające cysterny. Rząd zapowiada kolejne zakupy w ramach programu SAFE razem z Hiszpanią.
1: Dziś 30, w weekend nawet 40 stopni. Do Polski wkracza kolejna fala upałów.
0: Prezydent Warszawy zwróci się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, by ten zbadał nowe doniesienia w sprawie Szpitala Południowego.
1: Lekarz, który tam pracował, poinformował w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze poza ujawnionymi wcześniej nieprawidłowościami dochodziło też do fałszowania dokumentów i zaniedbań, które mogły skutkować śmiercią pacjentów.
0: Sygnalista powinien sam złożyć doniesienie do prokuratury. Tak pojawienie się kolejnego alarmującego wątku w sprawie komentował w jedynce poseł PSL-u Marek Sawicki.
1: Dodał, że prezydent Warszawy musiał zareagować na aferę, choć powinien zrobić to wcześniej.
2: No i dobrze, że ona poważnie traktuje, bo nie może ich zlekceważyć, bo one pojawiły się w przestrzeni publicznej, to raz, a dwa, jeśli pan Trzaskowski wiedział, a twierdzi, że nie wiedział, to też powinien wcześniej zawiadomić prokuraturę, a nie dopiero po wywiadzie w jednej ze stacji.
0: A w rozmowie z chirurgiem ze Szpitala Południowego padło nazwisko Dawida Kacprzyka jako winnego zaniedbań na SOR-ze.
1: O młodym lekarzu jest głośno od dłuższego czasu po ujawnieniu jego zarobków. 29-latek mimo braku specjalizacji miał zarobić w szpitalu 1,5 miliona złotych.
0: Ponadto jako działacz Koalicji Obywatelskiej miał priorytetowo traktować partyjnych kolegów.
1: Oba wątki bada już prokuratura, a lekarz został usunięty z partyjnych struktur.
0: Nie będzie go w Gdańsku, ale jak twierdzi reprezentująca go szefowa rządu, gwarantuje konstruktywny dialog na temat odbudowy Ukrainy.
1: Wołodymyr Zełenski zabrał głos w sprawie swojej nieobecności w Polsce.
0: W wieczornym wystąpieniu przekazał, że przed konferencją rozmawiał z premier Julią Sfyrydenko.
1: Szczegółowo omówiliśmy zadania konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom. Każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe materiały na spotkanie w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanie właśnie premier Julia Sfyrydenko.
0: Konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się jutro i potrwa dwa dni.
1: To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich.
0: Jak na jej przebieg wpłynie nieobecność prezydenta Zełenskiego? Zapytamy naszego gościa. O 8.15 w jedynce rozmowa z profesorem Romanem Kuźniarem.
1: Polska armia dostanie pierwsze samoloty do tankowania w powietrzu. Kolejne zakupy w ramach unijnego programu SAFE zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: A to mają być Airbusy A330 MRTT. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że bez takich maszyn nie uda się w pełni wykorzystać potencjału naszych myśliwców.
1: Wspólne zamówienie złożymy z Hiszpanią, mówił wicepremier podczas wizyty w tym kraju.
3: Polska i Hiszpania będzie wspólnie dokonywać na pewno zakupów samolotów do tankowania i transportu. Zależy teraz tylko o liczbie tych samolotów, dyskutujemy o możliwościach produkcyjnych.
0: A w grę wchodzi zakup od 2 do 4 latających cystern. Decyzja w sprawie wspólnego zamówienia zapadnie w ciągu 2 tygodni, jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze.
1: A w stolicy Turcji gości Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Recep Erdoanem, między innymi o roli NATO i współpracy gospodarczej.
0: Ewakuacja komendy policji w Iławie zakończona. Mundurowi wrócili do pracy.

0: Wieczorem na posterunku doszło do groźnego incydentu. W siedzibie policji pojawiła się kobieta z paczką, którą dostała, a której nie zamawiała.
1: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz.
2: Funkcjonariusz trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Nie ma już także zagrożenia dla budynku. Patrol chemiczny zapewnił, że siedziba komendy w Iławie jest bezpieczna.
2: A policja nie ujawniła dotąd, jaka substancja znajdowała się w przesyłce.
3: To są aktualności jedynki.
0: Dziś na zachodzie Polski do 30 stopni, jutro do 34, a kulminacja fali upału w weekend, gdy na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni.
2: Synoptycy wydają nowe ostrzeżenia, a służby przygotowują się do działania.
0: W wielu miastach szykowane są kurtyny wodne, tak jak w Płocku.
4: Kurtyny wodne zostały już rozstawione w kilku lokalizacjach i jeżeli tylko pojawiają się upały, to oczywiście te kurtyny będą włączane, jeżeli jest temperatura w okolicach 30 stopni, także z pewnością na ten weekend zostaną uruchomione.
2: Zabójczy skwar nęka całą Europę, najgorzej jest na zachodzie i na południu, w Hiszpanii, Włoszech i Francji.
0: Zarządca francuskich elektrowni jądrowych wstrzymał pracę jednego z reaktorów, bo chłodząca go woda z pobliskiej rzeki jest tak ciepła, że do chłodzenia się nie nadaje.
5: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Za nami druga kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Rozegrano już 48 spotkań. Tegoroczny turniej przejdzie do historii z wielu powodów. Zastosowano m.in. sporo zmian w przepisach i organizacji meczów, na co zwraca uwagę 40-krotny reprezentant Polski Tomasz Iwan.
7: Trochę jestem tak zaskoczony niektórymi przepisami, zmianami, czerwona kartka za zakrywanie ust, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, przerwy na nawadnianie dla zawodników, które nagle odmieniają diametralnie to, co dzieje się na boisku, bo musimy sobie uzmysłowić, to jest dodatkowa przerwa, mamy praktycznie kwarty teraz, a nie już dwie połowy, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Co innego jest przez 45 minut non-stop być na boisku, ograniczona możliwość ingerencji trenera, nagle zawodnicy schodzą i często jest to już było w kilku przypadkach, że losy meczu w tym momencie się odmieniały, albo szala przewagi gry, obraz gry wyglądał zupełnie inaczej przed tą przerwą na nawadnianie i po.
6: Pierwsze rozstrzygnięcia grupowej fazy poznamy dziś wieczorem. W grupie B o 21:00 Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem, a Szwajcaria z Kanadą. Godzinę wcześniej w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Na zgrupowaniu w Spale był Jakub Kochanowski. Środkowy bloku nie znalazł się wśród powołanych na gliwickie zawody, natomiast tak mówi o odmładzaniu kadry.
8: Co rok albo co dwa lata odchodzi kilka osób, które były bardzo doświadczone i w tym samym momencie jest dowoływany ktoś, kto jest debiutantem i to się powtarza praktycznie z roku na rok i jest to już od bardzo dawna sposób budowania naszej reprezentacji, który zresztą przynosi bardzo dobre rezultaty. Starzy zawsze mają tą samą rolę, czyli pomóc trochę tym młodym, żeby się trochę okrzesać, a młodzi w momencie, w którym przestają już być traktowani jako świeżaki i debiutanci, zaczynają robić robotę na boisku i od zawsze tak było i mam nadzieję, że zawsze tak będzie.
6: Dziś o 20:00 mecz z Belgami, a ponownie o sporcie o 10:30.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości CRM.
10: Pogoda.
0: Przed nami bezchmurny dzień w pełnym słońcu, a zachodnia Polska będzie najcieplejsza nawet do 30-31 stopni, a to dopiero początek. Jutro do 34, w weekend nawet 40. A dziś na termometrach jeszcze 26 stopni w centrum, najchłodniej na północnym wschodzie 23. Wiatr ma być dziś słaby i raczej ochłody nie zapewni.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
10: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki 22 139 22 02. Jedno jest pewne, temperatury idą w górę, za oknem słońce i tak dziś powinno już pozostać. A dziś mamy środę, 24 dzień czerwca. Imieniny: Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz. No i do tego jeszcze dzień przytulania, o tym warto pamiętać. 8.14, 8.15 na zegarach, to już jest chyba taka godzina, taka pora, że o tym przytulaniu można naprawdę na serio pomyśleć, bo o 4 czy 5 rano to chyba jeszcze nie są te pory i te godziny. Przysłowia? No może jedno. Chrystiana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. I jeszcze oczywiście informacja dotycząca słońca, tego, które nam towarzyszy. Słońce wzeszło o godzinie 4.15, zajdzie o 21.01, 16 godzin 45 minut. Przez tyle trwać będzie dzień, czyli trwać będzie niestety o jedną minutę krócej niż wczoraj. Czyli teraz już odliczamy w drugą stronę, ale na razie to odliczanie nie będzie dla nas tak bolesne i nie będzie tak widoczne. Myślę, że te problemy z krótszym dniem zaczną się wtedy, kiedy będziemy już wracać z wakacji, czy też z naszych urlopowych wyjazdów. Na zegarach 8.15 i w takim razie zapraszam już Państwa na rozmowę. Grzegorz Osiecki i gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jedynki jest profesor Roman Kuźniar, politolog, Uniwersytet Warszawski, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Brak prezydenta Zełenskiego na konferencji odbudowy Ukrainy, to jest zaskoczenie, czy raczej spodziewana reakcja?
3: Spodziewana i jedyna możliwa w tej sytuacji. Uważam, że to jest bardzo dobre rozstrzygnięcie. Zgadzam się tu w zupełności z panem premierem, który mówi, że to ułatwi takie merytoryczne przeprowadzenie tej konferencji, dlatego że zdaje mi się dużo tej niedobrej, toksycznej atmosfery, która wytworzyła się w relacjach dwustronnych, także wokół osoby Zełenskiego, zasłużenie czy nie. Myślę, że to ułatwi przeprowadzenie tej konferencji. Jest bardzo rozsądna decyzja, którą ja właściwie oczekiwałem, dlatego że niezależnie od tego, że to ułatwi przeprowadzenie samej konferencji, koncentrację na tym, co jest jej przedmiotem, to także uniemożliwi tym wszystkim nacjonalistycznym siłom w Polsce, że tak powiem, robienie kocie muzyki wokół tej konferencji, robienie jakichś manifestacji czy czegoś takiego, ale przede wszystkim postawienie na meritum, a nie na otoczkę klimatyczną, historyczną.
2: No ale właśnie z drugiej strony, czy to nie jest jednak tak, że Zełenski, nie przyjeżdżając do Gdańska, przekłada ten spór, który dotyczył historii i dotyczy takiej kwestii symbolicznej, przekłada na sferę realną, no bo ta konferencja o odbudowie Ukrainy jest jak najbardziej realna.
3: Tak, jest realna i dlatego będzie premier Ukrainy bardzo dobrze, bardzo kompetentna osoba. Premier to jest dobry szczebel do rozmiany. Zawsze rządy są od czego? No od realizacji, od roboty. Podczas gdy prezydenci czasem, jak wiemy to i z polskiej tradycji obecnie, są od psucia relacji. W związku z tym bardzo dobrze, że ta decyzja w tej sytuacji dla mnie była bardzo oczywista. Dziwiłem się, że oczekiwano przyjazdu Zełenskiego w świetle tego, co po tej stronie się zdarzyło.
2: No tak, ale to rozumiem, że to może być też osłabione, odebrane jako osłabienie wagi tej konferencji, skoro współgospodarz prezydent
3: trzeba było się na coś zdecydować. W tej sytuacji, którą mieliśmy, już nie było optymalnego rozwiązania. Wydaje się, że optymalne rozwiązanie to właśnie takie. Dlatego, że Zełenski wyraźnie nie chciał swoją obecnością jakby przekierowywać zainteresowania na historyczne spory, klimaty, dąsy, kto komu i tak dalej, tylko chciał pozwolić uczestnikom konferencji koncentrować się na tym, co jest jej przedmiotem.
2: A może chciał pokazać, że skoro tak jest traktowany, no to po prostu nie przyjedzie i może to też jest jakby reakcja psychologiczna, a nie merytoryczna, jak pan profesor twierdzi.
3: Można tutaj różnie, ja już słuchałem takich interpretacji zachowania Zełenskiego, że po prostu włos się jeży, po prostu odlot, no po prostu kosmos. Myślę, że zachował się, to nie jest dla niego łatwa sytuacja. On ma świadomość tej sytuacji, on musiał to rozważać, tak powiem, wszystkie za i przeciw, to jest taki rzecz, nie podejmuje się. Prezydent

0: Nawrocki tak na pstryk wziął i pozbawił prezydenta Zeleńskiego orderu, co było głupią decyzją, dlatego że należało reagować symetrycznie, a nie histerycznie. Jeżeli było nadanie imienia jednej z jednostek wojskowych bohaterów, bo należało, że tak powiem, nazwać jednostkę wojskową Przemyślu imieniem wojewody ruskiego Jeremy Wiśniewieckiego, który wsławił się wbijaniem na pal powstańców chmielnickiego. Należało nazwać przejście w Hrebennym imieniem ministra Bronisława Pierackiego, który pacyfikował, jak wiadomo, ukraińskie wsie w czasach II Rzeczypospolitej, który został zabity przez ukraińskiego nacjonalistę. To byłaby odpowiedź symetryczna. Natomiast order Orła Białego otrzymuje nie tylko człowiek, ale naród za. I ten order został wręczony prezydentowi Zeleńskiemu również w uznaniu walczącego z rosyjską agresją narodu ukraińskiego. No trzeba było to wszystko jednak rozważyć, a nie po prostu sięgać od razu po kij bejsbolowy i łupc rozbijać szkło.
1: No tak, ale to zdaniem pana profesora dzisiaj jest tak, że ta sfera symboliczno-historyczna dominuje w tych relacjach?
0: No niestety, ktoś, komuś na to zależy. To wzmożenie nacjonalistyczne, które obserwujemy w Polsce u znacznej części klasy politycznej, ta antyukraińska, silnie antyukraińska retoryka, bardzo widoczna przecież, jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego od samego początku. Trzeba widzieć to w kontekście, to nie jest pojedynczy czyn. Prezydentowi, można powiedzieć, Nawrockiemu spadł z nieba ta decyzja Zeleńskiemu po to, żeby mógł, że tak powiem, podkręcić nastroje antyukraińskie, które u niego bardzo silnie były widoczne. No trzeba, że tak powiem, również widzieć to, co się dzieje po naszej stronie. Przecież to nie jest, dotyczy tylko Ukrainy. To dotyczy także Niemiec na przykład. Proszę spojrzeć, ta wyprawa tych kilku chuliganów z czym? Z krzyżem, prawda, do Berlina. Przecież to normalnie chuligaństwo, które miało na celu tak powiem, podkręcenie nastrojów nacjonalistycznych na różnych kierunkach. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz, która się dzieje w Polsce, panie redaktorze, szanowni państwo.
1: No dobrze, ale to jak pan tłumaczy w takim razie? No przecież Wołodymyr Zełenski nie musiał sobie zdawać sprawę z tego, że nadając taką nazwę jednostce Armii Ukraińskiej, bohaterów UPA, że doprowadzi do konfliktu, czy do co najmniej zadrażnień z Polską. I mimo to w to poszedł.
0: Tak, prawdopodobnie sobie zdało z tego sprawę. Był pod presją swoich kół wojskowych. Żołnierze ukraińscy, którzy na ostatnich nogach oddają krew za wolność, tych ich być motywowani na różny sposób. Podejrzewam, że to był element takiego motywu sięgania po jakieś takie resztki morale, wzmacniania tego morale narodu, wojska, które piąty rok jest w wojnie z potężnym przeciwnikiem. W związku z tym szukano jakichś, tak powiem, tego typu, że tak powiem, jakichś być może jeszcze środków dla wzmocnienia tego morale. Czy rozważał, że tak powiem, tak daleko idące konsekwencje negatywne dla stosunków polsko-ukraińskich? Być może zabrakło wyobraźni, ale czym innym jest błąd Zeleńskiego i ja od samego początku mówiłem, panie prezydencie, to jest błąd. A czym innym jest nierozumna reakcja po stronie polskiej, która bardzo dobrze przysłużyła się kręgom nacjonalistycznym, czy świetnie, że tak powiem, współgra z tymi nastrojami, które są w dużej części polskiej klasy politycznej, które są silnie nacjonalistyczne i silnie antyukraińskie.
1: No ale Pałac mówi, że ta reakcja była no, oczywiście ostra, natomiast nastąpiła i że w tej chwili nastąpi deeskalacja, no bo dalsze kroki nie są planowane.
0: To właśnie dlatego jest premier, a nie prezydent Zeleński, tylko premier Ukrainy. Także w tym sensie to jest dobra decyzja, wracając do wyjściowego...
1: Zdaniem pana profesora, co wyniknie z tego forum? Czy to forum, bo z rządu słyszymy takie no, jakby zapowiedzi na wysokim C, że tu będzie 200 umów podpisanych, bardzo dużo firm, duże zainteresowanie z całego świata. Czy faktycznie jakby konferencja i pokłosie będą istotne, czy jednak dopóki nie zakończy się wojna, czy nie będzie zawieszenia broni, to nie ma co mówić o odbudowie?
0: No to już nie pierwsza konferencja, któraś z kolei, prawda? W związku z tym, jeżeli już mamy tu bodaj czwarta konferencja, która mówi o odbudowie Ukrainy, w związku z tym to gdzieś jest w tle głowy. Ja rozumiem, że obóz Nawrockiego chciał tę konferencję wysadzić w powietrze, ponieważ gdyby się udała, to poszłoby jako sukces rządu. W związku z tym postanowiono, że tak powiem, zepsuć, bo to jest taka natura tego obozu, psuć wszystko, co rząd robi dobrego. No więc...
1: No to pana zdaniem to była intencja jakby odebrania orderu w zeszły piątek, a przed konferencją, a nie...
0: Zdecydowanie tak, dlatego, że jak mówią anglosasi, timing is everything. Timing is everything. Jeżeli jesteś dojrzałym politykiem, to trzeba być odpowiedzialnym, trzeba być przewidywalnym. Nie tylko po tamtej stronie, tylko po tej stronie.
1: No wiem, tylko patrz się tłumaczy, że nie mógł już czekać.
0: Bo nie mógł już czekać. Czekał trzy tygodnie przecież. Nic się nie działo. Co go przyspieszało? Nic go nie przyspieszało. Można było spokojnie poczekać. Można było poczekać do końca wojny. A jeżeli już to bardzo... Rację ma Zeleński. No dobrze. To dlaczego order dla... Jeżeli prezydent jest taki historyczny, dlaczego order biały u Schroedera? Dlaczego order biały u Mussoliniego? Aha, u Mussoliniego dlatego, że prezydent jest bliski tych, że tak powiem, poglądów,

0: reprezentował Mussolini. Dlaczego order biały dla kilku innych osób?
1: No odpowiedzi na Boga, no, z pałacu są takie, że zmarłym się nie odbiera.
0: Schroeder ma się bardzo dobrze. Zmarłym ma się dobrze. Ale że odbiera się, odbiera. To są kuglarskie odpowiedzi, to nie są poważne odpowiedzi.
1: Ale wracając do tych relacji, to jeżeli chodzi o urobek tej konferencji, czego pan się spodziewa?
0: Ale oczywiście, że ona ma duże szanse. Tak jak powiedziałem, dobrze, że przyjeżdża pani premier ukraińska. Mam nadzieję, że będzie dobra delegacja. Jeżeli, że tak powiem, z wyjątkiem tego, że nie będzie Zeleńskiego z oczywistych powodów, co ja bardzo dobrze rozumiem i co dobrze przyjmuje i premier Tusk, który robi wszystko, żeby te stosunki ratować, bardzo dobrze, trafnie to wczoraj skomentował. Trzeba to uznać. W związku z tym myślę, że jeżeli nie 220, to może 180. Niech będzie 160 umów wstępnie podpisanych. To już nie mało. Jak słyszę te wypowiedzi, że to ściema i tak dalej, tych środowisk takich nacjonalistycznych, antyrządowych, antyukraińskich, to po prostu to jest taki kosmos. Ile złej woli trzeba mieć, jaką ślepotą trzeba się wykazywać, żeby dezawuować tę konferencję, która jest bardzo starannie przez wielu ludzi przygotowana z całej Europy, z udziałem Komisji Europejskiej. Wiele polskich przedsiębiorstw przygotowuje się do tego i my Polacy, no po prostu strzelamy sobie w nogę, bo to nam najlepiej czy niektórym w Polsce wychodzi.
1: Powiedział profesor Roman Kuźniar. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Godzina 8:25.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A ja dodam jeszcze, że gościem Ekspresu Jedynki będzie Maciej Konieczny z Partii Razem.

0: 29 minut po godzinie 8. To jest jedynka. Sygnały dnia. Jeszcze przypomnę o numerze naszego telefonu 22 139 22 02. A już teraz na antenie jedynki skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Premier zamiast prezydenta. Kijów w reakcji na zaognione ostatnie relacje z Warszawą ogłosił, że to Julia Sfirydenko, a nie Wołodymyr Zełenski pojawi się w Gdańsku na konferencji o odbudowie Ukrainy. To dobre rozstrzygnięcie, mówił gość radiowej jedynki, politolog profesor Roman Kuźniar.
2: Zgadzam się tu w zupełności z panem premierem, który mówi, że to ułatwi takie merytoryczne przeprowadzenie tej konferencji.
1: Po 22 latach wyszedł z więzienia. Piotr Pytel, skazany za zabójstwo, do którego przyznał się ktoś inny, otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary.
3: Może łez i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrwuje do końca.
1: Mężczyzna czeka teraz na decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu. Wcześniej takie wnioski trzykrotnie odrzucał Andrzej Duda. Od dziś rośnie opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach. Ci, którzy z tego powodu stracili prawo jazdy i chcą je odzyskać, muszą zapłacić już nie 500, ale 2,5 tysiąca złotych. Wstrzymano ruch pociągów na pierwszej linii warszawskiego metra od Kabat do Politechniki. Powodem intruz.
4: Alarmy zapewniły obecność osoby postronnej w tunelu. Została ona ujęta przez policję.
1: Jeżdżą zastępcze autobusy i tramwaje. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Skromne zwycięstwa Chorwacji i Kolumbii na mundialu. Obie ekipy pokonały rywali, Panamę i Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Anglicy bezbramkowo zremisowali z Ganą, a Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: Dziś Polska będzie pod wpływem słabego wyżu, którego centrum przemieści się nad Niemcy i zachodnią Polskę. Z północnego zachodu napływać będzie bardzo ciepłe powietrze. Będzie też słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do 30 stopni na zachodzie. Najchłodniej tradycyjnie nad samym morzem, tam około 20 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: W lecie z radiem aktor Janusz Chabior i jego psy. Wśród nich kundelek uratowany z wojny w Ukrainie, a także opowieść o wilkach i ich niezwykłych obyczajach. Oraz nowy cykl Jedynki, czyli Marcin Wojciechowski opowiada historię jednej piosenki. A wszystkiemu towarzyszy Polka Dziadek. Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00.
6: Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Za 27 minut godzina 9:00, jedynka. Przypomnę numer telefonu. On cały czas działa i cały czas czeka na Państwa głosy. 22 139 2202. Dziś kilka wątków. Oczywiście raport pogodowy, choć myślę, że o tej godzinie to już chyba widać, czego możemy się spodziewać, albo inaczej. Nie tyle widać, co czuć, ale dziś dzień przytulania. No to może coś na ten temat w takim razie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 22 139 22 02. Pytaliśmy Państwa dziś także o kartki pocztowe. Kto jeszcze wysyła kartki z wakacji? Proszę bardzo, są odpowiedzi.
2: Dzień dobry, mówi Stanisław z Poznania. Jeżeli chodzi o wysyłanie kartek pocztowych, wysyłamy z żoną każdych wakacji. Naszym ostatnim osiągnięciem jest kartka z Nordkap, która szła 10 dni. Z najdalszych takich krajów to mamy Amerykę, gdzie kartka przyszła po 3 tygodniach.
1: No i proszę bardzo, i to są znaczne osiągi i znaczne wydarzenia, o których warto mówić, którymi się warto chwalić. I myślę sobie, że to jest naprawdę fajny pomysł, żeby powrócić do tej zapomnianej co nieco tradycji wysyłania kartek z wakacji. Proszę o tym pamiętać.

0: Za 19 minut godzina 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: A wspomniany Jacek Czarnecki jest już, w studiu. Dzień dobry. No i będzie oczywiście o najważniejszych wydarzeniach politycznych. Jedno z tych wydarzeń to bez wątpienia to, co się dzieje na linii Warszawa-Kijów. No i fakt, że prezydent Zełenski, to już wiemy na 100%, jednak do Gdańska na konferencję, która ma dotyczyć odbudowy Ukrainy, nie przyjedzie. Prezydent Trzaskowski składa kolejne doniesienia do prokuratury, w sprawie szpitala południowego w Warszawie. I to chyba drugi, cały czas niezmiennie najbardziej gorący temat.
2: Chyba tak, przynajmniej badania internetu tak wskazują, że internauci najwięcej uwagi poświęcają właśnie temu tematowi, czyli szpitalowi południowemu. Ale zacznijmy może od Ukrainy, bo to też jest ważna sprawa. Tam chodzi o miliardy euro, które są w grze, które będą w grze, gdy dojdzie wreszcie do odbudowy Ukrainy. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że na konferencję zamiast pana prezydenta Zełenskiego, którego, przypomnijmy, po pozbawieniu orderu Orło-Białego przez prezydenta Nawrockiego, on zapowiedział, że nie przyjedzie na tą konferencję. Zamiast prezydenta Zełenskiego przyjedzie pani premier i ministrowie rządu Ukrainy. To jest wysoki poziom delegacji, mówi Adam Szłapka, ale chyba rząd się z tego nie cieszy, no bo zaproszenia na tą konferencję...
0: Czyli taka trochę dobra mina.
2: No dobra mina do złej gry, no nie oszukujmy się, bo wiadomo jaki jest system, jaki w tej chwili panuje system na Ukrainie. Tam rządzi prezydent i to decyzje prezydenta są wiążące dla wszystkich, więc prezydent Zełenski byłby po prostu taką pieczęcią, najwyższą pieczęcią tej konferencji, a tej pieczęci zabrakło.
0: No i oficjalnie to on też był przecież współorganizatorem tej konferencji.
2: Razem z premierem Tuskiem podpisywali zaproszenia i zapraszali przywódców europejskich i światowych na tę konferencję, więc przykre, ale po tym jak prezydent Zełenski nazwał morderców ZUP-a bohaterami, a prezydent Nawrocki odebrał mu za to order Orła Białego, no to myślę, że sytuacja właśnie zaogniła się...
0: A to był dopiero początek.
2: Sytuacja się zaogniła do tego stopnia, że właśnie prezydent Zełenski najpierw przestał latać przez polskie lotnisko w Jasionce gdzieś za granicę, tylko teraz lata przez Mołdawię. No a zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Ja tylko powiem, dlaczego tak ważna jest ta konferencja. I mówił o tym premier Tusk, bo w interesie Polski jest, by po zakończeniu wojny uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, a w czasie tej konferencji o odbudowie Ukrainy gra idzie o setki miliardów dolarów czy euro, które wspólnota międzynarodowa przeznaczy na odbudowę Ukrainy po agresji rosyjskiej. Część z tych pieniędzy może przypaść polskim przedsiębiorcom, polskim firmom, które w tej odbudowie będą uczestniczyć.

0: jeśli będą.
1: Idziemy dalej w takim razie?
0: Idziemy dalej, szpitale, bo to jest, to jest gorąca sprawa.
1: Tu też właściwie można powiedzieć, że ta bomba, która wybuchła, wydawałoby się, że to będzie po prostu clue tego tematu, a tu dochodzą coraz to nowsze.
0: Dochodzą coraz to nowsze.
1: Wybuchają coraz to nowsze.
0: Ja muszę jedną rzecz sprostować, bo media, a przede wszystkim Kanał Zero, ale później za Kanałem Zero inne media podawały, że prezydent Zełenski, prezydent Trzaskowski wiedział o aferze w Szpitalu Południowym od pół roku. No więc sprawa wygląda tak. Lekarz, który zawiadomił Kanał Zero o całej aferze, wcześniej napisał do prezydenta Trzaskowskiego wiadomość na komunikatorze. No, niech rzuci we mnie kamieniem ten, kto wszystkie wiadomości, zwłaszcza od osób nieznanych, na swoim komunikatorze internetowym czytał.
1: No, przyznaję, że to jest poważny argument. W kontrze, że...
0: Znaczy, prezydent mógł nie wiedzieć o tym. Po prostu, no, to, że ktoś napisał coś na komunikatorze, to jeszcze nie jest zawiadomieniem. Zawiadomienie, ale zaraz o zawiadomieniu powiem później. Sprawa się robi poważna. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj wieczorem tenże chirurg, były już lekarz Szpitala Południowego, w Kanale Zero opowiadał o tym, że pacjenci umierali na SOR-ze zarządzanym przez 29-letniego młodego człowieka, lekarza milionera, jak dzisiaj o nim mówimy, umierali z braku opieki. Pracownicy medyczni markowali działania już po śmierci niektórych pacjentów. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Procedury były wykonywane w sposób wadliwy, mówi były lekarz. Były, bo stracił pracę w roku 2025. Szpital oskarża go o wpisywanie się na fikcyjne dyżury, dopisywanie się do zabiegów wykonywanych przez innych specjalistów. A po tych wczorajszych oskarżeniach prezydent Trzaskowski również wieczorem, bo ten wywiad był tam chyba po 20, prezydent Trzaskowski zapowiedział, że dziś złoży do prokuratora generalnego, czyli do Waldemara Żurka, pilny wniosek o przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. No bo śmierć na SOR-ze nawet jednego człowieka, to jest sprawa poważna, a ten lekarz mówi, tam ginęli ludzie.
1: No ale to mnie jeszcze co innego dziwi, być może nawet bardziej, no bo jeżeli ten lekarz był tego świadkiem i był tego świadom, to pytanie brzmi, dlaczego tę wiedzę zachowywał do tej pory dla siebie.
0: Dokładnie tak, przez
1: o
0: ponad rok.
1: O takich rzeczach powiadamia się policję?
0: Prokuraturę natychmiast. To był po pierwsze lekarz, po drugie chirurg, po trzecie ordynator jednego z oddziałów w tym szpitalu, więc...
1: No, ta postawa może budzić zdziwienie, delikatnie rzecz biorąc.
0: No oczywiście, że tak. To budzi zdziwienie. Będzie śledztwo prokuratury. Zobaczymy, co to śledztwo prokuratury przyniesie. Dodam jeszcze, że premier wczoraj zapowiedział, że będą pilne działania rządu, żeby unormować sprawę takich rzeczy właśnie, czyli nadmiernych dyżurów, nadmiernej pracy w szpitalach, ale też wpisywania się poza kolejką polityków czy innych osób uprzywilejowanych społecznie na badania lekarskie. Mówimy ostatnio o posłance Pępek, posłance Koalicji Obywatelskiej, która w żywieckim szpitalu załatwiła sobie takie badania w 3 tygodnie, podczas gdy ludzie na te badania czekają 2 lata.
1: Ale jak ładnie się tłumaczyła.
0: Bardzo ładnie. Nie wiem, czy premierowi te tłumaczenia wystarczą. Natomiast no, premier zapowiada konsekwencje również wobec tych osób, które prześlizgują się przez to sito. Zobaczymy, jakie konsekwencje dotkną panią posłankę Pępek.
1: Bardzo jestem ciekaw. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Za 9 minut godzina 9. A w studiu będzie zaskoczenie czy nie? Agnieszka Kunikowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po raz pierwszy w tym roku, proszę państwa, jestem w studiu Lata z Radiem, nie 4,5 roku.
0: A zdążyłaś się już przyzwyczaić? Znaczy inaczej, zdarza ci się jeszcze przejęzyczyć?
1: No nie wiem, zobaczymy dzisiaj,
0: wiele,
1: ale zwykle mi się zdarza.
0: Powtarzanie tej samej nazwy.
1: Zwykle mi się zdarza, tak, więc może dzisiaj też będzie mała wpadeczka, ale mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie, bo będziemy rozmawiać o niesamowitych stworzeniach, takich, co to przez bajki są skrzywdzone
0: i
1: złą sławą
0: być.
1: Się cieszą, ale już teraz... O, proszę pana, wygrał pan naszą maskotkę. Nie, bez
0: przesady. Naprawdę? A masz ją przy sobie? Przepraszam, tak spytam zupełnie poważnie.
1: Chcesz zobaczyć? Proszę bardzo.
0: Pierwszy, to teraz powiem to tak naprawdę, żeby wszyscy usłyszeli, to nie kłam i nie zmyślam. Pierwszy raz widzę ją na żywo.
1: No widzisz, jak ostatnio się widzieliśmy,
0: no
1: to nie mogłam ci powiedzieć, co nią będzie. Natomiast teraz nie dosyć, że wiesz, to już widzisz, ale ta maskotka jest przeznaczona dla naszego gościa.
0: A to, przepraszam, to nie była żadna tego typu
1: aluzja?
0: Sugestia z mojej strony?
1: Dobrze.
0: Nie. Naprawdę nie. Chciałem zobaczyć.
1: To bardzo się cieszę, że ci się podoba, bo ci się podoba, prawda?
0: Bardzo, oczywiście, no że tak.
1: Janusz Habior nas odwiedzi, znany polski aktor, znakomity polski aktor.
0: I znany polski głos.
1: I znany polski głos. I przyjdzie... Być może ze swoim pupilem. Nie wykluczamy tego i opowie o tym, jak im się razem żyje. A historia pupila jest no, taka słodko-gorzka.
0: Ale to nie zdradzamy teraz.
1: Nie, teraz nie. Ale mogę powiedzieć, że ma na imię Henio.
0: Henio, pupil.
1: Tak. Mhm. Czyli pupil o wilkach Henio. I o Heniu będzie dzisiaj. I oczywiście nasze tradycyjne skojarzenia i nowe konkursy, szlaki rowerowe i wakacje marzeń.
0: Agnieszka Kunikowska, Lato z Radiem o godzinie 9.
1: Tak jest, zapraszam.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny wypadek na trasie ekspresowej S10 na obwodnicy Wałcza. Mamy informację, że doszło tam do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego i co najmniej jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga w kierunku Szczecina jest tam zablokowana. Już teraz obserwujemy na tym fragmencie dość spory korek. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Wałcza. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i wieści od Państwa. Słuchamy.
10: Cześć wszystkim. Na wjeździe do Torunia od strony Łysomic mamy wypadek. No i zrobił się korek taki ze 3,5 km. Zwalniamy, jedziemy ostrożnie.
9: Dwa samochody osobowe.

Osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 9 w województwie podkarpackim pomiędzy Kolbuszową a Rzeszowem, niedaleko miejscowości Kupno na kilometrze 173.

0: chociażby A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, podobnie droga krajowa nr 28, chociażby w pobliżu Wadowic, a także Limanowej oraz krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Polskie Radio, program pierwszy, minęła dziewiąta.

0: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Jaki kolor ma w tym roku lato z radiem? Tak jest, dobrze, zielony. Chcemy razem z Państwem poczuć puls przyrody, chcemy odkryć wyjątkowe miejsca, chcemy stworzyć zieloną mapę przyrodniczych perełek i bardzo liczymy na to, że nam Państwo tę mapę pomogą stworzyć. Dokąd powinniśmy zawitać z mikrofonem, jakie piękne, zielone miejsca Państwo polecają? Można SMS-ować, można pisać na Facebooku, można dzwonić 22 645 22 66. Jak już wiadomo, maskotką lata z radiem jest pies, a jego przodkiem wilk, więc dzisiaj postaramy się odkryć tajemnicę i przekonać, że nie taki wilk straszny, jak go malują. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką, czyli nasze konkursy, też czekają na Państwa. Na to, by przedstawić aktualności radiowej jedynki, czeka już także Izabela Kuczyńska.
5: Jeszcze dziś przesłuchanie lekarza sygnalisty z warszawskiego szpitala południowego zapowiada prokurator generalny, a śledczy już badają przypadki śmierci chorych na SOR-ze, o których mówił chirurg. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Zełenskiego. W cieniu napięć także dzisiejsze posiedzenie parlamentów z Warszawy i Kijowa. Po nocnym paraliżu ruszyły pociągi w Niemczech, ale chaos na torach jeszcze potrwa. Problemy też w Warszawie. Metro kursuje skróconą trasą. Jeszcze dziś zostanie wezwany na przesłuchanie dr Emil Jędrzejewski, lekarz, który ujawnił kolejne wątki afery w szpitalu południowym. Chirurg w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że na SOR-ze placówki dochodziło do zaniedbań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Stwierdził, że winę za tę sytuację ponosi Dawid Kacprzyk, lekarz, który kierował oddziałem, a o którym jest głośno po ujawnieniu informacji o jego gigantycznej pensji. Sprawę skierował bezpośrednio do prokuratora generalnego prezydent Warszawy, a Waldemar Żurek przekazał w radiu RMF, że lekarz sygnalista zostanie dziś przesłuchany. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w prokuraturze trwa analiza dokumentów, które dotyczą zgonów w szpitalu południowym. Przypomnijmy, że dotąd wszczęto dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę co najmniej 500 tysięcy złotych. Drugie obejmuje m.in. możliwą niegospodarność, brak nadzoru nad SOR-em, a także sposób zawierania i rozliczania umów. Premier zamiast prezydenta. Szefowa ukraińskiego rządu Julia Sferydenko będzie kierować delegacją z Kijowa na jutrzejszej konferencji o odbudowie Ukrainy. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku pozwoli na uspokojenie nastrojów, tak uważa premier Donald Tusk. Podobnie mówił w jedynce politolog profesor Roman

0: Kuźniar, były doradca prezydenta Komorowskiego.
1: Ułatwi takie merytoryczne przeprowadzenie tej konferencji, dlatego że zdaje mi się dużo tej niedobrej, toksycznej atmosfery, która wytworzyła się w relacjach dwustronnych, także wokół osoby Zeleńskiego, zasłużenie czy nie. Myślę, że to ułatwi przeprowadzenie tej konferencji. Jest bardzo rozsądna decyzja.
0: Konferencja jutro, a dziś w Gdańsku wizyta polskich i ukraińskich parlamentarzystów. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego obu krajów zaplanowano na wczesne popołudnie.
2: W planach jest omówienie czterech zagadnień strategicznego partnerstwa polskiej i Ukrainy, wspólnego bezpieczeństwa, odbudowy Ukrainy i jej unijnych aspiracji. Polscy i ukraińscy parlamentarzyści spotkają się w trudnym okresie stosunków Warszawy z Kijowem. Po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego. Wywołało to w Kijowie falę krytyki wobec tej decyzji. Ukraiński prezydent zwrócił order i zrezygnował z przewodniczenia ukraińskiej delegacji na konferencji odbudowy Ukrainy, a byli prezydenci i obecni ministrowie zwrócili nadane im polskie odznaczenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Policja z Iławy wyjaśnia okoliczności groźnego wieczornego incydentu. Na komendzie pojawiła się kobieta z podejrzaną paczką. Twierdziła, że żadnej przesyłki nie zamawiała. Gdy policjant próbował sprawdzić pakunek, ten rozszczelnił się, a nieznana substancja poraniła mu twarz. Budynek ewakuowano. Na miejsce sprowadzono pirotechników i ratowników chemicznych. Mówiła w rozmowie z TVP Info Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
3: Wykluczyliśmy skażenie oraz biologiczne oraz radiologiczne. Nasz funkcjonariusz w dniu dzisiejszym opuścił rano szpital w stanie bardzo dobrym. Nic nie zagraża jego zdrowiu ani życiu.
0: Siedziba komendy jest już bezpieczna. Policjanci wrócili do swoich obowiązków.
4: To są aktualności jedynki.
0: Są jeszcze opóźnienia. Część połączeń odwołano. Niemiecka kolej stopniowo przywraca ruch po gigantycznej awarii, która w nocy kompletnie sparaliżowała Deutsche Bahn. Zawiódł system komunikacji między załogami pociągów a dyżurnymi ruchu.
5: Między godzinami 22.30 a pół do pierwszej przez Niemcy prawdopodobnie nie przejeżdżał żaden pociąg. Klienci Deutsche Bahn, których wagony zatrzymały się na stacjach, dostawali możliwość noclegu w hotelach, ale na przykład we Frankfurcie nad Menem zabrakło miejsc noclegowych. Kilka pociągów ruszyło w dalszą drogę bez wielu pasażerów, bo tych nie poinformowano, że pociąg odjedzie. System łączności został już przywrócony, choć nadal są utrudnienia dla podróżnych. Niemiecka kolej nie podała dotąd powodu usterki. Dziennik Bild, powołując się na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kraju, twierdzi, że przyczyną był błąd w aktualizacji systemu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Problemy też w Warszawie. Wstrzymany jest ruch pociągów na pierwszej linii stołecznego metra od Kabat do Politechniki powodem intruz, który pojawił się w tunelu. Między stacjami Służew a Ursynów został już zatrzymany przez policję. Nieproszonego gościa wykrył system alarmowy. Służby sprawdzają teraz, czy niczego tam nie zostawił lub nie uszkodził. Utrudnienia dają się we znaki pasażerom w porannym szczycie.
6: Ani nie wiemy, gdzie iść, ani nie mamy, gdzie się zabrać. Autobusy dwa podjechały. Zastępcze, ale więcej nie ma. Tłumy na przystankach.
7: Już tyle czasu czekamy, jeszcze nie było żadnego.
8: Za 504 też się nie zmieściłam. Przyszłam tu z powrotem. Czekam.
0: Na razie nie wiadomo, jak jeszcze potrwają utrudnienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
11: Słonecznie. W całym kraju dzisiaj słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Nad samym morzem, jak to nad samym morzem, chłodniej, około 20 stopni. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. O ciśnienie państwo pewnie zapytają chętnie, a ja chętnie powiem, że w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i nie będzie się zmieniać.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
11: Jak się przedstawia sytuacja naszego powietrza w Polsce dzisiaj? Na ogół jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątkami są Cieszyn, Kielce i Łódź, gdzie stan powietrza jest umiarkowany. 1/3 prądu w sieci produkują teraz źródła odnawialne i szczególnie do 15 warto z tego korzystać. Po 20 z kolei jest zalecane oszczędzanie energii. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach całej Polski, proszę państwa. Jest ono małe albo średnie.
12: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.

Program Pierwszy Polskiego Radia, prawie 13,5 minuty po godzinie 9. Czy ja mówiłam już, że wywołamy wilka z lasu dzisiaj? Mówiłam. Odwiedzi nas badaczka tych zwierząt, Kinga Magdalena Stępniak, i z wizytą wpadnie również znany aktor i miłośnik czworonogów Janusz Chabior. Może wpadnie nie sam. Bardzo na to liczę, że nie będzie sam. A ja, przepraszam, czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska? Aha, no oczywiście, że z pieskiem, naszą maskotką, taki piękny wielorasowiec z klapniętym uszkiem, adopsiak, i kilka takich psiaków, adopsiaków czeka, żeby znaleźć nowych właścicieli. Myślę, że to skomlenie było sygnałem, że chcę do pani albo do pana. I znajdziemy tych właścicieli wśród słuchaczy Lata z Radiem, a ja czekam na państwa opowieści o waszych czworonożnych pupilach i na fotki tychże oczywiście. Wybierzemy sobie może dzisiaj jakąś psią piękność dnia. facebook.com/jedynka. Ach, no i oczywiście zbieram też propozycje imion dla naszej maskotki w wersji męskiej i w wersji żeńskiej. 71-151, facebook.com/jedynka. Można też telefonować 22 645 22 66. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry, zapraszam.

Będzie też dzisiaj oczywiście historia jednej piosenki, którą opowie nam Marcin Wojciechowski. A za chwilę też będzie piosenka. Piosenka Dawida Podsiadły pod tytułem Sezon. Sezon na lato z radiem oczywiście.

Polskie Radio, program pierwszy Lato z radiem. Pytają państwo, jaka jest przepustka do udziału w naszych kultowych skojarzeniach. No, przepustką jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Natomiast jeśli chodzi o skojarzenia, to o stałej porze po godzinie 10 się pojawią. To jest państwu znana zabawa od lat, ale mamy dla państwa również zupełnie nowe konkursy w tym roku. Jeden z nich, przy którym serce, przyznam, bije mi szybciej, Ścieżki z jedynką. Taki konkurs, w którym raz w tygodniu można wygrać piękny, stylowy rower. Wystarczy tylko nagrać rolkę ze swoją ulubioną trasą, ścieżką rowerową i ją opublikować na swoim facebookowym koncie albo na Instagramie i podzielić się tą filmową, rowerową historią, oczywiście oznaczając radiową jedynkę hashtagiem Ścieżki z jedynką. Mamy też wakacje marzeń dla państwa i to jest taki konkurs, który wymaga troszkę więcej zachodu, bo żeby wziąć w nim udział, trzeba wejść na stronę Lata z radiem, trzeba wypełnić formularz, który tam jest, zaakceptować regulaminy, no podać swoje dane i codziennie nas słuchać. Tak, codzienne słuchanie gwarantuje większą szansę na wygraną, ponieważ codziennie Roman czy Jarek będzie zadawał państwu pytanie w formie takiego dźwiękowego rebusu i to pytanie będzie dotyczyło znanych i mniej znanych miejsc przyrodniczych Europy i Polski. Oczywiście każde pytanie będzie miało różną liczbę punktów. Odpowiedzi wysyłają państwo pod 72-151, ale uwaga, oczywiście po rejestracji, ale uwaga, wiadomość powinna się rozpoczynać od słowa wakacje. I tak, proszę państwa, zdobywca największej liczby punktów w tygodniu wygrywa nagrodę tygodnia i to jest zestaw dwóch wspaniałych zegarków, męskiego i damskiego. I osoba, która w ciągu miesiąca zdobędzie największą liczbę punktów, zdobędzie nagrodę główną. I to jest voucher na zagraniczny wyjazd o wartości 10 tysięcy złotych. Wakacje marzeń stoją przed państwem otworem, jeśli można tak powiedzieć, czekają na państwa, jeśli tylko wezmą państwo udział w naszym konkursie. No to co? No to chyba nie będziemy zwlekać, oddajemy głos Romanowi Czejarkowi.

0: Czas na kolejne pytanie. A dziś jedna z najpiękniejszych europejskich plaż, na której pojawia się agent 007, czyli James Bond. A dokładnie w tym odcinku szpieg, który mnie kochał, Roger Moore. Pytanie za 4 punkty, bo trudniejsze niż w poniedziałek i we wtorek. Gdzie jest ta plaża? Jak dokładnie nazywa się w oryginale i w tłumaczeniu na język polski ten fragment wybrzeża? I do jakiego europejskiego kraju należy? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS-owy 72151, najpóźniej do 11:30, wpisać na początku słowo klucz wakacje.
1: 72151, proszę Państwa. Poprzedzone, odpowiedź poprzedzona hasłem wakacje. Czekamy.

0: na Państwa odpowiedzi. I przypomnę, że to pytanie jest pytaniem za 4 punkty. Jeszcze będę je oczywiście Państwu przypominać nie raz dzisiaj. Tymczasem Państwo piszą o wilkach.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Pani Anna, myślę, że wilki rozmawiają tak jak psy. Mową ciała, spojrzeniem, wydawanymi dźwiękami. No i właśnie pozostawianiem śladów zapachowych. O wilkach, to czego jeszcze o nich nie wiemy i to co już wiemy. I o tej złej sławie, którą się cieszą. Na przykład w baśniach i bajkach będziemy rozmawiać po 9:30 z naszym gościem.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit

0: Dex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
9: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
8: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
9: Relacje, analizy i komentarze.
8: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
9: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22:40.
8: Filip Jastrzębski
9: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
10: Niewiele się zmieniło w pogodzie od godziny 9, proszę Państwa. Cały czas maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie, nad samym morzem około 20 stopni. No i słońce, tego słońca nam dzisiaj na pewno nie zabraknie. Ciśnienie się nie waha, jest stałe, 1003 hektopaskale. A co słychać w Lubelskiem, w Pieszowoli, jakże piękna nazwa, Pieszowola, to nam powie pan Piotr Markowski z Poleskiego Parku Narodowego.
11: W Pieszowoli mamy dzisiaj słoneczną pogodę, 22 stopnie. Znajdujemy się blisko ścieżki przyrodniczej Perechot. Jest to średniej długości trasa na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Mierzy około 5 km. Możemy na nią poświęcić godzinkę lub dwie, czasami dłużej. To, czego doświadczymy na ścieżce Perechot, to przede wszystkim to bogactwo ekosystemów, a także zwierząt, które zamieszkują, przede wszystkim ptaków. Spotkamy tutaj i perkozy dwuczube, i krzyki, i łabędzie nieme, i bardzo rzadko podgorzałkę, bąka trzcinniaka, kormorana, czaplę białą, czaplę siwą, zimorodki, a przede wszystkim stawy w Pieszowoli są jedną z najważniejszych ostoi żółwia błotnego. Na trasie, która jest pętlą, możemy odwiedzić wieże widokowe, z których rozpościera się piękny widok na stawy pieszowolskie. Możemy także skorzystać ze schronu ornitologicznego, jeśli ktoś chciałby podglądać ukradkiem ptaki wodno-błotne.
10: I to wszystko oczywiście można zwiedzać pieszo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

0: Polskie Radio, program pierwszy Lato z Radiem, za 23 minuty, godzina 10. Uwaga, proszę Państwa, teraz będziemy wywoływać wilka z lasu. Z premedytacją to będziemy robić i z naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry serdecznie, dzień dobry.
0: Kinga Magdalena Stępniak, biolożka, ekolożka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, która się specjalizuje w badaniach wilków, ich zachowań, komunikacji, ale jeśli chodzi o psy, to też ma ogromne doświadczenie. Troszkęśmy sobie przed anteną pogadały. Nie wiem, czy zdążymy o psach, ale na pewno o wilkach. Jak się pani podoba nasza maskotka? A do psiak pokażę.
1: Ojej, super, super. Wygląda troszeczkę jak Tilek, tylko musiałaby być troszeczkę ciemniejsza i być ślepa, ale oprócz tego jest fantastyczna po prostu.
0: A jak gdyby pani miała jakoś tak umiejscowić go, jeśli chodzi o rasę, to, bo to jest zasadniczo kundelek, ale
1: tak,
0: albo kunpelek, jak mówimy
1: kunpelek,
0: na niego.
1: Tak, stanowczo rasa, ojej, coś pomiędzy
0: korgi,
1: ale z owczarkiem niemieckim.
0: No właśnie.
1: Może gdzieś bym tam też labradora widziała, albo golden retrievera. Te uszy takie fajne, jedno stojące. W ogóle
0: tak.
1: Psy, które mają jedno ucho stojące, a drugie oklapnięte. To jest tak cudowne, to jest tak niesamowite. Słodkie są.
0: No dobrze, to teraz można powiedzieć, że to jest takie skrzyżowanie kundelka z kumpelkiem, czyli kunpelek. Zostańmy przy tym i widać po nim, że jest prawnukiem wilka?
1: A tak naprawdę to psy i wilki to dalej jest ten sam gatunek, tylko mamy wersję dziką i mamy wersję udomowioną i pies jest tą wersją udomowioną wilka. To nastąpiło bardzo dawno temu, ale jednak to jest taki nasz wilk, którego wpuszczamy do łóżka każdego dnia zwykle.
0: No to pomówmy teraz o wilkach. Bajka o czerwonym kapturku z

0: sporo złego wyrządziła tym zwierzętom. Tak. Dziki, groźny samotnik, tak, który tylko czyha na ofiary w lesie.
1: Tak. Nic. Tylko leśniczy jest nas, może obronić, więc... Ale prawda jest taka, że ta bajka została też... Ogólnie jak spojrzymy, według mnie, bo ja też lubię czytać stare baśnie czy stare podania, sięgać jeszcze tak bardzo, bardzo daleko do czasów pierwotnych dla nas ludzi, to jednak zawsze interpretowaliśmy te bajki czy baśnie pod kątem naszych czasów. I one też w jakiś sposób się zmieniały pod kątem czasów. Więc może powinniśmy założyć, że ten wilk wcale nie jest tym takim wilkiem, który jest w lesie, tylko jest po prostu pewnego rodzaju archetypem, przedstawieniem czegoś, aha, co nie zawsze musi być stricte zgodne z prawdą, prawda? Zwłaszcza taką biologiczną prawdą.
0: Tak, no dobrze, to idźmy dalej. Fakty i mity o wilkach. Wilki wyją do księżyca.
1: Nie. Ale lubią być i nie przeszkadza im, czy jest księżyc, czy go nie ma. Także to tutaj myślę, że dla wilków nie ma w ogóle znaczenia. Ale tak, wilki wyją, komunikują się w ten sposób. A głównie wyją w obrębie swojej grupy rodzinnej, ponieważ wilki żyją w grupach rodzinnych. Więc zwykle to jest taka komunikacja pomiędzy rodzicami, dziećmi, członkami tej grupy. Na przykład coś w stylu, upolowałem obiad, przyjdźcie. Aha. Albo nadchodzę. Albo coś... ktoś się zgubi, jakieś na przykład szczenie, i ono wtedy zaczyna wyć w lesie, żeby przywołać rodziców, żeby go nakierowali. Ale są też sytuacje, kiedy na przykład obcy wilk chce wejść na terytorium i wtedy wyje cała rodzina wilcza, żeby pokazać tą swoją siłę, ile ich jest po prostu, ile tych wilków w tej kupie, można to tak nazwać. I wtedy po to, żeby ten intruz ominął to miejsce. No bo po co wchodzić w jakiekolwiek konflikty?
0: Jasne.
1: Prawda, skoro...
0: A potrafią się rozpoznawać po głosie? Potrafią konkretne osobniki rozpoznawać swoje głosy?
1: To przyznam szczerze, że ciężko mi odpowiedzieć z taką czystą pewnością, bo nie czytałam żadnych badań na ten temat. Mogę powiedzieć ze strony moich obserwacji moich psów i psów ogólnie u mnie we wsi, że tak. I bo na przykład słyszę, jak się porozumiewają moje psy we wsi, bo ja mieszkam we wsi pod Otwockiem. Na przykład mój jeden z moich psów uwielbia wychodzić wieczorem i szczekać. I z tyłu inne psy z różnych miejsc wsi mu odpowiadają. Więc podejrzewam, że prowadzą jakieś tam dialogi. To się zwykle zdarza, kiedy na przykład wyjadę gdzieś z moim psem i ona jak wróci, to musi opowiedzieć, co się stało. Więc przekładając to na wilki, myślę, że tak.
0: Mhm. Wilki nie są samotnikami. Jest taki frazeologizm, że samotny wilk na przykład, ale to nic z tych rzeczy, one są bardzo rodzinne.
1: Tak.
0: I teraz jak wygląda ta rodzina wilcza? Czy rzeczywiście samiec alfa stoi na jej czele?
1: Nie, ja uwielbiam tak ten mit, bo to jest właśnie mit dotyczący wilków i to bardzo wielki. On się wziął stąd, że kiedyś obserwowaliśmy wilki w niewoli. Czyli opisywaliśmy je tak, jakbyśmy opisywali ludzi poprzez więźniów, którzy siedzą w więzieniach, więc była tam pewnego rodzaju hierarchia, ponieważ były to osobniki niespokrewnione ze sobą. Natomiast odkąd zaczęliśmy obserwować wilki żyjące naturalnie w lesie, bo mamy teraz dużo lepsze techniki badawcze, na przykład fotopułapki czy obroże GPS, genetyka jest też bardzo ważna, to widzimy, że to zupełnie inaczej wygląda. Wilki żyją w grupach rodzinnych, gdzie najważniejszy są rodzice, czyli para rozmnażająca się, a potem są szczenięta. I u wilków jeszcze jest tak, że młode szczeniaki zostają do około 2 lat. Także zwykle w takiej już dłużej żyjącej grupie rodzinnej mamy rodziców, nastolatki wilcze, i szczeniaki, które urodziły się w danym roku. Czyli na przykład tak jak teraz mają około 8 tygodni, no bo te wilki małe w tym momencie już biegają po naszych lasach.
0: Dobrze, to zdradźmy teraz troszkę tego, czym pani się zajmuje. Pani się zajmuje właśnie komunikacją wilków. Trochę powiedziałyśmy o tym, że one się komunikują nawoływaniem, wyciem. Ale nie tylko tym, prawda?
1: Tak, najważniejsza dla wilków jest komunikacja chemiczna, czyli komunikacja przy pomocy zapachu, przy pomocy węchu. No bo tak jak nasze psy dużo węszą i te wszystkie informacje, które są przekazywane z naszych wydzielin, czy z wilczych wydzielin, czy ogólnie z wydzielin, czyli z potu, na przykład tak jak u ludzi, czy u wilków mamy na przykład znakowanie przy pomocy gruczołów pomiędzy palcami, jak przykładowo, obserwujemy nasze psy, kiedy się załatwią, czasem drapią ziemię, prawda? I zostawiają takie ślady. To jest właśnie rodzaj komunikacji chemicznej.
0: A my myślimy, tak ładnie po sobie sprząta.
1: Tak, nie. On to jest bardziej, przede wszystkim to znakowanie jest zarezerwowane dla rodziców w grupie rozmnażającej się. Tylko para rodzicielska znakuje poprzez drapanie i poprzez znakowanie moczem. To jest taki drugi rodzaj znakowania. Mocz w ogóle jest substancją, która przekazuje

0: pokazuje bardzo dużo informacji o naszym organizmie. Więc wtedy inny wilk przechodzący, czy wilk z tej grupy rodzinnej, może dowiedzieć się, co na przykład było jedzone na obiad. Albo w jakim stanie zdrowia znajduje się dany osobnik.
1: Niesamowite.
0: Albo jaki jest rozwój hormonalny na przykład na danym etapie.
1: A płeć też jest w stanie
0: rozpoznać? Oczywiście,
1: tak.
0: Płeć tak samo. Przy czym jeszcze znakowanie przy pomocy moczu ma też taki fajny komponent wizualny, ponieważ samce zawsze podnoszą łapkę do góry i samiczki też to robią, czyli kucają, ale podnoszą jedną łapę do góry i to po tym rozpoznajemy, że jest to para rozmnażająca się. Mhm. No i takim ostatnim elementem znakowania chemicznego jest znakowanie przy pomocy kału, czyli kupy, mówiąc inaczej, które wilki po prostu zostawiają jako taki znak jednocześnie chemiczny, ale też wizualny. Ponieważ kiedy jestem wilkiem i przechodzę lasem, zobaczę coś takiego, zwykle czasem jak jest możliwość, to one są na przykład na jakimś pniaku, żeby były wyżej, żeby zapach się lepiej roznosił, czy na jakimś kamieniu. A i dla innego wilka, czy wilka z tej samej rodziny, jest to naprawdę niesamowicie ważna informacja. Ona może mówić o tym, że gdzieś tam w pobliżu jest jedzenie, albo o tym, że to terytorium jest zajęte, albo o naprawdę bardzo wielu sytuacjach, o których my ludzie, nie posługujący się węchem, no ciężko nam jest to zrozumieć.
1: Fascynujące. Musimy koniecznie wrócić kiedyś do tej rozmowy o wilkach. Niestety powoli musimy kończyć, ale na koniec jeszcze takie poproszę o tak czy nie. Mit czy fakt? Pani Ewa napisała. Słyszałam, że stada wilków że w stadzie wilków jeden miał chorą łapę i wówczas szedł w środku watahy, a inne wilki go chroniły. Prawda to?
0: Prawdą jest, że wilki opiekują się nawet tymi słabszymi osobnikami, które mogą być chore, mogą mieć złamane łapy i tym podobne. Opiekują się, czy są starsze. Na przykład teraz w Gdańsku były przepiękne badania wilczycy o imieniu Siwa. Bardzo stara wilczyca, która rozmnażała się naprawdę bardzo długo. Była totalnie siwa. Przepiękny osobnik. Nie, ona już nie żyje. Umarła ze starości. Bardzo w ogóle nienaturalna śmierć dla wilka, umieranie ze starości, ponieważ one zwykle umierają w dużo gorszy
1: okolicznościach.
0: Sposób. Okolicznościach. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę, jak najbardziej. Tak samo jak my w grupach naszych rodzinnych, w rodzinach, opiekujemy się słabszymi osobnikami.
1: Wracamy, nie ma dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Wracamy do rozmowy o wilkach za jakiś czas. Tymczasem bardzo dziękuję. Kinga Magdalena Stępniak, badaczka wilków, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Chwila trwa i chciałoby się powiedzieć za autorem piosenki. I rzeczywiście ta chwila skojarzeń już się zbliża. Na zegarze za 10 minut, godzina 10, po 10 nasz konkurs kultowy. Skojarzenia lata z radiem. Żeby wziąć w nim udział, trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. I odpowiedź tę wysłać pod numer SMS-owy 72 151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Good.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa.
10: Plebiscyt Polskie Radio PL.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne. W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Wypadek samochodu ciężarowego i auta osobowego na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód. Trasa w kierunku Szczecina jest tam zablokowana, a policja kieruje na objazd na starą dziesiątkę. Zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 16 na obwodnicy Ełku. Tutaj doszło do potrącenia rowerzysty. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem na ulicę miasta. A teraz województwo mazowieckie, wieści zza kierownicy, słuchamy.
18: Chciałem zgłosić utrudnienie na trasie S7 kierunek Kraków. 3 km przed węzłem Białobrzegi Północ mamy pożar samochodu. Straż pożarna na miejscu, trwa dogaszanie pojazdu. Troszkę się korkuje, proszę zachować ostrożność.
17: Zakorkowana jest także obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa. Na kilometrze 324 doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Uwaga na trasie numer 74 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj do awarii auta ciężarowego doszło na kilometrze 52. To są okolice miejscowości Matyniów.

Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. I jeszcze A4 w województwie małopolskim. Tutaj cały czas dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a także w pobliżu węzłów Targowisko i Niepołomice w stronę Krakowa. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.

0: kolejowym, jakie trafiały do prokuratury, mają zostać zbadane ponownie, co zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi już 2 śledztwa dotyczące nieprawidłowości na SOR-ze Szpitala Południowego. Chodzi na przykład o kwestię przyjmowania pacjentów w sposób niezgodny z zasadami triażu i bez oparcia na przesłankach medycznych, ale to śledztwo można rozszerzyć o kolejne wątki. Doktor Emil Jędrzejewski, który zarzuca byłemu kierownictwu SOR-u odpowiedzialność za śmierć pacjentów, ma zostać przesłuchany około południa. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział przed chwilą, że lekarze ze Szpitala Południowego przyznają anonimowo, że byli świadkami nadużyć, na przykład wykonywania przez doktora Kacprzyka procedur medycznych powyżej jego kompetencji, ale nie chodziło o przypadki śmierci pacjentów. Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w charakterze świadka. Po ujawnieniu nieprawidłowości dotyczących Szpitala Południowego, na przykład nieobecności na dyżurach i przyjmowaniu ustosunkowanych polityków w saloniku VIP, Dawid Kacprzyk stracił pracę w Szpitalu Południowym. Odwołano również Radę Nadzorczą i Zarząd Szpitala.
1: Tematem zajmuje się Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Brak Wołodymyra Zełenskiego oznacza, że uczestnicy skupią się na konkretach, a nie dyskusji politycznej, uważa Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, komentując w Polskim Radiu Gdańsk nieobecność prezydenta Ukrainy na ruszającej jutro Międzynarodowej Konferencji o Odbudowie Ukrainy. Uważa, że międzynarodowe spotkanie światowej rangi polityków będzie miało charakter pragmatyczny i gospodarczy, a polityka odejdzie na dalszy plan.
2: Daje tej konferencji gdańskiej taki pragmatyczny wymiar, bardziej gospodarczy. No jeśli tylko powiem, że to jest jedyna chyba konferencja na świecie, gdzie powiedzmy w jednej sali, no nie w jednej, tylko w kilku salach będą trwały obrady, a w kilku miejscach, 2 czy 3, stale przez 2 dni będą podpisywane umowy. Około 200 umów i porozumień różnych zostanie formalnie podpisanych.
1: Konferencja w Gdańsku zacznie się jutro, zakończy w piątek, otworzy ją szefowa Komisji Europejskiej. Polski przemysł uzbrojeniowy to koło zamachowe polskiej gospodarki, mówi szef MON-u. Agencja Uzbrojenia podpisała z fabryką broni Łucznik kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot dla polskich sił zbrojnych. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zamówienie kolejnej partii uzbrojenia było możliwe dzięki środkom z SAFE.
3: To jest wielki dzień dla Radomia, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Dzień prawdy wobec tych, którzy próbowali siać zamęt, manipulacje i niechęć do tego, żebyśmy inwestowali jak najwięcej pieniędzy w polskie uzbrojenie. Dzięki programowi SAFE tutaj też jesteśmy. Gdyby nie program SAFE, nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tysięcy karabinków Grot.
1: Podpisanie umowy stanowi kolejny etap wyposażenia polskich sił zbrojnych w karabinki produkowane przez radomską fabrykę broni Łucznik.
4: To są aktualności jedynki.
1: Cieśnina Ormus jest otwarta, ale w ciągu 30 dni ruch przez nią powróci do poziomu sprzed wojny. Zapowiedział to premier Kataru, który pośredniczy w negocjacjach pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według firm monitorujących żeglugę ruch w cieśninie zwiększył się niemal 3-krotnie.
5: W wywiadzie dla Financial Times premier Kataru Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani podkreślił, że wbrew deklaracjom Gwardii Rewolucyjnej irańscy urzędnicy nie wydali nakazu zamknięcia cieśniny. Przywrócenie normalnego ruchu zajmie około miesiąca z powodu konieczności usunięcia min. W podobnym czasie ma być przywrócony poziom eksportu gazu ziemnego, którego Katar jest drugim na świecie producentem. Iran i Stany Zjednoczone ścięły się w sprawie zaproszenia inspektorów nuklearnych do skontrolowania irańskich obiektów jądrowych. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Była wina jest i kara. Ponad 3 miliony złotych dla spółki Neonet. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył za działalność tej firmy na platformie Allegro za wystawianie na sprzedaż produktów, których ta nie miała, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny.
6: Spółka deklaruje wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością.
1: Decyzja Łokiku nie jest prawomocna, ukarana spółka może się odwołać do sądu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. Prognozę pogody można by ująć w trzech słowach. Gorąco, gorąco, gorąco. Upał zbliża się do Polski. Już dziś bardzo, bardzo

0: bardzo ciepło, ale kolejne dni będą jeszcze bardziej upalne, tak więc środa z dużą ilością słońca i wysoką temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum do 30 stopni na zachodzie, a nad samym morzem chłodniej około 20 stopni.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

No i jak się Państwu podoba ta nowa wersja formacji Nieżywych Schabów? Lato z radiem, 11 minut po godzinie 11. Zapatrzyłam się, proszę Państwa, zapatrzyłam się w psią piękność na zdjęciu zamieszczonym na facebookowym profilu przez pana Macieja. Uszy nastawione, to jest podpis. Uszy nastawione na najlepsze hity, a spojrzenie mówi, czy to już może moje 5 minut w radiu? W lecie z radiem. Nie wiem piękności, jak masz na imię, ale wiem, że podarujemy, nie wiem, tobie czy twojemu panu naszą maskotkę, naszego kunpelka albo kundelka, albo adopsiaka. A co za chwileczkę u nas, to za chwileczkę powiem.

No powiem szczerze Państwu, że ten jeden z gości, który się tutaj za chwilę pojawi, jest troszkę podobny do tej psiej piękności, o której mówiłam przed chwilą. Nie jest tak duży jak ta psia piękność, ale łączy

obie piękności kolor i bystre spojrzenie i uszy też troszkę, bo jeden z naszych gości już tu wpadł na piosence do mnie się przywitać, a drugi zaraz do niego dołączy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, kwadrans po godzinie 11. Słowo się rzekło, proszę Państwa. Kolejny gość, wróć. Kolejni goście w studiu Lata z Radiem. Aktor filmowy, teatralny, telewizyjny, dubbingowy wcielał się w skrajnie, naprawdę w skrajnie różne postaci. Od wampira, włóczykija, po policjanta, gangstera. Janusz Habior, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja myślę, że wymienianie pana ról by nam zajęło całą audycję, więc poprzestańmy na tych, które wymieniłam wcześniej. Ale taką ciekawostkę na początek chciałam zdradzić. Podobno jest pan rekordzistą, jeśli chodzi o umieranie na planie i na deskach teatralnych, prawda to?
1: Jeżeli ktoś pokusił się o to, żeby policzyć i tak powiedział, ja tego nie robiłem, ale się cieszę, że w czymś jestem, że tak powiem, liderem i to być może będzie świadczyło, że będę żył bardzo długo.
0: No właśnie, dzisiaj Janusz Habior u nas, jak Państwo słyszą, w znakomitej formie i w dodatku nie sam. Czy przedstawi nam pan swojego towarzysza? Gdzieś tu był przed chwilą.
1: Henio, zapraszam do mikrofonu.
0: Już się witaliśmy.
1: Chodź tutaj.
0: Henio, przedstaw się państwu, bardzo proszę. Powiesz coś? Nie, to był heniowy pan, przyjaciel właściwie. Nie lubię słowa pan. Po prostu jest pana, Henio jest pana przyjacielem, pan jest przyjacielem Henia. Jego historia jest taka, można powiedzieć, słodko-gorzka, prawda?
1: Tak, no mija już czwarty rok, kiedy jest z nami i drugiego czy trzeciego dnia po wybuchu wojny w Ukrainie przywieziono takie poranione psy do Przemyśla. Nasz wcześniejszy piesek Batman odszedł. Chcieliśmy zrobić sobie takie, powiedzmy, pół roku przerwy, no ale życie nie zna pustki. Pojawił się Henio, który bardzo był podobny do Batmana. Doszliśmy do wniosku, że to

0: Batman nam zesłał tego Henia, żeby nam nie było smutno. Zajęliśmy się Heniem, który miał pomiażdżone tylne łapki, groziła mu amputacja, ale wspaniali lekarze w Fundacji ADA w Przemyślu i pomogli po prostu mu te łapki zachować. Wspomagaliśmy też Henia w tym procesie rehabilitacji i finansowo, i jak można powiedzieć, psychicznie.
1: Nie? Duchowo.
0: Duchowo właśnie. Dziękuję bardzo za pomoc. Upał. Czasami się nie wiążą słowa w głowie. No w każdym razie jest z nami już 4 lata. Prawdopodobnie miał, kiedy go przywieziono, rok albo półtora roku, czyli jesteśmy z Heniem, który jest 5,5-letnim naszym przyjacielem.
1: I trzeba powiedzieć, że jak na psa, który no, jest po takich traumatycznych przejściach, to on jest niezwykle otwarty. On tutaj wpadł do studia przywitać się, w ogóle bez żadnego problemu. Pierwszy raz w życiu się spotkaliśmy, a on się zachowywał tak, jakbyśmy się widywali codziennie. Jest chyba taki bardzo przyjazny, prawda?
0: Tak, ale mam takie jakby pytanie, czy on czasami nie pytał się o jakąś pożyczkę drobnej kwoty pieniężnej?
1: Nie, a zdarza mu się tak robić? Heniu,
0: kamień serca.
1: Gdzie ty jesteś? O, on teraz, przepraszam, państwo mnie nie słyszą, bo się schyliłam pod stół. Henio leży dokładnie pod moimi stopami. Patrzy na mnie, zaraz sprawdzę.
0: Tak. I na pewno,
1: patrzy swoimi pięknymi, błękitnymi oczami.
0: I na pewno mówi, co ten chabiar o nim wygaduje.
1: No nie tak, miał taką zdegustowaną minę, muszę powiedzieć, szczerze mówiąc. Panie Januszu, Henio jest mieszanką, to już ustaliliśmy mniej więcej, husky, psa husky i...
0: Łajki.
1: I łajki. I to sprawia, że ma charakter taki
0: północny.
1: Żywiołowy.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. On początki były ciężkie, bardzo, bardzo duże ADHD, bardzo, bardzo duża ciekawość świata i nieokiełznane emocje. Ale tak nasz spokój, tudzież mieszkamy obok Wisły i chodzimy. Jest to taką jakby regułą, że codziennie 2 godziny poświęcamy
1: musi
0: rano na spacer
1: wybiegać.
0: Z Henkiem, że się musi wybiegać. I on tak powoli wstąpił do familii chabiorów, która jest, można powiedzieć, kochająca, spokojna i wesoła.
1: I wspomniał pan Batmana. Pan pewnie tego nie pamięta, ale myśmy się już kiedyś spotkali i wówczas był pan z Batmanem. I kiedy pan powiedział o tym podobieństwie Henia do Batmana, to uświadomiłam sobie, że rzeczywiście jest ono ogromne. Ale wróćmy do pana pracy. Czy zdarzyło się panu, to znaczy ja wiem, że się zdarzyło, ale może pan zechce powiedzieć o tym słuchaczom, pracować na planie z psami?
0: Bardzo często. No, Batman jest tego najlepszym dowodem, ponieważ kiedyś nagrywałem film w Przemyślu i miałem zagrać sceny z psem na dachu. Produkcja załatwiła aktora psiego, białego pudla, który niestety nie chciał współpracować i jakoś nie polubiliśmy się. I ja wtedy przyjechałem i wziąłem Batmana, który pięknie zagrał, bo Batman był naprawdę wybitnym.
1: Aktorem
0: miał. Zresztą jego filmografia jest czasami o wiele większa od niektórych aktorów zawodowych. Tak, no na przykład w Komisarzu Aleksie gram z tytułowym bohaterem. Co jakiś czas odwiedza mnie w prosektorium. Mhm. Spotyka się z tą postacią, którą gram, czyli lekarzem ostatniego kontaktu.
1: Ma pan jakieś smaczki dla niego zawsze przygotowane?
0: No coś zawsze tam w lodówce się znajdzie.
1: A Henio bywa na planie? Bywał na planie kiedykolwiek?
0: Tak, oczywiście. No czasami musi sprawdzić, co ten chabior tam wyprawia, kiedy go w domu nie ma.
1: Myślałam, że sufluje troszeczkę też czasami.
0: Tak, ale... Tak, to mamy takie, raczej unikam, tak już tak poważnie mówiąc, zabierania go na plan, ponieważ po pierwsze ja potrzebuję mieć trochę spokoju, a po drugie te okoliczności na planie są takie no, niespecjalne gdyby dla psa i wtedy rolę jego tak zwanych rodziców, czyli przejmuje pani Halinka, która jest jakby taką naszą... Opiekunką,
1: pomocą,
0: która jeszcze się opiekowała Batmanem i teraz przejęła gdyby Henia, czyli tradycyjnie to już, to, to, to,

0: to już od lat, że tak powiem, jest z nami. Można powiedzieć, że jest naszą rodziną. No pozdrawiam tak, pani no Halinka.
1: Tak. Czy ja cały czas bardzo bym chciała, żeby Henio się jednak odezwał, bo on tutaj wszedł ze słowem jakimś psim na ustach do studia, a teraz jakoś tak spokojnie. Heniutku, chodź no tutaj, kochanie.
0: No ale
1: chodź,
0: proszę zauważyć, chodź, jak on jest chodź dobrze wychowany i wie, kiedy my rozmawiamy o no rzeczach tak istotnych, nie powinien przeszkadzać.
1: No to prawda, ale czy może teraz byś coś zechciał powiedzieć, Heniu? Powiedz coś, Heniu. Henio no podszedł chodź do Maćka, który filmuje całe nasze tutaj dzisiejsze spotkanie. Może pan Janusz go jakoś zaprosi, go tutaj do siebie na górę,
0: chodź,
1: no nie wiem.
0: Chodź.
1: No chodź, Heniutku, chodź.
2: Idziemy, wezmę cię.
1: No tak. Słodki ciężar, Henio przed mikrofonem. No. Proszę bardzo, no Heniu, no, no powiedz, jak ci się tu podoba? Bardzo mu się podoba. Proszę państwa, te błękitne oczy mnie po prostu rozkładają na łopatki. Wystarczy, że spojrzy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, jak się wilki porozumiewają ze sobą, jak się komunikują, że na rozmaite sposoby, a Heniowe spojrzenie po prostu hipnotyzuje, to muszę powiedzieć. Jak się panu podoba nasza maskotka, jeszcze proszę powiedzieć?
0: Bardzo, bardzo się podoba i jest jakby Heniek uwielbia zabawki, maskotki, ma całe pudło tych maskotek i jak się nudzi, to przychodzi, zaczepia nas i mówi, dobra, bierzemy, wyciągamy jakąś maskotkę i teraz tak, lubi się bawić w ten sposób, żebyśmy my sami zgadli, która jest jego ulubiona maskotka, aha, prawda? A kiedy już tak nie zgadujemy, to wtedy sięga tam, wkłada głowę tego pudła
1: teraz
0: i wyciąga i mówi,
1: tą...
0: o to mi chodziło.
1: No właśnie, jak mogliście tego nie wiedzieć. A czy ja mogę, nie wiem, no nie wiem, czy panu mogę wręczyć naszą maskotkę, czy Heniowi jednak? Tak? Heniu?
0: Henio.
1: O, on jest teraz ja tutaj, mówię, za szybą ktoś się pojawił. Proszę bardzo, może jednak rzeczywiście z rąk Henio, przyjaciela
0: zobacz,
1: Janusza Henio dostanie zabawkę. Jest radość, psi ogon jest w ruchu, proszę państwa. Na razie bezgłośnie, ale wyraził swą radość. Panie Januszu, dużo pan gra w te wakacje? Chyba skończyły się czasy, kiedy sezon letni to jest sezon ogórkowy dla aktorów, prawda?
0: A tak dla higieny to sobie staram zrobić takie wakacje, żeby nic
1: nie
0: robić, ale niestety to czasami się nie udaje. I tak samo było w tym roku. Chciałem zrobić sobie, powiedzmy, miesięczne jakby wakacje, no ale pojawił się bardzo ciekawy projekt filmowy.
1: Może no pan coś zdradzić, czy na razie cichosza?
0: No niestety teraz są takie
1: obostrzenia, że nie można.
0: Żeby raczej nie mówić o projekcie, więc...
1: A w teatrze można pana gdzieś zobaczyć? W Polsce?
0: W teatrze tak, w Garnizonie Sztuki na ulicy Konopnickiej, gdzie gramy spektakl Przyjaciół razem z Pawłem Domagałą, jego żoną i Piotkiem Głowackim i Agnieszką, jego żoną i oczywiście żoną Pawła, czyli Zuzą Grabowską, nie mogę powiedzieć tylko tak, że z Pawłem Domagałą i jego żoną.
1: Jasne.
0: Że z Pawłem Domagałą i z Zuzą Grabowską i Agnieszką Głowacką i Piotrem Głowackim gramy spektakl Przyjaciele, wyreżyserowanym przez moją żonę Agatę Wątrobską, która też gra w tym spektaklu moją żonę, bo jest ideą tego spektaklu jest to, że grają tam aktorzy,
1: pary,
0: które są małżeństwami, tak, czyli pary autentyczne w życiu i ja się trochę za...
1: No pary, po prostu pary.
0: Grają prawdziwe pary aktorskie, które są w życiu małżeństwami
1: tak
0: i w sztuce są też małżeństwami.
1: Zapraszamy do teatru, zapraszamy do kin w przyszłości. A ja muszę powiedzieć, że ogromną przyjemność sprawiło mi spotkanie z panem i z Heniem i bardzo za nie dziękuję.
0: Dziękuję. Ja chciałem też jeszcze, jeżeli mam sekundę, to chciałem powiedzieć tak, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy Lata z Radiem. Zrobiłem wszystko, żeby przyjść na to spotkanie, ponieważ tak w pierwszej chwili, jak zadzwoniono do mnie, powiedziałem, jak pani Sława zadzwoniła, mówię, no nie, kurczę, nie mogę, bo rzeczywiście tam było bardzo jakby gęsto i wąsko, ale potem sobie pomyślałem, przecież ja jak byłem Januszkiem takim małym, kurde, jak siedziałem na plaży i tato wyciągał radyjko z torby i puszczał i była ta melodyjka, było Lato z Radiem, nie, muszę zrobić wszystko, żeby przyjść.
1: Wspomnienia mają
0: i
1: moc.
0: Jestem. Pozdrawiam wszystkich, gdziekolwiek jesteście, czy na plaży, czy w górach, czy nad jeziorami, czy w domu, jak siedzicie teraz. Niech żyje Lato z Radiem. Pozdrawiam Janusz Kawior.
1: Bardzo. Dziękuję bardzo, panie Januszu. Heniu, dziękuję. Chodź, pożegnamy się. Chodź, no chodź, no chodź.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Wieczory

0: zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: No nie uwierzą Państwo, ale jak zeszliśmy z anteny, to Henio po prostu się rozgadał. Ale gadał, ale szczekał, ale podskakiwał. Chyba z tej radości, że już może wreszcie wyjść na spacer. To my dziękujemy, fajnie było Pana usłyszeć, napisała Pani Katarzyna Kowalska w odniesieniu do naszej rozmowy z panem Januszem. I jeszcze jeden głos. Uwielbiam pana Habiora. Jego udział w filmie gwarantuje jakość tego filmu. Najlepszy polski aktor. Przekażemy te komplementy. A na termometrach? No niezmiennie. 23 na Suwalszczyźnie, około 26,7 w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Nad samym morzem 19-20 stopni. Wiatr słaby na północy, okresami umiarkowany i zachodni, północno-zachodni, a ciśnienie w południu nie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie stały, nie będzie się zmieniać. Nagranie będzie pochodzić z Jastrzębia w Małopolskim i będzie na tym nagraniu słychać głos pani Anny Madejskiej, dyrektor Centrum Kultury Gminy Ciężkowice.
3: Dzień dobry, pogoda w Jastrzębiu jest znakomita, idealna, aby odwiedzić gminę Ciężkowice, a w niej właśnie miejscowość Jastrzębia. Tutaj znajduje się Muzeum Etnograficzne Grociarnia. Nasza ekspozycja Ocale od zapomnienia, stare zawody i zajęcia ludzi. A znaleźć można tutaj narzędzia na przykład kowali, kołodziejów, bednarzy, garncarzy, szewców, pszczelarzy, wikliniarzy. Myślę, że najciekawszym eksponatem jest drużbak, czyli wydrążona w drzewie cembrownia studni mająca około 400 lat. Inne eksponaty warte uwagi to na przykład ślupanek, pogórzańska rózga weselna, czapka draba, kijanka, skrzynia wianna. Co więcej, każdy może własnoręcznie pomalować tradycyjny furtok, wykonać kwiaty z bibuły, spróbować wyplatania z wikliny, a na koniec skosztować pachnących prołzioków, placków mącznych z dodatkiem sody, specjału naszego Pogórza. Wizyta u nas na pewno przypomni o tym, jak ważne jest życie blisko natury. Zapraszamy.
2: Dziękujemy za zaproszenie, a ja jeszcze mam tradycyjnie ludową mądrość pogodową na dziś. Odnosi się do dzisiejszego solenizanta. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy, Panom życzymy, nie Państwu, Panom życzymy. Święty Jan przynosi kosz albo dzban, róż i już.

0: Teraz nie będzie jak w China Girl Davida Bowiego. No, proszę bardzo. Nociliśmy sobie razem z Marcinem Wojciechowskim. Dzień doberek.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko.
0: Marcin przyszedł z historią pewnej piosenki, ale też z historią wykonawczyni wielu wspaniałych piosenek i wspaniałą wykonawczynią, o której jakoś tak... Nie wiem, czy nie pamiętamy, czyśmy zapomnieli,
1: nie daje nam,
0: co na jedno wychodzi.
1: No, trochę tak, nie daje nam powodów do tego, żeby pamiętać, bo nie nagrywa od jakiegoś czasu. Czasami koncertuje, kilka lat temu była w Polsce, wróciła do swojego kraju. Ona mieszka na co dzień w Londynie, to może powiedzmy, o kim mówimy. I podejrzewam, że wielu naszym słuchaczom, którzy pamiętają lata 80., to wtedy otworzy za chwilę oczy, umysł. Ach, Basia!
0: Bardzo trudne dla obcokrajowców do wymówienia nazwisko. Trzetrzelewska.
1: Amerykanie jeszcze utrudniali bardziej i zamiast Basia mówili Basie.
0: Ojej, Basie Trzetrzelewskie.
1: No dlatego Basia, nie Basia Trzetrzelewska. Dlaczego postanowiłem przypomnieć Basię i na moment zatrzymać się w tej dekadzie lat 80. jeszcze? Ponieważ przeglądam Instagram, media społecznościowe, czytam o muzyce dużo i tak niewiele czytam o Basi Trzetrzelewskiej. Lubimy chwalić się naszymi sukcesami sportowymi sprzed lat, często bardzo wielu, a nie mówimy o tym, że Basia Trzetrzelewska podbiła rynek amerykański i zrobiła to jako jedyna Polka i nikomu po niej się nie udało to na taką skalę. No bo to, że Behemoth przez chwilę był na liście Billboardu rockowej, to oczywiście wielkie wyróżnienie, ale Basia dotarła do top 30 w Ameryce. Historia zaczęła się, to ciekawe, w Jaworznie. W 1954 roku tam Basia się urodziła i zaczęła swoją karierę od festiwalu awangardy bitowej Astry w Kaliszu w 1969 roku. Potem dołączyła na dwa lata do Alibabek. W Alibabkach do 1974 roku. Wyjechała, to nie było jej zespół marzeń. W Opolu próbowała w 1976 roku. Nie udało jej się za bardzo. Nie osiągnęła dużego sukcesu piosenką Zakochanie. Natomiast wyjechała do Londynu w 1981 i tam już została. Poznała dwóch muzyków, Daniego White'a i Marka Reliego i stworzyli najpierw zespół Bronz, a potem, i tu już Państwu coś to powie, Matt Bianco.
0: No tak.
1: Zespół Matt Bianco. Bardzo powiedziałbym elegancki pop. To jest taki elegancki pop, sofisti-pop trochę, z wpływami bossanowy, samby, soulu. Sami Państwo przyznają, że piękne połączenie, tak to funkcjonowało. No i najpierw sukcesy w Wielkiej Brytanii, potem Basia z Deniem postanowili odejść z Matt Bianco. Ja to wszystko oczywiście bardzo upraszczam, zachęcając Państwa do zainteresowania się historią. I w 1987 roku zaryzykowali, ale opłaciło się i podpisali kontrakt z wytwórnią CBS, wydając płytę Time and Tide. I to już było, proszę Państwa, coś. Miliony dosłownie, wprawdzie dwa, ale to nadal miliony płyt sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. Żaden Polak i Polka nigdy tego nie powtórzył. Lista Billboardu, koncerty, Broadway, płyta zarejestrowana na Broadwayu. I to wszystko trwało tak naprawdę do lat 90. Potem Basia stopniowo się wycofywała, ale nagrywała, koncertowała, tylko już nie na taką skalę. Dzisiaj mieszka w Londynie, a ja przypomnę Państwu piosenkę z jej światowego albumu zatytułowanego London, Warsaw, New York. Już wiadomo, już Warszawę mamy nawet w tytule tego albumu. Utwór nosi tytuł Kopernikus i opowiada o emigracji. Myślę, że temat bliski także wielu naszym słuchaczom. Tęsknocie, o dumie trochę z miejsca, z którego pochodzimy, ale podana w charakterystyczny dla Basi sposób. No i na zakończenie tej piosenki, w światowym jednak przeboju, Basia śpiewa po polsku. To są ostatnie zdania, naszą miłością, no i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do wysłuchania Kopernikusa. Agnieszko, dziękuję.
0: Ja ci bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro w Lecie z Radiem. A teraz Basia.

Imiona to w ogóle psów. Imiona psów to w ogóle ciekawa sprawa, napisała pani Ewa ze Zgierza. My aktualnie mamy Gardę i Larę. Ciekawe, czy pani redaktor zgadnie, skąd to drugie imię. Ha, ha, domyślam się. Dobrze, że jesteście. Lato z radiem. Tęskniłam. Pozdrawiam. Ewa ze Zgierza, PS. Do Lary i Gardy idealnie by wasz piesek pasował. No też mi się tak właśnie wydaje, pani Ewo. Wysyłamy naszą maskotkę. Maskotka trafia także w ręce dzisiejszego laureata konkursu w którym pytanie zadawał Roman Czejarek. Pytanie za 4 punkty było dla tych, którzy zbierają, a dla tych, którzy nie zbierają, będzie maskotka. Dzisiaj dla pana Jarosława. Chodziło oczywiście o tę wyspę, na której James Bond się pojawiał. Szpieg, który mnie kochał. Ta część serii o Jamesie Bondzie. I to jest oczywiście Costa Smeralda, czyli szmaragdowe wybrzeże na włoskiej Sardynii. Zapraszam państwa na jutro w imieniu Sławy Bieńczyckiej. Jutro także będzie psi bohater. No nie wiem, czy on sam, ale na pewno ten jego pan z serialu Komisarz Aleks, czyli Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Wkręciłaś mnie przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: I robimy czasami trochę szaleństwa.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
7: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
6: się
7: zaczęła.
6: Tak? Mi się wydaje, że tak. A, dziękuję.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowie.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana Seal 5.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: cukru. Aflofarm.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: O, jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święto.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Cały czas najwięcej dzieje się na trasach Dolnego Śląska i w województwie śląskim. Jednak na autostradzie A4 w najbliższym czasie powinien rozładować się ruch. Mowa o odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, kierunek Wrocław. No i właśnie od kilkunastu minut dostępny jest już prawy pas do Wrocławia. Służby odblokowały też ruch w kierunku Zgorzelca. A przypomnijmy, tam jeszcze przed 10:00 doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Na trasach śląskich cały czas jest duże przewężenie ekspresowej jedynki w Sosnowcu, a jadąc do Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe z dostawczakiem, ale droga jest już odblokowana. Przypomnijmy, tam od godziny 9:30 ruch był zablokowany i do tej pory możliwy był tylko przejazd przez węzeł Jęzor. A w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 74 drogowcy kierują ruchem naprzemiennie w miejscowości Matyniów, czyli w drodze z Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc. Tam zepsuła się ciężarówka, która cały czas blokuje przejazd. Ale są też dobre informacje z Warmii i Mazur, gdzie na Krajowej 16 między Iławą a Kiesilicami w miejscowości Laseczno samochód osobowy wjechał do rowu. Tam też jedna osoba jest ranna, ale przejazd jest już możliwy, także jednym pasem. Służby także zakończyły pracę na drodze krajowej nr 9.
9: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał zwierzę mariackiej.

0: na Węgrzech.
1: Przedłużenie sankcji o 12 miesięcy to niewątpliwie decyzja przełomowa, która wprowadza nieco spokoju w pracę Unii Europejskiej, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Celem sankcji jest pozbawienie Rosji głównych źródeł dochodu i osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Do końca czerwca przyszłego roku utrzymane zostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. To samo dotyczy ograniczeń w handlu, przemyśle, transporcie oraz w eksporcie, na przykład technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna będzie nadal zamknięta dla rosyjskich samolotów, a wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Sankcjami nadal będzie objętych także kilkaset statków z tak zwanej floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
3: Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni w cieniu, a w weekend nawet miejscami 40. Służby apelują, by pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach. To zagrożenie życia, mówi Paweł Komoza z Dolnośląskiej Policji.
4: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
3: W weekend temperatura, zwłaszcza w dużych miastach na zachodzie kraju, może miejscami dochodzić nawet do 43 stopni. W maju spadło bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca wyniosło ono 5,9% wobec 6% w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że na rynku pracy jest teraz zastój.
5: Ta stopa bezrobocia utrzymuje się, porównując chociażby do pierwszej połowy poprzedniego roku, na trochę podwyższonych poziomach. I to ma dwa źródła. Pierwszym to jest reforma rynku pracy, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku i spowodowała, że ta liczba bezrobotnych się po prostu urealniła. A druga rzecz jest taka, że popyt zewnętrzny, mniejszy, spowodowany oczywiście osłabieniem gospodarek, zwłaszcza w strefie euro, powoduje, że po prostu zamówienia na naszą produkcję są mniejsze.
3: Monika Kurtek uważa, że w najbliższych miesiącach bezrobocie jeszcze nieco spadnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Na niebie po prostu słońce, a temperatura od 20 stopni nad morzem, 23 na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali i spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Co za dzień.
12: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Pharma.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy.
6: A wśród nich
5: Natalia Kukulska. Ania Karwan.
6: Wiki Gabor.
5: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Sobota, 27 czerwca. Radom.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20. I na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: No i ta piosenka będzie wracać do nas tego lata i wraca już od wielu lat. Piosenka ikona, piosenka pomnik, Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście w radiowej jedynce. Na zegarze 12 minut po 14.
1: Folder ulubione.
0: Ciepło, coraz cieplej. Właśnie rozmawiałem przed momentem z Bartkiem Wąsikiem. Oprócz tego, rozmowy o wydarzeniach, w których brał udział, ostatnio mówiliśmy o pogodzie, że idzie duży upał. Trochę się tego, drodzy państwo, obawiam, ale proszę się chłodzić, trzymajmy się razem, będzie dobrze. Bartek Wąsik, za chwilę będziemy rozmawiać między innymi o tegorocznej 7. edycji cyklu koncertów Piano Krąg, ale nie tylko, bo Bartek wrócił z Poznania podekscytowany, jak widzę. O tym porozmawiamy.

za moment. Później Martyna Padolska odwiedzi nas, mamy się czym chwalić, nasze radiowe słuchawiska Potop i spektakl telewizyjny Ruda zwyciężyły podczas tegorocznego, zakończonego już 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Martyna o tym opowie jeszcze po godzinie 14. Po godzinie 15 z kolei odwiedzi nas aktor i muzyk Hugo Tares, który nagrał piosenkę Paranoia, nie pierwszą zresztą. Jak to oddziela? Która droga jest tą właściwą? Czy szuka jej może dopiero? O tym porozmawiamy i posłuchamy oczywiście nowego nagrania. Przed 16 Marta Sienkiewicz odwiedzi nas w studiu i porozmawiamy o trendach na wakacje, na przykład o najbardziej niezwykłym basenie nad Bałtykiem, którego otwarcie niebawem. A oprócz tego muzyka, Harry Styles i Golden w to gorące popołudnie. Proszę zostać z programem Pierwszym Polskiego Radia, a Bartek Wąsik za chwilę z nami.

0: You're so golden. Bartek, you're so golden. Powiedziałeś, że cieszysz się, że Harry Styles przed tobą. A tak. Tak lubisz, tak?
1: Wiesz co, aż sam się zdziwiłem, ale w ogóle muzyka z ostatniego albumu Harry'ego Stylesa towarzyszyła mi w takich sytuacjach może dosyć prozaicznych, to znaczy w treningu.
0: A to jest dobra muzyka do treningu. Zresztą
1: bardzo dobra.
0: Harry biega, jak wiadomo, bardzo aktywnie, więc ta płyta, no to bardzo dobre połączenie. Świetny album swoją drogą. Bartek Wąsik, pianista wyjątkowy, z nami w studiu. Bartek wrócił prosto z Poznania, ale zanim przejdziemy do Poznania, pokaż palce.
1: Proszę bardzo.
0: Masz długie palce, czy rzeczywiście pianiści mają długie palce i rzeczywiście jest im dużo łatwiej?
1: Tak.
0: A co myślisz o moich?
1: No, ja myślę, że mógłbyś grać bardzo dobrze kompozycję Johannesa Brahmsa.
0: A.
1: I nawet chyba Rachmaninowa też.
0: A dlaczego

0: Akurat tak.
1: Bo nie dość, że masz długie palce, to też masz taką szeroką dłoń, która po prostu powodowałaby, że sięgałbyś akordy, które dla niektórych pianistów w twórczości Brahmsa czy Rachmaninowa nie są wykonalne, więc...
0: Ludzie mają różne dary, o których sobie nawet nie zdają sprawy. To jest...
1: Za chwileczkę tutaj ja przejmę mikrofon, a ty możesz lecieć do ćwiczeniówki i zacznij od Brahmsa, nie od Bacha.
0: Obawiam się, Bartku, że na moim koncercie nie byłoby tłumów, a na twoim i Marii Peszek wczoraj, i owszem, były tłumy w ramach Malty, dopiero wróciłeś dzisiaj z Poznania. Rzeczywiście widzę, że taki rozmarzony trochę, jak powiedziałeś, to był maślany wieczór. Bardzo mi się to spodobało. Wczoraj, przypomnę państwu, unikatowy projekt łączący arcydzieło polskiej literatury z wrażliwością dwójki artystów, czyli Marii Peszek i pianisty, kompozytora Bartka Wąsika. To wczoraj działo się w Poznaniu. Co się działo wczoraj w Poznaniu wieczorem?
1: Wczoraj mieliśmy przyjemność wykonać taką rzecz, która jest na tyle nowa, że cały czas mam wrażenie, między nami, między mną a Marią drgają takie niewidzialne struny i my za te struny szarpiemy. I ta czujność, taka czujność artystyczna na scenie jest czymś bardzo pięknym i ważnym, dlatego że wysłuchujemy siebie nawzajem, kto co zrobi. Proszę sobie wyobrazić tylko właśnie Marię Peszek ze swoim głosem, ale z wszelkimi odmianami tego głosu. To, co ona wyprawia wokalnie, jest naprawdę niesamowite i chyba tak naprawdę nikt nigdy jej nie słyszał w takiej akcji, że tak powiem. A po drugiej stronie jestem ja ze swoim fortepianem, czyli mamy tutaj do czynienia w ogóle z taką formą duetu, takiego duetu, którego tradycje tak naprawdę sięgają kilkaset lat wstecz. Tutaj się nie ma jakby za czym chować. No jest dźwięk fortepianu i jest głos ludzki. I na warsztat wzięliśmy pieśń sobótkową Jana Kochanowskiego, czyli dzieło...
0: W idealnym momencie.
1: Tak, zresztą. Dzieło, które powstało 440 lat temu. I niesamowite jest to, jak rzeczywiście... Wielkie jego fragmenty są bardzo współczesne w swojej tematyce i brzmią współcześnie. Jakby sama idea, to co zrobimy z dziełem Kochanowskiego, była zupełnie inna od tego, co się wydarzyło teraz, bo tak naprawdę stworzyliśmy 12 piosenek. Każda jest w innym stylu, począwszy od... Począwszy od bardzo takich lirycznych, takich naprawdę piosenkowych fragmentów, włącznie, nie wiem, z ragtime'ami albo z piosenkami, które trochę przypominają taki oazowy klimat, bo ja na fortepianie gram jak na gitarze. Ci, którzy są ciekawi, niech przyjdą na koncerty, które będziemy grali tego lata.
0: O tym też zaraz powiemy, gdzie
1: tak,
0: będzie można
1: usłyszeć niebawem. Tak, więc jest to bardzo ciekawa rzecz. I wczoraj rzeczywiście dopisała pogoda, dopisała publiczność na festiwalu Malta. Mieliśmy wielką przyjemność z Marysią i wielką radość cieszyć się tym, co zrobiliśmy i w ogóle też sobą. To jest bardzo świeża znajomość, poznaliśmy się rok temu. I...
0: Sprawialiście wrażenie wczoraj, jakbyście znali się już wiele lat.
1: Tak, ktoś ostatnio powiedział, że wyglądamy jak bracia. Że wyglądamy jak bracia. Tacy dziwnie smutni bracia.
0: Dziwnie smutni bracia na scenie w Poznaniu. Wczoraj było pięknie. Czy to, gdzie grasz, ma dla ciebie znaczenie? Miejsce? Tak. Na przykład, czy na zewnątrz, czy w jakiejś hali, czy na przykład w kontenerze art? A tak zupełnie serio, jak to jest z miejscem i graniem? I nie tylko mam na myśli brzmienie muzyki, ale też twój nastrój i to, jak ty ją tworzysz.
1: Nie, absolutnie ma to ogromne znaczenie i... Właściwie tak mogę powiedzieć, że miejsce, w którym przychodzi mi grać, ono może, nie wiem, czy jest aż równoważne z tym, co mam wtedy w głowie, jakby emocje, o których też chcę grać, ale wsłuchuję się bardzo w takie miejsce i też wpatruję i też... to nie jest tak, że jak wychodzę na scenę, kłaniam się, to już mam jakąś taką mgłę przed oczami. Ja jeszcze jestem w stanie zdążyć, zobaczyć też, kto w ogóle jest na tym koncercie, spojrzeć na twarze. Ja w ogóle też bardzo lubię się tak zawsze skradać w takich miejscach, gdzie ja widzę publiczność wchodzącą, a ona mnie nie widzi, więc po prostu to już zaczęło się, to moje przyzwyczajenie jakiś czas temu i bardzo lubię jeszcze rzucić okiem, kto jest na moim koncercie.
0: I w jakim nastroju ludzie wchodzą na twój koncert? Jakie mają twarze?
1: Bardzo różne, ale tak sobie myślę, jakie to jest niesamowite, że coś takiego proponuje, że ktoś chce

0: w ogóle przyjść i ktoś chce tego słuchać, że zamiast siedzieć w domu i robić sobie jakąś miłą rzecz, znaczy mam nadzieję, że to też jest miła rzecz, ale że ktoś wykorzystuje swoje kalorie, energię po to, żeby się ubrać, żeby przyjść i siąść i słuchać.
1: Daje ci coś najcenniejszego, co ma, czyli swój czas.
0: No tak, tak. I swoje ucho.
2: Szanowni Państwo, będzie można dać więcej czasu Bartkowi Wąsikowi, bo będziemy za chwilę rozmawiać o tegorocznej 7. edycji cyklu koncertów Piano Krąg. 4 koncerty.
0: 4 koncerty w jeden weekend.
2: W jeden weekend, tak. Więc zapraszamy do tego świata Bartka Wąsika, z którym o tym za chwilę porozmawiam w radiowej jedynce.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Biegnij razem ze mną, Ralf Kamiński w folderze Ulubione. A ze mną Bartek Wąsik, pianista, kompozytor. Kiedy Bartek pojawia się w radiu, znaczy, że gdzieś brzmi albo brzmieć będzie, albo jak i wczoraj brzmiała dobra muzyka. Bartku, tegoroczna 7. edycja koncertów Pianokrąg to już najbliższy weekend. Nieco zmieniona formuła, nowa formuła, ale powiedzmy, czym jest Pianokrąg?
2: Pianokrąg to jest... takie wydarzenie, które wymyśliłem 7 lat temu, rzeczywiście w czasie pandemii, kiedy wszystko było zamknięte i nie można było organizować koncertów i spotykać się w przestrzeniach zamkniętych, ja postanowiłem grać koncerty w Królikarni, w Rotundzie, w pałacu. Wtedy byłem tam zupełnie sam, a dźwięk roznosił się na Park Rzeźby. I dzięki temu publiczność, która przyszła na ten koncert, mogła sobie w bezpiecznej odległości siedzieć i słuchać muzyki. I to już tak zostało. Znaczy, w momencie nawet, kiedy...
1: Odległość się nie zmieniła nawet trochę?
2: Te odległości się tam zmieniają. To jest bardzo fajne, dlatego że też frekwencja rośnie z roku na rok i jest przepięknym momentem. Chwila, kiedy wychodzę z pałacu i kłaniam się i dziękuję właśnie publiczności za przybycie. I wtedy zwykle jest tak, że słońce zachodzi za Królikarnią i takie jego letnie promienie po prostu prześwietlają tą publiczność, która siedzi nadal na tej trawie. Chociaż zdarzały się sytuacje, kiedy miałem oklaski na stojąco, ale też właśnie śmieję się, że głównie mam oklaski na leżąco i na nich mi bardzo zależy, dlatego że każdy tam znajduje swoje miejsce. Ludzie przychodzą grupami, przychodzą w pojedynkę, przychodzą z przyjaciółmi, przychodzą z rodzinami, przychodzą ze znajomymi. Każdy znajduje miejsce i słucha koncertu z bardzo specyficzną muzyką, dlatego że staram się prezentować muzykę, która jest taka gdzieś trochę na pograniczu klasyki i takiej muzyki, powiedzmy, alternatywnej, ale też grałem dużo kompozycji, nie wiem, Filipa Glassa, Johna Adamsa, Johna Cage'a. Grałem własną aranżację muzyki z filmu Call Me By Your Name. Tam też jest taki piękna inkubator muzyka. Trochę i tam po raz pierwszy zagrałem swoje aranżację piosenek zespołu Radiohead, które potem weszły na mój album Daydreamer. Zagrałem tam Piano Horizon też po raz pierwszy i jest to niezwykłe dla mnie miejsce, bardzo ważne i cieszę się, że właśnie publiczność może tam być ze mną i robię to dla niej, dla tej publiczności.
1: Konkurencja dla koncertów szopenowskich w Łazienkach.
2: Tak, koncerty szopenowskie, tak, to jest troszeczkę coś innego, chociaż wymyślam sobie tak powoli program na kolejny rok i na pewno tą klasykę, bo nie ukrywam, że pochodzę z takiego rdzenia, wyrastam z takiego rdzenia klasycznego. Zresztą klasyka zagości w tym roku i to tak podwójnie i to tak trochę przewrotnie, dlatego że podczas jednego koncertu zagram razem z takim ukraińskim pianistą Kirillem Zwignicowym projekt, który nazwaliśmy Bach meets Radiohead, czyli Bach spotyka Radiohead i gramy Kunst der Fuge Bacha na przemian z kompozycjami piosenek zespołu Radiohead i jak się okazuje, tworzy się dziwny pomost, tak, który ma kilkaset lat, ale ten pomost pomimo tego swojego wieku jest bardzo wytrzymały i lubimy po nim stąpać, więc jest to taki nasz dialog pomiędzy dwoma fortepianami, ale też się w którymś momencie spotykamy, w bardzo ważnym momencie. Zresztą spotykamy się razem przy tych dwóch instrumentach. A inna klasyka to taka klasyka literatury i literatury polskiej, bo właśnie zagram też projekt z Marią Peszek, czyli naszą pieśń Nocy Letniej, którą w tym roku, jeszcze tego lata zagramy w wielu miejscach.
1: Gdzie powstają te twoje pomysły szalone, te czasami odważne połączenia? Bo masz już taką markę, że możesz sobie na to pozwolić, nie bać się za bardzo porażki, ale czy zdarza się, czy zawsze wszystko, co sobie wymyślisz w głowie, ci się tak udaje? Czy masz jakieś tajemnicze połączenia, które próbowałeś, wiesz,

0: tworzyć muzykę albo interpretować kogoś i nie doszło do realizacji tego?
1: Jedno miałem takie marzenie, rzeczywiście nie doszło do realizacji. To było, pamiętam, przygotowanie na fortepian i głos takiej wersji, czyli takiej bardzo prostej wersji trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, Symfonii Pieśni Żałosnych. I pamiętam, że tego mi się nie udało zrobić. Znaczy, to jakby nie z mojego powodu, ale nie doszło do skutku, więc szkoda. Ale też nauczyłem się odpuszczać, bo jakby wiem, że te zasoby muzyki i takich w ogóle spotkań, które mi się zdarzają w życiu, są ogromne. I jestem bardzo wdzięczny za to właśnie, że pomimo tego, co powiedziałem wcześniej, wyrastam z tego rdzenia klasycznego, ja bardzo lubię zaglądać też do tego świata właśnie popu czy muzyki alternatywnej. I poznając takich gości jak właśnie Ralf Kamiński tutaj przed chwileczką, czy Melakoteluk, czy Dorota Miśkiewicz, właśnie teraz Marysia Peszek, którą zaprosiłem do tego projektu z twórczością Kochanowskiego.
0: No ci ludzie dają ci przestrzeń do tego.
1: Dają mi przestrzeń i bardzo dużo mnie też uczą. Ja się dużo od nich uczę. Uczę się od nich takiej swobody, o którą trudno w muzyce klasycznej. A jednocześnie to jest ciekawe, że kiedy sobie człowiek daje taką swobodę, to jest łatwiej być lepszym i takim nawet bardziej perfekcyjnym.
0: I może to banalne, ale po prostu rozwijać się też.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Bartku, 4 koncerty w najbliższy weekend.
1: Zapraszam, tak. Koncerty są darmowe, zapowiada się okropna pogoda. Znaczy, w sensie
0: gorąco
1: bardzo
0: będzie,
1: gorąco. Tak. Na pewno w Królikarni, na trawniku, wśród drzew będzie kilka stopni mniej, więc wszystkich serdecznie zapraszam.
0: Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. Tam dokładnie odbędą się te koncerty. Sobota i niedziela. Bartek Wąsik, król połączeń nietypowych, muzycznych. Dziękuję ci, Bartku.
1: Dziękuję.
0: Widzimy się przy okazji twoich kolejnych projektów, których pewnie masz w głowie już mnóstwo.
1: Troszkę jest.

jak Ula jest w studiu, drodzy państwo, to lepiej się podśpiewuje albo dośpiewuje raczej te piosenki, choć wiem, że wychodzi to różnie. Grzegorz Chyrzysztos w folderze ulubiony za nami.

0: W nim folder ulubiony, czyli to, co ważne, ciekawe, istotne w kulturze. Nie tylko. A teraz będzie teatr. Teatr na wyciągnięcie ręki, bez wychodzenia w upał z domu. Już teraz Martyna Podolska opowie Państwu o naszym jedynkowym słuchowisku Potop i spektaklu telewizyjnym Ruda, które zwyciężyły podczas tegorocznego, zakończonego już 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
1: Na naszej antenie słuchowisko Potop w reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wipich skradło serca jurorów. Werdykt wieńczący 25. festiwal Dwa Teatry w Sopocie ogłosił redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
2: Teatry w kategorii słuchowisk radiowych otrzymują twórcy słuchowiska Potop.
1: Słuchowiska są trzy kobiety. Babka Szwajcerowa, zmagająca się z depresją Zośka i Halina. To Halina jest wiodącym głosem całej opowieści.
3: Ragnarok i End. Tak im z mitologii dała, bo ona się kiedyś interesowała mitologią skandynawską. Ona to lubi, te psy, te koty, te stworzenia.
1: Wnikliwym opisem rzeczywistości przy dużej dozie magiczności, mówi nam reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
4: Jest to opowieść o gdyńskim Pekinie, ale ona jest w takim kontekście, więc jest kontekst lokalny, ale tam jest w ogóle parę warstw, to jest bardzo ciekawe, bo tam jest taki wątek, taka warstwa biblijna, można powiedzieć.
1: Wątek depresyjny
4: też. Tak, jest cała opowieść o depresji Zośki, w ogóle to jest też bardzo ciekawe, tam Agata Różycka świetnie, no strasznie też i zabawna, i dramatyczna chwilami. Jest też opowieść w ogóle o świecie, o pewnej katastroficznej wizji świata, o tym, co nas przygniata, o tym zniszczeniu, którego jesteśmy świadkami, o tych złych wiadomościach, które do nas docierają z radia, z telewizji, o tym jest mowa.
1: Zresztą to połączenie tematu osadzonego w rzeczywistości, w realności wraz z twórczą interpretacją jest dostrzegalne w nagrodzonym spektaklu telewizyjnym. Jury obradowało pod przewodnictwem Magdaleny Łazarkiewicz.
5: Dla najlepszego spektaklu oryginalnego teatru telewizji ufundowaną przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. otrzymuje spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego.
1: Opowieść o matce aktorki Olgi Sarzyńskiej, Małgorzacie Sarzyńskiej, malarce, której potrzeba tworzenia była ogromna.
6: Tyściwe z poczucia humoru. Którzy malujecie na tekturze, na desce, na ścianie?
7: Na czymkolwiek, byleby tylko malować.
6: Zginiecie marnie.
7: Nieodkryte Nikifory.
6: Polskie Van Gogi.
7: Zginiecie marnie.
1: Stworzyli wspólnie reżyser, dramatopisarz Wawrzyniec Kostrzewski oraz dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk. A w rolę swojej matki brawurowo wcieliła się Olga Sarzyńska.
8: Podeszłam do tego jak do roli, bo inaczej bym się w ogóle nie przedsięwzięła. Gdybym nie była aktorką, to wiedziałam, że mam narzędzia, żeby to po prostu zagrać. A cała reszta, która oczywiście, że się wydarzała, to po prostu przyszła i Marysia Maj powiedziała: Olga, nie przejmuj się, po prostu otwórz się na to, co przyjdzie. Stwórz sobie taką przestrzeń i ta przestrzeń po prostu była.
1: Przestrzeń potrzebna jest także widzom, bo po spektaklu pojawia się sporo niełatwych refleksji. Lepsze przedstawienie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie dostępne jest na VOD Teatru Telewizji, zaś słuchowisko Potop na stronie Teatru Polskiego Radia. Są dostępne bezpłatnie.
0: Mówiła Martyna Podolska. Dziękuję bardzo. Za 13 minut miniemy się z 15. Jakie są trendy na wakacje i gdzie znajduje się niezwykły basen, najbardziej niezwykły basen nad Bałtykiem? O tym po godzinie 15.30 opowie nam Marta Zienkiewicz w Radiowej Jedynce, która przychodzi zawsze z ciekawostkami, z informacjami, o których warto wiedzieć. Trendami również. Natomiast wcześniej odwiedzi nas Hugo Tares, rocznik 2004. Młody chłopak, aktor. Zgrał między innymi tytułową rolę w Hamlecie w Teatrze Narodowym, ale także postać Dantego w filmie o Mickiewiczu. No i muzyka pozostaje jego istotnym elementem działalności. O tym też porozmawiamy po godzinie 15, bo wydał właśnie zupełnie nową piosenkę i tę piosenkę Państwu w programie pierwszym również zaprezentuje. Sporo nowości będzie w piątek, a jedną z piątkowych nowości będzie duet Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora, którzy z kolei będą w sobotę w playliście, ale o tym powiem Państwu później. To teraz Jessie Ware i aktualności oraz radiokierowców w jedynce jeszcze przed 15.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mam

0: marzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, to czas na informacje drogowe. W województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Prądocin, a w kierunku Inowrocławia doszło do zderzenia się ciężarówki z osobówką. Droga jest całkowicie zablokowana i taka też będzie do godziny 16. Poza tym jest także sporo dobrych wiadomości. Zakończyły się problemy z przejazdem na S1 w Brzęczkowicach, kierunek Warszawa. Tam była kolizja trzech osobówek i zablokowany był prawy pas ruchu. W województwie świętokrzyskim można już przejechać drogą krajową nr 74, gdzie w miejscowości Matyniów zepsuła się ciężarówka. Od 9 służby blokowały przejazd w kierunku Kielc. Odblokowana jest trasa S10 w pobliżu Wałcza, gdzie przez ostatnich 6 godzin służby usuwały szkody po wypadku. Tam ciężarówka zderzyła się z osobówką, jedna osoba została ranna i niemożliwy był przejazd w kierunku Szczecina. Dolny Śląsk, w Legnicy jeszcze przed południem bus wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Drogowcy zajęli tam prawy pas w kierunku Wrocławia, ale od 14 autostrada A4 jest już przejezdna. To były wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a poza tym korek ustawia się pod Łodzią na autostradowej jedynce, kierunek Częstochowa. A w samej Częstochowie cały czas ciasno jest na północnej obwodnicy miasta, czyli też autostradowa jedynka, kierunek Warszawa. Na S7 natomiast w Białobrzegach wąsko jest w drodze do Krakowa, a na S17 podobny korek, ale w kierunku stolicy mamy przed Garwolinem. 22 513 11 11 numer do Polskiego Radia Kierowców, z którego można korzystać w każdej drogowej sprawie.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Patryk Lachowski. Szef rządu Donald Tusk liczy na merytoryczną dyskusję, ale gorzkich słów nie zabraknie. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez prezydenta Władimira Zełenskiego.
0: Na zachodzie już alert drugiego stopnia, w kolejnych dniach będzie ich więcej. Nadchodzi fala ekstremalnych upałów.
2: Trudna sytuacja przede wszystkim dla osób starszych, dla dzieci.
1: W aktualnościach też podpowiemy, w jakiej branży najłatwiej dostać wakacyjną pracę nad morzem.
0: Niewykluczone, że ta decyzja będzie na plus, a nie na minus, jeśli chodzi o efekty rozpoczynającej się jutro konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, tak mówi premier Donald Tusk.
1: Do Gdańska zamiast Władimira Zełenskiego przyjedzie premier Julia Swirydenko.
0: Szef polskiego rządu liczy na merytoryczną dyskusję, jak mówi, mniej będzie emocji, więcej rozmów o umowach przygotowanych na to wydarzenie.
1: Ale zdaniem premiera gorzkich słów jednak też nie zabraknie. Czego się można spodziewać, to pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. 200 przygotowanych umów i premier liczy na to, że uczestnicy konferencji skupią się na sprawach gospodarczych. Szef rządu powiedział, że konferencja będzie jednak też okazją do tego, by parę gorzkich słów powiedzieć pod adresem polityków reagujących nieadekwatnie na różnice wynikające z trudnej historii. Zaznaczył, że bardzo łatwo jest wywołać wzajemną agresję w sytuacji, gdy mamy trudną historię i ponad milion uchodźców z Ukrainy w naszym kraju.
4: I póki był polityczny konsensus wokół tego, to jakoś szło. Zadaniem wszystkich polityków bez wyjątku jest pilnować, żeby tego szatana, znowu tego demona nie wypuścić z butelki.
3: Donald Tusk powiedział, że z pojednaniem jest jak z wolnością, trzeba ciągle o to dbać. Zdaniem szefa rządu mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie, ale i nasza strona musi to zaakceptować, bo też nie zawsze jesteśmy gotowi przyznać się do rzeczy, które my robiliśmy, tak mówił premier.
1: Sylwia Białek, dziękujemy za relację.
0: Zachód Polski z alertami drugiego stopnia przed upałem.
1: Ostrzeżenia obowiązują w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej na termometrach 30 stopni.
0: Ale to dopiero początek. Fala ekstremalnych upałów dotrze do Polski w weekend.
1: Z każdym dniem ostrzeżeń będzie więcej, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
5: Kolejne ostrzeżenia już w drodze, które będą dla Polski centralnej i z każdym dniem te temperatury będą coraz wyższe. Już na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum.
0: Upały mogą być niebezpieczne.
5: Trudna sytuacja przede wszystkim dla osób starszych, dla dzieci, dla osób...

0: tysięcy złotych.
1: Pokrzywdzony dopiero po zakończeniu rozmowy zorientował się, że został okradziony.
2: Policjanci przypominają, że ani służby, ani bank nigdy nie wymagają od nas kodów do autoryzacji ani przelewów na tak zwane bezpieczne konta.
1: Kolejarze mobilizują siły na wakacyjny szczyt wyjazdowy. Ten zacznie się już w najbliższy weekend.
2: W lipcu i w sierpniu państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby, co będzie historycznym rekordem spółki.
3: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury.
2: Zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Iga Świątek gra w tej chwili z Amerykanką Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju tenisowego na kortach trawiastych w Bad Homburg i w pierwszym secie jest niestety 3-2 dla rywalki Polki. Tymczasem organizatorzy Wimbledonu mają kłopoty z przeprowadzeniem kwalifikacji. Z powodu upałów przestał działać elektroniczny system linii pomagający w pracy sędziów. Przerwano wszystkie rozpoczęte dziś o godzinie 12 spotkania. W drugiej rundzie kwalifikacji ma również dzisiaj zagrać Katarzyna Kawa. Rywalką Polki będzie Włoszka Lucrezia Stefanini. Zwyciężczyni wystąpi w decydującej o awansie rozgrywce. W głównym turnieju pewne miejsca mają broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet i Maja Chwalińska. Ta ostatnia otrzymała od organizatorów dziką kartę, a w turnieju mężczyzn zagrają Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Wielkoszlemowy Wimbledon rospocznie się 29 czerwca. Na piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku minionej nocy Anglia zremisowała z Ganą 0-0, Panama przegrała z Chorwacją 0-1 i Kolumbia pokonała Kongo 1-0. Dziś o 21:00 Kanada zagra ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina z Katarem. Bośniackie media piszą o meczu o wszystko. Reprezentacja tego kraju ma tylko jeden punkt, dlatego zwycięstwo nad Katarem jest praktycznie konieczne, by myśleć o awansie do fazy pucharowej.
5: Przy zwycięstwie trzeba będzie jeszcze patrzeć na wyniki innych spotkań i bilans bramek, bo walka o awans z trzeciego miejsca jest bardzo wyrównana. W bośniackiej prasie dominuje jednak ostrożny optymizm. Dziennikarze przypominają, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała dobre fragmenty gry przeciwko Kanadzie, ale mecz ze Szwajcarią ujawnił problemy w obronie i koncentracji w końcówkach. Po porażce 1-4 selekcjoner apelował, by nie skreślać zespołu i skupić się na decydującym spotkaniu. Bośniackie portale zwracają uwagę, że Katar również zagra pod ogromną presją. Obie drużyny mają po jednym punkcie, więc porażka praktycznie zamyka drogę do dalszej gry, a remis może nie wystarczyć żadnej ze stron. Nastroje wśród kibiców są mieszane. Z jednej strony panuje przekonanie, że Smoki mają wystarczającą jakość, by pokonać Katar. Z drugiej po meczu ze Szwajcarią pojawiły się obawy o stabilność defensywy i odporność psychiczną zespołu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Przypomnę, początek meczu Bośni z Katarem i Kanady ze Szwajcarią dziś o 21:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Do końca dnia słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie więcej chmur. Na termometrach od 21 stopni w Ustce, 27 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Najcieplej 30 stopni w Słubicach. Wiatr słaby na północy, okresami umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1005 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas.

0: rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
6: Wiki Gabor.
5: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Sobota, 27 czerwca. Radom.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
7: I 12 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
6: Ekspres jedynki.
7: No i chyba otwarto puszkę Pandory.
8: Każdy, kto w tej sprawie jest odpowiedzialny za jakieś zaniechania i zaniedbania, jeśli one doprowadziły do krzywdy pacjentów, a nawet do śmierci pacjentów, będzie odpowiadał nie przede mną, tylko przed prokuraturą i przed sądem.
9: Otrzymujemy sygnały z innych szpitali dotyczące uprzywilejowywania polityków w stosunku do innych pacjentów.
10: Jest pewne przyzwolenie społeczne, jest pewne poczucie, że tak już musi być, tak już działają politycy, że każdy ma swoich znajomych i coś sobie załatwia.
7: Na pewno koleżankę w rejestracji dobrze mieć i termin gastroskopii po 3 tygodniach. Dniach również. To jest jeden wątek tej sprawy, czyli polityczne uprzywilejowanie. Rewelacje ordynatora ze Szpitala Południowego o umieraniu na SOR-ze to jest wątek drugi, a trzeci to kwestia czasu pracy lekarzy.
11: Jeden szpital widzi swój grafik, ale nie zawsze widzi, że lekarz wcześniej dyżurował w innym szpitalu albo pracował w prywatnej przychodni.
12: Nie ma żadnego maksymalnego czasu, jeśli chodzi o lekarzy, którzy pracują na tak zwanych kontraktach.
7: Jakie są zatem propozycje? Co z tym zrobić? O tym też będziemy mówić dzisiaj w Ekspresie Jedynki. Oczywiście o tych nadciągających upałach też będzie, konkretnie o tym, czy możemy odmówić pracy, jeśli termometr pokazuje 40 stopni w cieniu, ale też co robią ci, którzy z upałami są za pan brat.
13: Na Sycylii na przykład, jako obiad często jadamy brioche z lodami.
7: No i mnie pan przekonał. 22 139 22 02 to jest nasz telefon w każdej sprawie, a teraz już gramy.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania w radiowej jedynce, 17 minut po godzinie 16 na zegarach, a w ekspresie jedynki ruszymy teraz do Gdańska, drodzy państwo. Do Gdańska, w którym jutro rusza ta duża międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy, na której, jak wiemy, państwo też wiedzą, prezydenta Zełenskiego nie będzie, będzie premier tego kraju. Ale dzisiaj w Gdańsku też sporo się dzieje. Spotkanie polskich i ukraińskich parlamentarzystów. W gdańskim ratuszu rozpoczęło się już zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy właśnie. Od początku rosyjskiej agresji Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę, tak mówiła rozpoczynając obrady wicemarszałkini Sejmu Rzeczypospolitej Monika Wielichowska. W swoim wystąpieniu przewodnicząca ukraińskiej delegacji, wiceszefowa Rady Najwyższej Olena Kondratiuk potwierdziła z kolei, że w stosunkach Kijowa z Warszawą najważniejsze jest strategiczne partnerstwo. No, brzmi to zdecydowanie inaczej niż te komunikaty, które słyszeliśmy w ostatnich dniach. To wszystko obserwuje Maciej Jastrzębski, z którym teraz się łączymy. Witaj Maćku, który może podziwiać, zdaje się, piękne gdańskie uliczki. Jaka jest atmosfera w Gdańsku w związku z tym wszystkim, co się dzieje i dziać będzie jutro?
2: Powiem szczerze, taka bardzo turystyczna, choć oczywiście osoby zaangażowane i w dzisiejsze zgromadzenie parlamentarne i w jutrzejszą tą międzynarodową konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy są mocno nastawione na podpisywanie umów i rzeczową rozmowę. Jeżeli kogokolwiek zapytamy, to chodzi przede wszystkim o konstruktywizm w obradach tych dwudniowych. Jeśli państwo by mnie zapytali, co dzieje się w tej chwili w ratuszu, to ja powiem tak, o...
1: Pukam
2: w drzwi i niestety zamknięte. Tak, poproszono, by dziennikarze opuścili ratusz, więc ja wracam do naszego wozu transmisyjnego, który jest kilkadziesiąt metrów od ratusza i zapytałem to tak, zanim przejdę do tych oficjalnych wypowiedzi polityków z jednej i z drugiej strony, zapytałem mieszkańców Gdańska, czy oni odczuwają taką atmosferę, że jakieś wielkie wydarzenie polityczne, międzynarodowe, i co to w ogóle za wydarzenie? I odpowiadali mi tak.
3: Wie pan co? Że teraz dopiero się kapnęłyśmy siostrą, bo ruszyłyśmy na spacerek. I pełno samochodów i chciałyśmy tędy pójść. Ona mówi, słuchaj, jest jakaś pewnie ta delegacja, a ja mówię, chyba ukraińska, bo tak coś wczoraj słuchałam, nie?
4: Właśnie słyszałam, ale ja tu nie mieszkam, ale słyszałam, że z Ukrainy przyjedzie prezydent.
2: Tak, tak. Znaczy prezydent nie, ale że będzie konferencja odbudowy Ukrainy.
4: My wczoraj przyjechaliśmy z Norwegii. Jestem tu urodzona, ale u kuzyna byliśmy. Przychodziliśmy taki park. W tym parku był ukraiński, nie wiem jak się nazywa.
2: Flaga?
4: Flaga, właśnie.
5: Pod dworem Artusa, tylko jakieś samochody chyba.
2: Tak naprawdę nie wiecie, co będzie.
5: Nie, nie wiemy.
2: A jaka impreza będzie, wiesz?
6: Pan Żeleński zaprosił kilku ludzi, ale nie przyjedzie.
2: No nie przyjedzie.

0: Wołodymyr Zełenski. Nawet podeszli do nas turyści z Austrii i z Niemiec i pytali, kiedy będzie można zobaczyć Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku, i ze smutkiem odpowiadaliśmy, że niestety nie. Mówię w liczbie mnogiej, bo jestem tu z kolegami realizatorami z wozu transmisyjnego. Ja przypomnę, że Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy odbywa się po raz 15. Najważniejsze kwestie dotyczące wspólnego bezpieczeństwa, obrony Ukrainy przed rosyjską agresją, strategicznego partnerstwa i integracji europejskiej omawiają przedstawiciele izb obu parlamentów. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska mówiła o partnerstwie i współpracy polsko-ukraińskiej, a mówiąc o wspólnej walce z zagrożeniem rosyjską agresją, podkreślała, że sytuacja wymaga dojrzałości, szczerości i gotowości do dialogu.
1: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
0: Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondraciuk podkreślała, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać ogromne zaangażowanie Polski w udzielanie im pomocy. W ciągu 4,5 lat pełnoskalowej inwazji przez polskie granice przeszły miliony ton wojskowej, finansowej, humanitarnej i logistycznej pomocy, wartej miliardy euro. I jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę solidarność. Pamiętamy o niej i będziemy pamiętać zawsze, że miliony obywateli Ukrainy znalazły bezpieczną przystań w Polsce. Pamiętam nasze umęczone kobiety i dzieci. Oni otrzymali w Polsce najpiękniejszą pomoc, o jakiej można było tylko marzyć w tamtym czasie. Ukraińska parlamentarzystka, odnosząc się do trudnych kwestii historycznych, mówiła o wzajemnym poszanowaniu historycznych losów obu narodów. Mamy doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne. Nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Olena Kondraciuk podkreśliła, że Polska i Ukraina mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. To tyle, jeśli chodzi o tę oficjalną część. No i słońce świeci nadal, my czekamy na zakończenie obrad. Pewnie niczego nowego się nie dowiemy, ale ja będę dla Państwa przygotowywał jeszcze krótkie informacje dziennikowe, bo te wypowiedzi, które przed chwilą Państwo mieli okazję usłyszeć, to tylko niewielkie fragmenty, a padło jeszcze wiele, wiele ważnych słów.
2: Tym bardziej, że nadzieje są takie, że ta gdańska konferencja obniży trochę te polityczne emocje i że będzie na to wielką szansą, i zdaje się, że wypowiedzi, które teraz słyszeliśmy, no są tego takim zwiastunem. Maćku, bardzo Ci dziękuję.
0: Nie chciałbym tutaj być swego rodzaju jakąś wyrocznią moralną, ale Państwo słyszeli, że mówiono o trudnych
2: bardzo
0: sprawach.
2: Bardzo trudnych.
0: Ale w jaki sposób?
2: I że można się dogadać. To pokazały
0: tak
2: te wypowiedzi, które słyszeliśmy. Będziemy oczywiście dla Państwa relacjonować to, co dzieje się i dziś w Gdańsku, i oczywiście jutro i pojutrze, no bo jutro rusza ta duża konferencja. Maciej Jastrzębski, prosto z Gdańska. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedynkowa popołudniówka do godziny 18. To, że łagodnie gramy, nie znaczy, że emocji więcej nie będzie, bo pytanie brzmi, czy to właśnie mleko się rozlało, czy może wybiło coś innego?
2: Otrzymujemy sygnały od lekarzy ze Szpitala Południowego, którzy teraz zachęceni tym, co się dzieje, chcą mówić o patologii, która tam się toczyła, ale też boją się wciąż mówić o tym pod nazwiskiem.
1: No i czy to chodzi tylko i wyłącznie o Szpital Południowy, czy jednak jest to tylko i wyłącznie wierzchołek Góry Lodowej? O tym więcej w rozmowie dnia radiowej Jedynki, tej popołudniowej oczywiście o 16.35.

0: Benson Boone w Radiowej Jedynce, na zegarach 16:30.
1: Patryk Lachowski, zapraszam na skrót aktualności jedynki. Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, został przesłuchany przez prokuraturę. Przekazał dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale na pytania nie odpowiedział. W gdańskim ratuszu trwa zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Główne tematy to bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy, integracja europejska i partnerstwo polsko-ukraińskie. Spotkaniu przewodniczą wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. To był trudny dzień dla pasażerów warszawskiego metra, w zasadzie jeszcze jest. Z przyczyn technicznych pociągi nie kursują fragmentem pierwszej linii od Politechniki do stacji Kabaty. Jeździ tamtędy komunikacja zastępcza, a od rana z powodu wtargnięcia postronnej osoby przez kilka godzin nie można było przejechać na odcinku pierwszej linii Służew-Ursynów. Oszuści nie przebywają w wakacje na urlopach, przypominają policjanci. 32-letni mieszkaniec Zabrza stracił ponad 50 tysięcy złotych nową metodą na wideorozmowę. Oszuści podawali się za policjantów i przekonali mężczyznę do podania kodów autoryzacyjnych do aplikacji bankowych. W najbliższy weekend startuje wakacyjny szczyt wyjazdowy. W lipcu i sierpniu PKP Intercity uruchomi więc 560 połączeń w ciągu doby. To historyczny rekord spółki. Wakacyjny rozkład jazdy kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. To był skrót aktualności jedynki. Na pełne wydanie zapraszamy o 17:00.
0: I Patryk mówił o tym, że już w ten weekend zaczynają się wakacje. Ciekawe, czy jakiś urlop w sezonie wakacyjnym planuje Sylwia Białek, czy jeśli już, to na sejmowych korytarzach tylko i wyłącznie będzie można cię spotkać.
2: Planuję na początku wakacji i na koniec. Czyli od jutra już mnie nie ma. Nie, żartuję. Od poniedziałku.
0: Sylwia Białek, dzień dobry. Sylwio, tym bardziej pytanie jest o twój urlop uzasadniony, no bo dzieje się. Bardzo dużo się dzieje. W ochronie zdrowia oczywiście zaczęło się od jednego lekarza. Okazuje się, że no może być to wierzchołek góry lodowej.
2: To prawda. Tak naprawdę lista nieprawidłowości w Szpitalu Południowym jest coraz dłuższa, no i tak naprawdę ta sprawa też nabiera tempa z tego względu, że jeden z lekarzy, były ordynator chirurgii, wskazuje na bardzo poważne nieprawidłowości, które miały mieć miejsce na oddziale ratunkowym. No, były już szef, koordynator tego oddziału ratunkowego wydaje oświadczenie, mówi, że nic takiego nie miało miejsca. Prokuratura już zajmuje się tą sprawą od kilku dni, ale dzisiaj był ordynator chirurgii w prokuraturze, był, zeznał właśnie, tak jak słyszymy, no coś innego niż w wywiadzie telewizyjnym, więc tam pytań jest bardzo wiele.
0: A te pytania, no teraz trochę zagramy wbrew twojej rozmowie, bo już gramy powoli Jugoton, o nic nie pytaj, a ty dużo pytań będziesz miała do?
2: Do posła Macieja Koniecznego z partii Razem.
0: Zapraszamy, popołudniowa rozmowa dnia już za 3 minuty.

0: To jest Radiowa Jedynka, za 24 minuty godzina 17, zatem już teraz Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Państwa i moim gościem jest poseł Maciej Konieczny, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Lista nieprawidłowości w Szpitalu Południowym jest coraz dłuższa. Teraz dochodzi, co wynika ze słów byłego ordynatora chirurgii w tym szpitalu, kwestia fałszowania dokumentacji medycznej i zgony pacjentów. Jak pan na to patrzy? To jest problem polityczny, problem systemowy, problem prawny?
3: To jest wielopoziomowa afera. Jeżeli chodzi o te same doniesienia, to je należy oczywiście uczciwie zweryfikować. To powinna zrobić prokuratura. Jest tak, że szef Najwyższej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że to nie jest jedyne świadectwo, że po tym wywiadzie inne osoby, także inni lekarze z tego szpitala, z Szpitala Południowego, zwracali się do Najwyższej Izby Lekarskiej, potwierdzając część tych zarzutów. Więc jest to zeznanie uwiarygodnione, jeżeli nie w całym zakresie, to co do tego, że tam nieprawidłowości były. Stąd z dużym niepokojem też patrzę na, czy to wypowiedzi premier Donalda Tuska sprzed chwili, że który stara się dyskredytować wiarygodność świadka tylko dlatego, że życzył sobie pełnomocnika na przesłuchaniu. Zadaniem prokuratury, zadaniem władz jest w tym momencie wyjaśnienie tych zarzutów i zweryfikowanie ich, czy one są prawdziwe, a nie dyskredytowanie świadka. To jest tylko jeden aspekt tej afery, bo tam jest wiele rzeczy. Tam jest kolesiostwo i obsadzanie nadzoru spółek medycznych partyjnymi działaczami, którzy nawet nie planowali ewidentnie nadzorować tego Szpitala Południowego. Byli tam tylko po to, żeby zgarniać dodatkową kasę. To jest kwestia tego salniku VIP i preferencyjnego dostępu dla polityków partyjnych, którym, jak widać, młody lekarz, pan Kacprzyk, odwdzięczał się warszawskiej Platformie w zamian za ogromne zarobki i niesamowitą karierę, że w tak młodym wieku i pomimo braku wymaganego doświadczenia kierował tym SOR-em.
2: No jeszcze kwestia właśnie systemowa, ale do tego zaraz przejdziemy. Prokuratura, jak informuję, nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego, który dziś odpowiadał właśnie na pytania prokuratorów, odpowiedzi na kluczowe kwestie dotyczące właśnie jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Tam pojawiają się nawet takie stwierdzenia, że no co innego pan doktor mówił w wywiadzie, a co innego mówił w prokuraturze.
3: Pan doktor chce zeznawać z pełnomocnikiem, niezależnie od tego, jak byśmy oceniali wiarygodność tego świadka, no to jest jego prawo. To także jest rozsądna rzecz. Jeżeli już dr Emil Kacprzyk grozi procesem karnym, jeżeli warszawska Platforma wytacza swoje największe działa, czyli mecenasa Dibuła, to trudno się dziwić, że w tym momencie dr Jędraszewski chce się zabezpieczyć i mieć pełnomocnika. Więc szokujące jest to, że premier państwa występuje w tym momencie na Twitterze i podważa wiarygodność świadka. Przecież ta władza obiecała nam rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. To się nie wydarzyło. Zamiast tego mamy premiera, który osobiście dyskredytuje świadka w sprawie, która jest być może największą aferą, która obciąża jego partię.
2: Prokuratura działa. Waldemar Żurek zresztą przekazał dziś też na konferencji prasowej, że od 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim Szpitalu Południowym. Do tych spraw prokuratura będzie wracać.
3: No jeżeli są dodatkowe fakty, dodatkowe zeznania, to należy do nich wrócić. Ja bym apelował tylko o to, żeby politycy partii rządzącej zajęli się tym, żeby tę sprawę wyjaśnić, a nie zajmowali się w tym momencie wiarygodnością czy próbą dyskredytowania
2: świata. A to, co robi właśnie partia rządząca, to co działania, które zapowiada, już są realizowane częściowo premier Donald Tusk, to co dzieje się w Warszawie.

0: Warszawie, czyli rzeczywiście rady nadzorcze w szpitalach odpolityczniane. Pana zdaniem te działania są niewystarczające?
1: Przede wszystkim one pokazują pewien systemowy problem. Po co są te rady nadzorcze? Mamy radę nadzorczą szpitala, która składa się nie z osób fachowców, tylko po prostu z polityków, którzy dorabiają sobie w ten sposób do pensji. Oni w oczywisty sposób niczego nie nadzorują. To jest po prostu podział łupów. I teraz Rafał Trzaskowski wychodzi i mówi, dobra, od tej pory nie będziemy wsadzać swoich polityków do fikcyjnych rad nadzorczych w spółkach medycznych. A co z pozostałymi? Po co w ogóle jest ten system? Mamy w polskich samorządach, i to nie tylko tych rządzonych przez Platformę, także rządzonych przez PiS, taki system radziecki, gdzie władze obsadzają swoimi ludźmi fikcyjne rady nadzorcze, które niczego nie nadzorują. Z tym trzeba po prostu skończyć. Partia Razem mówi to od dawna. My po prostu nie potrzebujemy tych politycznych rad nadzorczych. Je należy raz na zawsze zlikwidować. I ta afera na wielu poziomach ukazuje takie patologie systemu, z którymi można raz na zawsze skończyć. Naprawdę nic byśmy nie stracili, gdyby tych rad nie było.
0: No właśnie, a teraz jeśli chodzi o patologię systemu, czy raz na zawsze po tej aferze uda się skończyć chociażby z czasem pracy nieograniczonym, tak naprawdę, jak się okazuje teraz, lekarzy. Czy uda się skończyć z kontraktami milionowymi?
1: Ja bym powiedział, że czas najwyższy skończyć w ogóle z kontraktami w ochronie zdrowia. Lekarze powinni być zatrudniani normalnie na umowę o pracę. To by ucywilizowało system.
0: W jednym miejscu, czy bo tutaj jest propozycja Lewicy, żeby nie łączyć służby?
1: To jest propozycja Partii Razem i żeby to też warto powiedzieć. Partia Razem to była jedna z głównych propozycji, o których mówiliśmy w kampanii prezydenckiej Adriana Zandberga. To, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowa Lewica przeczytały program Partii Razem i postanowiły z niego zaczerpnąć, to super, ale to nie zmienia faktu, że jest to propozycja, którą jako pierwsza podniosła Partia Razem. Na wzór Czech, na wzór Niemiec, to w innych państwach funkcjonuje. Ale to, żeby nie łączyć zatrudnienia w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, to jest jeden problem do rozwiązania, który pozwoli uniknąć takich sytuacji, jak chociażby w szpitalu MSWiA w Warszawie, gdzie było wiadomo, że żeby dostać się do szpitala na badania, to wcześniej trzeba pójść prywatnie do lekarza. Tak? To jest zresztą szpital nadzorowany przez tąże Nową Lewicę. Więc jeżeli to jest jeden problem, a drugim problemem jest same kontrakty ze względu na wymiar czasu pracy i te horrendalne pensje. Bo mamy system, w którym lekarze w ramach systemu publicznego się licytują i są gotowi pójść do szpitala na drugim końcu miasta, jak dostaną 10 więcej złotych za godzinę. I w ten sposób ci sami lekarze w ramach publicznego systemu maksymalizują, zawyżają te stawki, a powinni być zatrudnieni normalnie, w jednym miejscu, na umowę o pracę, pracować w określonych godzinach, zarabiać dobre pieniądze, bo lekarze powinni zarabiać dobre pieniądze, ale niekoniecznie 1,5 miliona w ramach programu Pierwsza Praca.
0: Dzisiaj do ciekawej wymiany zdań doszło między Naczelną Izbą Lekarską a premierem, bo Naczelna Izba Lekarska zaproponowała ograniczenie czasu pracy lekarzy do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia. No i prezes Rady, przedstawiając tę propozycję, zaznaczył, że dwukrotnie samorząd lekarski prosił premiera o spotkanie i dotąd do tego spotkania nie doszło, a premier Donald Tusk odpowiadał, że spotkania odbywały się, ale owszem, na poziomie właśnie Naczelnej Rady z Ministerstwem Zdrowia. No i też wskazał, że lekarze nie byli skłonni do tego, żeby na jakieś propozycje konstruktywne, które by nieprawidłowo ograniczały iść.
1: Ja sobie wyobrażam, że lekarze nie będą zadowoleni, bo jeżeli lekarzom ograniczymy tą możliwość zarabiania zupełnie horrendalnych pieniędzy, które później te ogromne zarobki powodują, że nie ma pieniędzy na nadwykonania, na zabiegi, to oni nie będą zadowoleni. Jeżeli ograniczymy im możliwość dorabiania w prywatnej ochronie zdrowia i łączenia tego, to oni oczywiście nie będą zadowoleni, ale od tego jest władza, żeby w interesie społecznym umieć postawić się także uprzywilejowanym grupom. I tutaj jest taki moment, w którym trzeba to uregulować i ta afera pokazuje, że my tych regulacji potrzebujemy. A że Donald Tusk nie znajduje czasu, żeby spotkać się z kolejną grupą społeczną, to już jest pewien schemat. Naprawdę mamy... Ochrona zdrowia to jest jeden z najważniejszych tematów. Ludzie widzą, że to jest największy nierozwiązany problem, największy kryzys, z jakim się mierzymy. Ale Donald Tusk nie ma czasu, żeby spotkać się z lekarzami. No to na co on ma czas?
0: Ale może premier wskazuje właśnie minister zdrowia jako tę, która powinna te rozmowy prowadzić.
1: No, co robi premier? Bo ma ministra Berka do zarządzania rządem. W Sejmie pojawia się raz na ruski rok. Z grupami, czy to z lekarzami, czy to z hutnikami, z wieloma grupami nie ma czasu się spotkać. To ja się pytam, czym on się w takim razie zajmuje? Bo to jest chyba jego rola, rządzenie państwem.
0: A skoro państwo właśnie z Razem patrzą na problemy systemu ochrony zdrowia i na propozycje dotyczące rozwiązania tych problemów, podobnie jak Lewica, to może warto byłoby pomyśleć o wspólnym starcie w wyborach przyszłorocznych. No, taką propozycję Włodzimierz Czarzasty już złożył.
1: To jest bardzo ciekawe, bo myśmy byli gotowi wziąć odpowiedzialność za ochronę zdrowia w ramach rozmów koalicyjnych. Tam była też Lewica i powiedzieliśmy, że jeżeli będzie wola reformowania ochrony zdrowia, dofinansowania, rozwiązania tych kwestii kontraktowych, to my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i wtedy Lewica żadną reformą nie była zainteresowana.

0: zainteresowane. Oni na te rozmowy przyszli z takimi dużymi segregatorami cefałek, żeby podzielić te funkcje i zyskać intratne stanowiska. I my odpowiedzieliśmy, to nie jest polityka, którą chcemy robić. Szliśmy z jednym programem do wyborów, my chcemy go realizować.
1: W trakcie tej kadencji, ale tutaj Lewica myśli już o przyszłorocznych wyborach.
0: W tej kadencji Lewica rządzi i nie realizuje. Jeżeli Lewica myśli o przyszłych wyborach, to my przypominamy Lewicy, że są w tym rządzie. Jeżeli chcą realizować program, to jest dobra okazja.
1: Czyli jeżeli Lewica... Inaczej będzie postrzegać pewne kwestie, myśleć tak jak państwo, to jest szansa na to, że się dogadają w przyszłym roku? Jeśli chodzi o ten wspólny start, wspólne listy?
0: Nie gadamy. Nic nie wskazuje na to, żeby Nowa Lewica zmieniła sposób funkcjonowania. My jako partia Razem szykujemy się do samodzielnego startu, rośniemy w siłę. Kampania prezydencka Adriana Zandberga pokazała, że jest ogromny potencjał, że jest dużo, szczególnie młodych, ale nie tylko wyborców, którzy oczekują zmiany. Naprawdę wobec tego rządu...
1: A jak będzie poniżej 5%?
0: To zrobimy tak, żeby po kampanii było powyżej 5%. Natomiast myślę, że Polska zasługuje na opozycję dla tego rządu, niedobrego rządu, która nie jest ani Konfederacją, ani PiS-em.
1: I taką odpowiedź usłyszał i Włodzimierz Czarzasty, szans nie ma na wspólny
0: Usłyszał ją wielokrotnie, ma problem z zaakceptowaniem tego prostego faktu, ale to już jest problem Włodzimierza Czarzastego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Maciej Konieczny, Partia Razem. Dziękuję panie pośle.
0: Dziękuję również.
2: Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Białek. Pan poseł powiedział, że władza powinna walczyć z uprzywilejowaniem pewnych grup, tylko co zrobić, kiedy to władza jedna albo druga jest najbardziej uprzywilejowaną grupą. To jest pytanie, niech będzie, do naszych słuchaczy w Ekspresie 1 na 14 minut przed 17.

0: ma co się dziwić, że służba zdrowia w Polsce leży, skoro takie przekręty są robione w szpitalach. Powinni sprawdzić każdy jeden szpital w całym kraju. Tak kilka lat wstecz zobaczyć, co się w tych szpitalach dzieje, bo to jest niemożliwością, żeby takie rzeczy się działy.
1: Na razie trwają kontrole na kilku SOR-ach. Wątpię, żeby udało się zrobić kontrolę we wszystkich szpitalach i to na kilka lat wstecz, ale absolutnie rozumiem zbulwersowanie. To pan Jacek do nas zadzwonił i rzeczywiście no, niektórzy próbują to obracać w żart, zwłaszcza po rewelacjach pana ordynatora.

0: Tora, że tomografii człowiek może się doczekać, ale dopiero po śmierci. Niestety, wiem, że to trąci lekkim turpizmem, ale no taka jest rzeczywistość. Tego słuchamy i tak naprawdę jeden lekarz mówi jedno, drugi lekarz mówi drugie. W każdym razie, przed chwilą w rozmowie z naszym gościem pojawił się też wątek czasu pracy lekarzy i o nim też będziemy mówić po 17.
1: Lekarz skrajnie przemęczony może nie szkodzić ze złej woli, tylko dlatego, że biologicznie nie jest już w stanie podejmować decyzji na najwyższym poziomie.
0: No i pojawiają się konkretne propozycje, jak ten czas monitorować i czy rzeczywiście trzeba ukrócić to, że lekarze w czasie jednego tygodnia pracy potrafią pracować w 5 placówkach naraz i właściwie nie da się tego w żaden sposób zweryfikować. 22 139 22 02 to jest telefon do Ekspresu Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00.

0: I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
16: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
15: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
16: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
15: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
16: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
15: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
16: To działam.
14: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Kierowców.
18: Wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska. Jest spore zdarzenie drogowe na S7. Mamy też wiadomość od naszego słuchacza.
19: Witam, chciałem poinformować o wypadku, jaki niedawno się wydarzył. Droga S7 w kierunku Radomia-Kielc. Na ten moment wszystko stoi, służby wszystkie na miejscu.
18: Dziękujemy za informacje. Pojawiły się też informacje od służb na temat tego odcinka. W miejscowości Maciejówka jest karambol. Zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Droga pozostaje całkowicie zablokowana do godziny 18 przynajmniej. Wiemy także, co się dzieje na wysokości Pruszkowa w województwie opolskim. Na autostradzie A4 zderzyły się 2 osobówki. Droga jest całkowicie zablokowana między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. A już od dłuższego czasu nie mogą Państwo przejechać przez węzeł Poznań-Komorniki w kierunku Warszawy. Na autostradzie A2 jest wypadek. Zderzyły się 2 osobówki, 3 pasy pozostają zablokowane i korek ma tam 7 km. A w Warszawie na S8 korek ma 7 km kierunek Łódź. Chociaż w drugą stronę do Białegostoku wcale ta ekspresówka nie wygląda lepiej. Tam miała miejsce kolizja 4 samochodów osobowych. Jak podają służby, szkody zostały już usunięte, więc za niedługo korek powinien się rozładować. Poza tym w Warszawie ciasno jest w Alei Generała Władysława Sikorskiego w obu kierunkach i korek tworzy się też na S2. Od węzła Opacz do węzła Warszawa Południe to kierunek Siedlce. A my oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Patryk Lachowski. Trzeba dbać o nawodnienie i unikać długiego przebywania na słońcu. Do Polski zmierza fala ekstremalnych upałów.
2: Apelujemy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów.
0: Premier wątpi w wiarygodność doktora Jędrzejowskiego, ale zapowiada pełne wyjaśnienie sprawy Szpitala Południowego. Oświadczenie wydał także Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w tej placówce.
1: Decyzja jeszcze nie zapadła, ale minister energii nie wyklucza całkowitego zakończenia programu CPN, ceny paliwa niżej.
0: Fala ekstremalnych upałów zbliża się do Polski.
1: Dziś alerty na zachodzie kraju na termometrach 30 stopni.
0: Jutro ostrzeżenia drugiego stopnia obejmą już 10 województw zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polski, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 34 stopni.
1: Upalna pogoda to dla zespołów ratownictwa medycznego czas intensywnej pracy i zwiększonej liczby wyjazdów do omdleń czy odwodnień.
0: Najbardziej narażone są dzieci oraz seniorzy, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
1: W kolejnych dniach temperatura nadal będzie rosła. W weekend na zachodzie kraju może wzrosnąć do 40 stopni.
0: Premier komentuje przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił szef rządu.
0: I dodał, że ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane będą sprawdzać wszystko do najdrobniejszego szczegółu.
1: A odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni.
0: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym stawił się w prokuraturze po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
1: Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał dziś zeznawać się w tej sprawie bez pełnomocnika. Lekarz ma się stawić na przesłuchaniu w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca.
0: Oświadczenie wydał także Dawid Kacprzyk. Twierdzi, że przedstawione w wywiadzie informacje przez doktora Jędrzejewskiego są nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię.
1: W oświadczeniu udostępnił Rzeczpospolitej zapowiedział podjęcie kroków prawnych.
0: Jutro w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: Do Polski nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów będzie reprezentować premier tego kraju, Julia Swerydenko.
0: Napięcia między Kijowem a Warszawą pojawiły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
1: Czy ostatnie spory w relacjach polsko-ukraińskich raczej zdominują konferencję w Gdańsku?
0: Choć nieobecność prezydenta Ukrainy ma charakter polityczny, nie powinna wpłynąć na przebieg konferencji, tak mówił w Polskim Radiu 24 Robert Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
3: To, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie na konferencji, myślę, że jednak nie zostanie zdominowanym przez te kwestie. Ta symbolika w polityce oczywiście ma bardzo istotne znaczenie, natomiast sama idea konferencji to jest jednak kwestia niezwykle pragmatyczna, a więc kwestia współpracy gospodarczej na poziomach pomiędzy firmami.
1: Konferencję w Gdańsku zaplanowano na 2 dni.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona.
1: Ponad miesiąc temu 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji globalnej flotyli Sumut.
0: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
5: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie. Nasz konsul w Tunezji, który obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
0: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy zespołu resortu.

0: stawki akcyzy na paliwa.
1: A do końca miesiąca nadal obowiązuje obniżony VAT i ceny maksymalne. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Popołudnie pogodne i słoneczne prawie w całym kraju. Chmurzyć się będzie tylko na północy i północnym wschodzie. Najchłodniej nad morzem od 20 do 22 stopni, od 25 do 27 w centrum i do 31 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
13: Wiki Gabor.
12: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Sobota, 27 czerwca. Radom.
12: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
13: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: O upałach i o pracy będziemy mówić do godziny 18 w bardzo różnych aspektach, na pewno o czasie pracy lekarzy i o tym, czy trzeba wyznaczyć jej górny limit.
2: Po przekroczeniu takiego limitu proponujemy, aby wprowadzić do systemów teleinformatycznych taki system alertowy. Lekarz zaświecałby się na czerwono, mówiąc kolokwialnie.
0: Pytanie, czy lekarze i tak by pracowali dalej i dłużej pomimo takiej czerwonej flagi w systemie.

0: naszej pracy w czasie nadciągających upałów też będziemy mówić.
1: Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu, które jest zacienione i które jest zadaszone.
0: Mnie na przykład ciekawi, czy pracownik może odmówić pracy w upał. Zapytam już za chwilę głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego. Natomiast mieszkańców południa, takiego światowego południa, podpytamy o rady na ten upał.
2: We Włoszech błogosławieni ci, którzy mieszkają nad morzem, ponieważ to najłatwiejszy i najszybszy sposób, żeby się schłodzić.
0: Też nie pogardziłabym mieszkankiem nad Adriatykiem. To jest Ekspres Jedynki. Gramy.

0: 14 minut po godzinie 17. To jest Ekspres Jedynki. Już teraz po południówce nadciągających, no chyba można powiedzieć, ekstremalnych upałach, z którymi już teraz mierzy się Europa Zachodnia. My natomiast 40-41 stopni w cieniu możemy zobaczyć pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego. No i najlepiej by było móc rzucić wszystko i siedzieć sobie nad wodą albo w wodzie, to jeszcze lepiej. Natomiast do pracy chodzić trzeba. Warto zatem przypomnieć i nasze prawa i obowiązki, ale także prawa i obowiązki naszego szefa w takiej bardzo gorącej sytuacji. Z nami jest Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dzień dobry, panie ministrze. Wyobrażam sobie, że w siedzibie inspektoratu przybarskiej pewnie musicie świecić przykładem, więc wszystko już jest gotowe na nadciągające upały.
1: Tak, oczywiście, że tak. Ja akurat jestem jedną z nielicznych osób, która nie używa klimatyzacji i lubię mieć ciepło w pokoju i jestem taki projekt.

0: ekologiczny.
1: Rozumiem.
0: W tym zakresie.
1: Panie ministrze, co pracodawca może, a co powinien zapewnić swoim pracownikom w sytuacji, kiedy, no właśnie, mamy zobaczyć na termometrach nawet 40 stopni. Oczywiście rozgraniczamy to na pracę na zewnątrz i pracę wewnątrz.
0: Tak, wbrew pozorom, bo wiele się mówi o tym, że nasze przepisy nie przewidują maksymalnej temperatury i wiele osób wyciąga z tego taki wniosek, że skoro nie ma maksymalnej temperatury, to pracodawca nie ma żadnych obowiązków. Ale to nie jest tak. Po pierwsze, mamy zapis w ogólnych przepisach BHP, bo nie ma żadnych przepisów w kodeksie pracy, bo wiele osób otwiera kodeks pracy, szuka zapisów dotyczących temperatur, więc musimy ustalić, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, to odpowiednikiem kodeksu pracy są ogólne przepisy BHP, które wprost stanowią, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, a przez rodzaj wykonywanej pracy rozumiemy metody pracy i wysiłek fizyczny niezbędny do jej wykonywania. I oczywiście tam ma być nie niższa niż 14 i 18 w przypadku pracy biurowej. I też w ogólnych przepisach BHP jest mowa o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pomieszczeń do wypoczynku. Te pomieszczenia mają być klimatyzowane. Poza tym takim kluczowym dokumentem i najważniejszym, poza już kwestią ustawodawczą i legislacyjną, jest obowiązek każdego pracodawcy przygotowania takiego dokumentu, który się nazywa ocena ryzyka zawodowego. I co jest takiego niezwykłego w tym dokumencie? Otóż w tym dokumencie należy wpisać wszystkie zagrożenia, jakie są w pracy, a takim zagrożeniem jest wysoka temperatura, no bo nie ulega wątpliwości, że może to jest stres cieplny, może to prowadzić do nadmiernego obciążenia termicznego, a w konsekwencji nawet do śmierci człowieka. Więc obowiązkiem pracodawcy jest wypisanie tych zagrożeń i wskazanie działań, które podejmie, żeby te zagrożenia eliminować.
1: Panie ministrze, zawsze najczęściej także nasi słuchacze mówią o tym i pochylają się nad tymi wszystkimi, którzy w te upały pracują na zewnątrz. Czy to są prace budowlane? No przede wszystkim to są prace budowlane, ale również różnego rodzaju prace utrzymaniowe przy drogach. Co tutaj mają przede wszystkim w garści? Jakie prawo ci pracownicy i czego pracodawca im nakazać nie może?
0: Jeżeli chodzi o to, co może nakazać i czego nie może nakazać, no to na pewno musi zapewnić wodę. To nie ulega wątpliwości. To, co jest kluczowe, i przypominam, do znudzenia. Ta woda ma być w ilości zaspokajającej potrzeby pracownika. To znaczy nie może być limitowana, a niestety ze skarg czasem
1: wynika... Że jedna mała buteleczka na pracownika
0: dokładnie.
1: Na dzień, okej.
0: A pracodawca powinien zapewnić tyle, ile ma wystarczyć pracownikowi, czyli nawet 2,5-3 litra. I do tego pamiętajmy, że pracodawca nie musi zapewnić tylko samej wody, ale może wzbogacić ją o sole mineralne i o witaminy. Takie możliwości już dzisiaj istnieją. Są firmy, które sprawdzają na przykład poziom odwodnienia pracownika i przygotowują gotowe mieszanki po to, żeby pracownik był jak najbardziej wydajny i zdaniem firm, które korzystają z tego typu usług, to się doskonale sprawdza.
1: A co z miejscami odpoczynku, panie ministrze, o których pan też wspomniał, w sytuacji, w której na przykład ktoś pracuje na budowie, na placu?
0: No to powinien mieć zadaszone pomieszczenie, gdzie może odpocząć. Nie ma takiego wymogu jak przy pracy w wysokich temperaturach, gdzie temperatura jest wysoka na stanowisku pracy i wtedy to pomieszczenie musi być klimatyzowane. Ja byłem w zeszły piątek w zakładzie, gdzie temperatura przekraczała 32 stopnie i powiem szczerze, że wejście do takiego pomieszczenia to jest wspaniały relaks, prawie jak ta woda, o której pani redaktor wspominała. Więc to naprawdę fajnie regeneruje. Już po kilku minutach czułem taki naprawdę komfort i chęci znowu do życia mi wróciły. No bo nie da się pewnych prac uniknąć. Pamiętajmy, że tą maksymalną temperaturę rzeczywiście mamy tylko w wykazie prac zbrojonych młodocianem, gdzie jest te 30 stopni, 65% wilgotności powietrza i w takich warunkach młodociany pracować nie może. No ale pracodawca może też poza tymi pomieszczeniami do wypoczynku, zadaszonym pomieszczeniem, czy tym klimatyzowanym i wodą, może jeszcze przecież skrócić czas pracy.
1: No właśnie, chciałam o tę organizację czasu pracy zapytać. Czy skracanie, czy zwalnianie pracowników w czasie największych upałów?
0: To są rzeczy, które są w praktyce stosowane. Ja akurat mogę też podać taki przykład z życia, że 2 lata temu wyjechałem na wakacje i wynająłem pokój w bloku. Obok budowany był kolejny blok i prace zaczynały się bladym świtem.

0: Niestety hałas był nieludzki, kończyły się o 10 i zaczynały się wieczorem. No to jest przykład dobrej organizacji pracy i unikania tej pracy w upały, tak? Bo tak jak na wzór krajów, chociażby Hiszpanii, tak, gdzie mamy siestę, u nas te upały też wymuszają taką organizację pracy, ale dodatkowe przerwy są bardzo często stosowane w kopalniach, jeżeli temperatura jest wysoka, też czas pracy jest skracany z 8 do 6 godzin, więc pracodawca ma szereg możliwości organizacyjnych, chociażby, żeby tą walkę z upałem wygrać.
1: A czy pracownik może w jakiejś sytuacji pracy odmówić, zwłaszcza
0: tak,
1: kiedy będzie 41 tak, stopni?
0: Tak, może odmówić, ale nie z powodu tego, że jest wysoka temperatura. Bo to się skończy dla niego katastrofą. Pracodawca może nałożyć wtedy karę porządkową albo nawet zwolnić dyscyplinarnie, czyli rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, ale pracownik ma prawo odmówić pracy, jeżeli ta praca stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Tylko musimy pamiętać o warunku koniecznym. Właśnie. I ten warunek konieczny po części odpowiada na to pytanie. Musi wcześniej poinformować o tym swojego przełożonego, bo mamy takie skargi, że pracownik widzi, że na przykład jest ta wysoka temperatura, że zaraz zemdleje, pakuje się i idzie do domu i nikomu nic nie mówi, a potem się dziwi, że dostaje dyscyplinarkę. No tak nie można. Trzeba poinformować swojego szefa.
1: Albo z dużym wyprzedzeniem, szefie, mam problemy z sercem na przykład i powyżej 30 stopni to raczej nie bardzo.
0: Tam jest mowa o bezpośrednim zagrożeniu, okay, więc musimy być już w tej pracy.
1: Rozumiem.
0: Tak. Czyli wykonujemy pracę, jest piekielny upał, tak, ekstremalny, bo takie słowo padło przed momentem i wtedy mówimy szefowi, że za chwilę no, nasz organizm odmówi posłuszeństwa i będą opłakane konsekwencje, bo pamiętajmy, że każdy wypadek w pracy to są duże konsekwencje dla pracodawcy, bo każdy wypadek ciężki, śmiertelny, zbiorowy trzeba zgłosić do inspekcji, do prokuratury, do policji. No więc to jest zawsze duże obciążenie dla podmiotu, który zatrudnia pracowników.
1: Czyli żeby była jasność, to nie jest tak, że mówimy szefowie i szefie, ja czuję dyskomfort, jak jest bardzo gorąco, tylko to musi być rzeczywiście zagrożenie w danym momencie, że się bardzo źle czujemy. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniliśmy naszym słuchaczom, a jeśli nie, to na pewno Główny Inspektorat Pracy służy także pomocą w różnych, także oby takich nie było konfliktowych sytuacjach z pracodawcą. O tym wszystkim opowiadał nam Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, który upały, zdaje się, bardzo lubi. No i na wakacjach wcześniej wstawał dzięki pracownikom bloku obok. Bardzo dziękuję za tę
0: rozmowę.
1: Dziękuję również. Dzięki, pozdrawiamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I w popołudniówce nadal o pracy będziemy mówić, konkretnie pracy lekarzy. To jest najgorętszy nomen omen temat ostatnich dni. I nawet nie tyle kwestia zarobków. Takie mam wrażenie, tak bardzo porusza, choć oczywiście, jeśli jest to 1,5 miliona bez kwalifikacji, no to jednak kłuje w oczy. Niemniej zarobkami zajmują się już parlamentarzyści. Natomiast eksperci i sami lekarze, także państwo w swoich komentarzach podnoszą to, że unormowania wymaga przede wszystkim czas pracy lekarzy. I porównuje się to z kierowcami, którzy jakoś swój czas pracy mogą liczyć, mają swoje tachografy. Więc wraca to pytanie po tym wszystkim, co się dzieje wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Czy państwo powinno skuteczniej kontrolować czas pracy lekarzy? No i czy medykom potrzebne są własne tachografy? O tym Izabela Kostyszyn.
2: Zmęczony kierowca to zagrożenie na drodze. Dlatego jego czas pracy jest dokładnie kontrolowany. W przypadku lekarzy podobnego systemu nie ma, choć konsekwencje przemęczenia również mogą być poważne. Bo choć lekarz zatrudniony na umowie o pracę w podmiocie leczniczym co do zasady może pracować do 38 godzin tygodniowo, w praktyce jego czas pracy może być wydłużony, mówi ekspertka prawa pracy, mecenas Justyna Oksiuta.
3: W praktyce bowiem czas pracy lekarza może być znacząco wydłużony przez dyżury medyczne oraz przez tak zwaną klauzulę opt-out, czyli pisemna zgoda lekarza na pracę ponad przeciętnie 48 godzin tygodniowo.
2: Lekarz, który zgodzi się pracować w formule opt-out, może pracować do 72 godzin tygodniowo. Klauzula opt-out jest akceptowana w prawie Unii Europejskiej, zwraca uwagę radca prawny, specjalistka prawa pracy Monika Gładoch.
4: Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że problem z czasem pracy i z personelem ma cała Unia Europejska, a nie tylko Polska.
2: Ale kolejną kwestią są dyżury B2B i praca w kilku miejscach, dodaje mecenas Justyna Oksiuta.
3: Jeden szpital widzi swój grafik, ale nie zawsze widzi, że lekarz wcześniej dyżurował w innym szpitalu albo pracował w prywatnej przychodni.
2: W praktyce więc bywa, że lekarze pracują niezwykle długo, podkreśla dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
5: Nie ma żadnego maksymalnego czasu, jeśli chodzi o lekarzy, którzy pracują na tak zwanych kontraktach. Wtedy kodeks pracy nie obowiązuje i faktycznie lekarze często pracują po kilka dni w tygodniu, czasami nawet po 5-7 dni pod rząd. Są na to raporty Najwyższej Izby Kontroli, która od wielu lat ten problem podnosi.
2: Eksperci wskazują, że bez dodatkowej pracy lekarzy część oddziałów miałaby problem z zapewnieniem obsady. Z drugiej strony coraz częściej pojawia się pytanie o bezpieczeństwo pacjentów.
3: Co do zasady, lekarzowi przyświeca zasada przede wszystkim nie szkodzić.
2: Przypomina mecenas Justyna Oksiuta.
3: A lekarz skrajnie przemęczony może nie szkodzić ze złej woli, tylko dlatego, że biologicznie nie jest już w stanie podejmować decyzji na najwyższym poziomie.
2: Problemu nie rozwiąże tachograf. Jeżeli chodzi o monitorowanie czasu pracy lekarzy, to już dziś bardzo dokładnie monitoruje go Narodowy Fundusz Zdrowia, przypomina dr Jerzy Gryglewicz.
5: Wszyscy lekarze, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, są sprawozdawani do Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli mamy już w tej chwili narzędzia do oceny tego czasu pracy. Brakuje tylko regulacji prawnych, żeby w przypadku lekarzy kontraktowych wprowadzić górny limit czasu pracy. Może to wprowadzić NFZ poprzez zarządzenia. Mogą być inne akty prawne, jak rozporządzenie ministrów zdrowia.
2: Naczelna Izba Lekarska od lat zwraca uwagę, że przeciążenie lekarzy odbija się nie tylko na nich samych, ale także na jakości opieki nad pacjentami. Jak wskazuje rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania, z ankiety przeprowadzonej na 3000 lekarzy wynika, że bardzo wielu medyków popiera wprowadzenie

0: wprowadzenie tygodniowych limitów przepracowanych godzin.
1: Taki limit proponowany przez nas w naszej propozycji będzie wynosił 78 godzin tygodniowo, czyli około 312 godzin miesięcznie. Po przekroczeniu takiego limitu proponujemy, aby wprowadzić do systemów teleinformatycznych taki system alertowy. Lekarz zaświecałby się na czerwono, mówiąc kolokwialnie, i zarówno ordynatorzy zarządzający klinikami, zarządzający podmiotami mieliby świadomość, że on przekracza tą liczbę godzin.
0: Ale dopóki brakuje lekarzy, każda próba realnego ograniczenia liczby przepracowanych godzin oznacza trudne pytanie. Kto zastąpi tych, którzy dziś pracują po kilkanaście godzin na dobę? Temat nie jest łatwy, ale być może pierwszym krokiem do uzdrowienia systemu byłoby także wyłapanie tych, którzy deklarują pracę dłuższą niż doba ma godzin.
2: No ale jest to ciekawe, że wiadomo, ile lekarz pracuje, tylko nikt nie określił, jak długo może pracować. To Radiowa Jedynka, minęła 17.30.
3: To czas na skrót aktualności. Patryk Lachowski, zapraszam. Pamiętajmy o nawodnieniu, nie przebywajmy długo na słońcu. Apelują służby. Do Polski zmierza fala ekstremalnych upałów. Dziś na zachodzie kraju na termometrach 30 stopni, w weekend nawet do 40. Najbardziej narażone na tak wysoką temperaturę są dzieci oraz seniorzy. Wiarygodność doktora Emila Jędrzejowskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi wydaje się być wątpliwa. Tak premier Donald Tusk skomentował przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Szef rządu zapewnił też, że wszystkie osoby odpowiedzialne za ewentualne nadużycie zaniedbania i pomówienia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jutro w Gdańsku starty dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W wydarzeniu miał wziąć udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów będzie jednak reprezentować premier Julia Swyrydenko. A to z powodu napięć, które między Kijowem a Warszawą pojawiły się po odebraniu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. 24-letnia Polka przetrzymywana w Libii, uwolniona. Laura Kwoczała została zatrzymana podczas podróży z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Aktywistka jest już pod opieką konsula. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale zbliżamy się do końca programu ceny paliwa niżej, zapowiada resort energii. To z powodu obserwowanych spadków cen na rynkach paliw. A jak już przy cenach jesteśmy, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł 96 groszy, a za litr diesla nie więcej niż 6 zł i 11 groszy. To był skrót aktualności Jedynki. Na pełne wydanie zapraszamy o 18.
2: To cały czas Ekspres Jedynki, 17.33 na zegarach teraz. Już za chwilę będziemy mówić o tym, że podobno opłaca się być pracownikiem sezonowym, tylko ofert chyba mało, a zagra wcześniej Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w radiowej jedynce. Singiel jeszcze pachnący nowością, bo wydany w kwietniu tego roku przez 23-latkę niezwykle popularną teraz. A my w popołudniówce dalej będziemy rozmawiać o pracy.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A dokładnie o pracy sezonowej. Rośnie nią zainteresowanie, bo stawki w tych wakacyjnych pracach w Polsce są o wiele atrakcyjniejsze niż za granicą. Natomiast problemem jest to, że po prostu na rynku jest wyraźnie mniej tego typu ofert. O tym, co dokładnie dzieje się na rynku pracy sezonowej, więcej opowie Justyna Golonko.
2: Jeszcze kilka lat temu wyjazd na Saksy był takim domyślnym, wakacyjnym planem polskiego studenta. Po prostu można było na tym bardzo dobrze zarobić. Dziś ten rachunek wygląda inaczej. Po odliczeniu kosztów życia za granicą i przy obecnych stawkach oferowanych m.in. w budownictwie, to praca w Polsce bywa bardziej opłacalna, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service.
3: Już to, co było zawsze taką świętością, czyli dla niektórych ludzi wyjazdy za granicę na te Saksy, gdzie można było zarobić w tym roku na przykład 1200-1700 euro, to kończy się powoli ta cała historia. Już gdzie nasi rodzice jeszcze jeździli do Niemiec na przykład, czy do innych krajów, potem była Holandia, przypomnę Wielka Brytania, bardzo silna, nawet Skandynawia się nam pojawiła, jeżeli chodzi o kierunki imigracyjne, około 8, 7, 6 odpowiednio lat temu. Co się dzieje od zeszłego roku? Mamy ujemne bilanse emigracyjne, czyli więcej Polaków wraca z Wielkiej Brytanii czy z Holandii niż wyjeżdża i tak samo w tym roku dzieje się ze Szwecją. Widać to dosyć wyraźnie. W tej chwili w Niemczech czy w krajach z Europy Zachodniej osoba młoda, która chce sobie dorobić na wakacje, na studia, zarobi 1900-1700 euro. A tu w Polsce pojawiają się stawki nawet za 2300 euro miesięcznie w domu, bez wyjeżdżania za granicę, bez rozłąki, bez ryzykowania, bez dodatkowych kosztów przejazdów czy ubezpieczeń.
2: Praca sezonowa w kraju oferuje dziś rekordowe stawki, nierzadko przekraczające 50 zł netto. I co ważne, patrząc rok do roku, mamy tutaj spore wzrosty, dodaje Konrad Grygo, ekspert rynku pracy z OLX.
4: Widzimy, że stawki w niektórych obszarach, jak na przykład kierowca, wzrosły nawet o 1/3 w ujęciu rok do roku. W kategorii takich prac biurowych, administracyjnych też widzimy wzrosty średnich wynagrodzeń, ale w najpopularniejszej kategorii pracy sezonowej, czyli w gastronomii, widzimy stabilizację stawek. One są na poziomie podobnym jak w zeszłym roku. No to też jakby ma znaczenie to, że pensja minimalna wzrosła zaledwie 3%, ale to, na co ja tutaj zwróciłbym uwagę, to to, że pracodawcy też konkurują o dobrych pracowników i pensja to jest jedno, ale takie zaplecze socjalne to jest drugie. Czyli część pracodawców, szczególnie w kurortach nadmorskich, oferuje darmowe zakwaterowanie, darmowe wyżywienie, więc to też wpływa na opłacalność tego wyjazdu.
2: Wakacyjny rynek pracy sezonowej wszedł teraz w najbardziej intensywną fazę rekrutacji. Króluje gastronomia, która stanowi ponad 30% wszystkich ogłoszeń. W tegorocznym zestawieniu przygotowanym przez

0: Personal service. Na pierwszym miejscu pod względem zarobków znalazł się kelner, wylicza Krzysztof Inglot.
1: Kelner z napiwkami to jest nawet 150 zł na godzinę albo więcej na rękę dla osoby, która podejmie się takiego zawodu. Potem mamy ciężką pracę w słońcu i na takich warunkach niestety, jak widzimy za oknem, pracownik budowlany 30 do 60 zł może zarobić na godzinę na rękę. Opiekunka dla dzieci, praca dla osób, które kochają dzieci i mają to coś, żeby móc z nimi dobrze się porozumiewać. Taka osoba zarobi od 25 zł do 63 zł. Hostessa i pracownik obsługi eventowej, na przykład koncertu. Taka osoba zarobi od 26 do 35 zł na rękę. Instruktor sportów wodnych, czyli osoba, która często ma zagwarantowany nocleg gdzieś w jakiejś fajnej nadmorskiej bądź mazurskiej miejscowości, zarobi 27 do 50 zł za godzinę na rękę. Pracownik magazynu i logistyki, tam wynagrodzenia zaczynają się od 25, 26 zł, a kończą na 31 zł na rękę.
0: Ale gorsza informacja jest taka, że ofert pracy w tym sezonie jest mniej. Z najnowszych analiz rynku, między innymi z danych OLX Praca, wynika, że liczba dostępnych ofert pracy sezonowej spadła o blisko 15%. Z kolei wskaźnik wysłanych aplikacji wzrósł o 12%, dodaje Konrad Grygo.
2: Jeśli byśmy to przeliczyli sobie na jedną ofertę, no to tak naprawdę pracodawca otrzymuje nieco ponad 30% aplikacji na jedno ogłoszenie więcej w ujęciu rok do roku. Tak więc możemy powiedzieć, że konkurencja jest w tym roku wyższa, jeśli chodzi o zainteresowanie pracą sezonową. I też warto nadmienić, że jak pracodawcy właśnie zaznaczają, że jest to praca sezonowa, czy przez filtr, czy przez po prostu wskazanie tego w tytule, to takie ogłoszenia zazwyczaj mają 25% więcej odpowiedzi niż takie zwykłe ogłoszenia. Tutaj mówię na przykładzie gastronomii.
0: W dalszej kolejności znajdują się budowa i remonty, handel i oferty dla pracowników sklepów oraz rolnictwo i ogrodnictwo.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Blue Cafe w Radiowej Jedynce w Popołudniówce, a 1 sierpnia w Poddębicach na koncercie Lata z Radiem. Wszystkie szczegóły latozradiem.pl. Proszę sobie zaglądać i proszę być z nami w czasie tegorocznego lata, które zapowiada się, że będzie gorące. Na pewno pierwszy oficjalny weekend wakacji będzie bardzo, bardzo gorący. Być może najgorętszy weekend w historii pomiarów. No, może temperatura przekroczyć 41 stopni w cieniu. Tyle ma być na zachodzie, no ale pogoda nie oszczędzi też pozostałych regionów kraju. W centrum ma być 35 stopni, na wschodzie 31, więc jak skutecznie się ochłodzić i jakie rady warto podpatrzeć u tych, którzy z upałami są za pan brat? O tym wszystkim już teraz Ania Zagrzewska.
1: Skutki ekstremalnych upałów w Europie odczuwają już Francuzi oraz Hiszpanie. Wkrótce również i w Polsce słupki rtęci mogą powędrować powyżej 40 kresek. Jak zapatrujemy się na taki gorąc?
2: No gorąco. Jak na Polskę w tych czasach, to gorąco strasznie. Jest to, jak to się mówi, zauważalna zmiana temperatury u nas, ponieważ dawno nie było takich u nas w Polsce upałów. I jeśli były, to było to jednostkowe, 1-2 dni i za chwilę ulewy, deszcze i grad.
3: Nie do wytrzymania po prostu. Ciężko. Ja pamiętam 25, jak w moich dziecinnych latach. To już było bardzo ciepło.
4: Nie lubię akurat ja w ciepła, także mam nadzieję, że jakoś przetrzymam to i będzie potem znowu chłodniej. Zawsze tak było, że było ciepło latem. No tylko się przyzwyczailiśmy do tego, że było bardziej deszczowo.
1: Skuteczne sposoby na walkę z ciepłem znają ci, dla których tak wysokie temperatury nie są żadną nowością, czyli na przykład Włosi. Mówi Przemek Cichowlas, autor instagramowego profilu Zakręcony Włoski, który w Italii mieszka od lat.
5: We Włoszech błogosławieni ci, którzy mieszkają nad morzem, ponieważ to najłatwiejszy i najszybszy sposób, żeby się schłodzić, albo nad jeziorem. Jeżeli chodzi o jedzenie, bardzo lubimy wkładać arbuza do lodówki i takiego zimnego, świeżego kroić w kostki. I to często jest obiad. Na Sycylii na przykład jako obiad często jadamy brioche z lodami. W Polsce je się bułkę z kiełbasą, a we Włoszech bułkę, bo brioche to nic innego jak bułeczka, z lodami właśnie.
1: Ponadto Włosi dostosowują swój plan dnia właśnie pod temperatury.
5: Wysokie temperatury przychodzą i nic z nimi nie da się zrobić, więc Włosi stwierdzili, że trzeba życie dostosować pod wysokie temperatury. Dlatego, zwłaszcza w południowych Włoszech, mamy coś takiego, co nazywa się pausa pranzo, często mylona słowem siesta, czyli taki odpoczynek popołudniowy. Chodzimy do pracy na przykład od 8 do 13, do 14, a później między 13 a 17 jest przerwa. Wtedy wracamy do domu na posiłek i na odpoczynek.
1: Z upałami mierzą się także mieszkańcy niektórych regionów Chile. Sposobem jest dla nich ochłoda nad wodą, opowiada mi pochodzący stamtąd Diego.
6: U nas w Chile zwyczaj na plaży, raczej po pracy. Ja mieszkałem na wybrzeżu, więc plaża jest, w sumie ocean jest w Chile, więc to trochę się opłaca. Jeszcze jest mnóstwo rzek i jezior, więc jak to robimy? No na plaży możemy, nad morze albo no, do rzeki odpoczywamy po pracy ogólnie.
1: A jeśli i to nie pomoże, można na przykład założyć na siebie mokrą bawełnianą koszulkę lub lekko zwilżony ręcznik na ramiona, a podczas tropikalnych nocy włożyć poszewkę lub prześcieradło do szczelnego worka i na kilkanaście minut do lodówki. Ochłoda, przynajmniej chwilowa, gwarantowana.
0: No to tego sposobu jeszcze nie testowałam. Dzwoniła też do nas w czasie audycji pani Monika z Warszawy i bardzo prosiła, żeby przypomnieć o zwierzętach. Mam nadzieję, że nie musimy, bo staramy się o tym mówić bardzo dużo w Radiowej Jedynce zawsze, gdy trwają upały albo zbliżają się upały, no ale na wszelki wypadek oczywiście tym zwierzakom zapewniamy cień i świeżą wodę, tym domowym i tym gospodarskim zwierzętom również bardzo popularne są maty chłodzące, takie sprytne maty ze specjalnym żelem, nie trzeba ich nawet chować do lodówki, ten żel się sam aktywuje pod wpływem ciężaru zwierzęcia, wiem, bo jestem na bieżąco. No i oczywiście najważniejsza sprawa, nie zostawiamy w samochodach, bo to jest no tak naprawdę wyrok śmierci dla zwierzaka, który na parkingu w takich 40 stopniach w cieniu zostaje. Na tym będziemy powoli kończyć Ekspres Jedynki.

Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Podglądałam sobie też, jak teraz radzą sobie z tymi upałami na zachodzie Europy. No te sposoby są bardzo różne. We francuskim Nantes na przykład szyby w szkołach pokryto kredą, tak żeby chronić uczniów. W Berlinie skrócono lekcje do 4 godzin dziennie. Amsterdam w całym mieście ma takie specjalne cooling spots, czyli miejsca do ochłody, a w hiszpańskim Logronio wstęp na baseny w całym mieście jest dla wszystkich bezpłatny. To akurat byłaby fajna propozycja, gdyby taka się pojawiła w Polsce w czasie tych upałów. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście słyszymy się jutro i w Tylko Szczerze, i w popołudniówce również, a po godzinie 18 w programie pierwszym Polskiego Radia Muzyczna Jedynka, na którą dzisiaj zaprasza Maria Szabłowska. I ja również zapraszam, a teraz już tylko Błękit.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Radio kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Jasna Góra, węzeł Częstochowa Północ. W pobliżu wierzchowiska na 422 kilometrze jezdni w kierunku Łodzi zderzenie osobowego z ciężarowym. Zablokowany jeden pas ruchu. Krajowa 1, odcinek Pszczyna Tychy. W pobliżu Kobiura na jezdni w kierunku Tychów około 574 km. Zderzenie ciężarówki z motocyklem. Droga zablokowana. Pojazdy są kierowane na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada 4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice. W pobliżu Rogowa Opolskiego na jezdni w kierunku Katowic w rejonie 246 km doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Skurów, węzeł Józefów. W pobliżu Maciejówki na 426 km jezdni w kierunku Krakowa. Karambol 5 aut osobowych. S7 zablokowana. Droga ekspresowa S8, odcinek Marki Radzymin w pobliżu miejscowości Ciemne, jezdnia w kierunku Białegostoku, 13 km. Zdarzenie 3 aut osobowych. Zablokowane zostały 2 pasy ruchu. Ruch odbywa się jedynym wolnym lewym pasem. Krajowa 16, odcinek Ełk-Orzysz w pobliżu miejscowości Bartosze na 288 km. Zderzenie 2 ciężarówek i 1 auta osobowego. Wprowadzony został ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na Aktualności Jedynki.
16: Maria Furdyna
15: i Patryk Lachowski. Na stole prawie 200 umów i porozumień do podpisania. Jutro w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja na Rzecz Odbudowy Ukrainy.
16: Uważajmy na seniorów i dzieci. Strażacy apelują o ostrożność podczas fali upałów w Polsce.
17: Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
15: Pomagali innym i ratowali życie. Spółka Polregio nagrodziła swoich pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem w pracy.
16: Prawie 200 umów i porozumień ma zostać podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
15: Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
16: Polskie Radio dotarło do listy umów, które mają zostać podpisane przez ukraińskie ministerstwa, międzynarodowe instytucje, władze samorządowe oraz europejskie firmy. Szczegóły zna Michał Makowski.
18: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Znajdziemy na niej program finansowe i gwarancyjne Unii Europejskiej oraz projekt Home Capacity Building zakładający rekompensaty za zniszczone budynki mieszkalne w Ukrainie. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Michał Makowski, Polskie Radio.
15: Konferencja w Gdańsku rozpocznie się jutro i potrwa 2 dni.
16: Seniorzy, dzieci i osoby chore pod szczególnym nadzorem w czasie upałów, o to apelują lekarze.
15: Dziś na zachodzie kraju na termometrach 30 stopni.
16: Jutro alerty drugiego stopnia przed upałem obejmą zachodnią, południowo-zachodnią i centralną Polskę, a termometry wzrosną do 34 stopni.
15: A w weekend termometry, temperatury na zachodzie mogą pokazać się nawet 40 stopni Celsjusza.
16: Przed upałem ostrzega także Straż Pożarna.
17: Apelujemy o zachowanie ostrożności, unikanie przebywania długo na dworze, szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia. Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
16: Apelował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec.
15: Synoptycy ostrzegają także przed tropikalnymi nocami z temperaturą około 20 stopni.
16: Śledczy skontrolują wszystkie doniesienia związane ze szpitalem południowym, które wpływały do prokuratury od 2023 roku. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
15: Było ich ponad 30, w tym 12 dotyczących zgonów pacjentów.
16: O patologicznych sytuacjach w lecznicy odpowiedział w wywiadzie w Kanale Zero były ordynator chirurgii Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Dziś w tej sprawie został wezwany do prokuratury.
15: Bezpośredni nadzór nad prowadzonym postępowaniem sprawuje minister sprawiedliwości.
19: Spośród 12 spraw zgłoszonych w związku ze śmiercią pacjenta, w 3 przypadkach śledczy odmówili wszczęcia postępowania. 4 prowadzili, ale zostały umorzone. 5 jest w toku. Badane są też zgłoszenia dotyczące SOR-u, poinformował szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek.
20: Tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. My musimy mieć świadomość, że te sprawy dotyczące błędów medycznych czy też nieprawidłowego działania, one są sprawami trudnymi. Będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone.
19: Kluczowe mogą okazać się zeznania byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego doktora Emila Jędrzejewskiego. Agata Król, Polskie Radio.
16: Doktor Jędrzejewski nie chciał dziś odpowiadać na pytania prokuratury bez udziału pełnomocnika.
15: Lekarz ma się stawić na przesłuchaniu w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca.
0: To są Aktualności Jedynki.
16: Pożar składowiska śmieci przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie.
15: Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, mówi kapitan Michał Adamek z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
21: Wiemy, że jest to pożar śmieci wielkogabarytowych o powierzchni około 1000 m². Pożar na tą chwilę jest w rozwoju. Na miejsce zostały zadysponowane kolejne siły i środki z Katowic i z Bytomia.
16: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
15: Pomagali innym, ratowali ich życie i zdrowie, dziś zostali wyróżnieni.
16: Bohaterowie Polregio wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w pracy dla przewoźnika.
15: Beata Kwaka z opolskiego oddziału spółki uratowała życie pasażerki, która zasłabła w pociągu. Jak mówi, potrzebna była natychmiastowa reakcja.
22: Pani niestety już nie miała żadnych czynności, czyli nie oddychała. Zawołałam wtedy na radiu maszynistę. On za chwilę przybiegł, położyliśmy panią na podłogę i od razu

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Iga Świątek niestety przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6 w drugiej rundzie turnieju tenisowego na kortach trawiastych w Bad Homburg. A Katarzyna Kawa wygrała z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6 i 6-2 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu i w decydującej rozgrywce zmierzy się z Amerykanką Kaylon Day. Tymczasem Jan Zieliński awansował do półfinału gry podwójnej w turnieju tenisowym w Eastbourne. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson nie musieli grać w ćwierćfinale, ponieważ ich rywale, Argentyńczycy Juan Manuel Serundolo i Camilo Carbelli, skreczowali. O finał Zieliński i Johnson zagrają z Monakijczykiem Igonysem i Francuzem Edouardem Rogerem Vasselin. Polscy siatkarze rozpoczną dzisiaj w Gliwicach udział w drugim turnieju Ligi Narodów. Ich pierwszymi rywalami będą Belgowie, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turkami, Niemcami i Argentyńczykami. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić uważa, że każdy przeciwnik może być groźny.
2: Może być, że Turcja i Argentyna mogą być trudny przeciwnik, bo Turcja nie ma Mandiraciego, ale Argentyna ma wszystkich. Niemcy też mają dobry zespół, a Belgia, moje oczekiwania są, że Belgia też będzie grała bardzo, bardzo dobrze i dlatego jest trudno. Każdy przeciwnik na tym turnieju dla nas będzie trudny.
1: Początek meczu z Belgią dziś o 20:00, natomiast godzinę później w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem oraz Szwajcaria z Kanadą. To będą spotkania w grupie B, w której Kanada i Szwajcaria mają po 4 punkty, a Bośnia i Katar po 1.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia słonecznie i ciepło, na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, 27 w centrum, do 31 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
3: Klimat.
0: Na północy i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, na południu w większości umiarkowana, dostateczna jedynie w Krępnie, na Podkarpaciu i w Oławie na Dolnym Śląsku. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne użytkowanie prądu. W lasach w większości kraju obowiązuje duży stopień zagrożenia pożarowego.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Hełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Madonna powitała Państwa w dzisiejszej muzycznej jedynce. Dzisiaj będzie dużo, dużo się działo. No, ale czy zaczniemy od płyty tygodnia, czy zaczniemy od zapowiedzi naszych gości? Zaczniemy od płyty tygodnia, tak? Nie zaczniemy od płyty tygodnia. To w takim razie wprowadzenie w temat dzisiejszy. Zbigniew Wodecki.

0: dlaczego akurat teraz zabrzmiał ten jeden z największych letnich przebojów w chałupy Welcome To, to się okaże, ale za niewiele minut, bowiem teraz...
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta tygodnia nosi tytuł You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, czyli wyglądasz jednak raczej smutno jak na dziewczynę, która jest zakochana. Artystka to Olivia Rodrigo, jedna z największych gwiazd współczesnego popu i to jest już trzeci album studyjny. Pierwszy singiel promujący tę płytę, Drop Dead, zapewnił Rodrigo historyczne osiągnięcie. Została pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejnych albumów zadebiutowały na pierwszym miejscu list przebojów. Drugi singiel The Cure również dotarł na szczyt wielu zestawień, między innymi Billboardu i innych list przebojów. A teraz właśnie ta płyta jest do zdobycia pod warunkiem, że wyślą Państwo pod numer SMS-owy 71-151 SMS. W treści proszę wpisać płyta i swe dane adresowe, a być może płyta tygodnia, tego tygodnia trafi do pani albo do pana.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A gościniami powinnam powiedzieć, muzycznej jedynki są Grażyna Orlińska
2: Dzień dobry.
1: I Dorota Osińska.
3: Dzień dobry.
1: Co was połączyło, dziewczyny?
3: No ja właśnie nagle i w końcu.
2: Połączył nas Jakub Milewski tak naprawdę, bo myśmy się gdzieś tam z Dorotką mijały przez wiele lat. I dopiero...
3: Ale uważasz, że się poznałyśmy na przestrzeni naszego życia zawodowego?
2: Nie,
3: no nie,
2: nigdy.
3: Właśnie, też mi się
2: nigdy
3: wydaje, że nie.
2: Mijałyśmy się gdzieś albo... Dorota przyjeżdżała najczęściej chyba
3: atelier,
2: w Sopocie do atelier,
3: może, tak.
2: Kiedy ja wyjeżdżałam, albo ja przyjeżdżałam, kiedy ona wyjeżdżała i jakoś mijałyśmy się, choć bardzo, bardzo chciałam ją kiedyś poznać.
3: Nawzajem.
2: No, potrzebny nam był Kuba.
1: No to jeszcze tylko muszę cię przepytać na temat chałup, czy bo się trochę skrzywiłaś, jak chałupy graliśmy.
2: Ale wiesz co,
1: to
2: już taki nawet, ale one są już dorosłe, są pełnoletnie od lat 40.
1: Tak?
2: Także ja już przeżyłam chyba wszystkie możliwe stany emocjonalne związane z chałupami i już mi nie...
3: Teraz tylko wdzięczność.
2: Teraz już tylko wdzięczność, że one są.
1: I będą.
2: No miejmy nadzieję, że jeszcze pożyją.
1: A ja pamiętam, jak Zbyszek Wodecki się ucieszył niezwykle z sukcesu piosenki Chałupy, którą nagrał przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, pojechał i jak wrócił, to już to był wielki hit.
2: A on
1: przedtem wielokrotnie, jak się z nim rozmawiało, to zawsze wrzucał temat pod tytułem Chcę mieć wielki hit, bo on miał bardzo duży repertuar i świetnie

0: śpiewał, jak wszyscy wiemy, ale przed chałupami, no...
1: Nawet pszczółka Maja była po.
0: No właśnie.
1: Ale czegoś ciekawego dowiedziałam się całkiem niedawno, ponieważ ja wiedziałam, że chałupy Rysiek Poznakowski przeznaczył dla pani Ireny Santor,
0: tak,
1: która oczywiście, no, i bardzo słusznie, że nie bardzo miała ochotę zaśpiewać. Ale niedawno dowiedziałam się od Mikołaja Hertla, o którym tu jeszcze dzisiaj pewnie będziemy mówić, że Jerzy Połomski, z którym Mikołaj był zaprzyjaźniony, powiedział mu, że żałuje w swoim życiu dwóch rzeczy, dwóch piosenek, których nie chciał zaśpiewać, które odrzucił, a obie okazały się przebojami. Pierwszą był jej portret.
0: Tak, to wiem, że odrzucił.
1: I drugą chałupy. I dowiedziałam się właśnie, że jemu także Rysiek proponował tę piosenkę.
0: No to teraz wracamy do waszej współpracy. Opowiadajcie o niej, jak to było.
2: No to było tak, że do mnie zadzwonił, znaczy chyba ty powinnaś zacząć od tego, jak w ogóle ten projekt powstał,
1: no,
2: bo tu ja dołączyłam dopiero.
1: Kuba zwrócił się do mnie i do Mikołaja, Kuba Milewski. Fantastyczny baryton, dyrygent, kompozytor także. Zwrócił się do mnie i do Mikołaja Hertla z prośbą o materiał na płytę. Taka mu się płyta zamarzyła właśnie.
0: Znaczy, że Hertel muzykę, Orlińska
1: teksty.
2: I dużo duetów z aktorkami, wokalistkami, które sobie tam powybierał, śpiewaczkami też, ale które sobie wybrał.
0: W tym sobie powybierał
2: Kuba. I w tym sobie
0: Dorotę,
2: mnie wybrał.
0: Tak?
2: To stąd właśnie ja tutaj. I zupełnie też przez przypadek ja dzisiaj, i to z wielką w ogóle radością, przyszłam, bo Kuba nie mógł towarzyszyć Grażynce.
1: On
2: więc
1: w tej chwili gdzieś wysoko nad ziemią.
2: Gdzieś nad ziemią, tak. Ale właśnie sobie pomyślałam, rany, jak to będzie cudownie po latach przyjść. Więc skorzystałam z tej okazji bez wahania.
1: A płyta jest, ja powiem naprawdę szczerze, że jestem z niej bardzo dumna. To jest płyta...
0: A to cię ci rzadko zdarza, moja
1: droga.
0: Rzadko
1: mi się zdarza.
0: Zawsze
1: to
0: masz
1: prawda.
0: Jakieś uwagi do siebie.
1: Tak, to prawda, Marysiu. Ty mnie znasz lepiej niż ktokolwiek. I wiesz, że nie należę do właśnie najradośniejszych tekściarzy w tym kraju. Ale ta płyta właśnie dlatego, że jestem z niej dumna, bo jest taka inna, jest jasna przede wszystkim. Jest taka bardzo różnorodna.
2: I taka też nie na te czasy tak do końca,
1: nie na te
2: prawda?
1: Czasy.
2: Z dużą orkiestrą nagrany.
1: Filharmonia Łomżyńska. Tak.
2: No, Hertla
1: Mikołaja.
2: No fantastyczne. Co jedna, to wielkie, szerokie, piękne utwory.
1: Dwie
2: takich,
1: aktorki,
2: jakich się już teraz nie pisze.
1: Poza oczywiście Jakubem. Dwie aktorki, dwie wokalistki i dwie śpiewaczki operowe. Także jest tam różne światy.
0: Skład różnorodny,
1: tak,
0: bardzo.
1: Bardzo różne światy są na tej płycie.
0: Słuchajcie, za dużo już o tym mówimy, a nie gramy, więc teraz zagrajmy nareszcie.
3: Nie bój się, to tylko wiatr. Cisza w nim jak dziecko słodko śpi. Ten, kto nam wymyślił świat, w każdej z chwili jak skarb, wielką mądrość skrył.
4: Wszystko ma twarze dwie, czerni biel w jednym szkle. Pijmy życie, dopóki jest. Minie noc, przyjdzie świt, szczęściem są czasem łzy, blisko siebie smutek, śmiech. Życie jest wieczną zagadką, w czułość zmienia się gniew. Nocą wciąż rodzi się światło, w deszcz.

0: Nie bój się, to tylko wiatr. Cisza w nim, jak dziecko słodko śpi. Ten, kto nam wymyślił świat, w każdej z chwil jak skarb wielką mądrość skrył.
1: Wszystko ma twarze dwie, czerni biel, w jednym szklepimy

życie, dopóki jest. Minie noc, przyjdzie świt, szczęściem są czasem łzy blisko siebie, smutek, śmiech.

czerń i biele w jednym szkle. Życie wieczną zagadką. W deszczu tańczy się też. Nocą rodzi się światło.

0: Ja zupełnie inną Dorotę słyszę, naprawdę.
1: No proszę, no, właśnie,
0: to była Dorota Osińska.
2: To taki ta inny, wokaliza ciarki wokaliza.
1: To inny, tak, inna
0: w ogóle inna sobie ciebie nie wyobrażałam w tej przestrzeni wokalizowej.
1: Tak,
0: a to...
1: ja tak nie śpiewałam rzeczywiście, dopóki nie poznałam Kuby. On mi w jakichś koncertach nawet u niego, kiedy śpiewałam, to mi dawał na przykład taką wokalizę z Dziewiąte Wrota. Tam taka też jest. I to jest też taka wokaliza kosmiczna. I tak, jemu się chyba tak spodobało, żeby takie wokalizy mi dawać na warsztat i tutaj.
0: A tobie się spodobało, żeby tak śpiewać? Ja w ogóle cię nie podejrzewałam. O takie ambicje.
1: No nie, to nie było realizacja moich ambicji w żadnym wypadku, ale...
0: Przypadkowo tak się stało.
1: Ale tak się złożyło, tak. Mhm.
0: Dziewczyny, wasza płyta jest bardzo inna niż... niż wszelkie płyty, tak no, bym powiedziała. Właśnie, zaskakuje tak. mnie w różnych momentach słuchania. Postanowiłyście, żeby tak było, bo chcecie się jakoś wyróżnić z tego tłumu nagrywających, czy
3: ja myślę, że to jest czytanie
0: połączyć różne style?
1: Do Kuby. Ja myślę, że Kuba sobie tak wymarzył, żeby te style, on chciał po prostu tę operę pomieszać trochę z rozrywką, tak mi się wydaje, dlatego, że te utwory, które wyście napisali dla niego, to też wychodzi poza schemat jego strefy komfortu, tak mi się wydaje.
3: Tak, oczywiście, tak.
1: Więc kiedy dołożyć jeszcze przecież i Olgę Szamańską, i Olgę Bończyk, i no właśnie...
3: Teresę Lipowską.
0: No właśnie, cały ten aparat wykonawczy.
3: Małgorzata Walewska, Grażyna Brodzińska.
1: No, tam tak, tam on miał się kim... otoczyć, żeby to rzeczywiście
0: jeśli
1: taki
0: chodzi o
1: niestandardowy...
0: takie głosy operowo-operetkowe, tak? Nie piosenkarskie, to o to chodziło.
1: No
0: jak
1: nie, no,
0: to
1: bo przecież, tam no bo przecież były też osoby właśnie zupełnie piosenkarskie, czy Szoma, czy ja, to nie tak. jest tak, że właśnie tylko tak, no bo on jest operowym, wykształconym operowo muzykiem, więc myślę, że też trudno mi, aż wstyd, bo chyba go nawet o to nie spytałam.
3: O co?
1: No właśnie o to, jak czym on się kierował, żeby taką akurat płytę stworzyć, ale myślę, że on też bardzo aktywnie uczestniczył, co? W procesie tworzenia.
3: Bardzo, no, bardzo. Także... Myśmy zrobili materiał z Mikołajem i ten materiał
0: z Mikołajem Hertlem.
3: Z Mikołajem Hertlem. I ten materiał 2 lub 3 lata nawet przeleżał.
1: Dojrzewał.
3: Tak, dojrzewał. Przeleżał, czekając na właściwy moment. No, trzeba było znaleźć, nie ukrywajmy, i pieniądze, żeby to nagrać. To, że,
1: oprawę całą.
3: Oprawę tak, całą, no. tak. No i fantastycznie,
0: że się udało wszystko.
3: Że się udało. Także widzisz, Marysiu, a to wszystko... wywędrowałam do filharmonii.
0: No właśnie, ale dobrze ci tam w tej filharmonii.
3: Bardzo dobrze, tak?
0: A no płyta jest, piosenki są, utwory może, piosenki to może trochę tak... za mało powiedziałam. I będą jakieś no, prezentacje.
3: Mamy za sobą premierę tej płyty w Filharmonii Łomżyńskiej, tam gdzie się urodziła. Mieliśmy już.

0: premierę w Ostrołęce, całkiem niedawno, z Dorotką zresztą. Zresztą ja uwielbiam już Ostrołękę, ma fantastyczną publiczność, bardzo taką wrażliwą, na kochającą muzykę, ceniącą wykonawców, artystów. Tam zresztą może warto wspomnieć, że Kuba jest dyrektorem
1: Ostrołęki. Nazwisko trzeba...
2: Kuba Milewski.
0: Milewski.
2: Mm-hmm. Milewski. Milewski. Kuba Milewski, czyli... Milewski. Pomysłodawca płyty, o której rozmawiamy i główny wokalista.
0: Wokalista, tak. Jest dyrektorem ostrołęckich operaliów, podczas
2: no
0: których
2: lat,
0: też już,
2: tak,
0: od lat. Tak, ja też byłam gościem rok temu, tak.
2: Ja też rok temu, ale się nie spotkałyśmy się jeszcze rok temu, to jeszcze nie był ten czas, kiedy
0: pozdrawiamy Ostrołękę i Kubę.
1: No i teraz tak słucham, jak wy mówicie, dziewczyny. Mam was za dziewczyny piosenkowe, a wy uciekacie w klimaty.
2: Sobie wpadłyśmy. Tak,
1: na chwilę wpadłyście, tak?
2: Wpadłyśmy na moment i już
1: no dobrze,
0: i niewykluczone, ale... że razem też
2: no,
0: coś
2: już sobie
0: już
2: rozmawiamy,
0: robimy.
2: Tak, o czymś wspólnym.
0: Coś tam się rodzi.
2: Więc to trzeba było wiele lat poczekać na to spotkanie, ale może dzięki temu, że dopiero w tym momencie się spotkałyśmy, to tym
0: tak
2: głębsza
0: być.
2: I dojrzalsza
0: tak.
2: będzie ta
0: tak.
2: współpraca.
1: Ale właściwie dlaczego już wychodzicie z tego klimatu piosenkowego? Że wam się znudził?
2: W ogóle ja nie wychodzę z żadnego klimatu piosenkowego.
1: Dobrze.
2: Ja tylko wstąpiłam gościnnie
1: do opery,
2: w gościnne
1: tak?
2: progi opery Kuby. Grażynka też chyba, tak?
0: Też.
2: Choć pewnie
0: tak,
2: gdyby
0: no.
2: można było jeszcze potworzyć dla opery, to byś pewnie potworzyła.
0: Bardzo chętnie,
2: no
0: tak,
2: właśnie, tak. tak no.
0: Przyznam, że niesamowicie wciągnęła mnie opera. Brakowało mi osłuchania, przyznaję, bo rzadko bywałam w operze, ale w tej chwili bardzo dobrze mi się tam pomieszkuje.
1: Wydaje mi się, że powinniście taki apel wystosować do naszych słuchaczy, bo opera ma to do siebie, że wiele osób się jej boi, że uważa, że to jest takie za poważne, za smutne i nie chodzą do opery.
0: Ale może ta płyta, ten nasz krajobraz miłości
2: będzie pomostem.
0: Będzie pomostem i udowodni, że ta opera nie jest aż takim hermetycznym gatunkiem muzyki. Nie.
1: Grażyna Orlińska, Dorota Osińska, dziewczyny, które, a tak powiem, zdradziły piosenkę dla opery. Przesadziłam?
2: Tak.
0: Tak. Bez wątpienia.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.

0: Ja wciąż pamiętam zapach tamtych łąk, twój śmiech i ciepło twoich rąk. I noc tajemnic pełną, twój szept, gdy byłeś ze mną, szczęścia pełen dom. A dziś minęło tyle zim i lat, jak sen, z którego budzić się żal. To, co los daje, zawsze kradnie czas, lecz ja i tak pamiętam nas.
1: Jestem tu blisko tak, jak wierny cień. Jestem tu w twoich snach, więc nie bój się. Jestem tu wciąż ten sam, co w tamten dzień. Będę tu, póki chcę,

0: czy wiesz, wciąż słyszę echo kroków twych, bo nie zastąpił ciebie nikt. Ten maj szalony bzami, a w nich bez tchu i granic, wpatrzeni w siebie my. To, co najdroższe, ciągle w sobie.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Mam dla Państwa zaproszenia na Festiwal Malta. Jest to jubileuszowa 35. edycja tego festiwalu, jednego z najważniejszych w Polsce i w naszej części Europy. Przez 9 dni będzie można obejrzeć międzynarodowy repertuar teatralny, koncerty gwiazd z Polski i ze świata, premiery sceniczne z nazwiskami największego formatu. Mamy dla Państwa bilety na to wydarzenie. Proszę pisać SMS-y i wysyłać pod numer 71 151 i koniecznie dodać adres mailowy, bowiem bilety są elektroniczne. I zaglądam jeszcze do naszego kalendarium. Dzisiaj 44 lata kończy urodzona w Krynicy Joanna Kulik, aktorka, piosenkarka, grała w teatrach i w filmie, brała udział

w talent show Szansa na sukces w odcinku z Grzegorzem Turdałem, co zaowocowało udziałem wokalnym na płycie. Chętnie śpiewa piosenki, chociaż znana jest najbardziej z ról teatralnych i filmowych. Najlepsze życzenia dla Joasi Kulik i przypomnę w jej wykonaniu jedną z przepięknych piosenek polskich, takich tradycyjnych.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dobiega końca dzisiejsze wydanie muzycznej jedynki. Jeszcze chyba zdążę złożyć życzenia urodzinowe Mickowi Fleetwoodowi, współzałożycielowi i perkusiście grupy Fleetwood Mac. Kończy 84 lata. Wszystkiego najlepszego. I wiadomość dla pana Bogdana z miejscowości Wielkie Rychnowo. Otrzymuje pan od nas płytę tygodnia. No i to wszystko na dzisiaj w muzycznej jedynce. Niech nam zaśpiewa jubilat czcigodny i życzymy mu wiele zdrowia i radości z muzyki jeszcze. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo. Do

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference.

0: Finance, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia S.A., Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 25, odcinek Bydgoszczyna-Wrocław, w pobliżu miejscowości Prądocin. Na 163 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Droga nr 25 jest drogą zablokowaną. Trasa ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. W pobliżu 464 kilometra jezdni w kierunku Rzeszowa zderzenie dwóch ciężarówek i czterech aut osobowych. W tym wypadku 5 osób zostało rannych. Zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i przekierowywane są auta na drogę wojewódzką 878. To wcześniejsza Krajowa 19. Ruch w kierunku Lublina jest bez problemów. Krajowa trasa nr 16, odcinek Ełk-Orzysz w pobliżu miejscowości Bartosze na 288 kilometrze. Zdarzenie dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Wprowadzono ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S8, odcinek Marki Radzymin w pobliżu miejscowości Ciemne, jezdnia w kierunku Białegostoku, jej 13 km. Zderzenie trzech aut osobowych, zablokowane dwa pasy ruchu. S7, odcinek węzeł Skórów, węzeł Józefów w pobliżu Maciejówki na 426 km jezdni w kierunku Krakowa. Karambol 5 aut osobowych, S7 zablokowana.

Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Każdego dnia będzie coraz bardziej gorąco, do Polski zmierza potężna fala upałów. W tym tygodniu termometry pokażą nawet 40 stopni. W aktualnościach też o sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Służby zapowiadają szeroko zakrojone śledztwo. Unia Europejska nie przyspieszy.

0: Negocjacji z Ukrainą i Mołdawią nie zgadza się na to nowy rząd Węgier. Ryzyko omdlenia, możliwe odwodnienia i pełne ręce roboty dla ratowników. Do Polski zmierza fala upałów. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend termometry pokażą aż 40 stopni.
1: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia województwo lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, tutaj na upał do 34 stopni. Kolejne ostrzeżenia już w drodze dla Polski centralnej i z każdym dniem te temperatury będą coraz wyższe. Już na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum.
0: O czym mówiła rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Takie warunki są niebezpieczne dla najmłodszych, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane.
0: Upał może być też śmiertelnie niebezpieczny dla wspomnianych osób starszych, dlatego służby apelują o odpowiednie nawadnianie, unikanie przebywania na słońcu oraz o zwracanie uwagi na inne osoby mogące potrzebować naszej pomocy. Zamiast medialnego przełomu w śledztwie, milczenie i zapowiedź batalii w sądzie. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie dr Emil Jędrzejewski, który wstrząsnął opinią publiczną zarzutami o rzekomych zgonach pacjentów przez błędy lekarskie, odmówił dziś składania zeznań w prokuraturze bez obecności adwokata. Z kolei oskarżony przez niego medyk Dawid Kacprzyk zapowiada proces o zniesławienie. Szczegóły tej sprawy zna Piotr Durys.
3: Dr Emil Jędrzejewski stawił się u śledczych, ale na kilkadziesiąt pytań odpowiedział milczeniem. Świadek przyniósł jedynie kartkę z dwoma nazwiskami i nie miał przy sobie telefonu, na którym ma się znajdować wiadomość z ostrzeżeniem, jaką wysłał na komunikator do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie ukrywa rozczarowania postawą lekarza.
4: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
3: Z kolei mecenas Jacek Dibuła, reprezentujący Dawida Kacprzyka, odpiera zarzuty i przekonuje, że rewelacje byłego ordynatora to kłamstwa wynikające z dawnego konfliktu personalnego. Zapowiada też prywatny akt oskarżenia.
5: Pomówienia nie są oparte na prawdzie, są to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
3: Kolejne przesłuchanie w poniedziałek. Świadek ma wtedy przyjść z adwokatem i przynieść wspomniany telefon dla celów dowodowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz o zwrocie akcji w kwestii negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą i Mołdawią. Wspólnota nie przyspieszy tych negocjacji, ponieważ nie zgodził się na to nowy rząd Węgier na czele z Péterem Modziarem. Jeszcze w ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że chce otworzyć pozostałych 5 bloków tematycznych tego lata, ale teraz już wiadomo, że tak się nie stanie. Informację jako pierwszy podał portal Politico. Politico, brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, potwierdziła to u unijnych dyplomatów. Stanowisko Węgier właściwie nie jest zaskoczeniem, bo nowy rząd wprawdzie odblokował negocjacje po Viktorze Orbanie, ale zaznaczył, że nie godzi się na przyspieszenie rokowań. Przede wszystkim chodzi o Ukrainę, wobec której jest niechęć na Węgrzech. Mołdawia z nią powiązana pada niejako ofiarą, natomiast nikt nie przypuszczał, że wciśnięcie hamulca przez Budapeszt nastąpi tak szybko.
6: To są aktualności jedynki.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek i lepszych warunków pracy dla nauczycieli. Swoje oczekiwania przedstawili na spotkaniu z kierownictwem resortu edukacji. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że zaplanowany na przyszły rok 3% wzrost płac jest zbyt niski.
7: W każdym normalnym zakładzie pracy, jeżeli pracodawca zleca pracownikowi dodatkowe czy nowe zajęcie, to jest to rozpatrywane także w kontekście wzrostu jego uposażenia. Pojawiają się nowe zadania do wykonania, powinno się także pojawić potrzeba wzrostu, realnego wzrostu wynagrodzenia.
0: Sławomir Broniarz zapowiedział, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie mowa o zaostrzeniu protestu, ale na razie nie ma planów strajku nauczycieli. Ma uświadamiać, jak ważne jest rozsądne zachowanie podczas wypoczynku, zwłaszcza nad wodą. Trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Służby apelują o rozwagę podczas letnich wyjazdów, szczególnie w czasie zabawy nad wodą. W ubiegłym roku w Polsce doszło do prawie 350 przypadków tonięcia. Zmarły 292 osoby. Dlatego, jak podkreśla prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna, reakcja w takich sytuacjach musi być błyskawiczna.
8: Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować.

0: Ministerstwa Zdrowia.
1: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Reklama. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
9: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
8: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
9: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
8: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
9: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi. Rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
8: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio

0: mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
1: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
0: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
2: Dobry wieczór Państwu. Eurekę rozpoczniemy dziś od przedstawienia tradycji Teatru Króla Stanisława Augusta. Wyruszymy do zabytkowych rezydencji Mazowsza i opowiemy o ważnej dla polskiej historii sztuki postaci, o profesorze Zygmuncie Batowskim. Katarzyna Jankowska, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Rozpoczynamy od teatrów króla Stanisława, monarchy oświeconego, który rozumiał wartość budowania kultury tak dla sobie współczesnych, jak i kolejnych przyszłych pokoleń. Moim gościem jest pani dr Joanna Szumańska, historyk sztuki, teatrolog z Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Dobry wieczór pani.
3: Dobry wieczór.
2: Tak więc król Stanisław August, twórca pierwszych polskich teatrów. Zawdzięczamy mu sceny w Łazienkach Królewskich i założenie również Teatru Narodowego, najstarszej polskiej sceny. Czy inspiracje króla były czerpane z wzorców zachodnich?
3: Tak, oczywiście. Stanisław August był teatromanem i już jako młodzieniec w Kolegium Teatynów, jeszcze jako Stanisław Antoni Poniatowski, grał w szkolnym teatrze, między innymi Aleksandra Wielkiego, więc ta edukacja króla, taka teatralna, się zaczęła bardzo wcześnie. Następnie wyruszył w taką podróż po Europie, Grand Tour, i wiemy z jego pamiętników, że w Londynie oglądał przedstawienia Szekspira, był teatromanem, uwielbiał Szekspira, nawet pisał, że wielbi Szekspira. Cenił też innych oczywiście dramatopisarzy, ale Szekspir był jego takim ulubionym.
2: Zatem przyglądał się teatrowi w Europie Zachodniej. No i właśnie tak jak pani mówi, warto zwrócić uwagę na te wybory repertuarowe władcy, jego preferencje. Tu mamy wpływ antyku, również Teatr Elżbietański, o którym pani wspomniała, no i klasycyzm francuski. Miał on swoich ulubionych autorów, o których pewnie pani nam opowie.
3: Tak, miał swoich ulubionych dwóch francuskich autorów, to był Molière i Racine. O tym, że to były osobiste wybory króla, wiemy z dekoracji, które się znajdują w teatrach dworskich, które są do dzisiaj zachowane w Łazienkach Królewskich. Jeden z tych teatrów to jest Teatr Królewski w Starej Oranżerii, oryginalny, drewniany, XVIII-wieczny teatr dworski, bardzo kameralny, piękny, który może pomieścić 200 widzów. I jak przyjrzymy się dekoracjom tego teatru, a szczególnie kiedy podniesiemy wzrok i zobaczymy sufit, to malowidło plafonowe, to mamy tam wizerunki czterech ulubionych dramatopisarzy króla. Oczywiście w teatrze mogłoby się zmieścić więcej portretów, natomiast król podejmuje taki wybór rygorystyczny, umieszcza czterech. To jest Sofokles, Szekspir, Molière i Racine. I to jest ten jego taki pierwszy kanon. I kiedy patrzymy też na bibliotekę króla, to widzimy, że rzeczywiście ten wystrój i ten kanon literacki, który znajduje się w jego podręcznej bibliotece, znajdował się w pałacu na wyspie, są ze sobą tożsame.
2: Czy możemy powiedzieć, jakie sztuki wybierano do przedstawień w teatrach królewskich?
3: Oczywiście Teatr Dworski i Rezydencja Letnia Króla była otwarta zarówno dla takiej elity, był teatr, możemy powiedzieć, Teatr de Société, gdzie takie wytworne towarzystwo bawiło się we Francuzów, którzy wystawiają swoje dramaty po francusku. Uwielbiał Sofoklesa, a jednak wystawił

0: Nie trylogii tebańskiej w rezydencji króla nie przystawało, więc głównie to były widowiska dworskie. Chodziło o to, aby publiczność mogła się też dobrze bawić, aby przez komedię naprawiać, reformować kraj. Więc wiemy, że na inaugurację Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii wystawiono dwa dramaty po francusku. Był Henryk IV na łowach i Grzegorz Dyndała, Georges Dandin, Moliera. Też był balet Rybaki. Amfiteatr, drugi teatr, już duży, taki pod otwartym niebem, przedstawienie Kleopatra. To był wielki balet zakończony fajerwerkiem, gdzie wodę wykorzystano jako scenografię, bo ten teatr ma scenę ulokowaną na wyspie, otoczona wodą. Widownia jest oddzielona 6-metrową taflą wody od sceny. Rozrywki dla szerokiego grona odbiorców.
1: Można powiedzieć, że teatr i polityka króla szły tu w parze, bowiem ta oświeceniowa koncepcja teatru, ta ogólna, europejska, zakładała między innymi wychowanie obywateli, edukację, słowem budowanie takiego nowego społeczeństwa, inaczej myślącego.
0: Tak, król wpisywał teatr w szereg reform całego kraju. On mógł od razu po koronacji założyć teatry dworskie, a tego nie robi. Zakłada teatr publiczny, teatr narodowy, teatr, który gra po polsku, do którego możemy przyjść kupując bilety. I robi to rok po koronacji, to jest też bardzo krótko. Kolejne teatry powstawały później. Pierwszy teatr w Łazienkach to był tak zwany Teatr Mały, potem Teatr Królewski w Starej Oranżerii i ten teatr, który dzisiaj oglądamy, taki kamienny teatr, to jest właśnie amfiteatr. I właśnie w tych teatrach wiemy, co głównie wybierano. Były to przedstawienia baletowe z akcją, przedstawiano opery komiczne, włoscy śpiewacy występowali, ale głównie był to taki repertuar komediowy. Król cenił różne sztuki. Też w Łazienkach pojawiały się widowiska wodne, iluminacje, balety, pantomimy, a nawet pokazy linoskoczków.
1: Przyszło mi do głowy, że zachowały się takie obrazy łazienek, gdy przed pałacem stoi mnóstwo osób elegancko ubranych. Jest to właśnie jakaś fiesta urządzona przez króla.
0: Tak, tak. Zachowały się rysunki Jana Piotra Norblina, które mają taki charakter reportażowy, które pokazują te widowiska, to w jaki sposób fajerwerki odbijały się na przykład w wodzie, jak rozstawiano namioty, które były pięknie dekorowane. Ukazują również artystów na scenie. Pokazują też z różnych stron te widowiska.
1: Wspaniałe przykłady przez nas wywoływanych, stworzonych przez króla teatrów, teatr w Starej Oranżerii, który do dziś jest świetnym teatrem. Powiedzmy o jego wyjątkowości.
0: Scena jest pochylona w kierunku widowni, ale też widownia się wznosi amfiteatralnie. Dzięki temu zabiegowi można było uzyskać doskonałą widoczność, nawet wtedy, kiedy cała sala była pełna widzów. To, co się zachowało, to jest wystrój malarski, dzieło Jana Bogumiła Plersza, artysty, który w sposób iluzjonistyczny pokazał widownię XVIII-wieczną. Mamy parter, na którym są ławy nienumerowane. Powyżej są loże, jest 9 lóż, 3 na każdej ścianie. Centralna loża, która była przeznaczona dla króla. Król miał wtedy najlepszy widok. Natomiast nad tymi lożami rzeczywistymi, realistycznymi, znajdują się loże iluzjonistyczne. Te loże pokazują widzów z XVIII wieku. W jaki sposób widownia wyglądała, się ubierała, a także jak się zachowywała w teatrze. To było zupełnie inne zachowanie niż dzisiaj. Ludzie ze sobą rozmawiali, to było takie spotkanie też towarzyskie. I oczywiście, jak to w Teatrze Królewskim, część widzów patrzy w stronę loży królewskiej, bo to jest druga scena, a część ogląda widowisko. Nad tymi lożami mamy ten piękny plafon, czyli to malowidło sufitowe z 4 dramatopisarzami, z ich wizerunkami, a w środku przedstawienia mamy króla na kwadrydze. Widzimy, że tam jest bóg grecki Apollo, ale ma on twarz Stanisława Augusta. Z tyłu za sceną mamy oryginalną klatkę schodową, drewnianą, jak również zachowała się jedna machina teatralna. Jest to machina do wywoływania, imitowania grzmotów. To jest machina oryginalna z XVIII wieku. To jest taki długi, wysoki szyb drewniany, do którego wrzucano kamienie i one pod wpływem obijania się o ściany dawały efekt burzy.
1: Niewielka, powiedzmy, kawiarnia w tej chwili w Łazienkach Królewskich, Truma Dam się nazywa. I to są kolejne przedsięwzięcia teatralne i sukcesy króla również.
0: Tak. Truma Dam w tym miejscu do 1788 roku był tak zwany mały teatr, który mógł po

0: mieścić do 60 widzów. Król rozszerzył swój kanon tych ulubionych dramatopisarzy w amfiteatrze, bo powyżej widowni, na tym parapecie, na tej attyce, oprócz tych czterech, których umieścił w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, poprosił i na jego zlecenie, tylko już w rzeźbie, wykonano figury 16 dramatopisarzy. Tu może wymienię kilku, bo one pokazują ten horyzont myślowy
1: bardzo
0: króla.
1: Proszę.
0: Aischylos, Eurypides, Arystofanes, Menander, Plaut, Terencjusz, Seneka, Calderon i umieścił wśród tych dramatopisarzy również dwóch Polaków, jemu współczesnych, Trembeckiego i Juliana Ursyna Niemcewicza.
1: Trzeba wspomnieć o tym, jak ważne było i jest dziedzictwo Teatru Stanisławowskiego w późniejszej historii naszej polskiej sceny.
0: Tak, te wizerunki, które wybierał, tych dramatopisarzy, których czytał, rzeczywiście ci dramatopisarze do dzisiaj są chętnie wystawiani i są popularni. W Łazienkach Królewskich na różne sposoby przywołujemy tych dramatopisarzy, ten gust estetyczno-teatralny i w tym roku niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy otworzyć wystawę, która rozszerza o aspekt wizualny ten kanon literacki króla Stanisława Augusta.
1: Ta wystawa łączy współczesność i tradycję, możemy tak powiedzieć chyba.
0: Tak, ta wystawa nosi tytuł Na królewskiej scenie, teatralny kanon Stanisława Augusta. Pokazuje najwybitniejsze przedstawienia w historii teatru polskiego tych właśnie czterech dramatopisarzy, czyli Sofoklesa, Moliera, Racina i Szekspira. Wystawę możemy oglądać w Galerii Rzeźby, tuż przy Teatrze Królewskim. Możemy wejść do Loży Królewskiej, czyli być w tym miejscu, w którym w XVIII wieku król oglądał spektakle. Możemy obejrzeć wystrój całego teatru, obejrzeć te teatralne zainteresowania króla, jego gust literacki, a także obecność dzieł cenionych przez niego na polskiej scenie teatralnej. Czyli prezentujemy na tej wystawie kostiumy, projekty scenograficzne, rekwizyty. Są to polskie realizacje sztuk tych czterech ulubionych dramatopisarzy.
1: Do kiedy potrwa wystawa?
0: Wystawa potrwa do 6 września.
1: Szanowni słuchacze, warto wybrać się do Łazienek Królewskich, do Starej Oranżerii, by poczuć klimat dawnego teatru, o którym opowiadała nam pani dr Joanna Szumańska, historyk sztuki, teatrolog, współautorka wspomnianej wystawy. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Słuchacze, zapraszam niebawem. Odwiedzimy dawne rezydencje, dwory i pałace Mazowsza.

ni to w 9, ni to w 5. Matka bywa też hiena, twierdzi, że to jakiś kłam. Na to córka, ach, Chopina, są pamiątki śliczne tam. Fort-

0: Jedynka. To jest radio.
1: To jest audycja Eureka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Porozmawiamy teraz o różnych koncepcjach rewaloryzacji zabytkowych rezydencji i ich otoczenia, czyli parków lub ogrodów. Moim gościem jest pani Dorota Pape, architekt krajobrazu. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Pani specjalizuje się w przywracaniu blasku zabytkowym założeniom ogrodowym. Zapytam od razu o stopień trudności takich właśnie przedsięwzięć, od czego zależy to, w jaki sposób ukształtowany zostanie ten nowy park czy ogród w miejscu tego.

0: zniszczonego czy zupełnie zaniedbanego?
1: No, chyba największą trudnością jest dostępność materiałów historycznych. Dla niektórych obiektów po prostu tych materiałów nie ma. Tak na przykład jak dla parku w Wieńcu pod Włocławkiem, to jest park Leopolda Kronenberga, jednego z największych finansistów przedwojennych. Po prostu nie było żadnych materiałów, żadnych planów, żadnych materiałów historycznych. Udało mi się znaleźć tylko parę zdjęć.
0: Czyli nawet na mapach wojskowych to była biała plama.
1: Tak, nawet ciekawe. Na mapach wojskowych, tak zwanych WIG-owskich, które są opracowywane w skali 1 do 25 tysięcy, po prostu park był białą plamą. Także Leopold Kronenberg musiał mieć niesamowite możliwości, miał wpływ na to, co się znajdowało na mapach.
0: Dbał o swą prywatność.
1: Dbał o swoją prywatność, tak. No i cóż, drugą rzeczą, chyba trudną, to jest stopień zaniedbania parku. Park w Oczesałach, no, był tak zaniedbany, tak zarośnięty, że ciężko było do niego wejść. I teraz bardzo ciężko w takim parku znaleźć jakieś ślady alejek, ślady elementów kompozycyjnych.
0: I w jaki sposób odtwarza się ten dawny układ, na przykład alejek?
1: Dla mnie najważniejsza jest praca w terenie. Przede wszystkim ja na początku robię inwentaryzację zieleni, a później robię tak zwaną analizę wiekową i określam, które drzewa są stare, które są młode i które drzewa pochodzą z jakiego okresu. I na tej podstawie bardzo często, jak już mam ten układ kompozycyjny drzew, bardzo często już jestem w stanie określić, gdzie są te alejki. Ale oczywiście zdarza się, i to nierzadko, że po prostu biorę łopatę, idę w teren i kopię.
0: Są też takie tropy jak wzniesienia, lekkie wzniesienia, jakieś pagórki, to też informacja.
1: Tak, oczywiście, to jest też informacja. I dlatego mówię, że tak ważna jest praca w terenie, bo na mapie geodeci po prostu takich maleńkich górek, niewielkich wyniesień nie nanoszą. Więc trzeba pójść w teren i po prostu samemu znaleźć te stare ślady. I tu jest taka fajna ciekawostka, że najlepiej widać ślady starych ścieżek, jak spadnie śnieg. I wtedy te ścieżki, nie wiem na jakiej to jest zasadzie, czy one są bardziej wydeptane, czy może są bardziej płaskie, widać wyraźnie ślady pasy wręcz tych ścieżek. Także dobrze robić analizy historyczne zimą.
0: Na terenie Mazowsza znajduje się wiele dworów. One są w różnym stanie albo w ogóle ich nie ma. Są to po prostu miejsca po dawnych majątkach. I może tam powstać park publiczny przykładowo.
1: Może powstać park publiczny. Takim parkiem publicznym są Oczesały. To jest park pod Grójcem. Z tym, że w tym parku nie zachowały się właściwie żadne elementy budowlane, bo nie ma ani dworu, ani folwarku. Ja nie znalazłam tam nawet śladów ścieżek. Także tutaj była o tyle dowolność, że można było sobie poprowadzić te ścieżki w miarę swobodnie, tak jak one powinny być pod potrzeby gminy, użytkownika tego obiektu. Ale też na przykład park w Piasecznie, w samym środku Piaseczna, też jest parkiem gminnym. Tam był kiedyś pałac, nie ma już. Tu w Piasecznie udało mi się znaleźć ślady starych ścieżek, które w miarę możliwości odtworzyłam.
0: Mówimy, od czego się ta praca zaczyna, bo pracuje pani na źródłach, tak jak mówiłyśmy, dawne mapy czy plany, też stare zdjęcia, prawda, dworu czy zabudowań, czy ogrodu, czy parku. No i odtwarza się na przykład podjazd, aleje dojazdowe, wszystko to w harmonii do znajdujących się na tym terenie budynków.
1: Tak, oczywiście. Na tym właściwie polega projekt rewaloryzacji, że w miarę możliwości odtwarza się dawny historyczny układ. Oczywiście życie idzie do przodu. Bardzo często jest tak, że te budynki historyczne, które są na terenie na przykład parku, już mają inną funkcję, że to nie jest funkcja mieszkalna, ale na przykład jakaś funkcja publiczna. Więc tu zaczyna się pojawiać potrzeba parkingu, jakiegoś dojazdu w inne miejsce, na przykład na tyły dworu. No i to jest właśnie trudność przy projekcie rewaloryzacji, gdzie zmienia nam się funkcja. Z jednej strony mamy ten historyczny układ, który chcemy zachować w miarę możliwości, ale mamy też i nowe potrzeby. Założenie dworsko-parkowe w Błędowie udało się bardzo pięknie odtworzyć

0: odjazd pod dwór. Udało się bardzo pięknie odtworzyć budynki, oficyny dworskie i dwór. Jak się zmienia funkcja? W miejscu, gdzie kiedyś były inspekty, bo w Błędowie była bardzo znana szkółka drzew i krzewów ozdobnych. W tym miejscu obecnie jest zaprojektowany teatr letni i ogród różany.
1: Oczywiście chciałabym zapytać o rośliny, o klucz doboru. Czy te nasadzenia są podobne do tych przedwojennych? No, wiemy, że starają się państwo, aby bazą był ten starodrzew parkowy, ale też wprowadza się nowe rośliny. I tu anegdotka, którą od pani usłyszałam, że niegdyś przed wojną na wjeździe do majątku Błędów stał bananowiec. Lubiono pokazać właśnie te rośliny egzotyczne, tak? Była taka moda.
0: Tak, była taka moda, oczywiście. Nawet są stare zdjęcia z tym bananowcem. Oczywiście kanwą do odtworzenia jest starodrzew parkowy. No ale bardzo często jest tak, że część tego starodrzewu wypadła. My wiemy ze starych zdjęć, gdzie na przykładzie Błędowa, gdzie rosła stara wejmutka. I teraz staramy się odtworzyć w tym samym miejscu nasadzenia, takie jakie były. Ale nie zawsze tak jest. Bardzo często dosadza się nowe drzewa. Oczywiście wprowadza się też i nowe gatunki. Ale ja na przykład unikam wprowadzania gatunków, które są bardzo agresywne w przestrzeni.
1: Które co to znaczy?
0: Agresywne. Na przykład agresywny kolor mają, bardzo ostro żółte. Niektórzy projektanci przedwojenni w ogóle nie lubili tego koloru. Cylichowski, jeden z wybitnych przedwojennych projektantów, uważał, że w ogóle nie należy wprowadzać żółtych kolorów, krzewów czy drzew. Dlatego wtedy staram się takich kolorów nie wprowadzać. Natomiast w innych miejscach oczywiście tak, jak najbardziej. Parki zabytkowe różnią się tym od tych współczesnych, że one są spokojne. Tam są różne odcienie zieleni i tak jak we współczesnych parkach robi się taką kakofonię obecnie, bo taka jest moda, kakofonię kolorów, tak w parkach zabytkowych raczej nie. Te parki są spokojne. Kolor wprowadza się przy pałacach, przy dworach. Natomiast im dalej od pałacu, dworu, tym ten park jest spokojniejszy, bo to jest jednak miejsce wypoczynku, refleksji, może czasami i zadumy. Tu bardziej jest gra światłocieniem.
1: Wspomniała pani o ogrodzie różanym. Ja bym jeszcze dodała właśnie takie stawy różne, które są aranżowane, na przykład sztuczne stawy, jakieś skalniaki, kamienie.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Musimy pamiętać, że kiedyś, przed wojną, było znacznie więcej wilgoci niż obecnie. Może na przykładzie Oczesał. Tam były paciorkowe stawy, w których była woda, które ściągały wodę z okolicy, bo jednak te parki stare na ogół były zakładane na siedliskach grądowych, czyli wilgotnych. I dzisiaj mamy problem, bo w tych stawach po prostu nie ma wody. Ten problem występuje w całej Polsce, zmieniają nam się stosunki wodne. Też ten problem wpływa na starodrzew parkowy, który nie zawsze może się przyzwyczaić do tych nowych warunków klimatycznych i wodnych.
1: Chciałabym zapytać, ile czasu trwają prace przy rewitalizacji parków i ogrodów? Ile czasu trzeba poczekać na ten efekt spektakularny, aby to nowe oblicze zachwyciło nas swoją atrakcyjnością? To podejrzewam długie lata.
0: To chyba nasze dzieci się doczekają na końcowy efekt. No my niekoniecznie.
1: No chociaż kwietniki możemy podziwiać, prawda?
0: No, tak, kwietniki możemy podziwiać,
1: te
0: chociaż
1: ogrody
0: tyle.
1: Różane, trawniki, kwietniki.
0: Tak, tutaj. Ogrody różane, trawniki, kwietniki i możemy zobaczyć ten efekt po usunięciu tego podrostu, nowych takich roślin, które urosły i są młode, które się usuwa, prawda, żeby odtworzyć jakieś osie widokowe, jakieś wnętrza parkowe. No tak, no to możemy mieć szybki efekt. No natomiast na drzewo, no na drzewo trzeba poczekać, no co najmniej 30 lat.
1: Proszę państwa, pora kończyć tę część Eureki. Moim gościem była pani Dorota Pape, architekt krajobrazu, która specjalizuje się w przywracaniu blasku zabytkowym założeniom ogrodowym. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę, za to spotkanie.
0: Ja też bardzo serdecznie dziękuję.
1: Słuchacze, zapraszam już wkrótce na kolejną opowieść w Eurece.
2: Bluszczę ku oknom, kwiatem w samotność. po szumem traw.

0: żaden schron, żaden beton.
1: Jedynka. To jest radio.
2: W audycji popularno-naukowej Eureka pora na przypomnienie postaci profesora Zygmunta Batowskiego. W 150. rocznicę urodzin profesora Zamek Królewski w Warszawie uczcił dzieło i spuściznę uczonego, organizując spotkanie naukowe oraz wystawę związaną z artystami, których pracami profesor się interesował, badał je i inwentaryzował. Moimi gośćmi są pani Marta Zdańkowska. Dobry wieczór pani.
3: Dobry wieczór.
2: I pan doktor Paweł Ignaczak. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
2: Państwo są kuratorami wystawy i organizatorami dyskusji, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Zaczęłabym od przybliżenia słuchaczom postaci profesora Zygmunta Batowskiego, historyk sztuki, kustosz, archiwista, akademik.
4: Pani redaktor, rzeczywiście Zygmunt Batowski jest postacią dzisiaj trochę zapomnianą, zupełnie niesłusznie, dlatego że jest on osobą, która, można by powiedzieć, stoi u początków polskiej historii sztuki. Urodził się we Lwowie w 1876 roku. Tam studiował i, co jest ważne, studiował już u polskich profesorów i tam też studiował historię sztuki po polsku. A zatem mamy przedstawiciela pierwszego pokolenia właśnie wykształconych w Polsce, po polsku i dla Polski. I rzeczywiście cała działalność Zygmunta Batowskiego, późniejszego profesora, jest taką służbą narodowi, służbą Polsce. On ukończył studia w 1897 roku, w roku 1900 obronił doktorat, poświęcony był postaci Jana Piotra Norblina, francuskiego artysty. W 1917 roku został zaproszony do Warszawy, ażeby tu na odradzającym się polskim Uniwersytecie Warszawskim założyć Seminarium Historii Sztuki, czyli właściwie taką pierwszą placówkę w Warszawie poświęconą studiom, ale także badaniom nad polską sztuką. Zygmunt Batowski był kierownikiem tej placówki do wybuchu II wojny światowej.
2: Mówi pan o tej niezwykle bogatej drodze zawodowej profesora Batowskiego, bardzo różnorodnej. No tak jak pan mówi, był on związany zarówno z Uniwersytetem Warszawskim, potem Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i także Muzeum Narodowym w Warszawie.
4: Tak, przez 10 lat był dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Między innymi to on przyjmował odzyskiwane ze Związku Radzieckiego zbiory dawnego gabinetu Rycin, a w czasie II wojny światowej przez pewien czas pracował w Zamku Królewskim w Warszawie. W ciągu swojego życia opublikował w zasadzie niewiele książek. Wszyscy jego uczniowie we wspomnieniach pisali, że było to spowodowane jego wielką skromnością i chęcią, żeby prace były jak najdokładniejsze. Ale żeby pokazać wielkość zainteresowań badawczych, tylko powiem, że do najważniejszego ówczesnego słownika artystów, międzynarodowego słownika artystów, profesor Batowski napisał 360 biogramów. Proszę to sobie wyobrazić. Znaleźć, opracować, napisać o

0: 360 artystach. To jest tytaniczna praca.
1: Do konkretnych tytułów jeszcze wrócimy. Teraz chciałabym wywołać to bogactwo zainteresowań profesora. Ono prowadziło go w coraz to nowe obszary naukowe. To były ryciny, odlewy gipsowe, malarstwo. I co jest niezwykłe, to to, że jego spuścizna do dziś, tak jak mówili badacze na zorganizowanym przez państwa spotkaniu, stanowi podstawę badań nad sztuką epoki stanisławowskiej.
2: Z prac Zygmunta Batowskiego korzystamy po dzień dzisiejszy. To są broszury, to są książki, to są też publikacje o charakterze monograficznym. Jednym z pierwszych tekstów, które Zygmunt Batowski opublikował jeszcze podczas swojego pobytu w Lwowie, jest katalog zbioru gem Stanisława Augusta. Opublikował ten tekst w 1902 roku. Niezwykle cenny tekst, ponieważ jest to spisany inwentarz poczyniony przez królewskiego bibliotekarza i opiekuna kolekcji antyków Albert Randiego. I w związku z tym, że obecny dokument jest przechowywany w oryginał w Kijowie Alberta Randiego i nie wiemy w tym momencie też dokładnie, gdzie jest i w jakim jest stanie ze względu na warunki wojenne. Ten druk przygotowany przez Batowskiego jest dla nas szczególnie cenny. Dla tych wszystkich, którzy zajmują się gemmami, starożytnymi gemmami, a także późniejszymi odlewami. Bardzo cenny, ponieważ kolekcja gem Stanisława Augusta została rozproszona. Zygmunt Batowski też interesował się architekturą, poświęcił studia Johannowi Krystianowi Kamsycerowi, architektowi króla Stanisława Augusta. Pisał m.in. o jego podróżach malowniczych. Pracował nad twórczością Kamsycera ze swoją żoną, Natalią z domu Kodym, która była najpierw anglistką, później również podjęła studia na historii sztuki. Natalia Batowska już po śmierci męża obroniła doktorat właśnie na temat Kamsycera. Ten doktorat właściwie został dużo później opublikowany po śmierci obojga badaczy, bo w 1978 roku. I tę ich pracę zebrał wieloletni dyrektor Łazienek Królewskich, czyli Marek Kwiatkowski, monografia Norblina. Książkę ukończył w 1908 roku, a wydał ją w 1911. I dla nas do tej pory jest to podstawowe źródło do badań nad twórczością francuskiego artysty Norblina. Książka jest naprawdę, można powiedzieć, magiczna, bo jest tak bogata, napisana niezwykle pięknym, wręcz literackim językiem. Batowski reprodukuje tam i opisuje dzieła sztuki, które nie zachowały się do tej pory. Jest jedynym źródłem naszej wiedzy na temat tych obiektów.
1: Jeszcze taka książka malarki Stanisława Augusta. I ja jeszcze chciałam podkreślić taką aktualność Batowskiego, która wynika z tego, że te prace, które on przed wojną dokumentował, część tych obiektów została zniszczona. I historycy sztuki bazują właśnie na notatkach sporządzonych przez profesora.
2: Zdecydowanie. Korzystamy z notatek, z archiwaliów, które zostały sporządzone przez profesora i potem uporządkowane przez jego żonę i przekazane do archiwum PAN w Warszawie. Żona Zygmunta Batowskiego, Natalia, przejęła rolę potem opiekunki tej jego spuścizny. Dzięki niej niektóre z tych jego prac niedokończonych ujrzały światło dzienne i tak jest z pewnością z książką o malarkach Stanisława Augusta, którą Natalia Batowska opublikowała w 1951 roku. Książka niedokończona. Podejmuje taki temat, wcześniej w ogóle w Polsce w żaden sposób nieeksploatowany, a mianowicie malarki Stanisława Augusta. To pisał profesjonalistki, ale także amatorki, dyletantki.
1: Podsumujmy zatem krótko samą dyskusję uczonych, która otwierała wystawę. Wypowiedziało się wielu wybitnych specjalistów, którzy pracują nad zbiorami opisanymi przez małżeństwo Batowskich. Na co zwrócono uwagę?
0: Przede wszystkim, pani redaktor, po raz kolejny potwierdzono, że bez Batowskiego nie jesteśmy w stanie badać sztuki epoki Stanisława Augusta. To są rzeczywiście prace zupełnie podstawowe, ale okazało się też, że bardzo wielu rzeczy jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy o Zygmuncie Batowskim. Na przykład w ogóle nie wiedzieliśmy, ile zaangażowania on wkładał w swoją pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej i jak nowoczesne miał podejście. Nasi koledzy z Biblioteki Uniwersyteckiej, Przemysław Wątroba i Małgorzata Biło-Zursalwa, zwrócili uwagę, że wprowadzał nowoczesne rozwiązania. Gaśnice.
1: Dywany.
0: Dywany, ażeby
1: wygłuszyć kroki.
0: Ażeby wygłuszyć kroki. Wprowadzenie elektryfikacji do

0: magazynu, żeby można było z magazynu korzystać także po zmroku, windy elektryczne, ażeby ułatwić transport. W międzyczasie prowadził także badania naukowe, publikował. Zwrócono także uwagę, że wielką szkodą jest, że Zygmunt Batowski nie zdążył opublikować wielu swoich notatek. Miał pomysły na kilka ważnych książek, które nigdy się nie ukazały, na przykład o Danielu Chodowieckim, który pozostał takim artystą trochę zapomnianym przez polską historię sztuki.
1: Przejdźmy więc na koniec, proszę Państwa, otwierając tę wystawę dla słuchaczy, do samej wystawy w Bibliotece Królewskiej w zamku. Mamy dokumenty, obrazy, ryciny, gemmy.
2: Oczywiście chcieliśmy pokazać warsztat pracy Zygmunta Batowskiego, stąd jego notatki. Notatki opatrzone własnoręcznymi rysunkami. Jak wiemy, wtedy było trudno zgromadzić dokumentację fotograficzną. Prezentujemy też oczywiście egzemplarze książek przygotowanych, opracowanych przez Zygmunta Batowskiego, między innymi książka, z której bardzo często korzystamy, a mianowicie zbiór graficzny Stanisława Augusta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Książka, która jest podstawą do badań nad tym zbiorem. Wystawa Batowskiego nie mogła się odbyć bez prac Norblina. Malowniczy gwarz pokazujący odpust na Bielanach w Warszawie w drugi dzień Zielonych Świątek. Po raz pierwszy można zobaczyć u nas na wystawie także dwa rysunki André Lebrena, o którym Batowski pisał i którego monografię miał praktycznie skończoną, ale niestety rękopis płonął w jego mieszkaniu na ulicy Sewerynu w 1939 roku. A nowo zakupione rysunki w tym roku w Paryżu to są szkice projektowe do posągu Lato. To jest jedna z personifikacji, które do dziś zdobią attykę Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich.
1: Profesor zaginął w 1944 roku.
0: Pani redaktor, do końca nie wiemy, co się wydarzyło. Wiemy, że 1 września został wypędzony z domu profesorskiego przy ulicy Brzozowej 12. Pojawiają się takie wersje, że być może zasłabł, być może został zastrzelony, usiadł i został uderzony kolbą w głowę. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, no ale bez wątpienia poniósł męczeńską śmierć. Niósł ze sobą teczkę z rękopisami, tam niósł jakieś cenne notatki, być może już przygotowaną jakąś książkę i niestety ta teczka również zginęła.
1: Szanowni słuchacze, zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji, która potrwa do 12 lipca. Moim gościom, pani Marcie Zdańkowskiej i panu doktorowi Pawłowi Ignaczakowi z Zamku Królewskiego w Warszawie, dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Podobno twierdzą niektórzy, że młodzież jest teraz zła. Nigdy się z tym nie zgodzę. Młodzieży tylko trzeba pokazać cel. Młodzieży trzeba tylko pokazać, że można coś zrobić fajnego. Wtedy oni chcą z tobą robić wiele rzeczy.
5: Artur Cieliński, prezes zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym Jeżyk.
4: Młodzież pomaga nam przy organizacji naszych konferencji medycznych, przy organizacji Mikołaja i Dnia Dziecka w szpitalu, przy organizacji igrzysk. Czasami także wspomagamy się wolontariuszami w różnych naszych innych doraźnych akcjach. Także na młodzież z różnych placówek zawsze możemy liczyć.
5: Misją Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym Jeżyk jest pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym, w tym szczególnie na choroby nowotworowe, promocja profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie działań mających na celu łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin.
6: Jest jeden taki bardzo ważny dzień dla dzieci i jest to Dzień Dziecka. No i znowu telefon od prezesa Fundacji Jeżyk. To co? To coś robimy?
5: Renata Gorczyca, pedagog szkolny z zespołu szkolno-przedszkolnego w Orłach.
6: No i tym sposobem ci wolontariusze, młodzi ludzie, często z najstarszych klas szkoły podstawowej, ogromnie się cieszą. Czasami aż ciężko zdecydować, kto ma pojechać, ponieważ oczywiście oddział to obostrzenia, tam są dzieci chore, tam są dzieci, które potrzebują spokoju, więc to zawsze mamy na uwadze i cichutko staramy się, żeby ślad po nas pozostał. Ale tu znowu

0: Powiem, że nie jest to tylko ten jeden dzień, tylko przygotowania wcześniejsze, bo trzeba wymyśleć scenariusz i wtedy jest, proszę pani, może zrobimy to, proszę pani, a może to jeszcze zrobimy. Dzieci dojrzewają do tego, myślą i powstaje scenariusz, powstają dekoracje, powstają stroje, trzeba zrobić próby, więc znowu ten jeden dzień, ale to jest wiele, wiele przygotowań. Cieszę się, że mam zaszczyt współpracować z Fundacją Jerzyk i razem tworzymy coś fajnego, coś ciekawego.
1: Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym Jerzyk jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacjajerzyk.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Natalia Kukulska, Ania Karwan,
4: Wiki Gabor,
3: Halina Mlynkowa, Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 27 czerwca. Radom.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
17: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: No to pa!
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Reklama. Radio Kierowców.
20: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 między węzłem Jasna Góra a węzłem Częstochowa Północ w pobliżu Wierzchowiska. Na 422 kilometrze jest

0: w kierunku Łodzi. Przypomnę, doszło tam do zderzenia auta osobowego z ciężarówką i zablokowany był jeden z pasów ruchu. Teraz autostradą A1 na obwodnicy Częstochowy jedzie się bez problemów. Krajowa jedynka. Odcinek Pszczyna-Tychy w pobliżu Kobiura na jezdni w kierunku Tychów na 574 km. Zderzenie ciężarówki z motocyklem. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga została zablokowana. Pojazdy są kierowane na objazd drogą wojewódzką 928, ale powoli sytuacja zmierza do tego, że odblokuje się jeden pas. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w pobliżu Rogowa Opolskiego na 246 km jezdni w kierunku Katowic. Nie ma już także utrudnień na ekspresowej S7 na odcinku węzeł Skurów, węzeł Józefów w pobliżu Maciejówki na 426 km jezdni w kierunku Krakowa. A przypomnę, że doszło tam do karambolu 5 aut osobowych i jezdnia w kierunku Krakowa była jezdnią zablokowaną. Droga ekspresowa S19 Sokołów Małopolski Jasionka. 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa, zderzenie 2 ciężarówek, 4 aut ciężarowych, 5 osób rannych, problemy.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Będziemy stać na straży jedności Europy, mówi premier Donald Tusk po spotkaniu liderów grupy E5 w Berlinie. Będzie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko byłemu ordynatorowi Szpitala Południowego w Warszawie. Strażacy wciąż walczą z pożarem składowiska śmieci w Chorzowie. Państwa grupy E5 będą stały na straży jedności Europy, zapewnił premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu mówił o tym po spotkaniu liderów E5 w Berlinie.
2: Nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i jedności transatlantyckiej. Polska nie miała i nie będzie miała także w przyszłości żadnych wątpliwości, że przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
1: Premier Tusk zapowiedział też, że konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się bez przeszkód i będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi.
2: Jutro, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie.
1: Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swirydenko. Te pomówienia nie są oparte na prawdzie, opisane sytuacje nigdy nie miały miejsca. Tak na zarzuty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie, odpowiada pełnomocnik Dawida Kacprzyka. Po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza sygnalisty, który w internetowym wywiadzie oskarżył placówkę o błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów, a dziś w prokuraturze na pytania śledczych nie odpowiedział, obrona przechodzi do prawnego kontrataku. Mecenas Jacek Dibuła zapowiada prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych i przekonuje, że u podłoża sprawy leży dawny konflikt personalny na oddziale, a sam sygnalista próbuje teraz zatuszować powody swojego rozstania z placówką.
3: Jeżeli te słowa były nieprawdziwe, jest to po prostu przestępstwo zniesławienia.
1: Obrona zapewnia, że lekarz Dawid Kacprzyk nie zamierza unikać organów ścigania, pozostaje do pełnej dyspozycji prokuratury i będzie z nią ściśle współpracował, by jak najszybciej uciąć narastające wokół niego spekulacje. Program ceny paliwa niżej zbliża się do końca. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wskazują na to spadki na rynkach paliw, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
4: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
1: A do końca miesiąca obowiązuje obniżony VAT i ceny maksymalne. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5 zł i 96 groszy, a olej napędowy 6 zł i 11 groszy.
5: To są

0: aktualności jedynki.
1: Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci w Chorzowie. Ogień objął obszar około 1000 m², ale nikt nie ucierpiał. Mówił w Polskim Radiu 24 kapitan Michał Adamek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Na miejscu 32 zastępy Straży Pożarnej, około 100 strażaków walczy z żywiołem. Jego rozwój postępuje, cały czas działamy. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, to jest bardzo dobra wiadomość. Również przeprowadzane są badania atmosfery, jeżeli chodzi o toksyczność. Pomimo braku nadników i tak zalecamy zamykanie okien.
1: Do akcji chorzowskich strażaków dołączyła grupa chemiczna z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich. Francja po raz drugi z rzędu przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Sytuacja meteorologiczna nad Sekwaną określana jest jako niemal bezprecedensowa. W wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni.
3: Wczoraj średnia temperatura we Francji po raz pierwszy wyniosła ponad 29 stopni. Rekord utrzymał się jednak zaledwie 24 godziny, bo dziś krajowa średnia sięgnęła około 30 stopni. Takich wartości nie odnotowano nigdy, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 80 lat. Fala upałów najmocniej uderza w zachodnią część kraju, ale rozszerza się. Od jutra czerwony alert obejmie niemal całą Francję, z wyjątkiem południowo-wschodnich departamentów. W sumie najwyższy stopień alarmowy będzie dotyczył 51 milionów Francuzów. Z powodu wysokich temperatur dochodzi do awarii sieci energetycznych, część pociągów nie kursuje, a około 8000 szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych. Zamykane są także obiekty turystyczne, a władze miast otwierają klimatyzowane pomieszczenia dla mieszkańców. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w przyszłym tygodniu, jednak ostrzegają, że w kolejnym możliwa jest nowa fala upałów, która mogłaby potrwać do połowy lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A przed nami w Polsce też kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz synoptyków w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Temperatura przekraczająca 30 stopni może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polscy siatkarze od 20 grają w Katowicach z Belgami w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. To dopiero początek rywalizacji i w pierwszym secie jest 6-5 dla Belgów. Nie powiodło się Idze Świątek w turnieju tenisowym na kortach trawiastych w Bad Homburgu. Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6. Natomiast Katarzynie Kawie brakuje już tylko jednego zwycięstwa, by zagrać w Wimbledonie. Polka walczy o to w kwalifikacjach i wygrała dwa mecze. Dzisiaj pokonała

0: ranem w grupie A. Meksyk zagra z Czechami i Republika Południowej Afryki z Koreą Południową.
1: Zarówno czescy kibice, jak i fani Republiki Południowej Afryki za swoimi reprezentacjami jeżdżą między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Czesi udali się z Atlanty do stolicy miasta Meksyk na spotkanie z faworytami grupy gospodarzami. Jeśli chodzi o atmosferę, to spodziewam się dobrej zabawy, ale nie jestem pewien, czy osiągniemy dla nas korzystny rezultat. To będzie dobry mecz. Czeska drużyna zrobi wszystko, aby awansować. Myślę, że mamy szansę grać dalej w kolejnej rundzie. Wierzę, że moja drużyna wygra.
2: Pójdźmy do tego.
1: Do boju, chłopaki, mówią dla sportu. Portu Polskiego Radia kibice z Czech. Pełni nadziei na awans są fani drużyny Republiki Południowej Afryki, których reprezentacja zagra w Monterrey przeciwko Korei Południowej.
3: Uważam, że na 100% awansujemy. Z Czechami byliśmy lepszym zespołem w drugiej połowie. To prawda, Korea jest groźna, ale możemy ją pokonać. Jesteśmy w stanie umrzeć za ostatni mecz. Jedziemy do Monterrey po zwycięstwo.
1: Dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
4: Pogoda.
0: W nocy pogodnie. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie kraju, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. Wiatr słaby. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk znajduje się pomiędzy płytkim niżem 1012 hektopaskali znad centralnej Szwecji, a wyżem z centrum 1019 hektopaskali znad północno-zachodniej Polski. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, na północy początkowo w porywach 6, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, na północy początkowo 3. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 3 do 5, na północy początkowo w porywach 6, słabnący na 2 do 4. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 2 do 3, stan morza 1, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, okresami 5, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, miejscami do 5, na południu początkowo zmienny 1 do 3. Stan morza 1 do 2, na północy do 3. Widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, wzrastający na 3 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, pod koniec na zachodzie do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama. Autopromocja.
8: Lato z radiem w tym roku spędzamy w towarzystwie maskotki Kundelka. A jak dogadać się z psem na planie filmowym? Czy owczarek australijski to dobry towarzysz dla dziecka? Opowiedzą Marcin Rogacewicz, znany m.in. z serialu Komisarz Alex, oraz Ania Karwan, jedna z gwiazd najbliższego koncertu Lata z radiem i Telewizją Polską. W audycji także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i oczywiście nasze wakacyjne konkursy z nagrodami.
9: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio.

Tu pierwszy program Polskiego Radia, jest 16 minut po godzinie 20. Paweł Sztompkę, witam w muzyce kina. I dzisiaj wybrałem, ponieważ za oknem pogoda nieprawdopodobnie piękna, wybrałem również nieprawdopodobnie piękne piosenki filmowe o miłości, przynajmniej taki będzie początek. Szukaj mnie, a teraz piosenka o swatce i tę piosenkę śpiewa Olivia Newton-John. Proszę posłuchać.

No tak. Piękna piosenka sprzed wielu, wielu lat. To Olivia Newton-John po raz pierwszy ją zaśpiewała w 1974 roku. Później ta piosenka trafiła do wielu komedii romantycznych, między innymi z Jennifer Lopez, ponieważ Jennifer Lopez w tej chwili uchodzi za największą znawczynię piłki nożnej. To zdecydowałem się na przypomnienie z tego właśnie filmu Wedding Planner, tej piosenki dawnej Olivii Newton-John. No i pozostajemy w kręgu romantycznych historii, ale ta będzie jeszcze taka mocniejsza jeszcze niż ta, którą śpiewała Olivia Newton-John. To słynne Kukuruk Kuku Paloma i to śpiewa Gaetano Veloso i on genialnie to śpiewa, a zresztą genialnie pokazany jest w filmie zatytułowanym Porozmawiaj z nią. To oczywiście Almodóvar, gdzie ten Gaetano Veloso wydaje się być idealnie opowiedziany.

0: rzeczywiście można powiedzieć, że marzenie to Gaetano Veloso, który brzmi w filmie Porozmawiaj z nią Pedro Almodovara i to w ogóle jedna z najważniejszych muzycznych scen w całej kinematografii i we wszystkich filmach Almodovara.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No to teraz będzie piosenka filmowa, ale pochodząca z pewnej płyty, która została nagrana w Ameryce przez Céline Dion i to był taki gest twórców amerykańskich, europejskich, światowych dla Ennio Morricone. Oni słynne tematy Ennio Morricone i również piosenki wzięli po raz drugi na swój warsztat i w ten sposób powstała płyta poświęcona właśnie piosenkom i przebojom Ennio Morricone. To było zresztą w tym momencie, kiedy Ennio otrzymywał nagrodę Akademii Oscara za całokształt działalności artystycznej. I tak zaśpiewała Céline Dion piosenkę, która brzmi w filmie zatytułowanym Dawno temu w Ameryce.

0: dawno temu w Ameryce, Celine Dion, i w ten sposób rozpoczyna się cała płyta z piosenkami i tematami instrumentalnymi napisane przez właśnie Ennio Morricone. I teraz już kolejny utwór, tym razem nie Ennio Morricone, ale innego wspaniałego twórcy, Gorana Bregovicia. A to film zatytułowany Królowa Margot. Królowa Margot, Patrice Chéreau był reżyserem tego właśnie filmu. Niedawno jedna z telewizji przypomniała ten wielki dramat historyczny i tam między innymi brzmi piosenka, którą śpiewa Ofra Haza. To jest utwór absolutnie dla mnie wyjątkowy, między innymi również dlatego, że jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do innego Gorana Bregovicia. A tu, w tym filmie, w Królowej Margot, u Patrycja Chéreau, ten Bregovicz i ta Ofra Haza brzmią zupełnie inaczej, jak gdyby z innego świata, ale wspaniałego świata.
1: Bez terpeni

0: To z Królowej Margo. Temat z filmu Patrisa Chéreau. Film, do którego muzykę skomponował Goran Bregović, a Ofra Haza zaśpiewała tę cudowną melodię.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Tak, pierwszy program za 25 minut, już godzina 21 i cały czas bombarduję Państwa melodiami i piosenkami takimi pełnymi właściwie natchnienia i słońca i ciepła. Dziś chyba znowu w wiadomościach dowiedzieliśmy się, że w Paryżu były najcieplejsze dwie noce, ale u nas w Warszawie i w Polsce równie gorąco i tak podrzucam takie melodie najgorętsze związane z kinem. Tym razem komedia romantyczna. W roli głównej Julie Ormond jako Sabrina. Tych Sabrin w kinie było wiele. Ja wybieram taką środkową sprzed 20 lat, film Sydneya Pollacka z Harrisonem Fordem w roli głównej i tam pewną piosenkę śpiewa Sting. Tak jak u Stinga, wszystko zaczyna się trochę niewyraźnie, trochę tak jakoś nonszalancko, a potem okazuje się, że to jest utwór niesamowity i to jest Moonlight.

To śpiewał Sting, Moonlight, piosenka brzmiąca w filmie zatytułowanym Sabrina z Julią Ormond, z Harrisonem Fordem, no i z Paryżem w tle. A jeśli chodzi o Paryż, to jest najcieplejsza stolica świata. Myślę, że Warszawa jest już bardzo, bardzo blisko. I ten Sting, który naprawdę jakąś taką wielką kulturą zawsze wykonuje te piosenki. Niektóre z nich dostały się do

kina. I akurat to jest ta jedna z tych piosenek, która idealnie oplata całą historię filmową. Jest trochę bosanową, trochę walczykiem, ale na cztery. I to jest jakaś siła Stinga. No to za chwilę będą piosenki, ale jeszcze teraz jeden utwór instrumentalny. Stary jak świat, Klan Sycylijczyków, lata 60. Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura. Dużo strzelaniny i taka ładna melodia, która brzmi w tym filmie. Dziś może już bardzo niemodna, ale proszę posłuchać.

0: Tak, powiedziałem, że to melodia stara jak świat, bo to jest 1969 rok, Klan Sycylijczyków. Jeśli państwo tak od razu nie skojarzyli autora muzyki, to może ta drumla coś państwu podpowiedziała, dlatego że to jest Ennio Morricone. On później te drumle wykorzystywał z wielkimi sukcesami w spaghetti westernach, ale ta melodia do Klanu Sycylijczyków naprawdę jest świetna.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No to jeszcze dorzucimy, że jest za 14 minut, godzina 21, że muzyka kina trwa i że są o miłości. Piosenki, które nie zawsze są związane wyłącznie z filmem, ale w pewnym momencie trafiły do kina, no i stawały się również przebojami filmowymi.

No, prawdziwy filmowy finał. Jose Carreras i Sarah Brightman i Andrew Lloyd Webber. Kompozytora Paweł Sztompkę dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy muzyce kina. Na finał pozostawiłem jeszcze jedną cudowną melodię. To Jana Kantego Pawluśkiewicza, Harfy Papuszy. Muzyka z filmu Papusza. A Jan Kanty Pawluśkiewicz zaprasza na swój koncert. Koncert Nieszporów Ludźmierskich.

One rzadko są prezentowane w tej wielkiej koncertowej całości. Tym razem ten koncert odbędzie się we Wrocławiu w dniach Święta Wrocławia. To będzie w najbliższy piątek w Bazylice Świętej Elżbiety w Kościele Garnizonowym. Spotkają się wykonawcy, którzy ten utwór po raz pierwszy zaśpiewali. Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej. Będzie również Jan Kanty Pawluśkiewicz. A dziś na finał pozostawiłem Orkiestrę Symfonii Juventus. Ach, moje lasy, to muzyka z filmu Papusza, muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach.

0: MediaExpert i na mediaexpert.pl.
1: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Axentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Krajowa Jedynka, odcinek Pszczyna-Tychy w pobliżu Kobiura. Na jezdni w kierunku Tychów na 574 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z motocyklem. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest zablokowana, a pojazdy kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Poznań Wschód, w pobliżu Chwałszyc na 201 km jezdni w kierunku Świecka. Z drogi wypadła ciężarówka, zablokowany jest prawy pas ruchu. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4, na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe w pobliżu Pruszkowa na 239 km jezdni w kierunku Katowic. I nie ma także utrudnień na A4, na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice w pobliżu Rogowa Opalskiego na 246 km również jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód, jezdnia w kierunku Warszawy, jej 12 km, zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów ruchu. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka, 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa, zderzenie dwóch aut ciężarowych i czterech osobowych, 5 osób rannych, blokada węzła Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa.
2: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Europa szykuje się do większych wydatków na obronność. Grupa E5 uzgadniała stanowisko przed szczytem NATO w Ankarze. W Gdańsku odbyło się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. We Włoszech 4 osoby zmarły dziś w wyniku ekstremalnych upałów. Przywódcy grupy E5 spotkali się w Berlinie, by uzgodnić wspólne stanowisko przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Jednym z głównych tematów były oczekiwania wobec europejskich sojuszników dotyczące większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu.
5: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślał, że państwa europejskie chcą przejść od deklaracji do realizacji zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznego szczytu NATO. Chcemy odnowić sojusz, wzmacniamy jego europejski filar, zwiększamy nasze wydatki na obronę do 3,5%. Rozmowy dotyczyły również relacji między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Premier Donald Tusk przekonywał, że mimo sporów i napięć po obu stronach Atlantyku, najważniejsze pozostaje utrzymanie wspólnego frontu wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa.
6: Przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
5: Liderzy E5 zapowiedzieli dalszą koordynację działań przed szczytem NATO. W Berlinie rozmawiali także o wsparciu dla Ukrainy i współpracy przemysłów obronnych. Jan Olęcki, Polskie Radio, Berlin.
2: Tymczasem sekretarz generalny NATO Mark Rutte w Waszyngtonie

0: Tonie ma spotkać się właśnie teraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przed wizytą w Białym Domu Rutte pochwalił działania Trumpa wobec Iranu.
1: W wywiadzie dla telewizji Fox News Rutte powiedział, że Trump podjął w Iranie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom NATO. Szef sojuszu odniósł się w ten sposób do rozczarowania prezydenta Stanów Zjednoczonych tym, co określa on jako brak wsparcia ze strony sojuszników. Uważam, że prezydent robi dokładnie to, co jest konieczne, osłabiając potencjał jądrowy Iranu. Spotkanie Rutte z Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21 czasu polskiego. W czasie wizyty w Waszyngtonie Rutte ma też rozmawiać z członkami kongresu oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Wizyta poprzedza zbliżający się szczyt NATO w Ankarze zaplanowany na 7 i 8 lipca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy odbyło się w Gdańsku. Parlamentarzyści dyskutowali o wspólnym bezpieczeństwie, strategicznym partnerstwie i trudnych kwestiach historycznych. Warszawa i Kijów muszą współpracować dla wspólnego dobra, podkreślała Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu.
2: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
0: Potrzebę takiego potraktowania trudnych spraw historycznych potwierdziła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Mamy doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne. Nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy było jednym z wydarzeń poprzedzających konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się jutro i pojutrze w Gdańsku. Ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie dr Piotr Szenk oświadczył, że jest oburzony i przerażony wypowiedziami swojego poprzednika Emila Jędrzejewskiego na temat funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Ten SOR funkcjonował poprawnie, podkreślił w rozmowie z Onetem. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski był dziś przesłuchiwany w prokuraturze po tym, jak w wywiadzie internetowym mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień.
3: To są aktualności jedynki.
0: We Włoszech 4 osoby zmarły dziś z powodu ekstremalnych upałów. Temperatura w centrum i na północy kraju sięga 37-39 stopni. Wśród ofiar jest 2 rolników. Jeden z nich pracował w winnicy w regionie Emilia-Romagna, a drugi w Lombardii. Koło Pawi, także w Lombardii, zmarł mężczyzna, który zasłabł na cmentarzu z powodu upału. Z kolei bezdomny mężczyzna zmarł w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca. Dziś włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło czerwony, najwyższy stopień alarmu z powodu upału w 16 miastach. Między innymi Rzymie, Mediolanie, Florencji, Wenecji, Turynia, także w Bolonii, Perugii i Weronie. W następnych dniach liczba miast objętych alertem będzie rosnąć w związku z temperaturą, która ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie Polski, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. Wiatr słaby.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza na większości obszaru Polski jest dobra. Na południu kraju umiarkowana, w Oławie i Kaszowie w Małopolsce zaledwie dostateczna. Prawie 17% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na 1000

0: filmowym? Czy owczarek australijski to dobry towarzysz dla dziecka? Opowiedzą Marcin Rogacewicz, znany m.in. z serialu Komisarz Alex, oraz Ania Karwan, jedna z gwiazd najbliższego koncertu lata z radiem i telewizją polską. W audycji także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i oczywiście nasze wakacyjne konkursy z nagrodami.
1: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
3: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś będziemy się zbliżać do psiej perspektywy. Będziemy się otwierać na psią perspektywę. Tak sobie myślę, że po tej rozmowie prawdopodobnie okaże się, że nawet najlepsi z nas, miłośników psów i miłośniczek oczywiście, będą myśleć w nowy sposób zarówno o psim zachowaniu, jak i o swoim własnym. Relacja między człowiekiem i psem ma, jak wiadomo, wyjątkową moc. Nie przypomina niczego innego na świecie. Jest szczerą, otwartą przyjaźnią, raczej niespotykaną w naszych związkach z ludźmi. Jednak, tak jak to się dzieje we wszystkich relacjach, na sukces i na harmonię, na dłuższą metę w tych relacjach składa się coś więcej niż tylko więź emocjonalna. Tajemnice zachowań naszych psów i naszych relacji z nimi wciąż pozostają dalekie od pełnego zrozumienia. Może i to dobrze nawet, ale wiemy dziś o wiele więcej niż dawniej. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest książka, nie kryję. Oprócz tej naszej głębokiej potrzeby rozmawiania o psim świecie, o świecie naszych psich przyjaciół. Książka, która niedawno się ukazała po polsku, Poznaj swojego psa. Przewodnik, który zmieni rozumienie zachowania twojego psa. Tak sobie myślę, że jeśli kochamy te swoje zwierzęta, to dobrze, żebyśmy i czytali takie książki, i otwierali się na wiedzę o naszych podopiecznych. Moim rozmówcą, wspaniałym gościem, który przyjechał do studia Polskiego Radia z Krakowa, jest dzisiaj Andrzej Kintek-Łosiński, który jest behawiorystą zwierząt, jest psychologiem i dyrektorem Center of Applied Pet Ethology.
4: COPE Polska.
3: COPE Polska. Witamy cię, Andrzeju.
4: Dzień dobry.
3: Po tym moim przydługim wstępie będę miała wcale nie krótkie pierwsze pytanie. Pozwolisz? Andrzeju, mądrzy ludzie mówią, że dobrze nie mieć oczekiwań w relacjach z ludźmi, ale najlepszym, najbardziej świadomym z nas to się zdarza i dzieje się podobnie w naszych relacjach ze zwierzętami. Oczekiwania są niepożądane, ale nieuniknione i nie ma co się samobiczować. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te oczekiwania są nierealistyczne.
4: Powiedziałeś o więzi emocjonalnej i o tej miłości, którą żywimy do zwierząt i vice versa, ale ta miłość z naszej strony to jest również rozum, nie tylko serce, ale i rozum.
3: Tak jest.
4: Podobnie jak w przypadku naszych dzieci. Nie wystarczy tylko kochać i bez żadnych refleksji, ale również musimy znać potrzeby naszych dzieci, ich psychikę i nie inaczej jest w przypadku naszych relacji z psami. Rzeczywiście mamy oczekiwania wobec psów. Psy, które kiedyś były takimi narzędziami, można powiedzieć utylitarnymi narzędziami do tego, żeby stróżowały, towarzyszyły myśliwemu, pasły owce na przykład, czy inny inwentarz. Dzisiaj są takimi narzędziami psychologicznymi. One są właśnie po to, żeby nas dać nam pewien rodzaj satysfakcji i emocjonalnego oparcia. Zwłaszcza w tym świecie zdigitalizowanym, gdzie kontakty są może i częste, ale są pozbawione głębi i są, można powiedzieć, takie płytkie, miałkie. A tych takich bliskich relacji, gdzie jesteśmy blisko, gdzie one są stabilne, jest mało. I
3: tak,
4: kompensujemy sobie to relacjami z psami.
3: Z psami, dlatego je przysposabiamy często. Ale ty nawet
4: właśnie
3: powiedziałeś, że często jest tak, że te psy nas jakby wtórnie wypychają do świata analogowego.
4: Tak, to jest niesamowite i to również pokazały pewne badania, że te więzi sąsiedzkie w takich aglomeracjach miejskich, gdzie

0: spieszymy się, nie znamy swoich sąsiadów, mówimy sobie jedynie dzień dobry windzie. One się zaczynają budować wokół, wśród osób, które mają psy, które wychodzą razem na spacery, spotykają się tam i zaczynają rozmawiać, oczywiście na początku o pogodzie, ale ze spotkania na spotkanie o coraz takich bliższych tematach. Ja na przykład wiem, gdzie pracują na przykład panie, które wychodzą często z psami, z którymi się spotykamy na spacerach i te więzi, no może one nie są takie jak kiedyś były bliskie, gdzie pożyczamy sobie sól czy cukier odwiedzamy się, ale jakieś są i tak. Są one częścią takiego naszego dobrostanu również.
1: I wcale nie jest tak, że rozmawiacie tylko o psach, ale dzisiaj rozmawiamy o psach i o tych nierealistycznych oczekiwaniach.
0: No właśnie, zdarza się tak, że mamy psa, bierzemy takiego psa ze schroniska lub kupujemy psa jakiejś rasy, która wydaje nam się bardzo miła, ładnie wygląda. Tymczasem okazuje się, że to oprzyrządowanie w środku psa, jego zachowanie instynktowne, jego potrzeby są zupełnie niekompatybilne do warunków, które my mamy. Mam tutaj na myśli długi czas pozostawania w domu, krótkie spacery na smyczy, przede wszystkim to dokucza psom, także niedostatek relacji z innymi przedstawicielami gatunku canis familiaris, czyli psów. To są takie najczęstsze problemy. Poziom oczywiście aktywności, poziom energii, potrzeba więzi z ludźmi, ale także takie cechy jak stróżowanie na przykład. Jeśli mamy psa, który był ukształtowany do tego, żeby reagować na obcych w sposób taki ostrzegający, agresywny i trzymać dystans i trzymać te osoby na dystans, a żyjemy w rodzinie, w której dużo się dzieje i dużo ludzi jest, no to nie możemy oczekiwać, że ten pies będzie takim pluszakiem dla wszystkich.
1: Tak, śmieję się, bo to czasami bywa komiczne. To takie nietrafienie z rasą. Ale wiesz, no komuś może się podobać taki stróżujący albo nawet taki pasterski i chciałby go mieć, nie wiem, w swoim apartamencie albo w mieszkaniu w bloku.
0: To zależy, bo można takie psy mieć, one nie wymagają dużo akurat aktywności. Mówimy o takich stróżach stad, typowych stróżach stad, jak na przykład Bernardyn, nasz owczarek podhalański. To są psy, które nie wymagają dużej aktywności, wymagają stabilnego otoczenia i stabilnych więzi i mogą żyć w takim środowisku, gdzie jest mało przestrzeni, mało miejsca, na przykład w takim wielkomiejskim mieszkaniu. No pod warunkiem, że się je odpowiednio wychowa, że też trzeba się liczyć z tymi cechami takiej zasobowości i dominacji w relacjach na przykład z obcymi osobami, z obcymi ludźmi, z obcymi i z innymi zwierzętami. Jeśli jesteśmy w stanie to, że tak powiem, opanować i wiemy, na czym to polega, o czym w tej książce jest sporo, to wtedy potrafimy sobie poradzić. Ale może być taka niekompatybilność, jak na przykład ostatnia, czy jedna z ostatnich moich konsultacji, kiedy dwoje ludzi miało właśnie, adoptowało Bernardyna, a to byli ludzie, którzy uprawiali jakiś kitesurfing, jeździli w zasadzie co tydzień gdzieś tam w jakieś góry, wspinali się, łazili i ten pies był brany do bardzo różnych środowisk i zaczął być agresywny wobec obcych. Tym bardziej, że do mieszkania niewielkiego bardzo dużo ludzi przychodziło i była to taka para, która prowadziła bardzo intensywne, bardzo fajne skądinąd życie towarzyskie. Natomiast pies był zupełnie niekompatybilny
1: i
0: do tych warunków.
1: I co w takiej sytuacji? Co można zrobić? Oddać to straszne.
0: Czasami taka dobra konsultacja behawiorysty, to jest taka, która polega na znalezieniu psu innego domu. Zdarza się to, nie powiem, że często, ale się zdarza. No i tutaj musimy mieć pewien kompromis, zdolność do kompromisu, ale też uświadomić sobie, że w takich warunkach nie jest możliwe, żeby pies funkcjonował normalnie.
1: Ja tak powiedziałam straszne, trochę prowokująco, dlatego że rozumiem, że bywają sytuacje, w których rzeczywiście należałoby poszukać innego domu takiemu psu.
0: Są takie sytuacje, jak wspomniana ta sytuacja, którą przed chwilą przedstawiłem, albo sytuacja na przykład Jamnika, który żyje w małym mieszkaniu z niewielkim ogródkiem na zewnątrz i który zaczyna być agresywny, zaczyna przeszkadzać, łapać miotłę, łapać mop, rozkopywać grządki świeżo posadzone, świeżo obsadzone. Opiekunowie oczekują, że to będzie po prostu taki jamnik z kreskówki, który będzie miły i będzie leżał na kolanach i nie będzie potrzebował aktywności. Tymczasem jest to jamnik z linii psów pracujących, psów myśliwskich i jego poziom energii, poziom aktywności, potrzeba prezentowania tych zachowań naturalnych jest bardzo duża, a trzeba sobie powiedzieć, że tak jak w przypadku ludzi, potrzeba prezentowania, wykonywania takich rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, jest warunkiem równowagi emocjonalnej. No i nie inaczej jest u

0: zwierząt. Nie bez powodu jedną z pięciu wolności zwierząt, takich, które znamy, jest możliwość prezentowania właśnie naturalnych zachowań, czyli wolność do prezentowania tych naturalnych zachowań.
1: A czy my, ludzie, czasami nie bierzemy tego pod uwagę, albo po prostu nie mamy wiedzy na ten temat i kierujemy się tym chcieństwem, tymi swoimi marzeniami, tymi obrazkami, które zaczerpnęliśmy właśnie z kreskówek, jak mówisz, Jamnik z kreskówki, albo nawet z jakiegoś filmu fabularnego. Tymczasem no, potrzebna jest wiedza. Bardzo często ostatnio adoptujemy psy, bierzemy psy ze schronisk. Tam są psy tak zwane mieszańce, ale też są psy rasowe. Chcemy ratować psa, ale czasem możemy zrobić temu psu niechcący krzywdę, biorąc go nie tam, gdzie ten pies powinien de facto trafić.
0: Psy bezrasowe albo mieszańce ras. Mieszańce ras dziedziczą cechy psów, które są rasowe, chociaż zdarzają się wśród przedstawicieli ras zupełnie nietypowe psy, ale zostawmy to na razie na boku. Ale właśnie psy bezrasowe też mają swoje wzorce zachowania. My to nazywamy wzorcami zachowania, instynkty, wzorce zachowania. To mówię o węszeniu, pogoni, rozgryzaniu, wypatrywaniu, eksplorowaniu. To jest różny poziom, można powiedzieć, potrzeb w zakresie tych zachowań. Naszym obowiązkiem, albo obowiązkiem raczej schroniska i behawiorysty, jest rozeznanie takich właściwości psa pod kątem właśnie tych wrodzonych zachowań, które będą charakteryzują tego psa.
1: I dobrze jednak skonsultować się z kimś takim jak behawiorysta zwierząt, zanim się przyjmie psa pod swój dach.
0: Tak jest.
1: Proszę Państwa, do rozmowy na temat psów, psiej perspektywy, psiej natury i tego, jakie psy podążają za człowiekiem, a jakie bardziej za zapachem, wrócimy za chwilę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Moim rozmówcą jest dzisiaj Andrzej Kintek-Łosiński, behawiorysta zwierząt. Właściwie można powiedzieć, że pionier behawioryzmu i behawiorystów, behawiorystyki w Polsce, osoba, która szkoli behawiorystów. I wracamy do rozmowy na temat adopcji zwierząt, adopcji psów. I tego, na co możemy liczyć w takim miejscu, do którego się zgłaszamy, żeby pomóc jakiemuś czworonogowi.
1: Na co powinniśmy liczyć, bo to jest różnie w schroniskach, chociaż ostatnimi laty te schroniska lepiej funkcjonują, często zatrudniają, korzystają z pomocy behawiorystów i mają też wykwalifikowany taki personel. No, jeśli pies trafia do schroniska, to wiadomo, że jest pewien okres kwarantanny, adaptacji do nowych warunków. Schronisko nigdy nie jest miejscem, w którym zwierzęta czują się dobrze, a zwłaszcza psy, prawda, które też potrzebują tej więzi z człowiekiem, jeśli schronisko jest w miarę dobrze zorganizowane. Organizowane tam wolontariuszy, którzy również wiedzą, mają pewną wiedzę, jeśli kształcą się i z obserwacji potrafią wiedzieć, czy ten pies na przykład toleruje inne psy, czy nadaje się do rodziny z dziećmi, czy będzie dobrze funkcjonował w bloku, w małym mieszkaniu przez długi czas przebywając w samotności, czy to jest pies dla ludzi właśnie aktywnych. Więc takie rzeczy są bardzo, bardzo ważne dla tego, żeby pies zaadaptował się do przyszłych opiekunów, do warunków, które oni stwarzają i żeby po prostu nie wrócił do schroniska z powrotem.
0: W książce Kim Brophy Poznaj swojego psa znalazłam taką informację, że mimo wszystko nasz pies może być wyjątkiem, który przełamuje schemat. I może być tak, że jeśli się uprzemy, że jednak no może nie mamy optymalnych warunków dla tego akurat psa, to jednak go weźmiemy, bo nikt go nie chce, a my chcemy mu pomóc. Czy jest możliwe, że my go tak ułożymy i z pomocą oczywiście fachowca, albo też z pomocą swojej super intuicji, że ten pies jednak no, będzie z nami koegzystował pokojowo?
1: No w ludzkim świecie i w świecie ludzko-psim zdarzają się trudne miłości i tak wymagające poświęceń i wymagające takiego większego zaangażowania. To są też czasami piękne związki i nie ma nic przeciwko temu. Oczywiście pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, nie da się usunąć z genów psa, na przykład potrzeby węszenia i podążania za zapachem u psów gończych na przykład, które właśnie były wyselekcjonowane do tego, żeby być daleko, to człowiek za nim podążał. No tak. I teraz mamy takiego psa, który jest...
0: On za zapachem, a człowiek za nim.
1: Tak? Tak. Taki pies przywiązany, przyczepiony do nosa. Tak to się czasami określa,
0: ładnie,
1: takie psy. Więc są takie sytuacje, których się nie da ominąć, przeskoczyć, nie da się nic zmienić. Natomiast no, często opiekunowie poświęcają się i rzeczywiście zatrudniają na przykład pet-sitterów, starają się, żeby więcej czasu spędzać z tym psem. I tutaj jest kwestia takiego rozeznania potrzeb tego psa, bo to nie tylko kwestia potrzeb, ale również kwestia naszej więzi z psem, bo to jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Kształtujemy psychikę i emocjonalność psa poprzez naszą więź. Psy i ludzie są obligatoryjnie społecznymi istotami. I dla nich więź i taka wspólna regulacja w tej więzi, czy koregulacja jest bardzo ważną zmienną, która decyduje o tym, czy będziemy mieli problemy z emocjonalnością i zachowaniem, czy też nie.
0: No właśnie, czy taki pies ze schroniska, dajmy na to, który no tam spędził trochę czasu bez człowieka, czy on ze względu na obietnicę więzi albo na rodzącą się więź mógłby zapomnieć o tym zapachu?
1: I tak i nie, bo te instynktowne zachowania, oczywiście on kocha swojego opiekuna i chce być.

0: przy nim, ale nie teraz, bo teraz poczuł zapach.
1: Poczuł coś,
0: i
1: tak.
0: No to tak jak my, jeśli mamy jakieś zainteresowania, na przykład zawodowe lub pasje, to jedziemy na przykład na wyprawę rowerową z kolegami w góry, to nie znaczy, że nie kochamy żony. Tutaj jest podobnie, ale ta potrzeba kontaktu zależy i od tego, że to jest po prostu pies, istota społeczna, i od cech rasy, i również od wczesnych doświadczeń takiego psa. Te wczesne doświadczenia rzeźbią mózg, można powiedzieć, i sprawiają, że ten mózg jest predysponowany albo do tego, żeby ludzi unikać, albo do tego, żeby się z ludźmi bardzo silnie wiązać. To jest podobnie jak u nas z nauką języka, ale też wiemy doskonale, że dziecko, które jest mało nieprzytulane, z którym nie ma takiego serdecznego, bliskiego kontaktu w okresie tych wczesnych pierwszych 3 lat, no, będzie miało duże problemy w relacjach później z ludźmi. I tutaj jest analogicznie, jeśli chodzi o psy. Psy z takich środowisk zaniedbanych mogą mieć ograniczoną tą potrzebę kontaktu, czy też tolerancji na bliskość.
1: Jakie rasy, jakie psy są takie pro-człowiecze?
0: No właśnie, ta książka pokazuje perspektywę selekcji sztucznej przeprowadzonej przez ludzi, i ta selekcja była nie ze względu na wygląd, tak jak jest ostatnio przez ostatnie 150 lat, ale przez kilkanaście tysięcy lat myśmy selekcjonowali te psy ze względu na zachowanie. I te psy, które współpracowały z człowiekiem po to, żeby wykonywały potrzebne człowiekowi zadania, czy pełniły funkcje, one są najbliżej ludzi i najbardziej bardziej je cenimy właśnie jako takie psy, nazwijmy to, rodzinne. Mam tutaj na myśli psy pasterskie zaganiające i psy myśliwskie. Więc te psy pasterskie zaganiające to są takie jak owczarek niemiecki, owczarek belgijski. Psy z kolei myśliwskie, no to są i aportery, i retrievery. To są te psy, które specjalnie aportery i retrievery, to są właśnie golden retrievery, prawda? Które wyszukiwały, tak. I przynosiły zdobyć, musiały współpracować. Pracować, musiały reagować na sygnały ze strony człowieka. I te psy są, można powiedzieć, najbardziej podatne na szkolenie, na wychowanie i na naukę zachowań, takich ludzkich zachowań, bo wszystkie psy się uczą, tylko w różny sposób.
1: Tak. A te najmniej podatne?
0: Najmniej podatne to są takie, według tej książki, rasy naturalne, takie jak husky, malamut, akita. Mhm. To były psy,
1: czyli to są psy, które są wyzwaniem dla człowieka.
0: Które są wyzwaniem dla człowieka. One żyją sobie trochę, można powiedzieć, w swoim świecie. Radzą sobie same z różnymi sytuacjami. Na przykład, kiedy są zamknięte w klatce, to zamiast wyjść i jęczeć, to sobie znajdą sposób, żeby wydostać się z tej klatki. Żeby zaspokoić swoje potrzeby, mogą na przykład na spacerze pójść gdzieś na własną łapę i wrócić za 4 godziny.
1: Na własną łapę.
0: Więc...
1: Ale co, wrócą zawsze?
0: Wrócą zawsze. No, psy mogą się zgubić oczywiście i nawet kiedyś była taka, kiedyś te psy były modne, husky były bardzo modne i była internetowa baza zagubionych husky, dlatego że mają właśnie taką potrzebę, prawda?
1: I taką naturę,
0: więc,
1: tak.
0: Więc te psy są zdecydowanie trudniejsze.
1: Wspomniałeś o tym, że psy to też są istoty społeczne i pewnie niektóre bardziej, inne mniej, tak samo jak ludzie. Ale jeżeli pies ma swojego pana czy swoją panią, no to zdawać by się mogło człowiekowi, że to wystarczy. Tymczasem one potrzebują kontaktu z innymi zwierzętami, z innymi psami. Czy zawsze?
0: A no właśnie, ostatnie badania, i to jest wspaniałe w tej mojej dziedzinie, że odkrywa się coraz to nowe rzeczy. Ostatnio zwrócono uwagę na to, jak psy funkcjonują społecznie w stabilnych grupach. Takim modelem tego funkcjonowania jest w zasadzie większość psów, bo z miliarda psów żyjących na Ziemi, około 80% to są psy żyjące bez żadnej kontroli człowieka, tak jak żyją gołębie gdzieś tam, czy wiewiórki, czy szczury. Ludzie nie mają wpływu na nic. One podlegają, można powiedzieć, selekcji naturalnej, aczkolwiek biologicznie są zależne od ludzi i funkcjonują tam, gdzie są ludzie.
1: Dostęp do jakiegoś jedzenia.
0: Dostęp do jakiegoś jedzenia, bo one oczywiście potrafią polować, ale nie potrafią przeżyć, tylko i wyłącznie polując. Dlatego one nie mogą wrócić do stanu, nie wracają do stanu naturalnego. Ale wracając właśnie do tych stabilnych więzi. One żyją w takich grupach, można powiedzieć, rodzinnych, ale takich trochę patchworkowych, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Te relacje są stabilne i one dają poczucie takiego, czy też nie poczucie, tylko po prostu tak tak jest, że one się wzajemnie, można powiedzieć, regulują. To jest tak jak u ludzi, jeśli mamy dobrą rodzinę, ta rodzina wpływa na nas właśnie w ten sposób, że sprawia, że lepiej sobie radzimy dzięki temu, że rodzina wpływa na nasz stopień pobudzenia, kiedy wracamy na przykład

0: poranieni z jakiejś trudnej sytuacji w pracy na przykład, no to rodzina pozwala szybko się zbalansować, szybko dojść do równowagi. To jest taki biopsychospołeczny model. I to
1: Ale dobrze, ale czy na przykład singiel, który ma, czy singielka, która ma psa, czy ona powinna zadbać o to, żeby ten pies miał też kontakt z innymi psami?
0: Tak. Tak, dlatego
1: że... A czy to jest konieczne?
0: Dlatego,
1: czy tylko wskazane?
0: To jest konieczne. Według tego, co w tej chwili wiemy, to jest naprawdę konieczne. Psy w takich swobodnie żyjących grupach, one pełnią rolę. My tylko patrzymy najczęściej przez pryzmat dominacji. Kto tutaj jest dominujący? Kto jest szefem w tej grupie? Ale to tak nie jest. Podobnie jak w naszej ludzkiej rodzinie, nie pytamy, czy to mama, tata jest dominujący, czy dziadek, czy babcia, czy ciocia, tylko każdy pełni swoją pewną rolę. I nie inaczej jest w tych grupach rodzinnych, można powiedzieć, psów. I są tam na przykład psy, które uczą szczeniaki. Młode, dorosłe suczki albo psy i one na przykład uczą się bawić, uczą kontroli emocji, prawda? Jeśli gdzieś tam ta emocja się przeradza w konflikt, one wkraczają i przerywają na przykład, albo sprawiają, że ten partner zabawy, który jest silniejszy, przytrzymują go, na przykład osłabiają, żeby ten słabszy mógł też w tej zabawie go atakować. Mam takie cudowne filmy z Afryki.
1: Ale to musi wyglądać z Afryki, bo ty tam jeździsz i obserwujesz te psy, które żyją w stadach.
0: Tak, to jest moją pasją i moją misją, można powiedzieć, ostatnio życiową, żeby dużo o tych psach mówić i pokazywać je jako taki, można powiedzieć, no, wzorzec tego, powrót do korzeni nawet takich relacji społecznych między psami. Będziemy organizowali takie Coppinger Dog Safari w Gambii, na które zaprosimy miłośników psów, którzy zechcą obserwować w ciągu tam 11 dni i analizować to zachowanie i uczyć się od tych psów, jak my powinniśmy postępować.
1: Dobrze, dobrze. To jeszcze czego można się nauczyć?
0: Można
1: od
0: się nauczyć
1: właśnie społeczności psiej w Afryce?
0: Można się nauczyć takiego rozwiązywania konfliktów pokojowego, hamowania agresji, ale też moim zdaniem każdy szczeniak powinien mieć takiego mentora psiego. I też
1: coś
0: dobrze jest, jeśli psy mogą funkcjonować w stabilnych grupach. Bo te relacje między psami są naprawdę problematyczne, między naszymi psami żyjącymi tutaj. To jest dziwne i tak zniekształcone, że nawet trudno sobie wyobrazić.
1: Czyli ty chcesz organizować te wypady do Afryki, żeby obserwować sfory czy stada, jak ty mówisz?
0: Grupy
1: rodzinne psie, żeby zmienić swoje podejście do psów tutaj u nas w świecie zachodnim.
0: Tak.
1: Dobrze, to do tej rozmowy wrócimy po muzycznej interludzie.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, Coraz Bliżej. Dziś zbliżamy się do naszych psów. Próbujemy wniknąć w sposób ich myślenia. Próbujemy zrozumieć ich behawior. Moim rozmówcą jest Andrzej Kintek-Łosiński, który jest behawiorystą i który jest nawet pionierem behawiorystyki w Polsce. Jest także dyrektorem COPE Polska. Andrzeju, zaraz będziemy wracać do tych grup, do tych rodzin psich w Afryce, do której często jeździsz, między innymi po to, żeby obserwować te psie rodziny. Ale chciałabym powołać się jeszcze na książkę, o której dzisiaj trochę mówimy, mianowicie książkę Kim Brophy pod tytułem Poznaj swojego psa. Ja tam też trochę poczytałam o przemyśle zoologicznym, który jest no, takim dość symptomatycznym zjawiskiem dla zachodniego świata. Rozwinął się i właściwie eksplodował raptem kilkadziesiąt lat, głównie w Stanach, ale to ma też miejsce u nas w Polsce. Autorka książki mówi o tym, że ten przemysł zaczął podsycać niepraktyczne i nierealistyczne postrzeganie psów w naszym życiu w celu przyciągnięcia naszej uwagi do ich bardziej rynkowo pożądanych potrzeb. Pojawiły się prozaki o smaku wołowiny, pojawiły się zabiegi spa dla psów i tak dalej, i tak dalej. Ona twierdzi, że to doprowadziło do dużego zamieszania, o którym ty też kilka minut temu wspomniałeś. Doprowadziło do tego, że w ostatnich czasach mamy coraz więcej problemów z zachowaniem psów. Coraz częściej mamy do czynienia z pogryzieniami przez psy albo z przepełnionymi schroniskami po prostu. Czy to, co ty próbujesz robić w Afryce, ma służyć temu, żeby właśnie wrócić do tej psiej natury, spróbować wrócić do tej psiej natury, zdobyć wiedzę na temat tego, jak psy tutaj u nas, w zachodnim świecie, w naszej Polsce, powinny funkcjonować pod opieką człowieka, żeby to była dobra koegzystencja?
1: No właśnie tak. Każdy opiekun psa powinien wiedzieć o tym psie jak najwięcej. Powinien rzeczywiście znać naturę tego zwierzęcia, wiedzieć, jak to zwierzę funkcjonuje od strony psychicznej, od strony emocjonalnej, ale też od strony etologicznej, czyli wspomnianych już wcześniej instynktownych zachowań, dziedziczonych zachowań. Więc to jest nasz obowiązek. Oczywiście my nakładamy pewne kalki na rozumienie naszego psa, bo no, ten psiecko, prawda, to jest taki baby morficzny sposób pojmowania psa. Przeciwieństwem tego jest taki lupomorficzny, że to jest wilk w psiej skórze, który chce nas dominować, prawda? No i też jest trzeci taki sposób, że to jest po prostu przyjaciel, po prostu jest takim naszym partnerem. Ja mówię o swoim łyskim, że to jest mój psolega, prawda? On jest po prostu takim,
0: no
1: ma
0: też
1: swoją autonomię.
0: Tworzysz fajne słowa, wiesz?
1: I też ten nasz sposób postrzegania może sprawiać psom dyskomfort, a nawet krzywdę. Przykładem tego jest na przykład nierespektowanie przestrzeni. Mhm. Jeśli ja idę i jest jakaś pani z dzieckiem, to ja nie wezmę tego dziecka na ręce, prawda? Natomiast nie mamy żadnego oporu, żeby, czy część ludzi nie ma, powiedzmy, żadnego oporu, żeby podejść do obcego psa i zacząć go głaskać, a nawet brać na ręce czy przytulać, bo jest mały i słodki. Ale to jest ciągle pies i on potrzebuje, tak jak my, czasu, żeby nawiązać tą więź, żeby ta relacja, można powiedzieć, była bliższa i wtedy dopiero pozwalamy się dotykać. Tak jak u nas w naszych ludzkich relacjach. Dotyk jest intymną formą kontaktu, zarezerwowaną dla naszych bliskich przyjaciół, bliskich koleżanek, bliskich kolegów, ale nie jest to tak, że rzucamy się na szyję. Nie zaczynamy od tego po prostu relacji z psem. Więc to jest też ta taka nasza kalka właśnie, że to jest taka postać.

0: którą możemy traktować jako zabawkę wręcz.
1: Słuchaj, co jeszcze zobaczyłeś w tych psich rodzinach w Gambii?
0: Ja bym może chciał powiedzieć, co ja widzę tutaj w tych psach, dlatego, że to jest tak po prostu taki kontrast, kontrapunkt. Widać, czego naszym psom brakuje.
1: Jasne, ale widzisz to dzięki temu, że
0: dzięki
1: tam zobaczyłeś
0: temu, że
1: co
0: tam
1: innego.
0: Zobaczyłem, jak te psy potrafią negocjować ze sobą w przypadku konfliktu, jak potrafią rywalizować ze sobą bez uciekania się do otwartej walki czy agresji. Tymczasem u nas bierzemy sobie takiego szczeniaka, który ma, nie ma kontaktu z innymi psami, a jeśli ma, to ma sporadyczny kontakt z psami, które są często nieufne, a zaraz powiem dlaczego, są nieufne i w zasadzie ten kontakt jest bardzo krótki, często jest na smyczach i często polega na ocenie zagrożenia i dużym napięciu i rozładowaniu tego napięcia w tak zwanych zachowaniach zastępczych, czyli po prostu pies zaczyna węszyć i jeśli to jest młody szczeniak, to on oczywiście chce tego kontaktu, ale jak dorasta, to nie ma kompetencji, nie wie jak się skontaktować z tym psem, więc zaczyna te psy na przykład obskakiwać i szczekać na te psy. Jest karcony, a od innych psów dostaje tak zwane bęcki, czyli dostaje powiedzmy odejdź stąd. Dostaje jasne komunikaty, nie chce takiego kontaktu, bo on jest rzeczywiście nieuprzejmy, można powiedzieć, prawda? Taki szczeniak, dorastający pies, uczy się, że inne psy są złe. I będzie podobnie traktował, usztywnie się w takich relacjach. I mamy psy, których opiekunowie, mój pies nie lubi innych psów, mój pies nie chce kontaktu z innymi psami, no bo właśnie nie miał okazji nauczyć się normalnego kontaktu.
1: Bo został przez swojego właściciela,
0: tak,
1: czy właścicielkę ustawiony.
0: Żyjemy w cywilizacji strachu przed jakimkolwiek ryzykiem. Mamy mnóstwo różnego rodzaju ograniczeń, przepisów, kar i ten świat jest po prostu taki poszatkowany i on budzi lęk, a lęk budzi potrzebę jeszcze nowych regulacji, nowych kar. Te psy żyją z nami w takim poszatkowanym świecie, w którym musimy ciągle uważać i uważamy, że dobra opieka to jest dobra kontrola.
1: A tymczasem?
0: A tymczasem to jest potrzeba również autonomii.
1: I wolności.
0: I wolności takiej, w której psy, można powiedzieć, uczą się tego, że one są ze sobą, że mogą w sytuacji na przykład konfliktu pokazać sobie na przykład sygnały złości, ale nie wychodzić ponadto. Prawda? I negocjować, albo ustępować. Psy, które żyją na przykład razem w domu, pod jednym dachem, one się po prostu wzajemnie od siebie tego uczą i funkcjonują znacznie lepiej niż single. Niestety tych singli jest około 63-75% psów żyjących w naszych domach, no to są single. I niestety dużo takich przykładów właśnie agresywnego zachowania między psami jest spowodowane właśnie nieumiejętnością komunikacji i tymi doświadczeniami tej złej komunikacji, krótkiej, złej na smyczy, której trzeba tylko ocenić, czy drugi pies zagraża, czy nie zagraża. Bardzo silnie wzrasta pobudzenie, no i trzeba je jakoś rozładować.
1: Słuchaj, czy wystarczy, że tylko jeden pies wie? To znaczy, czy wystarczy, że tylko jeden pies jest dobrze ustawiony? Bo mamy taką Saską Kępę, idzie pani z psem i pan z psem, dochodzi do jakiegoś konfliktu albo zanosi się na jakiś konflikt. I właścicielka psa jest przekonana, że wszystko będzie dobrze, bo jej pies jest dobrze ustawiony i przygotowany na różne sytuacje. No ale tamten może nie być. Co w takiej sytuacji?
0: No właśnie, w takiej sytuacji akurat bardzo dobrze o tym mówimy, bo ja właśnie wróciłem w ten ubiegły weekend, mieliśmy warsztaty z komunikacji psiej. I właśnie organizuje się tego typu spotkania. W tej chwili ta wiedza na temat komunikacji psów, na temat tego, jak one się porozumiewają, jak różne ich zachowania, na przykład zachodzenie, obchodzenie, odchodzenie, węszenie, znaczenie moczem, jakie ma funkcję w takiej komunikacji. Więc jest coś takiego właśnie jak taka rehabilitacja, czy też trening komunikacyjny, który proponuje się psom, które nie są kompetentnie społeczne. To jest kontakt z psem, który jest kompetentny społecznie. On się odbywa oczywiście według pewnych reguł, na pewnych zasadach i oczywiście to, co się dzieje i jak wpływamy na zwierzęta w takim treningu, w takiej sesji treningowej, zależy również od tego, jak one między sobą się porozumiewają, prawda? Bo czasami trzeba odpuścić, czasami ten pies musi na przykład, ten pies, który jest na przykład psem, tak zwanym psem profesorem, czyli psem kompetentnym społecznie, on widzi, że tamtemu psu jest trudno, że on się czuje bardzo napięty, więc zaczyna dawać takie sygnały, które polegają na tym, że na przykład odchodzi, zostawia mu swój zapach. Te psy kompetentne społecznie, one sobie między sobą oczywiście potrafią takiego psa, można powiedzieć, uspokoić.
1: Wspaniałe.
0: Bo to
1: lepiej niż
0: kwestia, człowiek. Nie jest kwestia, jak czasami mi się myśli, że trzeba dać psy do jednego miejsca.

0: niech one się tam ustawią. Bo oczywiście jeden pies może drugiego rzeczywiście przytłamsić, przestraszyć i tamten pies się zablokuje, ale to nie jest nauka kompetencji społecznych.
1: Ale to jest coś absolutnie fantastycznego, że można osiągnąć taki stan, konsultując się z behawiorystami, żeby pies został takim psim profesorem, żeby nauczył się tego uczenia młodszych albo innych właściwego zachowania w społeczności psiej.
0: Tak, ja mam takiego psa, który właśnie jest takim psim profesorem. On świetnie sobie radzi. Jeśli na przykład są gdzieś tam dwa psy, które się nie znają i zaczyna między nimi pojawiać się napięcie i takie poczucie zagrożenia czy złości, on doskonale na przykład potrafi między nie wbiec. Nawet jak jest małym, bo Whisky jest kernterierem ze schroniska, ale nawet jak jest takim małym pieseczkiem, to potrafi te psy
1: stado, tak.
0: bez żadnej siły. Potrafi rozproszyć tą energię i sprawić, to nie jest to, że on ustawia i mówi, uspokójcie się, tylko on po prostu sprawia, że ta trudna sytuacja między dwoma psami, ona się po prostu rozmywa.
1: Ale ja wiem dlaczego. Bo ma pana, który jest psychologiem i behawiorystą, ale powiedz szczerze, czy w jego przypadku, w przypadku Whiskiego, tak?
0: Tak.
1: Przyjaciela twojego, tak? To jest bardziej jego natura, czy bardziej edukacja? To, że on dopracował się tego statusu psiego
0: profesora.
1: Myślę,
0: że bardziej edukacja. On zawsze chodził bez smyczy. Oczywiście smycz jest narzędziem asekuracji, nie kontroli, narzędziem asekuracji. W sytuacjach, jeśli bym tutaj szedł z budynku radia do metra na przykład, to bym go wziął na smycz, dlatego, że tutaj się dużo dzieje i on nie zna tego środowiska, ale w moim osiedlu on chodzi zupełnie bez smyczy i miał też okazję spotykać bardzo wiele różnych psów, więc...
1: I nikt się nie bulwersuje, że on chodzi wolno?
0: Myślę, że na osiedlu Ruczaj w Krakowie coraz więcej ludzi chodzi z psami bez smyczy, trochę patrząc na to, że tak po prostu można. Że to nie jest nic... Zresztą przepisy mówią o tym, że powinniśmy mieć kontrolę nad psem, a nie precyzują, że powinniśmy mieć psa ciągle na smyczy. I a propos jeszcze smyczy, to takie trzymanie psów na smyczy jest pewnym rodzajem, no można powiedzieć opresja, przynajmniej ograniczenia czy zablokowania takich naturalnych zachowań, które polegają właśnie na węszeniu, na eksplorowaniu. Psy, które węszą i są na to badania, lepiej się czują, mają mniejszy poziom stresu i obniżone napięcie.
1: Wiesz, myślałam, że jeszcze rozwiniemy temat takich najczęstszych błędów i pułapek ludzi, którzy traktują psa jako narzędzie takie właśnie poradzenia sobie z różnymi problemami życiowymi, na przykład z samotnością. Myślę, że jednym z takich błędów jest, znaczy błędów, trudno powiedzieć, że to jest błąd, ale czasem jest tak, że my swój strach przenosimy na swoje
0: Oczywiście.
1: Zwierzę, prawda? I to nad tym dobrze mieć przynajmniej jakąś refleksję.
0: Tak, te style przywiązania, my po prostu działamy jako pudło rezonansowe dla psa i vice versa. Pies też nas wzbudza nasze emocje. Jeśli pies jest lękowy i my też, że tak powiem, rezonujemy tym lękiem, albo w ogóle jesteśmy nastawieni lękowo, no to pogorszymy jego funkcjonowanie. Natomiast
1: no
0: jeśli mamy tą stabilną więź, jesteśmy przewidywalni, dajemy oparcie, mamy to, pies ma tą bezpieczną bazę, prawda? No to potrafimy zmienić jego emocje na lepsze.
1: Andrzeju, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Pięknie dziękuję.
1: Moim rozmówcą był dzisiaj Andrzej Kintek-Łosiński, behawiorysta, psycholog, dyrektor COP Polska. Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: W wieczornych lekturach sięgamy do archiwum Polskiego Radia i prezentujemy Państwu fragmenty pana Tadeusza Adama Mickiewicza w wykonaniu różnych, ale zawsze znakomitych aktorów. Dzisiaj Jerzy Leszczyński.
4: Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. Jej zjawienie się nagle, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza. Widać, że ją wszyscy znali. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, gors wycięty, kolnierzyk z koronek, rękawki krótkie. W ręku kręciła wachlarz dla zabawki, bo nie było gorąca. Wachlarz pozłocisty powiewając, rozlewał deszcz iskier rzęsisty.

0: Owa do włosów, włosy pozwijane w kręgi, w pukle i przeplatane różowymi wstęgi. Wśród nich brylant, niby zakryty od oczu, świecił się jako gwiazda w komety warkoczu. Słowem, ubiór galowy. Szeptali niejedni, że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni. Nóżek, choć suknia krótka, oko nie zobaczy, bo biegła bardzo szybko, suwała się raczej, jako osóbki, które na trzy królskie święta przesuwają w jaselkach ukryte chlopięta. Biegła i wszystkich lekkim witając uklonem, chciała usiąść na miejscu sobie zastawionym. Trudno było, bo krzeseł dla gości nie stało. Na czterech ławach cztery ich rzędy siedziało. Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć. Zręcznie między dwie ławy umiała się wtłoczyć, a potem między rzędem siedzących i stolem, jak bilardowa kula, toczyła się kolem. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana, uczepiwszy falbaną o jakieś kolana. Poślizgnęła się nieco i w tym roztargnieniu na pana Tadeusza wsparła się ramieniu. Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swym siadła, pomiędzy nimi stryjem, ale nic nie jadła, tylko się wachlowała. To wachlarza trzonek kręciła, to kołnierzyk z brabanckich koronek poprawiała, to lekkim dotknięciem się ręki muskała włosów pukle i wstąg jasnych pęki. Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery. Tymczasem w końcu stola, naprzód ciche szmery, a potem się zaczęły w pół głośne rozmowy. Mężczyźni rozsądzali swoje dzisiejsze lowy. Asesora z rejentem wzmogła się uparta, coraz głośniejsza kłótnia o kusego harta, którego posiadaniem pan rejent się szczycił i utrzymywał, że on zająca pochwycił. Asesor zaś dowodził na złość rejentowi, że ta chwała należy hartu sokołowi. Pytano zdania innych, więc wszyscy dokoła brali stronę kusego albo też sokola. Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki. Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki rzekł półgłosem: przepraszam, musieliśmy siadać, niepodobna wieczerzy na później odkładać. Goście głodni chodzili daleko na pole, myślałem, że dziś z nami nie będziesz przy stole. To rzekłszy z podkomorzym przy pełnym kielichu, o politycznych sprawach rozmawiał po cichu.
1: Kolejny fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
4: Wiki Gabor,
3: Halina Mlynkowa, Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
5: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 27 czerwca, Radom.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20
5: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Hełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Reklama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Krewa, trasa numer 1 między Pszczyną a Tychami w pobliżu Kobiura. Jezdnia w kierunku Tychów, 574 km. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki i motocykla. Niestety jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, droga jest zablokowana, a auta kierowane są na objazd drogą wojewódzką 928. Autostrada A2, odcinek Września, węzeł Poznań Wschód. W pobliżu miejscowości Chwałszyce na 201 km jezdni w kierunku Świecka doszło do przedziwnego zdarzenia. Ciężarówka wypadła z drogi. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk Wschód, węzeł Żuławy Zachód. 12 km jezdni w kierunku Warszawy. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów ruchu. Nie ma już utrudnień w innym miejscu S7 na odcinku węzeł Skóru, węzeł Józefów w pobliżu Maciejówki na 426 km jezdni w kierunku Krakowa. Droga ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu 464 km jezdni w kierunku Rzeszowa. Zdarzyły się dwie ciężarówki i cztery auta osobowe. 5 osób zostało rannych w tym wypadku. Zablokowany jest węzeł Sokołów Małopolski na jezdni w kierunku Rzeszowa. Auta przekierowywane są na drogę wojewódzką 878.

0: Polska i świat.
1: Na zegarach 22. Agata Kowalska
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn.
1: To był dzień, w którym mieliśmy dużo pytań i zero odpowiedzi. Jaki był zasięg nieprawidłowości i zaniedbań w Szpitalu Południowym w Warszawie? Czy wskutek tego umierali pacjenci? Dlaczego lekarz, ponoć sygnalista, nagle zamilkł?
2: W Berlinie zaś pytania o przyszłość NATO i bezpieczeństwo Europy. Rozmawiali o tym przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.
1: Ekstremalna fala upałów uderzy w ten weekend w Polskę. Czy nasz kraj jest w jakikolwiek sposób przygotowany do katastrofy klimatycznej? Zapytamy eksperta.
2: Tymczasem w Brukseli afgańscy talibowie wracają na salony. Dlaczego europejscy politycy chcą się z nimi spotykać i co to oznacza?
1: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie, na które zaprasza Marzena Wyczółkowska.
3: Państwa grupy E5 będą stały na straży jedności Europy, podkreślał premier Donald Tusk po spotkaniu liderów E5 w Berlinie. Rozmawiano w kontekście sytuacji na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Liderzy E5 uzgadniali wspólne stanowisko przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Śledczy skontrolują doniesienia dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie, zapowiada minister sprawiedliwości. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski był dziś w prokuraturze w związku z jego wypowiedziami medialnymi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego i rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań na SOR-ze. Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, zbliża się do końca. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wskazują na to spadki na rynkach paliw. Do końca miesiąca obowiązuje obniżony VAT i ceny maksymalne. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował 5,96 zł, oleju napędowego 6,11 zł. Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Ogień objął powierzchnię około 3000 m2, podaje Straż Pożarna. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach ma być około 35-37 stopni, a w weekend nawet 40. Służby apelują o rozwagę.

0: A my, magazyn Polska i Świat, zaczynamy od sytuacji w warszawskim szpitalu południowym, w którym, jak już mówiłam, mamy coraz więcej pytań i coraz mniej odpowiedzi.
1: Skalę i zakres nieprawidłowości bada prokuratura. Głos zabrał w tej sprawie premier i minister sprawiedliwości, a prezydent Warszawy złożył zawiadomienie do prokuratury.
0: Wszystko to po wywiadzie, którego wczoraj wieczorem udzielił kanałowi Zero były ordynator chirurgii szpitala południowego, Emil Jędrzejewski. Twierdził, że na SOR, koordynowanym przez lekarza milionera, dochodziło do błędów medycznych i w efekcie do zgonów pacjentów.
1: Dziś dr Jędrzejewski milczał, nie odpowiedział ani na pytania dziennikarzy, ani prokuratury.
0: A przebieg wydarzeń obserwowała przez cały dzień Sylwia Białek. Dobry wieczór, Sylwio.
2: Dobry wieczór.
0: Powiedz, co mówił premier i inni uczestnicy tej sytuacji kryzysowej?
2: Rzeczywiście był ordynator chirurgii w szpitalu południowym. Dr Emil Jędrzejewski w wywiadzie dla kanału Zero powiedział między innymi, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, tak mówił dr Jędrzejewski. Po opublikowaniu informacji przekazanych właśnie przez byłego ordynatora chirurgii, prezydent Warszawy zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił zaś rano, że jeszcze dziś prokurator przesłucha byłego ordynatora chirurgii.
3: Dzisiaj spotykam się z prokurator, która nadzoruje to postępowanie. Jest wszczęte śledztwo. Mam też informację, że dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. Te jego wypowiedzi są niekonkretne, więc my musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
2: Minister sprawiedliwości poinformował, że do prokuratury od 2023 roku wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim szpitalu południowym. W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie, tak mówił minister. Będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone, tak mówił rano, a w południe w prokuraturze stawił się dr Emil Jędrzejewski, rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Powiedział jednak, że śledczy nie uzyskali od doktora odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego.
4: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących Polskiej Służby Zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców z KUR.
2: Kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 czerwca, a lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w szpitalu południowym, Dawid Kacprzyk, oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat, zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dziubła, zapowiedział prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych. Zaznaczył, że u podłoża sprawy leży dawny konflikt personalny na oddziale.
5: Jeżeli te słowa były nieprawdziwe, jest to po prostu przestępstwo zniesławienia. Wydaje mi się, że pan ordynator w tej chwili stara się stać gwiazdą medialną.
2: Głos w tej sprawie po raz kolejny zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że każdy element w sprawie szpitala południowego zostanie wyjaśniony, niezależnie od tego, czy się to komuś opłaca, czy nie. Zaznaczył, że nie jest jego zadaniem ocena wiarygodności medialnych wypowiedzi bohaterów tej sprawy.
6: Jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu. Dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury, ale te zarzuty czy właśnie sugestie są tak poważne, że one muszą być wyjaśnione, tak jak powiedziałem, do samego spodu. I każdy, kto w tej sprawie kłamie, każdy, kto w tej sprawie jest odpowiedzialny za jakieś zaniechania i zaniedbania, jeśli one doprowadziły do krzywdy pacjentów, a nawet do śmierci pacjentów, będzie odpowiadał nie przede mną, tylko przed prokuraturą i przed sądem.
2: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała wniosek do Sądu Lekarskiego w sprawie afery w szpitalu południowym. Prezes Rady dr Łukasz Jankowski podkreślił, że poszczególne osoby będą przesłuchiwane również pod kątem zaniedbania bezpieczeństwa pacjentów. Podkreślił, że Izba postuluje odpolitycznienie ochrony zdrowia. Nie może być tak, że osoba kierująca oddziałem szpitalnym ma legitymację

0: organizację partyjną, tak mówi Łukasz Jankowski.
1: Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Prawda, że było pięknie na tych truskawkowych polach, gdzie nic nie jest realne, ale my realnie będziemy Państwa ostrzegali i ostrzegamy przed tym, co przed nami. Początek wakacji będzie bardzo trudny, bardzo upalny żar będzie lał się z nieba. Z nami synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek i Przemysław Makarewicz. Proszę Państwa, a jakie będą te wakacje? Jakie będzie tegoroczne lato? Czy już możemy coś powiedzieć?
2: Na tą chwilę lato 2026, tak jak mówiłam wcześniej, ma dużą szansę być cieplejszy od normy. Oczywiście to nie oznacza nieprzerwanych upałów. Tutaj najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to lato będzie dynamiczne, z okresami gorąca, przeplatanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu i krótkotrwałym ochłodzeniem. Oczywiście prognozy długoterminowe na podstawie właśnie modeli sezonowych, one są obarczone błędem. Tutaj ta sprawdzalność jest zdecydowanie mniejsza niż tych prognoz krótkoterminowych czy średnioterminowych. I te prognozy mówią jedynie o tendencji, a nie o ilości dni z upałem, czy ilości dni z właśnie konkretną temperaturą, czy z opadami deszczu. Ale na tą chwilę, patrząc na te prognozy, ta temperatura średnia powinna być zdecydowanie wyższa od tej normy 30-letniej i też powinny być to miesiące raczej suche.
1: Podobno ten przełom czerwca i lipca znowu będzie bardzo, bardzo gorący?
2: Tak, przełom czerwca i lipca, właściwie tutaj początek wakacji, oczywiście tych szkolnych wakacji, będzie upalny, będzie bardzo gorący. W kolejnych dniach nieco się ochłodzi, ale
1: później
2: perspektywa
1: znowu wróci, tak, ten upał i żar.
2: Dokładnie tak, tutaj już w tych dalszych modelach, co prawda to są już odległe terminy, ale ponownie na horyzoncie te temperatury zbliżające się do 30 stopni, one nadal są widoczne.
1: Panie Przemysławie, a z Pana obserwacji, jakie to może być lato, jakie to mogą być wakacje?
3: Ja tutaj się mogę tylko podpisać pod tym, co powiedziała Agnieszka. Rzeczywiście takie są perspektywy na to lato, że ono będzie bardzo ciepłe, ale też bardzo dynamiczne. Zresztą lato nam się wprawdzie dopiero rozpoczyna, ale to, czego już doświadczyliśmy w ostatnim czasie, to też się wpisuje jakby w ten schemat tej pogody, której się w tych kolejnych tygodniach lata spodziewamy. Właśnie duża dynamika, dużo ciepłych mas powietrza, ale od czasu do czasu będą takie przerywniki w postaci napływu chłodniejszego powietrza polarnego morskiego i dynamicznych, groźnych często zjawisk atmosferycznych, które tym frontom atmosferycznym będą towarzyszyły.
1: Pani Agnieszko, czy grozi nam kolejna susza tego lata?
2: Aktualnie przeważający obszar Polski jest w suszy hydrologicznej. To, że mieliśmy tą mroźną...
1: Tak, właśnie, cieszyliśmy się tą zimą, że może wreszcie w tym roku nie będzie tej suszy meteorologicznej, ale nic z tego, tak?
2: Co prawda pokrywa śnieżna była. Mieliśmy dwa epizody śnieżnej zimy, ale to nadal niewystarczająca ilość śniegu, która jest tak zwaną poduszką dla gleby. Tego śniegu było za mało. Zresztą od początku roku tych opadów naprawdę było niewiele. Do kwietnia normy były zdecydowanie za niskie, żeby zasilić glebę i wody powierzchniowe. Co prawda mieliśmy do czynienia z opadami konwekcyjnymi i cały czas z nimi mamy do czynienia, ale w związku z tym, że ta gleba jest mocno wysuszona, ten opad nie jest w stanie jakby infiltrować w głąb ziemi, tylko on po prostu spływa powierzchniowo, doprowadzając do tak zwanych flash floodów i to właśnie głównie na tych terenach zurbanizowanych. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody, po prostu ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko ona po prostu rozchodzi się na boki właśnie lokalnie, doprowadzając do podtopień, a obecne temperatury jeszcze bardziej potęgują właśnie ten problem.

0: suszy hydrologicznej.
1: To polecamy stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam wszelkie informacje. No i można rzeczywiście o pogodzie dowiedzieć się wielu, wielu bardzo ciekawych rzeczy. Panie Przemysławie, to proszę nas zaprosić na tę stronę. Cóż tam możemy znaleźć, żeby się nie przerażać za bardzo?
2: Może zdecydowanie, tak. Zdecydowanie, panie redaktorze, i serdecznie zapraszamy na stronę Instytutu Meteorologii. Mamy bardzo rozbudowane serwisy. Oczywiście serwis meteorologiczny, serwis hydrologiczny. Mamy też bardzo ciekawy serwis biometeorologiczny, serwis dotyczący modeli prognostycznych. Naprawdę jest co czytać, jest co przeglądać. Mnóstwo bardzo ciekawych, pasjonujących często informacji. Także serdecznie zapraszamy meteo.imgw.pl.
1: No to ja przeczytałem, że w sierpniu pogoda wszędzie może być no bardzo podobna do tej lipcowej, początku wakacji. Od morza po gór przewidywane są nie tylko temperatury przewyższające średnią z poprzednich lat, ale też umiarkowane niestety opady. Jeżeli te prognozy się sprawdzą, wówczas w większości kraju często popołudniami odnotujemy do 30 stopni i więcej. Czasami będziemy musieli jednak uważać na burze z ulewami. No to takie są też prognozy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nasi goście, przewodnicy po tym trudnym czasie, Agnieszka Prasek i Przemysław Makarewicz. Spotkamy się z Państwem po godzinie drugiej i wtedy też będziemy w obserwatorium na Śnieżce, 1603 metry, i na Kasprowym Wierchu, to już 1987 metrów. I posłuchamy, właściwie zobaczymy wyobraźnią radiową, co stamtąd widać.

0: Autopromocja.
1: Lato z radiem w tym roku spędzamy w towarzystwie maskotki Kundelka. A jak dogadać się z psem na planie filmowym? Czy owczarek australijski to dobry towarzysz dla dziecka? Opowiedzą Marcin Rogacewicz, znany m.in. z serialu Komisarz Alex, oraz Ania Karwan, jedna z gwiazd najbliższego koncertu Lata z radiem i Telewizją Polską. W audycji także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i oczywiście nasze wakacyjne konkursy z nagrodami.
2: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło północną Wenezuelę. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Caracas. Mieszkańcy w wielu miejscach w panice opuszczali domy, gdy silne wstrząsy zaczęły kołysać budynkami. Jeden ze świadków relacjonował, że na ścianach pojawiły się pęknięcia. Amerykański system ostrzegania przed tsunami poinformował, że niebezpieczne fale mogą zagrozić wybrzeżom położonym w promieniu 300 km od epicentrum trzęsienia. Ostrzeżenie o tsunami objęło również Puerto Rico i rejon Wysp Dziewiczych. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
4: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
3: Grzegorz Brzozowski ze Straży Pożarnej w Opolu apeluje o rozwagę.
5: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. I tutaj zwracamy się z apelem o nieużywania otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
3: Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymać się co najmniej do poniedziałku. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rozwijanie przez ukraińską armię nowoczesnych technologii sprawia, że Rosja ma coraz większe problemy z utrzymywaniem okupowanych terenów, mówił w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Rosyjska armia na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy ma coraz więcej problemów. To sygnał, że Rosja z pewnością nie będzie w stanie łatwo i bezkarnie zajmować ziemi narodu ukraińskiego i innych narodów, którym obecnie zagrażają rosyjskie ambicje. Nowoczesne technologie sprawiają, że okupacja jest dla Rosji bardzo trudna, a być może najtrudniejsza w dotychczasowej historii.
6: Najważsze niż było w usi czasy.
3: Wołodymyr Zełenski powiedział, że strona rosyjska przesuwa swoją obronę przeciwlotniczą z innych rejonów kraju do Moskwy oraz na okupowany Krym. Jak podkreślił, dzieje się to kosztem innych kluczowych miejsc w Rosji. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
7: Na początku świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, bo nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył im notatkę, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
8: Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
7: Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Doktor Jędrzejewski